0: Minęła trzecia.
1: W środę Wielkopolska pod wpływem niżu. Z północnego zachodu będzie docierać chłodniejsze powietrze, cieplej tylko na południowym wschodzie regionu. Zachmurzenie duże i całkowite, deszczowo, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu województwa, maksymalnie termometry wskażą od 12 na północy do 21 na południowym wschodzie Wielkopolski i tam pojawią się rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dzień potrwa 15 godzin i 13 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 33 minuty.

0: Minęła czwarta.
1: W środę Wielkopolska pod wpływem niżu. Z północnego zachodu będzie docierać chłodniejsze powietrze. Cieplej tylko na południowym wschodzie regionu. Zachmurzenie duże i całkowite, deszczowo, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu województwa, maksymalnie termometry wskażą od 12 na północy do 21 na południowym wschodzie Wielkopolski i tam pojawią się rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dzień potrwa 15 godzin i 13 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 33 minuty.

0: Minęła piąta.
1: W środę Wielkopolska pod wpływem niżu. Z północnego zachodu będzie docierać chłodniejsze powietrze, cieplej tylko na południowym wschodzie regionu. Zachmurzenie duże i całkowite, deszczowo, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu województwa, maksymalnie termometry wskażą od 12 na północy do 21 na południowym wschodzie Wielkopolski i tam pojawią się rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dzień potrwa 15 godzin i 13 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 33 minuty.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Gospodarskie wieści rolnicze.
1: Dzień dobry, mówi Jacek Kosiak. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców. Zapowiedział to prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. W kwietniu przymrozki zniszczyły część sadów i upraw owoców jagodowych, głównie na wschodzie i południu kraju. Najwięcej szkód przymrozki wyrządziły w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Dotknięte zostały także uprawy na Mazowszu. W Wielkopolsce straty zanotowano jedynie punktowo w okolicach Białośliwia. Branża mleczarska jest bardzo niezadowolona z umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur. Chodzi przede wszystkim o Brazylię, która wciąż nie wydała uzgodnionych świadectw weterynaryjnych dla polskich produktów mlecznych. Branża ocenia to jako barierę dla eksportu mleka i serów. Od 1 maja obowiązuje tymczasowa umowa Unii Europejskiej z Mercosurem. Prezes Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska zwraca uwagę, że choć takie świadectwa funkcjonują od lat, to jednak wyłącznie teoretycznie.
2: Papier jest, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. W momencie, kiedy nasze firmy chcą eksportować, to importerzy brazylijscy żądają od nas dodatkowych dokumentów, których nie ma w tym świadectwie weterynaryjnym. Czyli świadectwo jako takie od 2021 roku jest, ale de facto ono nie daje nam możliwości eksportowych, bo blokuje to nam strona brazylijska.
1: Agnieszka Maliszewska dodała, że nawet Komisja Europejska widzi problem w eksporcie produktów do Brazylii.
2: Komisja Europejska opublikowała na swoich stronach również informację dotyczącą tego, że Brazylia stosuje nieuzasadnione, niewyjaśnione bariery w dostępie do rynku. I to jest fakt, i to jest na stronie. Więc to jest dodatkowy argument do wiedzy ministerstwa. Dobrze, że blokujecie tą umowę, dajemy wam dodatkowy argument i mówimy, że my jako branża mleczarska jesteśmy niezadowoleni z umowy Mercosur, bo z niej nie mamy żadnych korzyści.
1: Pod koniec kwietnia rząd postanowił zaskarżyć umowę handlową z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skarga ma zostać złożona do 26 maja. Polska sprzeciwia się umowie, między innymi ze względu na zagrożenie dla sektora rolniczego.
0: Radio Poznań. Budzimy Wielkopolskę.

0: Dzień dobry, Wielkopolsko.
1: Siak, jest już środa, dobrnęliśmy do tego dnia, który jest samym środeczkiem, to 6 dzień maja, to także 126 dzień roku 2026. Dużo tych szóstek dzisiaj. Chociaż na zegarach jest 5:30. A tego pięknego dnia, w tę piękną środę, imieniny świętuje Judyta, Dita, a także Jakub i Filip.
2: Serdecznie witamy Państwa po tej kolejnej, jakże przespanej nocy. Jak na razie jeszcze w Poznaniu nie pada, z tego co widziałem. A witają się Jacek Pol, Ania Skoczek, Franciszek Walerych. Mamy już 5:30.

0: To był zespół Empire of the Sun i śpiewał tam pewien pan, Nick Littlemore, który dziś świętuje urodziny. Dokładnie 48 w życiu bym nie powiedziała. Dobrze się ten pan trzyma. Jeśli chodzi o ciekawostki z nim związane, to jest człowiek orkiestra, jest kluczową postacią w kilku projektach, no ale głównie znany oczywiście z tego zespołu, który przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć na antenie Radia Poznań. Oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że komponuje i gra, jest także cenionym w świecie muzycznym producentem i współpracował między innymi z Eltonem Johnem. Także tam może i nuty tej współpracy słychać w niektórych utworach zespołu. Littlemore uważany jest za jednego z najbardziej zapracowanych australijskich producentów, no bo z Australii ten pan pochodzi i właśnie tam ślemy dziś gorące życzenia, choć tam dzisiaj już chyba jest dzień.
1: Tak, ale pytanie,
0: chociaż
1: który?
0: Trudno stwierdzić.
1: No właśnie.
0: Tak,
1: ale
0: tak.
1: Charakterystyczne było nazwisko, pan Littlemore.
0: No, że mniej więcej.
1: Tak mi się wydaje. Jak ma na imię jeszcze raz?
0: Nikt mniej więcej.
1: Nikt mniej więcej. No jak to jest? No mniej więcej tak. No właśnie tak. Ja sprawdzam też, co wydarzyło się 6 maja i tutaj no, data znamienna, 1277 rok. Jak myślisz, które miasto uzyskało prawa miejskie?
0: Nie wiem.
1: Nie zgadniesz. Trzebiatów. Pozdrawiamy mieszkańców Trzebiatowa, tych, którzy w Trzebiatowie kiedykolwiek byli. Co jeszcze? Na przykład w 1985 roku odbyła się premiera filmu Wabank 2, czyli Riposta w reżyserii Juliusza Machulskiego. Miał powstać Wabank 3, ale Juliusz Machulski stworzył wtedy film Vinci, który też już w sumie ma ponad 20 lat. A za to w 2000 roku nad Beskidem Śląskim i północnymi Morawami przeleciał, a następnie eksplodował w atmosferze dzienny bolid.
0: Rozumiem, bolid. Że to nie jakiś pojazd Formuły 1, tylko zjawisko
1: kosmiczne.
0: Tak, chwilę mi to zajęło, ale ogarnęłam.
1: Tyle.
0: Tak, to ja w takim razie wracam jeszcze do kategorii kino. Dziś wiek emerytalny, czyli 65 lat.
1: Zawsze to wyliczasz wszystkim.
0: No bo to jest...
1: Kto idzie na emeryturę? Posłuchajmy.
0: George Clooney.
1: Ojej.
0: Dzisiaj właśnie świętuje urodziny. Urodził się 6 maja 1961 roku. No i aktor od ponad 20 lat podcina włosy samodzielnie. Na przykład to do wszystkich pań informacja, które wzdychają do niego, a te włosy są dosyć charakterystyczne dla George'a Clooney'a.
1: Robi to z oszczędności.
0: No jak, być może. Może. Ale zanim zdobył sławę, to uwaga, pracował na plantacji przy zbiorach tytoniu i zarabiał wtedy $3 na godzinę. To już pewnie dawno i nieprawda.
1: Sprawdzam te jego fryzury, nie jest jakaś wielka finezja.
0: No przestań, są super. I jeszcze jest jedna ciekawostka związana z jego życiem. Przez 18 lat z George'em Clooney'em mieszkała świnka wietnamska o imieniu Max. To był jego najlepszy przyjaciel. Ta świnka ważyła ponad 130 kg. I takiego właśnie nietypowego przyjaciela George Clooney miał w domu.
1: Ciekawe, co się z nim stało, ale wróćmy może do muzyki.
0: Może też już osiągnął wiek emerytalny jakiś czas temu.
1: Wróćmy do polskiego artysty, który...
0: Który dziś 6 maja sam
1: nic nie robił.
0: Świętowałby urodziny. Gdyby żył, miałby 76 lat. 6 maja 1950 roku urodził się Zbigniew Wodecki. Chyba nikomu nie muszę przedstawiać, choć to wokalista, skrzypek, trębacz, kompozytor. I już teraz na antenie Radia Poznań.
1: No, pani Jacek Kosiak, Jarosław Burchat, zdarzyło się dziś.

0: zdarzyło się dziś.
1: Był to moment, kiedy rozrosła się baza noclegowa w Poznaniu, bo 6 maja 1170 roku założono tutaj w kościele świętego Michała przytułek dla wędrowców i pątników.
2: A Poznań był już wtedy znany jako miasto, do którego przychodzili rozmaici wędrowcy, pątnicy. Szli z północy na południe, ze wschodu na zachód, zatrzymywali się w naszym mieście i brakowało miejsc do spoczynku. Dlatego też w miejscu dzisiejszego kościoła Jana Jerozolimskiego, czyli dzisiaj mówimy tutaj o Komandorii, przy kościele świętego Michała za murami zbudowano przytułek dla tych wszystkich, którzy chcieli zostać, posilić się, odpocząć przed dalszą podróżą. Ten przytułek istniał przez następne stulecia wewnątrz później murów miasta Poznania, ale to właśnie za panowania Mieszka III Starego, księcia wielkopolskiego, zaczęto dbać o tych, którzy wyruszali także do Ziemi Świętej. W takim przytułku nie było dzisiejszych luksusów, była zawsze dostępna woda, prycza, można było się umyć, a także dostać kawałek chleba.
0: Zdarzyło się dziś.

0: Każdy ma raz dzień, myślę, przynajmniej jakieś Waterloo. Ale my nie będziemy się skupiali na tym, co nie wyszło, a na tym, co być może wyjść, zwłaszcza wiosną, zwłaszcza kiedy myślimy o sobie w kontekście na przykład zbliżających się wakacji i pokazów na plaży.
1: Robienia formy. Już ten poprzedni weekend pokazał nam, że słońce i wysokie temperatury sprzyjają zdejmowaniu odzienia i to jest czas na myślenie o diecie. A dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Także trochę przekornie dziś wybieramy się na ulicę Konina, gdzie Michalina Maciaszek spytała mieszkańców właśnie o dietę.
2: Nie korzystam z diety.
3: A dlaczego nie?
2: A babka będzie się teraz żałowała w tym wieku.
3: Nie ma co sobie żałować?
2: Nie.
3: Samoakceptacja przede wszystkim.
2: Tak jest.
4: Był okres, że pościłam w środę i w piątki, nie jadłam słodyczy, żeby po prostu trochę jelita tutaj odciążyć. Ale generalnie to ja nie potrafię tak na diecie trzymać się tak sztywno diet, bo mi to nie wychodzi.
5: U mnie, powiem pani szczerze, że próbowałam, ale no nie da się tego utrzymać.
3: Kusi to jedzenie.
5: Czasem jednak te słodycze nieraz, nie? Jak najdzie człowiek, a jeszcze w szczególności w tych dniach kobiecych, to jednak jest ciężko.
1: I 61 865 4654. Czekamy tutaj na Państwa telefony w sprawie tego, czy Państwo są na diecie, czy Państwo kiedykolwiek na diecie byli. No i dziś poszukujemy takiej diety, która była najbardziej restrykcyjna bądź najbardziej dziwaczna.
0: Właśnie najgłupsza, bo wiemy, że takich diet jest sporo i one często do niczego nie prowadzą.
1: Czy może dali się Państwo kiedyś nabrać?
0: Tak, bo wiemy, że jest ich coraz więcej. 61 865 4654 jest z nami Pan Marcin. Dzień dobry Panie Marcinie, jak tam dieta?
6: No ja chciałem powiedzieć, że ja dzień bez diety to ja mam codziennie taki.
0: Ale ja, z tego co wiem, to pan nie, ma no, dietę, wiem. Ale nic z tego nie wychodzi.
6: No tak, znaczy się, stosuje się po prostu do tego, że zero cukru, nie? No, to jest jedyna dieta, którą przestrzegam.
0: Od jakiego czasu?
6: Jezu, to będzie w czerwcu, będzie zaraz 2 lata już.
1: To sporo. Jak, no, ale od czego to się zaczęło, panie Marcinie?
6: No tu choroba tak zwana cukrzyca stopnia drugiego się zadziała i dlatego nie mogę spożywać tego cukru. Oczywiście w ramach rozsądku, nie? Bo to nie bądźmy już tacy ten.
0: Dwie drożdżówki dziennie to nie grzech.
6: To nie grzech, ale chciałem powiedzieć o tym właśnie, o tym opalaniu na tej plaży, że właśnie osoby o zwiększonym gabarycie to powinny dostać nagrodę, bo my przyjmujemy większość niebezpiecznego promieniowania upału.
0: Panie Marcinie,
1: ale panie Marcinie, białe odbija.
6: ale nie, no to dbamy o formę.
0: To już heban. Ale to w imieniu wszystkich słuchaczy dziękujemy.
6: Poświęcę się.
0: To dobrze, że jednak jest ktoś taki, kto potrafi, no właśnie, kawał skóry dać i jeszcze się rozłączyć. Pyk. Czekamy na kolejne telefony, do diety będziemy wracać. Teraz Miles Kane.

0: partnerem audycji Interwencje dla Rolnictwa, poradnik dla gospodarstw jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
1: Ważne informacje dla wielkopolskich rolników, czyli Interwencje dla Rolnictwa, poradnik dla gospodarstw. Jacek Kosiak, dzień dobry. Dziś mówimy o płatnościach bezpośrednich.
2: Oczywiście jak co roku zmiany występują, że rolnicy będą mogli skorzystać z płatności dotyczącą obszarów zalewowych i torfowiskowych.
1: Tłumaczy Kinga Rzeźniczak-Szkiełka, doradca Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
2: Jeżeli chodzi o beneficjentów, to tutaj niezmiennie są to rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne na powierzchni przynajmniej 1 hektara. Może być mniej, o ile prowadzą produkcję zwierzęcą.
1: W tym roku w założeniach dopłaty bezpośrednie powinny trafić przede wszystkim do aktywnych rolników.
2: To znaczy, że to jest taki rolnik, który de facto prowadzi działalność tą gospodarczą i produkuje na swoich polach, tak najogólniej.
1: Warto przypomnieć, że rolnik, by otrzymać dopłaty, powinien spełniać tak zwane wymogi warunkowości.
2: No oczywiście, że tak. Żeby w ogóle otrzymać dopłaty bezpośrednie i obszarowe, wszyscy rolnicy, niezależnie od wielkości gospodarstwa, muszą spełnić wymogi warunkowości i to jest jakby taki obowiązek obligatoryjny, że tak powiem, i dopiero na podstawie tych warunków te dopłaty mogą zostać naliczone. Tak samo jeżeli chodzi o ekoschematy, które są dodatkowymi płatnościami, to tutaj te wymogi warunkowości również są podstawą do tego, żeby te płatności otrzymać.
1: Normy warunkowości zależą od rodzaju gospodarstwa, zaznacza ekspert Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
2: Jeżeli mamy produkcję zwierzęcą, no to mamy wymogi warunkowości związane z ochroną zwierząt, z tym, jak często musimy się nimi opiekować, jak często do nich zaglądamy, jakie warunki zgodnie z przepisami. Jeżeli mamy produkcję roślinną, to są to terminy pewnych zabiegów agrotechnicznych, czy zbieramy, na jakiej powierzchni tą masę zieloną. Także tych wymogów jest dosyć sporo, ale rolnicy już są z nimi zaznajomieni.
1: Doradcy rolni służą pomocą i fachową wiedzą konieczną przy formalnościach związanych z płatnościami.
2: Także zapraszamy do doradców terenowych. Oni też zawsze są zorientowani, wiedzą tak naprawdę najlepiej, co w trawie piszczy, że tak powiem.
1: W razie pytań można śmiało skontaktować się z najbliższym punktem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Do usłyszenia.
0: Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.

0: Dzisiaj rozmawiamy o dietach przy okazji Międzynarodowego Dnia Bez Diety. Dzwonił już do nas nasz słuchacz, pan Marcin, który mówił o tym, że od 2 lat nie je cukru. Tymczasem nie wiem, czy wiesz, ale są takie diety, bo dieta zazwyczaj nam kojarzy się z czymś takim lekkim, że warzywa, owoce, ograniczasz bułki, chleb i tak dalej, ale jest taka dieta bardzo popularna i to jest dieta keto. I to jest sposób żywienia oparty na wysokim spożyciu tłuszczów. Nawet od 70 do 80%, jeśli chodzi o te rzeczy, które jemy. No to można jeść kiełbaski, szynki, tak, mięsa, tak, jajka.
1: Znam osoby, które były na takiej diecie. Tak.
0: I co?
1: Nie podziałała. Ale to też dietetycy wypowiadają się też, żeby w ten sposób, tak żeby podchodzić jednak z pewnym dystansem do diety keto. Bo to się może różnie skończyć.
0: Nie wszystkie jesteśmy dietetykami, diety, więc nie będziemy się wymądrzać.
1: Chociaż pamiętam, że kiedy rozmawiałem z jedną panią dietetyk właśnie tu na antenie Radia Poznań, to ona mówiła, że każda jest dobra, tylko trzeba uważać.
0: Każda z umiarem.
1: Tak. A najlepsza jest śródziemnomorska, czyli taka, gdzie jest jednak dużo warzyw, mniej mięsa i tak dalej, ale pamiętajmy też, że jest jeszcze bardzo popularna dieta
0: cud. Tak, nie, dieta cud.
1: Nie ta, MZ.
0: A, to tak, oczywiście, ale to jest taka dieta, wiesz, oczywiście każdy, kto MZ, to taką dietę radzi. Rozumiesz.
1: Aha, łatwo,
0: najłatwiej jest chyba powiedzieć i przywołać właśnie tę dietę, ale co to jest mniej? Od czego to się liczy?
1: Właśnie, a z tym bywa też różnie, bo skala bywa różna. My za 2 minuty nie będziemy mówić o diecie, bo już za 2 minuty godziny 6 wiadomości Radia Poznań. Do diety z pewnością jeszcze wrócimy, ale dopiero po 6 tu Radia Poznań.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Pożar lasu na Lubelszczyźnie, zginął pilot samolotu gaśniczego. Wielkopolscy strażacy szkolą się w Portugalii. Pochmurno i miejscami deszczowo dziś będzie w całym kraju.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 6 w środę jest 6 maja. Aleksandra Włodarczyk, dzień dobry, zapraszam. Prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych mają wyjaśnić przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Samolot typu dromader rozbił się w okolicy wsi Osuchy, gdzie strażacy walczyli z pożarem lasu, który objął ponad 250 hektarów. W katastrofie zginął pilot maszyny.
2: Samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach aż do zapadnięcia zmroku. W rejonie działań Straży Pożarnej panowały ekstremalne warunki, powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
3: Ogromne ilości dymu, trudna widoczność oraz wysoka temperatura. Przypuszczam, że też na pewno nie był to element sprzyjający działaniom z powietrza, ale...
2: Na miejscu katastrofy dromadera rano pojawi się prokuratura oraz przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotów, więc naprawdę osoba o najwyższych kwalifikacjach.
2: Samolot gaśniczy, który wspomagał działania lubelskich strażaków, należał do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Wielkopolscy strażacy od gaszenia pożarów bez użycia pojazdów zdobywają europejski certyfikat. 17 członków grupy Grand Forest Firefighting Poznań, odpowiedzialnej za walkę z pożarami na poziomie gruntu, bierze udział w kilkudniowych ćwiczeniach w Portugalii. Jak mówi zastępca komendanta wielkopolskich strażaków Sławomir Brandt, scenariusz szkolenia polega na gaszeniu wielkopowierzchniowego pożaru lasu.
5: Będziemy sprawdzani, weryfikowani, czy nasi strażacy i nasze wyposażenie, nasze umiejętności są zgodne ze standardami, po to, żebyśmy mogli działać czy współdziałać przy mechanizmie tym europejskim.
1: Dotychczas w Polsce takie grupy funkcjonowały w Poznaniu i Lublinie, ale zdecydowano o utworzeniu kolejnych jednostek w innych województwach. Nieprawidłowy manewr tuż nad ziemią mógł być przyczyną śmierci spadochroniarza w Lesznie. Do wypadku doszło 1 maja na tamtejszym lotnisku. Mamy już wyniki sekcji zwłok mężczyzny, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
6: Biegli określili wstępnie, że przyczyna jego śmierci to obrażenia rozległe, wielonarządowe, powstałe w wyniku i charakterystyczne dla upadku z wysokości.
1: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 39-latek podczas lotu spadochronowego zbyt nisko wykonał tak zwany manewr 180 stopni i znajdując się blisko ziemi oraz nabierając prędkości, zderzył się z podłożem. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu. Czy tym razem są szanse na zmianę przepisów? O tym w wiadomościach za godzinę. A na koniec pogoda. Przed nami pochmurna środa. Może przelotnie popadać, informuje synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
7: Zachmurzenie będzie na ogół duże. Jedynie na południowym wschodzie kraju pojawiać się mogą większe przejaśnienia. Występować będą przelotne opady deszczu z sumą do około 15 litrów na metr kwadratowy. Jedynie miejscami na Pomorzu występować mogą opady o charakterze jednostajnym i natężeniu umiarkowanym z sumą do około 30 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie i w centrum kraju występować mogą burze z porywami wiatru do około 65 km na godzinę.
1: Dziś najcieplej będzie na południowym wschodzie Polski, tam maksymalnie do 27, a najchłodniej nad morzem i na Kaszubach, gdzie termometry nie przekroczą 7 stopni.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
8: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.com

0: www.radio.pl. W Wielkopolsce również cieplej będzie dziś na południowym wschodzie regionu, tam maksymalnie do 21, a na północy zaledwie do 12. Teraz na termometrach mamy od 9 do 10 stopni. Także u nas zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia i wystąpią dziś opady deszczu, głównie na północy i zachodzie regionu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
2: Sport, Grzegorz Hałasik, dzień dobry. Reprezentacja polskich hokeistów na lodzie przegrała w Sosnowcu z Kazachstanem 2-3 w meczu trzeciej kolejki Mistrzostw Świata pierwszej dywizji. Do elity awansują dwa zespoły. Polacy mają jeszcze szansę, ale muszą wygrać pozostałe mecze. Jutro z Japonią i w piątek z Litwą oraz liczyć na zwycięstwa Kazachstanu z Ukrainą oraz Francją. Arsenal awansował wczoraj do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, pokonując w Londynie Atletico Madryt 1-0. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Dzisiaj o finał w Monachium zagrają Bayern i Paris Saint-Germain. Francuski zespół pierwszy mecz wygrał u siebie 5-4. W regionie derby drogi krajowej nr 92 dla Wiktorii Września. W ostatnim meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski na szczeblu wielkopolskim Wiktoria wygrała u siebie z Unią Swarzędz 4-1. W półfinale zespół z Wrześni zagra z Orłem Kabęczyn z piątej ligi. W drugiej parze spotkają się trzecioligowa Polonia Środa Wielkopolska i czwartoligowa Korona Piaski. Mecze o finał 20 maja, a kolejne wiadomości sportowe Radia Poznań za godzinę. Do usłyszenia.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Dzień dobry, Wielkopolsko.
4: W 1856 roku urodził się Zygmunt Freud, lekarz, neurolog, twórca psychoanalizy, także autor książki Wstępy do psychoanalizy. Mamy 6 dzień maja, to środa dziś, imieniny Judyty, Juranda oraz Benedykty. Tak sobie myślałem, skoro mi się śniło, że kupiłem pomarańczowe sejczęto, to co to oznacza według Zygmunta Freuda?
5: To musisz w sennik wpisać, może jakaś wróżka, Łucja kiedyś to przewidziała.
4: Sprawdzę.
5: Szybko, jest godzina 6:06 tego 6 maja w 2026 roku, także mnożą nam się te szósteczki. To jest doskonała godzina po to, żeby wstać, a na kolejną wspólną godzinę programu Dzień Dobry Wielkopolsko zapraszają Państwa Ania Skoczek, Franciszek Walerych. Jest z nami także Jacek Pol, który program realizuje.
4: Sprawdziłem. Sen o kupnie pomarańczowego sejczęta to bardzo pozytywny i dynamiczny symbol.
5: Czego?
4: Nie wiem, zaraz sprawdzę. Wzrost energii życiowej.

0: Dieta Dąbrowskiej, dieta MZ, dieta keto, dieta kato. Jest ich sporo.
1: W 2023 roku Kantar zapytał Polaków, no to jakie w ogóle znamy diety, i tak okazało się, że jeśli chodzi o naszą wiedzę, no to najpopularniejsze okazały się diety bezmięsne, czyli wskazywali respondenci dietę wegetariańską albo wegańską, to odpowiednio 34 i 25%. Mimo rosnącej popularności tych diet roślinnych, ciągle jednak okazało się, że jemy zbyt mało warzyw i owoców, mimo tego, że wydaje nam się, że jemy ich w odpowiedniej ilości. Także pytanie do Państwa jest, czy Państwo kiedykolwiek byli na diecie? Czy pamiętają Państwo ze swojego życia taką najdziwniejszą dietę? Albo dietę, na którą po prostu dali się Państwo nabrać? Ja z takich dziwniejszych diet, na których może nie byłam, ale znam osobę, która przez wiele miesięcy, przez 3 miesiące bodajże, żywiła się zupą cebulową. Tak.
0: Niesamowite, to musiałoby być dużo, sporo efektów ubocznych.
1: Ojej, ale diety. Myślę, że po jakimś czasie to już organizm też się przyzwyczaja, ale nie wyobrażam sobie.
0: Swoją drogą to tania dieta, bo cebula tania.
1: Cebula to była taka zupa cebulowo, taka z kapusty też.
0: Ojej, no dobrze, dobrze.
1: Ja bym wolała nie iść.
0: Nie. No, to ciekawe. Może Państwo też mają swoje propozycje takich diet, które są przedziwne. Tymczasem posłuchajmy, co mieszkańcy Konina mieli do powiedzenia na ten temat. Michalinie Maciaszek.
2: Znaczy ja jestem obecnie.
3: I jak pani z tym, na tej diecie?
2: Dobrze, już 5 kilo poszło. Ze względów zdrowotnych po prostu, bo stawy, wszystko później jak przy nadwadze wiadomo, nie? No to też odcierpują, no to dlatego też się zdecydowałam. No dla swojego poczucia też dobrze, nie?
4: Nie wytrwałabym w tej diecie, bo to dużo czasu zajmuje przygotowywanie posiłków według przepisów. Nigdy nie korzystałam.
5: Diety nie prowadzę, nie stosuję i nie będę stosował.
3: Nigdy?
5: Nie. Na coś trzeba umrzeć. Z lenistwa to po prostu większość ludzi. Z lenistwa.
1: I tak na temat diety mówili mieszkańcy Konina. Teraz pytanie, czy dzwonią do nas właśnie mieszkańcy z tej okolicy?
0: Czy mieszkańcy, którzy po prostu wdrożyli dietę. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
1: Halo. Chyba tam mówimy przez siataczkę?
0: Czy teraz może nas słychać lepiej?
1: Bliżej do mikrofonu? Albo
0: dzień dobry, jesteśmy na antenie?
6: Oj, chciałem powiedzieć na temat...
1: Jesteśmy.
0: Tak, jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Jan z Krzyża. I chciałem powiedzieć, że byłem na diecie wielokrotnie. Wszystkie praktycznie diety wypróbowałem, zresztą opisywałem je na internecie. Ale najlepsza dieta była, kiedy miałem iść na operację. Przez 2 miesiące 40 kilogramów schudłem.
1: Jak to pan zrobił? To chyba pan nic nie jadł.
6: Właśnie w tym rzecz, że jadłem... Jak to mówię, po same gardło. Ale...
1: A co to była za dieta?
0: Tak się nazywała, po samo gardło.
6: Nie, ja sam ją wymyśliłem. Brałem mięso drobiowe, bez skóry, indyka, kurczaka, śledzie, ogórki, bez grama chleba mówię.
1: Nie? Czyli możemy to nazwać dietą z krzyża.
6: Ale mówię, że miałem operację mieć na bypassy. No i ze 150 kg schudłem do 110, nie?
1: No to jest.
6: Po drugie powiem uczciwie, że na każdej diecie można schudnąć. Ale mówię, kwestia odstawienia chleba, szczególnie chleba.
0: Tylko jasnego pieczywa mnie często zwracają dietetycy.
6: Tak, i właśnie tego nie, ale mówię, ryby, mięso, ale tylko drobiowe. Drobiowe, żadnego tam wieprzowiny i tym podobne.
0: Tak zwanego czerwonego.
6: Tak jest. I mówię, na tym naprawdę gwarantuję.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy panu za ten telefon, bo chyba jest pan i będzie pan dzisiaj do końca dnia, przynajmniej do końca naszego programu, rekordzistą, jeśli chodzi o zrzucone kilogramy. 40 kilogramów. Zapisujemy.
0: Kto da więcej, czekamy na telefony. Miłego dnia życzymy i smacznego śniadania.
6: A dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Za 5 minut.
1: 20 po 6.
0: I wtedy opowiemy, co dzieje się w prasie, bo wtedy na naszej antenie pierwszy przegląd prasy. Teraz ma nam cykady na cykladach. 6:15.

0: Pierwsze strony gazet, czyli przegląd prasy Radia Poznań.
1: I pierwszy dziś o poranku przegląd prasy zaczniemy od Głosu Wielkopolskiego. Tutaj można przeczytać bardzo ciekawy materiał o tym, kto wybuduje park barwy i wody w Poznaniu. Kilka dni zostało już tylko do zakończenia możliwości składania ofert w przetargu na budowę właśnie parku i wody na poznańskich winogradach i okazuje się, że zabezpieczono na ten cel więcej pieniędzy niż wynoszą szacunki. To bardzo dobra informacja, ponieważ zwiększa to szanse na wybudowanie tego obiektu, w cudzysłowie oczywiście. Tuż obok nowego basenu na osiedlu Zwycięstwa ma szansę powstać właśnie ten wspaniały park, a projekt tego wyjątkowego miejsca zakłada budowę malowniczej kaskady z delikatnym strumykiem, który płynie wśród wielobarwnych, całorocznych, roślinnych kompozycji. I więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim.
2: A w Rzeczpospolitej czytamy o tym, że firma Eternis, dostawca tysięcy aut m.in. dla Ubera czy Bolta w Polsce, chce wprowadzić autonomiczne pojazdy na rynki europejskie, w tym do naszego kraju. W Polsce na razie barierą były przepisy, a raczej ich brak, a pod koniec czerwca ta przeszkoda zniknie, a firmy z branży przewozu osób nie zamierzają czekać. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, ta firma jeszcze w bieżącym roku planuje zakup samochodów autonomicznych i uruchomienie testów. W Europie Zachodniej, USA czy wielu krajach Azji autonomiczne taksówki są już na ulicach, czy to w ramach pilotaży, czy już realnie dostępnych usług. W Polsce przez brak sprzyjających regulacji w tym innowacyjnym segmencie mobilności panował zastój. Teraz mamy jednak szansę zacząć nadganiać inne rynki i warto przy tym podkreślić, że rozwój autonomicznych pojazdów nie oznacza zastąpienia kierowców. Podobno najbardziej efektywny model to model hybrydowy, w którym pojazdy autonomiczne i kierowcy współistnieją i uzupełniają się. Technologia może pomóc lepiej zarządzać zmiennością popytu, szczególnie poza godzinami szczytu czy na mniej obsługiwanych trasach, gdzie tradycyjnie nawet do 95% podaży pozostaje niewykorzystane, tak zastrzega rozmówca Rzeczpospolitej, a powszechna obecność samochodów autonomicznych na drogach to już nie kwestia czy, ale kiedy. I potencjał tego rynku jest duży zarówno w aspekcie finansowym, jak i technologicznym. I o tym dzisiaj czytamy w Rzeczpospolitej.
1: Skorzystałbyś z takiej autonomicznej taksówki?
2: Trochę bym się bał jednak mimo wszystko.
1: Ciekawe, co powiesz za 10 lat.
2: To jest... Myślę, że tak jak ze wszystkim. Tak, że się dużo zmieni i sami będziemy mieli samochody autonomiczne.
1: 6.24, bo godzina też się zmienia. Już za chwilę zapraszamy Państwa na skrót najważniejszych wiadomości na antenie Radia Poznań, a przed godziną 7, czyli dokładnie o 6.45.
2: Sprawdzimy, co dzieje się na drogach i to jednak będzie informacja ważna dla kierowców, którzy jeszcze faktycznie siedzą za kierownicami.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Środa, 6 maja, dochodzi 6.30, najważniejsze wiadomości, Aleksandra Włodarczyk. Ponad 250 hektarów lasu spłonęło w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pożar przestał się rozprzestrzeniać, ale sytuacja może się niekorzystnie zmienić, jeśli zacznie wiać silny wiatr. Z ogniem walczy ponad 340 strażaków. Dziś do akcji zostanie włączony śmigłowiec Black Hawk. Podczas akcji wczoraj doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy z nieznanych przyczyn spadł na ziemię, zginął pilot maszyny. Częstochowski sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B., oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. Śledczy oskarżyli mężczyznę o zabójstwo 8-latka, ale także o znęcanie się nad nim i jego bratem oraz molestowanie małoletniej. Z kolei matka chłopca została oskarżona o pomocnictwo. Interwencja policjantów w Poznaniu, podczas której zmarł 40-latek. Funkcjonariusze mieli kamery nasobne. Jak teraz wygląda postępowanie, o tym w wiadomościach o 7. Maturzyści przystąpią dziś do kolejnego egzaminu. Tym razem to języki obce na poziomie podstawowym. W większości przypadków to angielski. Matura z języków obcych to ostatni obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Na tę decyzję czekają m.in. spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekspertów Rada nie zmieni wysokości stóp. Dziś w Warszawie pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, ekonomisty i polityka, byłego ministra finansów oraz ministra spraw zagranicznych, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej. Polityk miał 78 lat. Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych, oświadczyła rzecznika MSZ-u Maria Zacharowa. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: To będzie pochmurna środa, więcej przejaśnień na południowym wschodzie i tam cieplej, maksymalnie do 21 stopni, ale tam także po południu możliwe burze. Z kolei opady deszczu wystąpią głównie na północy i zachodzie regionu i tutaj chłodniej, na północy dziś maksymalnie do 12 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
3: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.

0: 6:35, czas na zagadkę.
1: Małe słowa, wielka zagadka.
2: Dzisiaj będzie trudno, chociaż będziemy mówić o pewnym miejscu w centrum Poznania. Miejscu, które być może kojarzy się Państwu z księżniczkami.
0: Ma być może z kulturą, a być może z Wilusiem.
2: O!
0: Posłuchajmy dzieci, o czym mówiły.
3: Przypomina kostół nam.
4: Pewnie to jest policja.
5: Nie, ja wiem, co to może być.
6: Chyba bank.
7: Auta jeżdżą i jest chodnik.
8: Pasy.
9: Pasy.
10: Zobacz.
11: Pasy wyglądają jak zebra.
12: Jest tu dużo aut. Znaków.
2: A to jest budynek, w którym i mieści się kino, nie ma tam banku, ale jest też bardzo klimatyczna restauracja.
0: Do tego jest teatr jeszcze taki dla specyficznej grupy odbiorców, plus jeszcze taki klub, który też działa bardzo dobrze i wieczorem można wpaść tam na nie jeden koncert, czyli mówimy o budynku wielofunkcyjnym.
2: Dokładnie
0: i
2: tak.
0: Jest to przedsiębiorstwo wielobranżowe, instytucja. No pytanie, o czym mówiły dzieci, tu czekamy na SMS-y 71-48, Radio Poznań łącznie bez polskich znaków wpisujemy. Krótką odpowiedź, podpisujemy się imieniem i nazwiskiem. Koszt wysłania wiadomości to złotówka i 23 grosze. Co mamy dzisiaj do wygrania?
2: Mamy parasolkę, ponieważ zaklinamy już od kilku dni deszcz, też jesteśmy ciekawi, czy u Państwa pada, ale warto o taką parasolkę zawalczyć. Ona jest piękna w naszych kolorach, czyli niebieska, granatowa, z logotypem Radia Poznań. No i jest taka automatyczna. Także idealnie sprawdzi się na deszcz porządna.
0: Porządna. A rozwiązanie tego konkursu jeszcze przed godziną 7:00.
1: Małe słowa, wielka zagadka.

0: Więcej siebie powinno dać słońce. Dziś wschód słońca już o 5.12, zachód dopiero o 20.26. Ciekawa informacja jest taka, że ten dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku, jeszcze o godzinę i 35 minut, ale zbliżamy się wielkimi krokami do tego przesilenia.
1: Jeszcze jest tyle do uszczknięcia z tego roku.
0: Tak, w dobrym kierunku jeszcze przemierzamy.
1: No, tak, tak. I cieszmy się z tego czasu. Dziś, przypomnę tylko, od samego rana rozmawiamy z Państwem o dietach, a to przy okazji Międzynarodowego Dnia Bez Diety. Do tego tematu i o tym będziemy jeszcze wracać oczywiście. Będziemy Państwa pytać, jak się Państwo żywią, no i jaką dietę Państwo polecają innym, ale zanim jeszcze wrócimy do tego tematu i porozmawiamy o jedzeniu, no to będzie coś dla kierowców.
0: Bo motosygnały, Adam Sołtysiak, już gotowi, już w tak zwanych, jak to się mówi?
1: Bo mam, w blokach startowych.
0: O właśnie, miałem mgłę pokowidową. Nie wiem, czy można się jeszcze...
1: Chyba już nie można na to powoływać. Już trochę dużo czasu minęło.
0: A jednak, a to było dobre. 6.41, a motosygnał już za 3,5 minuty.

No to sygnał Adam Sołtysiak. Dzień dobry. Na głównych wielkopolskich tranzytach w tej chwili na szczęście bez poważnych powypadkowych zdarzeń. Również na razie w tej chwili bez wielkich korków sprawnie przejechać można na przykład trasą S11 z Kórnika do Poznania bez zatorów przed węzłem Poznań-Krzesiny. Nieźle wygląda też 11 z Obornik w kierunku Poznania. Również nawet w samych Obornikach w tej chwili korków nie ma. A gdzie są korki? No między innymi na 92 między Pniewami a Poznaniem. Tu postać trzeba przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Jeśli chodzi natomiast o 11 z Jarocina w kierunku Poznania, to tutaj korkowo przed Środą Wielkopolską. No a sam Poznań to zatory przede wszystkim w północnej części miasta, więc ulice Lutycka, Lechicka zakorkowana w zachodniej części miasta Dąbrowskiego. Już teraz spory korek przed Polską, kierunek centrum. Chwilę postać trzeba również na trasie katowickiej przed rondem Rataje.

0: Małe słowa, wielka zagadka.
1: I dzisiaj było trudno, uprzedzaliśmy, że to nie będzie najłatwiejsza zagadka w naszej serii.
2: Tak? Nie chodzi o małe miejsce, o mały przedmiot, a w sumie o dosyć duży budynek i to w centrum Poznania. Mogę jeszcze podpowiedzieć, że w dzielnicy Cesarskiej.
1: Ale już nie musisz podpowiadać, bo już jest pozamiatane, ale posłuchajmy jeszcze, co na temat tego budynku mówiły dzieci.
3: Przypomina kostół nam.
4: Pewnie to jest policja.
5: Nie, ja wiem, co to może być.
6: Chyba bank.
7: Auta jeżdżą i jest chodnik.
8: Pasy.
9: Zobacz.
10: Pasy wyglądają jak zebra. Jest tu dużo aut. Znaków.
2: Zebra wygląda jak pasy.
1: Zebra wygląda jak pasy i chodnic. Też bardzo mi się spodobało to słowo.
2: I teraz pytanie do naszego słuchacza. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Tu Radio Poznań.
11: Witam, dzień dobry.
2: My dzwonimy w sprawie konkursu. O jakim miejscu, o jakim budynku, o jakim może nawet zespole architektonicznym
11: Zamek
2: mówiły dzieci.
11: Cesarski oczywiście.
1: A skąd? Jak pan się zorientował?
11: A nie wiem. Jakoś tak. Kino, teatr, klub. Wszystko w jednym miejscu.
2: A do tego nie kościół.
11: No nie kościół, no.
2: Panie Krzysztofie, czy jest pan częstym gościem Zamku Cesarskiego, czy Centrum Kultury Zamek?
11: Myślę, że tak.
1: A na czym pan był ostatnio tam?
11: Znaczy, zasadniczo chyba najczęściej to korzystam z kina, z racji tego, że no, jest kameralne.
1: Kino
11: małe.
1: Pałacowe ma swój klimat,
11: tak,
1: oczywiście.
11: Dokładnie.
1: Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękujemy, że pan się z nami tutaj bawi o poranku i teraz jest ta jedyna niepowtarzalna szansa na to, żeby mógł pan kogoś pozdrowić.
11: Oczywiście moją żonę pozdrawiam.
1: A jak ma na imię?
11: Kalina.
1: Halina.
11: Kalina.
1: Kalina. Kalina, tak. W takim razie pozdrowienia oczywiście pozostają w Poznaniu.
11: Tak jest.
2: Jeszcze ostatnie bardzo kluczowe pytanie. Jakie plany na ten wspaniały dzień?
11: Praca.
2: Słyszałem to westchnienie. W takim razie niech ta praca przebiega przyjemnie. Parasol Radia Poznań trafia do pana. Pozdrawiamy Kalinę, pana i wszystkich dookoła. I miłego dnia życzymy.
11: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Małe słowa, wielka zagadka.

0: 25 minut, godzina 7, już za chwilę wiadomości Radia Poznań. Tylko mam krótkie pytanie do ciebie. Ty na jakiejś diecie byłaś?
1: Tak, oczywiście. Bywałam. Na różnych.
0: Dunkana?
1: Nie, na przykład na główce sałaty dziennie. 2 tygodnie, wiesz, jak waga leci. Nie polecam, bo to niezdrowe, ale w młodych latach tak bywało.
0: No faktycznie.
1: Szybki efekt.
0: Nie rekomenduję, Anna Skoczek. Do biedy wrócimy, ale dopiero po godzinie.
1: Do biedy, do diety.
0: Biedy w diecie. Tak. Ale to po 7:00.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama. Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
2: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
3: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
2: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: gwarancję Panasonic od sprawdzonego pro-partnera. Tylko teraz z bezpłatnymi przeglądami przez cały okres gwarancji, nawet 7 lat. Wybierając pompy ciepła od ArtDom, wybierasz spokój i komfort na lata. Szczegóły u doradców www.artdomservice.pl. Konin Ślesińska 7.
1: Reklama.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
3: Podczas policyjnej interwencji w Poznaniu zmarł mężczyzna. Trwa wyjaśnianie okoliczności. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptoaktywów. Śmieci w lesie, ślady prowadzą do przedszkola w Kaliszu.
2: Wiadomości Radia Poznań.
3: O 7 w środę jest 6 maja. Zapraszam, Aleksandra Włodarczyk. Interwencja policjantów w Poznaniu, podczas której zmarł 40-latek, została nagrana. Funkcjonariusze mieli kamery nasobne. W poniedziałkowy wieczór policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który według relacji rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka przeszkadzał w interwencji.
4: Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał tych próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność.
3: 40-latek mimo reanimacji zmarł. Sprawę wyjaśniają oficerowie z Biura Kontroli Wewnętrznej. Do Poznania przyjechali też funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji w Warszawie. Mężczyzna był dobrze znany policjantom. Był notowany za kradzieże, włamanie, rozboje, groźby czy zniszczenia mienia. Po tym tragicznym zdarzeniu wczoraj przed Wielkopolską Komendą anarchiści skandowali słowa "Policja morduje" i domagali się opublikowania nagrań z kamer przy mundurach policjantów.
5: Policja morduje!
6: Chociaż część nagrania, które by wskazywało na to, że ten mężczyzna rzeczywiście komuś przeszkadzał, a nie, że sytuacja była taka, że po prostu policjanci nie potrafili sobie poradzić z sytuacją, która ich przerosła.
3: Mówił Łukasz Weber z Federacji Anarchistycznej Poznań i powoływał się na relacje anonimowych świadków, według których zastosowanie siły wobec 40-letniego mężczyzny nie było potrzebne. W proteście przed komendą uczestniczyło około 30 osób. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu.
7: Nad trzecią wersją ustawy o rynku kryptoaktywów pracuje resort finansów. Jak mówi premier Donald Tusk, niewiele będzie się różnił od poprzednich wersji.
8: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy, wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich.
7: Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa, odpowiada Łukasz Schreiber z PiSu.
9: Jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak.
7: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomina, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050.
10: Nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu.
7: Poprzednie regulacje dotyczące rynku kryptowalut prezydent zawetował dwukrotnie. Dwukrotnie też głosami PiSu i Konfederacji weto zostało w Sejmie podtrzymane. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Niebezpieczna zabawa w podpoznańskim suchym lesie. Dwaj 13-latkowie wspięli się na słup energetyczny. Wejście na taki słup może skończyć się porażeniem prądem i śmiercią. Więcej o tym zdarzeniu wiadomość za godzinę. A na koniec przedszkolne dokumenty, stara lodówka i meble, to wszystko wywiezione do lasu. Mieszkańcy Turska w powiecie pleszewskim natrafili na nielegalne wysypisko śmieci. Pochodzenie odpadów wskazuje na kalickie przedszkole. Sołectwo opublikowało zdjęcia śmieci w mediach społecznościowych i sprawę zgłosiło służbom, mówi rzeczniczka pleszewskiej policji Monika Kołaska.
11: Do posterunku policji w Gołchowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaśmiecania. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynika, że na terenie lasu w miejscowości Tursko nieznane osoby wyrzuciły urządzenia elektryczne, m.in. lodówkę i kuchenkę mikrofalową.
3: Policjanci wyjaśniają, czy śmieci rzeczywiście pochodziły z kalickiego przedszkola. Za zaśmiecanie lasu grozi wysoka grzywna.
2: To były wiadomości Radia Poznań.
12: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych www.misjago.pl.
3: Pogoda podzieli dziś region, co prawda wszędzie sporo chmur, ale na północy chłodniej, maksymalnie dziś do 12 stopni i tam, a także na zachodzie regionu wystąpią opady deszczu. Z kolei na południowym wschodzie będzie cieplej do 21 i tam możliwe większe przejaśnienia, ale po południu możliwe burze. Teraz na termometrach 8-10 stopni, pochmurno, ładnie jedynie na wschodzie Wielkopolski.
12: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych www.misjago.pl.
13: Sport, Grzegorz Hałasik, dzień dobry. Pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów został wczoraj Arsenal, który wygrał w Londynie z Atletico Madryt 1-0. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Dzisiaj w

0: Monachium Bayern zagra z Paris Saint-Germain. W Paryżu francuski zespół wygrał 5-4. W kraju odliczamy czas do końca sezonu Ekstraklasy. Lech na dobre zadomowił się na prowadzeniu tabeli i ma 6 punktów przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze, który ma mecz zaległy. Do końca sezonu zostały 3 kolejki, mówi Robert Gumny.
1: To Górnik patrzy na nas, a nie my na Górnik, także jak oni się pomylą, to ich problem. My mam nadzieję, że się nie pomylimy do końca sezonu i wygramy wszystkie mecze.
0: W piątek o 20:30 kolejarz zagra przy Bułgarskiej z Arką Gdynia. Transmisja na naszej antenie. Tymczasem Tomasz Wichniarek został dyrektorem sportowym Arki, zastępując Serba Veliko Nikitowicza, który ma przejść do Motoru Lublin. Wichniarek 7 lat był skautem i szefem skautingu w Lechu Poznań. Pracował też w poznańskiej Warcie, a ostatnio był dyrektorem sportowym Widzewa. Kolejne wiadomości sportowe Radia Poznań za 2 godziny. Do usłyszenia.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Dzień dobry, Wielkopolsko.
3: Jest 7:05. W kalendarzu mamy środę, czyli sam środek tygodnia. To także 3 dzień matur, 6 dzień maja. I dziś imieniny świętuje także Jurand. Jurand, Jakub, Filip i Judyta.
4: A i do tego jeszcze pamiętajmy, że urodziny, gdyby żył, obchodziłby Zygmunt Freud. I tutaj freudowskich pomyłek możemy spodziewać się dzisiaj o wiele więcej. Jedno jest pewne. Jesteśmy tu co najmniej w trójkę. Jacek Pol audycję realizuje. Ania Skoczek. Przed mikrofonem. Aha. Franciszek Walerych też. I dziś dzień bez diety. Do niej będziemy jeszcze wracać.

0: Tu Radio Poznań, mam już 9 minut po godzinie 7 dzisiaj. Mówimy o tym, jak można żyć bez diety, bo dziś dzień bez diety. Okazuje się, że według rankingów ekspertów najlepszą i najzdrowszą dietą jest dieta śródziemnomorska. No, ta charakteryzuje się wysokim spożyciem warzyw, owoców, zdrowych tłuszczów, czyli oliwa, orzechy, no i oczywiście ryb i niskim przetworzonej żywności.
1: Daj spokój. Ja znalazłam dla Państwa dietę idealną. Uwaga, jaką? To dieta śpiącej królewny i dieta ta polega na spaniu przez większość doby, przez co nie odczuwa się głodu.
0: Świetnie.
1: Opiera się na przekonaniu, że im więcej śpisz, tym mniej jesz. I takie diety zostały wymyślone, ale ta dieta jest idealna dla mnie.
0: Ale ja pamiętam, jak wpadłem na tę dietę jako dziecko, kiedy zostałem razem z moim rodzeństwem, ze starszym bratem i on miał się zająć żywieniem nas, a rodziców nie było. Stwierdziliśmy, że pójdziemy spać, bo jesteśmy wszyscy głodni i nie będziemy się dłużej nad tym zastanawiać.
1: Czyli to ty jesteś jednym z odkrywców tej diety, ale oczywiście śmiejemy się, że jest taka dieta jak dieta śpiącej królewny, no ale podobno stosował ją sam Elvis Presley.
0: Chyba bezskutecznie. Patrząc na wyniki.
1: No, przynajmniej był wyspany.
0: No to tak, ale pytanie, czy można się też obudzić z głodu, czy nie?
1: Nie, nie wiem.
0: Obudziłeś się kiedyś z głodu?
1: Tak.
0: No właśnie. I co się wtedy robi? No idzie się do tajemniczej lodóweczki, gdzie nagle lampka w środku nocy się zapala. Czekamy na Państwa telefony 618-65-4654. Jaką dietę Państwo stosowali, które były skuteczne, które były beznadziejne, które były śmieszne, które nie przyniosły żadnych rezultatów, a może wręcz przeciwne. Tutaj warto się wypowiedzieć na ten temat. Michalina Maciaszek zapytała o stosowanie diety mieszkańców Konina. Posłuchajmy.
2: Wie pani, ja już mam tyle lat, że zaakceptowałam siebie, rodzina mnie zaakceptowała. Zawsze miałam trochę tłuszczyku, nie za dużo, ale zawsze i jakoś mi to nie przeszkadza.
3: A nie ma pani tak, że nieraz tu coś wystaje, tam coś wystaje, coś bym poprawiła?
4: Nic mi nie wystaje, wszystko jest super. Wymiary książkowe.
3: Według pani potrzebne są te diety?
5: Razem dla zdrowia są potrzebne. Moja babcia jednak musi troszkę na tej diecie być. I no dziadkowie też, no jak to ludzie, że tak powiem, troszkę starsi od nas, nie?
1: Ja poszukuję też najbardziej absurdalnych diet, które wymyślono i stworzono, i tak na przykład oprócz tej diety śpiącej królewny, o której marzę, szczególnie o tej porze, na przykład jest jeszcze i funkcjonuje coś takiego jak dieta widelcowa. Dieta ta polega na tym, że można jeść tylko te dania, które możesz zjeść widelcem.
0: Teoretycznie wszystko można zjeść.
1: No zupę, aha. No wszystko ci wycieknie, sosy. Wszystko ci przecieknie przez ten widelec,
0: jest
1: chyba
0: dieta
1: że dłużej.
0: Dieta łyżkowa na przykład, albo
1: ja nie znalazłam
0: nożowa.
1: Takiej, ale dieta widelcowa no, też brzmi dość absurdalnie.
0: Czekamy na telefony. Mamy telefon od naszej słuchaczki. Dzień dobry.
6: Witam. O, cienko mi się jeszcze mówi. A więc przede wszystkim popatrzmy na zwierzęta. Wstają wcześnie.
0: Nie jedzą.
6: Powoli jedzą.
0: Tak, powoli.
6: Zielone. Przede wszystkim,
0: zależy jakie zwierzęta.
6: Dużo ruchu, a dieta odpowiednią do jednostki chorobowej. Przeszkadza mi radio, nie lubię, wyłączam, bo mi to odbija. O tak.
1: Lepiej słychać od razu.
6: Jeżeli dieta cukrzycowa, to wystarczy zwrócić na to uwagę. Skorzystać z przyrody, morwę mamy przecież. Wystarczy kupić saszetki ziołami morwy, zaparzać ją, ale patrzeć na trzepie zaparzania, nie tam zalać i od razu, czyli to musi się namaczać. Tyle mamy fajnych zieleni, polecam u nas w naszym mieście, też takie są. Morwy
0: rozumiemy, czyli morwy, zieloności, jeść trochę jak
1: zwierzątka, czyli powoli. Bardzo serdecznie dziękujemy i przesyłamy gorące pozdrowienia do Śremu. Być może też jest jakaś dieta, która pomaga uporać się z przeziębieniami.
0: A na naszej antenie już za chwilę motosygnały. Między innymi dowiemy się o tym, co dzieje się na wielkopolskich drogach. 7:14.

Oto sygnał Adam Sołtysiak. Bardzo szybko rozkręca się ruch, szczególnie na poznańskich ulicach. Tutaj korki przede wszystkim na głównych trasach dojazdowych do centrum, czy to na Głogowskiej, czy na Dąbrowskiego przy WZ Montach kierunek centrum. Zakorkowana też krajowa 92 w Poznaniu Miejskiej, fragment tej trasy, więc ulice Lutycka i Lechicka. Korki również przed mostem Lecha. Cały czas zatory również na trasie katowickiej przed rondem Ratajem. Zakorkowana trasa ze Śródki w stronę Garbarna, a wcześniej postać trzeba również na ulicy Warszawskiej. Tutaj kolejka rozpoczyna się już przed ulicą Świętego Michała. Nadal spokojnie na trasie S11 z Kórnika do Poznania bez zatorów przed węzłem Poznań-Krzesiny. Oby zostało tak jak najdłużej. Korki mamy natomiast m.in. na 11 przed Środą Wielkopolską kierunek Poznań. Zakorkowana też 11 wyjazd z Pleszewa w kierunku Jarocina. Tutaj w miejscowości Suchorzew również czeka Was postój.

0: polecamy z kulturą.
1: Gdzie poniesie wiatr? Przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć tę piosenkę na antenie Radia Poznań, a to pytanie w sumie możemy kierować już do Jacka Butlewskiego. Witaj, Jacku.
2: Witam was serdecznie, witam państwa.
3: Niech wiatr nas nie niesie, tylko ty nas gdzieś zanieś. Gdzie możemy się wybrać w najbliższym czasie?
2: Tak, dzisiaj o wielkiej kulturze, ale też o korzystaniu z pięknego czasu, jaki mamy tak naprawdę. Mówię o przyrodzie. Ta kultura i właściwie nasza historia to rękopisy słowackiego Norwida i Chopina, które można zobaczyć w Bibliotece Kurnickiej. Tam są dwa ważne jubileusze. To jest 200-lecie samej biblioteki, no i 600-lecie zamku. Wspaniała historia. Te rękopisy są bardzo delikatne i w związku z tym bardzo rzadko pokazywane. Bardzo krótko, bo tylko do końca tygodnia. Czyli taka żywa lekcja historii, ważne dla naszej kultury rękopisy. A przy okazji, skoro będziemy je mogli oglądać w Bibliotece Kurnickiej, to możemy wyskoczyć tuż obok. Tam jest przecież przepięknie. Mówię o przyrodzie, mówię o arboretum, o tamtejszym jeziorze chociażby. Teraz wszystko kwitnie. Proszę mi wierzyć, ja w zeszłym tygodniu szedłem przez poznańskie szachty tymi dzikimi ścieżkami wśród jezior i każdy krzew, każde drzewo kwitnie.
1: Idealne miejsce dla alergików, Jacku. Jeśli mówimy tu o Kurniku, to faktycznie jeszcze polecamy państwu promenadę imienia Wisławy Szymborskiej. Piękne miejsce, oglądam sobie teraz zdjęcia, faktycznie wiosną imponujące, także możemy tam kilka spraw załatwić przy tak, okazji odwiedzenia.
2: Poznajemy biblioteki. Historię. I potem spacer, albo odwrotnie.
3: Biblioteka, zamek, arboretum, potem promenadą na Prowent i mamy przepiękne...
1: Jeszcze lody tam podobno gdzieś w Kurniku są też.
3: Oj, kilka lodziarni
2: i
3: jest.
2: I to już od dawna. Naprawdę warto się wybrać i korzystać z tego niesamowitego czasu. Ta wystawa do końca tego tygodnia, więc mam jeszcze trochę czasu, choć niewiele. No a przyroda... to ta wiosna to jeszcze tylko kilka tygodni tak naprawdę, kiedy tak wszystko pięknie będzie kwitło.
3: A weekend ma być bardzo pogodny. Dlatego też polecamy razem z Jackiem Butlewskim. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Polecamy z kulturą.

0: Reklama. Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
1: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom. Spokojna głowa.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
5: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
4: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
0: Reklama.
9: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
10: 7:30 na zegarze, w kalendarzu środa, 6 maja. Aleksandra Włodarczyk, najważniejsze wiadomości. Sytuacja pożarowa w okolicach Biłgoraja na Lubelszczyźnie nadal poważna. Dziś rano do akcji gaśniczej ma dołączyć śmigłowiec Black Hawk. Spłonęło już ponad 250 hektarów lasu. W najbliższych godzinach walkę z ogniem może utrudnić wzmagający się wiatr. Maturzyści przystąpią dziś do kolejnego egzaminu, tym razem to języki obce na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Matura z języków obcych to ostatni obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał zgodę Komisji Europejskiej dla umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie SAFE. Podpisanie umowy jeszcze w tym tygodniu z funduszu obiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 1/3. W Warszawie dziś pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, ekonomisty i polityka, byłego ministra finansów oraz ministra spraw zagranicznych, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej. Polityk miał 78 lat. Fotowoltaika z Chin może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej, tak uważa Komisja Europejska, która zakazała wykorzystywania chińskich inwerterów fotowoltaicznych w projektach finansowanych ze środków unijnych. Więcej o tym także w naszych wiadomościach. A na koniec o tym, że dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Polsce do wypadków drogowych najczęściej dochodzi w piątki. Sierpień jest miesiącem, w którym odnotowuje się ich najwięcej, a sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni, wynika z danych policji.
9: To były wiadomości Radia Poznań.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
11: Jest godzina 7:32 i teraz wyglądamy za okno. Można powiedzieć, że już od wczoraj, jeśli chodzi o Poznań przynajmniej, zbiera się i wszystko wskazuje na to, że lada moment spadnie deszcz, ale ten deszcz ciągle nie pada. I teraz pytanie, czy to się zmieni? To pytanie oczywiście kierujemy do naszej pani synoptyk.
12: No właśnie, bo zbiera i nic z tego nie wynika. My łączymy się z Biurem Prognozy IMGW w Poznaniu. Jest z nami Barbara Wrzesińska. Dzień dobry, pani Basiu.
13: No, dzień dobry. Chmury, tak, rzeczywiście zasłoniły tu większą część naszego regionu. Wschód jeszcze z ładną pogodą słoneczną. No, będzie padać. Najwięcej popada na krańcach północnych. Tam opady mogą nawet sięgnąć 20 mm, a może i więcej. Pozostała część regionu też ma szansę na deszcz. W Lesznie w ostatniej godzinie przelotny deszcz popadał. No i właściwie ta część oprócz północnej to z przelotnymi opadami deszczu. Po południu nawet niewykluczone są burze. Duża różnica temperatury nad regionem od około 10-12 na krańcach północnych do nawet 23 na południowym wschodzie. Front nad północną Polską po prostu zalega. On będzie się przesuwał powoli na południe. Zresztą ten front jest w ogóle falujący i w najbliższej dobie no będą różne typy pogody, od pochmurnej z całkowitym zachmurzeniem, ale też trzeba się spodziewać okresów z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Tak to zwykle bywa przy takim pofalowanym froncie atmosferycznym. Także dzisiaj no nie wszędzie może nawet popadać. Mogą być miejsca, gdzie się...
11: To gdzie będzie ta susza taka największa, gdzie trzeba będzie jednak wyciągnąć węże i podlewać?
13: Myślę, że dzisiaj nie szarżujmy z wężami i z wodą, dlatego że
12: wszędzie jest
13: to możliwe. Ze środy na czwartek front będzie się przemieszczał głównie przez południową z kolei część regionu, także tam, gdzie dzisiaj nie popada ewentualnie, to popada w nocy. Jutro również w całym regionie możliwe opady deszczu, zwłaszcza przelotne, ale no prawie że wszędzie może też trochę popadać. No i jutro już chłodniej w całym regionie, 14, 13, nawet 15 góra stopni.
12: Ale prognozy na piątek były znowu inne, czyli znowu mamy spodziewać się ocieplenia i słońca, czy nie jednak nie?
11: Czy już się zmieniło?
13: Znaczy takiego umiarkowana temperatura, około 15-17 stopni. Opady powinny już się odsunąć od nas dalej na wschód, północny wschód, a u nas się na piątek, sobotę i niedzielę powinno pojawić więcej słońca. Niedziela w ogóle bardzo sympatyczna z temperaturą, myślę, że miejscami nawet przekraczającą 20 stopni.
11: No, bardzo dobre informacje.
12: Takie lubimy. Barbara Wrzesińska, Biuro Prognozy IMGW w Poznaniu. Pani Basiu, dziękujemy. Miłego dnia życzymy.
13: Dziękuję.
12: Dobrej pogody przy okazji i do usłyszenia.
1: Nasz synoptyk.
14: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl

0: 7.39, tu Radio Poznań. Dzisiaj dzień bez diety. My przyglądamy się tym dietom dobrym, tym złym. Ja już poszukałem takich też najgłupszych i najgorszych. Takich, które nawet należą do niebezpiecznych. Jest tak zwana dieta tasiemcowa. Wiadomo, o co chodzi.
1: Słyszałam kiedyś o tym, że trzeba połknąć jajeczka tasiemca, żeby cię wyżerało od środka.
0: Dobrze, nie mówmy dalej, bo ludzie są przed śniadaniem. Jednak
1: odradzamy.
0: Dieta senna, to chyba tak się śpiąca królewna. Jest też dieta alkoholowa.
1: No ale to takie diety na wyniszczenie.
0: Albo po prostu takie, którymi ktoś próbuje uzasadnić czasami.
1: Wytłumaczyć niektóre swoje postępowanie.
0: Tak, ja jestem na diecie alkoholowej, więc muszę.
1: Ja wiem, na jakiej diecie jest słuchaczka, która właśnie do nas dzwoni. Myślę, że to jest dieta kwiatowa. Dzień dobry, pani Jarosławo.
0: To jest dieta słoneczno-humorowa. Dzień dobry.
2: Witam. Więc tak, dieta to jest śniadanie królewskie, obiad roboczy, kolacja żebracza.
0: Czyli jak wygląda królewskie śniadanie? Co na śniadanie, pani Jarosławo, dzisiaj?
2: Ja mam dzisiaj chlebek i papryka czerwona.
0: Nic więcej?
1: Oj, to tak jak powiedziałabym, że chyba odwróciła pani kolejność.
0: No właśnie, żebracze.
2: Tak, w umiarze jedzenie, modlenie i picie.
0: A obiad? Co na obiad dzisiaj? Wczorajszy czy dzisiaj coś świeżego?
2: Ja chcę to pozdrowić.
1: Oczywiście. Dobra, przejdźmy do konkretów, pani Jarosławo.
2: Przewodniczący koła gospodyń.
1: Krótka piłka, czyli pozdrawiamy paproć, sołtysa paproci i przewodniczącą koła gospodyń.
2: Bo to plecią karstwo i wiklowe u nas. Taka się ma.
0: Pozdrawiam w całym pakiecie. To w takim razie.
1: Również.
0: Ale ja mam jeszcze jedno pytanie. Halo.
2: Dobra, wysłucham, słucham.
0: To jak wygląda ta kolacja w takim razie, skoro się nie da nie tak.
1: Aha.
2: Kolacja, że wraca, to się je, nie połyka.
1: Pani Jarosławo, serdecznie dziękujemy.
0: To była krótka piłka. Pani Bogusia jest jeszcze z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Pani Jarosława jak zwykle głupoty opowiada.
0: Nie, no jak? Pani Jarosława ma zawsze rację. To...
1: Nie dyskutujemy, nie dyskutujemy.
0: Nie dyskutujemy, pani... nie oceniamy pani Bogusiu.
3: No, a propos diety. Słuchajcie, nigdy nie stosowałam żadnej diety. Zawsze byłam szczupła, nie? Ale teraz te leki przytyło mi się trochę, a w ogóle to mi lekarz zalecił dietę.
1: Ja bardzo zdrowy. A jaką dietę? Bo jak
0: pani
1: zaczęła
0: Bogusiu,
1: pani mówić...
0: Znowu się pani oddaliła od telefonu bliżej...
1: Śródziemnomorską.
0: Śródziemnomorską.
3: Chodzi o to, żebym rybki jadła, które lubię. Warzywa, które mam poniekąd na ogrodzie. Pomidorki i papryczki i tak dalej. Także się niezmiernie cieszę z tego.
1: To też się cieszymy.
0: I to jest bardzo dobra dieta, pani Bogusiu. Tu akurat muszę się wyjątkowo z panią zgodzić.
3: Już święto. Polubiłam pana znowu.
1: Mamy święto. Wysyłamy gorące pozdrowienia. I smacznego obiadu w takim razie, złożonego z ryby i innych śródziemnomorskich składników.
0: Rano to też smacznej kawusi.
1: Ja jeszcze tylko szybko, zanim jeszcze Adam Sołtysiak i motosygnały, to powiem tylko tyle, że znalazłam też dietę ciasteczkową, ale więcej szczegółów przed godziną 8.
0: A teraz jeszcze piosenka, po piosence sprawdzimy, co dzieje się na drogach.

Motosygnał Adam Sołtysiak. Rozkręca się ruch już nie tylko na poznańskich ulicach, ale korkowo zrobiło się również pod Poznaniem na trasie S11 z Kórnika do Poznania. Tutaj kolejka przed węzłem Poznań-Krzesiny. Zakorkowana też Krajowa 11 z Jarocina w kierunku Poznania. Długa kolejka przed Krzykosami. Tutaj korek rozpoczyna się już od miejscowości Lubrze, czyli prawie od mostu nad Wartą. Zatory przed Brodowem i przed Środą Wielkopolską. Kierunek oczywiście Poznań. W stronę Poznania zakorkowana 92 przed rondem w Tarnowie Podgórnym. W samym Poznaniu fatalnie w tej chwili wygląda zachodnia część miasta, długie zatory na Dąbrowskiego, na Witosta i na Niestechowskiej do Świętego Wawrzyńca, kiepsko na Głogowskiej przed Ścigennego. Źle wyglądają też dojazdy do ronda Starołęka. Hetmańska korkuje się zarówno od strony Wildy, jak i od strony ronda Żegrze. Korkowo też w tej chwili na trasie katowickiej na zjeździe w ulicę Hartową, kierunek rondo Rataju. Uważajcie, jeśli jedziecie właśnie od strony wiaduktu Franowo na trasie katowickiej, korek również przed rondem Rataje.

0: 10 minut pozostało nam tylko do godziny 8 i dzwonią Państwo także poza anteną. Wcale nie zapomnieliśmy o maturzystach. Dzisiaj maturzyści piszą egzaminy z języka obcego i oczywiście startują o godzinie 9, czyli pozostało im już dokładnie 10 minut i godzina.
1: I ja myślę, że jednak większość maturzystów dzisiaj od rana nic nie jadła, bo wiadomo, jak to stres wpływa na pracę perystaltyki jelit, już nie mówiąc o innych dolegliwościach brzusznych, jak to skręca stres z to wszystko, co tam mamy.
0: A może warto byłoby coś zjeść i odżywić mózg.
1: Wiadomo, bułkę z bananem, jak Adam Małysz,
0: tak,
1: żeby
0: i
1: zrobić dobry skok.
0: Do tego obiecałam Państwu przed chwilą dietę ciasteczkową, także wracam z tą dietą. Opiera się ona na jedzeniu własnoręcznie upieczonych ciasteczek, które składają się z owsa, ryżu i otrąb, które hamują oczywiście uczucie głodu. I można tych ciastek jeść tyle, ile się chce. Chociaż ten skład nie brzmi wcale atrakcyjnie. Widzę, że kręcisz nosem.
1: Nie, bo sobie wyobraziłem ciasteczkowego potwora z Mapetów.
0: Aha, ale oprócz tych ciastek można zjeść jeden posiłek taki normalny dziennie i ma to być obiad, który się składa ze 170 gramów kurczaka, ryby albo owoców morza i jednego kubka jarzyn.
1: Ja chciałem zapytać, czy jako skoczek jesz bułkę z bananem? Nie, ale posłuchajmy, na jakiej diecie są mieszkańcy Konina. Rozmawiała z nimi Michalina Maciaszek.
2: Nie korzystam z
3: tego. A dlaczego nie?
2: A babka będzie się teraz żałowała w tym wieku.
3: Nie ma co sobie żałować?
2: Nie.
3: Samoakceptacja przede wszystkim.
2: Tak jest.
4: Był okres, że pościłam w środy i w piątki, nie jadłam słodyczy, żeby po prostu trochę jelita tutaj odciążyć. Ale generalnie to ja nie potrafię tak na diecie trzymać się tak sztywno diet, bo mi to nie wychodzi.
5: U mnie, powiem pani szczerze, że próbowałam, ale no nie da się tego utrzymać.
3: Kusi to jedzenie.
5: Czasem jednak te słodycze nieraz, nie? Jak najdzie człowiek, a jeszcze w szczególności w tych dniach kobiecych, to jednak jest ciężko.
0: Tak, może być, ale ostatnio, jeśli chodzi o popularne diety, no to coraz większą popularność zdobywają diety oparte na poście przerywanym. O tym też mówiła jedna z rozmówczyń z Konina, Michaliny Maciaszek. I tak, jeśli chodzi o ten post przerywany, to metoda żywienia, która polega na takim cyklicznym poszczeniu, na przykład 16 godzin nic nie jemy i 8 mamy takie okienko żywieniowe.
1: Pytanie, czy to jest zdrowe, trzeba uważać, bo no
0: tak,
1: są to
0: my nie jesteśmy
1: diety,
0: dietetykami,
1: które...
0: więc tylko przywołujemy no tak, tak, tak. I mówimy Państwu, że takie diety są, ale jakby nie polecamy, nie mówimy tutaj, na jaką dietę należy przejść.
1: Pamiętajmy, że nie wolno przechodzić na te, które ignorują podstawy fizjologii. O, czekam na telefony 61 865 4654 w sprawie diet tych mądrych, głupich, albo takich, których nigdy nie wdrożyliśmy, a chcieliśmy. Za 7 minut, godzina 8, tu Radio Poznań.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
5: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik, 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
6: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie...

0: W suchym lesie chłopcy wspięli się na słup energetyczny. Jest wyrok w sprawie nielegalnego wysypiska w Koninie.
1: Wiadomości Radia Poznań.
0: O 8 w środę, 6 maja. Zapraszam, Aleksandra Włodarczyk. Dziś matura z języka obcego, tymczasem policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych, chociaż takie można było znaleźć jeszcze w trakcie trwania egzaminu.
2: Śpiewanie barki czy hitów polskiego rapu to jeden z wymogów oszustów, którzy rzekomo oferują maturzystom przecieki z arkuszy egzaminacyjnych. Prawda jest inna.
3: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
2: Mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Tymczasem następny dzień arkusze pojawiły się w sieci, ale kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Chociaż w tym przypadku to raczej dane wyniesione przez maturzystów, którzy weszli na salę tylko po to, żeby zrobić zdjęcia arkuszom, ale sami nie mieli zamiaru kończyć pisać egzaminu.
4: Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego.
2: Mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: I już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
2: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Niebezpieczna zabawa w podpoznańskim suchym lesie. 2- i 13-latkowie wspięli się na słup energetyczny. Zauważyły ich dwie kobiety, relacjonuje radny gminy Suchy Las Jarosław Dudkiewicz.
5: Jedna z nich przerażona zresztą przyciągnęła tych dwóch młodzieńców, którzy byli w drugiej połowie wysokości, nazwijmy do tego słupa, więc bardzo wysoko. Słupy wysokie napięcia to są naprawdę potężne konstrukcje, kilku dziesięciometrowe.
0: Nastolatkowie przekazali kobietom, że mają doświadczenie we wchodzeniu na takie obiekty, tymczasem wejście na taki słup może skończyć się porażeniem prądem i śmiercią, dlatego w takiej sytuacji należy wezwać policję i pogotowie energetyczne. 3 osoby skazane w sprawie nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Marantowskiej w Koninie. Proces trwał kilka lat. Sąd zaznaczył jednak, że skazani byli jedynie figurantami w sprawie, a realne korzyści z procederu odniósł ktoś inny. Mariusz P. został skazany na 1,5 roku więzienia za to, że wspólnie z innymi osobami na dzierżawionej działce składował zużyte opony, kompost, tekstylia i tworzywa sztuczne. To odpady niebezpieczne, podkreślał sędzia Andrzej Borkowski.
6: Firma posiadała tą decyzję administracyjną na składowanie pewnego rodzaju odpadów, ale to, co tam się faktycznie znalazło, w żaden sposób tej decyzji nie odpowiadało. Ono było z nią sprzeczne. Również były tam składowane po prostu odpady w sposób, które nie wypełniały żadnych norm.
0: Na nielegalnym składowisku od kilku lat znajduje się około 15 tysięcy ton odpadów. Władze Konina niedawno wzięły pożyczkę w wysokości prawie 14 milionów złotych na uprzątnięcie wysypiska. Plany przeniesienia karetki z Kalisza do Opatówka tematem wczorajszego magazynu Radia Poznań w Punkt. Jakie argumenty mają przeciwnicy tego rozwiązania? O tym powiemy w wiadomościach o 9. A na koniec zagranica. Fotowoltaika z Chin może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej. Komisja Europejska wprowadziła zakaz na chińskie elementy w tych projektach.
7: Inwertery to urządzenia, które przekształcają energię elektryczną z paneli słonecznych w prąd płynący do sieci. Według Komisji Europejskiej nie mogą one pochodzić od dostawców wysokiego ryzyka, a za takiego uznawany jest m.in. chiński koncern Huawei. To najbardziej bezpośredni krok w celu wykluczenia chińskiego sprzętu do czystej energii z projektów finansowanych ze środków publicznych, piszą chińskie media. Bruksela uznała 4 państwa za kraje wysokiego ryzyka. Prócz Chin na liście znalazły się Iran, Rosja i Korea Północna. Ale to z Chin trafiało do Unii Europejskiej aż 80% inwerterów fotowoltaicznych sprzedawanych na unijnym rynku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były wiadomości Radia Poznań.
8: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych www.misjago.pl.
0: Na wschodzie pogodniej, tam cieplej, około 12 stopni, tam dziś maksymalnie do 21. Po południu możliwe tam burze, ale wcześniej może być ładnie z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze sporo chmur, na termometrach od 8 do 11 stopni, maksymalnie na północy dziś do 12. Na północy i zachodzie możliwe opady deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych www.misjago.pl.
1: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce. Dzień dobry, Wielkopolsko.
9: Dzisiaj urodziny Zygmunta Freuda, który urodził się w 1856. Jaka jest... Jak jest połączenie George'a Clooney'a z Zygmuntem Freudem?
10: Nie wiem, ale ty wybierasz Freuda jak Clooney'a.
9: No, ale też Artur Rojek się urodził, no i co?
10: Na przykład.
9: No, dzisiaj imieniny także Judyty, Miranda, my czy Benedykty.

0: Serdecznie pozdrawiamy. To 6 dzień maja, to już środa, czyli połowa tygodnia.
1: 8:05 na zegarach. Zapraszamy Państwa na wspólną, ostatnią już godzinę poranka. Ania Skoczek, Franciszek Walerych, a także Jacek Pol, który program realizuje.

0: Mamy 8 minut po godzinie 8, to jest ten czas, kiedy już powoli myślimy o tym, co po 8.15, czyli w rozmowie dnia na antenie Radia Poznań.
1: I tak Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki, powołał w niedzielę Radę, której zadaniem ma być opracowanie założeń nowej konstytucji. I na ten temat Krzysztof Polasik, czyli gospodarz rozmowy dnia na antenie Radia Poznań, będzie dziś rozmawiał ze swoim gościem.
2: Dzień dobry.
0: Witaj serdecznie. Wiemy, że w Radzie jest m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Także pojawił się były marszałek Sejmu Józef Zych.
2: Tak jest, honorowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, przedstawiciela koalicji rządzącej, któremu raczej nie jest w smak to, że prezydent Karol Nawrocki chce zmieniać konstytucję.
0: Dlaczego jest... dołączył w takim razie do Rady?
2: No to jest właśnie pytanie do naszego gościa. On tak naprawdę się do tej pory nie odniósł, bo już mogę zdradzić, że to właśnie Józef Zych, marszałek Sejmu, także marszałek senior, wieloletni, bardzo doświadczony polityk, honorowy prezes PSL-u, będzie naszym gościem. To jest dobre pytanie. Wszyscy się zastanawiają. Politycy PSL-u mówią, że on jest niezależny, że z nikim w partii nie konsultował tej decyzji. No ale gdyby zapytał, no to kategorycznie by mu odmówili. To są chociażby słowa wicemarszałka Sejmu.
0: No to w takim razie
1: już teraz zapraszamy
0: szukamy
1: państwa
0: odpowiedzi
1: gorąco
0: na to pytanie. Już za chwilę tak poznamy właśnie ją. Wcześniej oczywiście sprawdzimy,
1: co dzieje się na wielkopolskich drogach i poznańskich ulicach. Motosygnały dla państwa przygotowuje od samego rana Adam Sołtysiak.
3: No, w Poznaniu poranny szczyt komunikacyjny w pełni. Fatalnie wygląda zachodnia część miasta. Tutaj korki przede wszystkim na ulicy Dąbrowskiego przed Polską kierunek centrum, ale długa kolejka też na Lutyckiej, na Poznańskiej Woli, zakorkowana Witosa Niestochowska do Świętego Wawrzyńca. Jeśli chodzi natomiast o dojazdy po drugiej stronie Warty, to długa kolejka między innymi na trasie katowickiej przed rondem Rataje. Korkuje się Hetmańska, przed rondem Starołęka korek zarówno od strony Wildy, jak i od strony ronda Żegrze. Zakorkowana trasa ze Śródki w stronę Garbarna. Wcześniej czeka was jeszcze postój na ulicy Warszawskiej. Kiepsko wygląda przejazd ulicą Podwale, czyli na dojeździe do ronda Śródka od strony Zawaty również korki. Nieco luźniej zrobiło się natomiast pod Poznaniem na S11 już bez wielkich korków przed węzłem Poznań-Krzesiny.

0: Tu Radio Poznań. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
1: W naszym studiu były marszałek Sejmu, honorowy prezes PSL-u i od niedawna członek Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie Karol Nawrockim, Józef Zych. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy umawialiśmy się na wywiad, przyznał pan, że dużo ludzi pana pyta, dlaczego dołączył pan do Rady Prezydenta Nawrockiego? Czy to są pytania z pretensjami?
2: Panie redaktorze, nie. Z tego, co słyszę, oczywiście niektórzy uważają, ale moim zdaniem to jest nieporozumienie, dlaczego tam się znalazłem, ale mam wiele takich wypowiedzi pozytywnych, że czas najwyższy zająć się problemami, które występują obecnie, a które dotykają Konstytucji. I chcę powiedzieć,
1: pan
2: że...
1: Pan ma ze sobą akt nominacji.
2: Tak jest. No więc pierwsza rzecz, wypada przede wszystkim powiedzieć, po co jest ta Rada powołana. Otóż w piśmie do mnie i w akcie prawda nominacji jest napisane. Zważywszy, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, fundamentem jej ustroju, gwarancją wolności i praw obywatelskich oraz wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólne, uznaje się za konieczne podjęcie szerokiej, rzetelnej i odpowiedzialnej debaty nad Konstytucją nowej generacji. I wreszcie, kierując się odpowiedzialnością za trwałość Rzeczypospolitej, losy obecnych i przyszłych pokoleń oraz siłę państwa polskiego, powołuje się Radę Nowej Konstytucji przy prezydencie jako forum strategicznej debaty ustrojowej, obywatelskiej i eksperckiej.
1: Ale panie marszałku, prezydent Karol Nawrocki zobowiązał się chociażby przed Zgromadzeniem Narodowym, że on chce przygotować nową konstytucję. Mówi o tym otwarcie, że potrzebna jest zmiana, więc trudno tego nie odebrać jako przygotowania do stworzenia projektu nowej konstytucji.
2: Ale panie redaktorze, to każda debata, jeżeli była i nad obecnie obowiązującą konstytucją, to tak samo było odbierane i po to ona była organizowana, że chce tak postąpić, ale ta debata ma uświadomić, w moim przekonaniu najgłębszym, przede wszystkim to, czy jest potrzebna nowa konstytucja, jaka jest obecna konstytucja i następnie, jeżeli już, czy nie da się pewnych problemów rozwiązać w drodze wprowadzenia poprawek do obecnie obowiązującej konstytucji.
1: Za chwilę do tego przejdziemy, ale chcę zapytać panie marszałku, czy nie przeszkadza panu chociażby obecność w Radzie Julii Przyłębskiej, o której pana środowisko polityczne mówi, że rozmontowała tak naprawdę system sądownictwa, upolityczniła Trybunał Konstytucyjny i ona będzie z panem rozmawiać w tej Radzie.
2: Panie redaktorze, ja nie wiem, czy ja będę akurat z panią rozmawiał, bo jeżeli ja traktuję, że ma to być debata, to ja nie muszę rozmawiać imiennie z kimkolwiek, tylko mam przedstawić swój pogląd na sprawę, a ja mam go. No i jeżeli już pan o to pyta, to ja panu powiem, co ja myślę o obecnej konstytucji, bo to jest istotne. Otóż, żeby nie było, że to są moje zdania, chcę powiedzieć, że Marek Mazurkiewicz, przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1996-97, występując przed Zgromadzeniem Narodowym, którego ja byłem przewodniczącym, powiedział między innymi: pragnę jeszcze raz silniej zaakcentować, że Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku była wynikiem wielkiego kompromisu politycznego i ideowo wręcz osiągnięciem niezwykłym na tle głębokiego wówczas zróżnicowania politycznego, ideowego wręcz osiągnięciem na tle głębokiej wówczas zróżnicowania społeczeństwa i sceny politycznej.
1: To panie marszałku, o czym rozmawiać? Skoro jest kompromis dobry, tak jak pan tutaj wskazał, jest konstytucja, no to w takim razie o czym rozmawiać, jeśli
2: panie
1: nie chcemy jej zmieniać?
2: No są problemy. Są problemy, które wymagają jednak mianowicie wprowadzenia pewnych zmian. zaraz o nich powiem.
1: To tylko dopytam, nie uważa pan jednak, że to jest czysto polityczny zabieg prezydenta Karola Nawrockiego, powołanie takiej rady?
2: Panie redaktorze, ja nie będę tego oceniał pod takim czy innym.
1: A wie pan, co mówią koledzy z PSL-u? No. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział, że nikogo pan w partii o tym nie poinformował, a on kategorycznie by panu odradził dołączenia
2: wszystko
1: do tej rady.
2: Wszystko się zgadza.
1: Inny anonimowy członek PSL-u, cytowany przez Onet, mówi tak, to jest o panu, to jest bardzo poczciwy człowiek i mam wrażenie, że po prostu nie ma świadomości, że jest wykorzystywany.
2: Nic podobnego. Po pierwsze, nie jestem wykorzystywany. Po drugie, doskonale wiem, o co chodzi i w tej debacie, jeżeli ona się będzie rozwijać, a będzie się rozwijać, no to jest pytanie, kto ma uświadamiać tym, łącznie z otoczeniem prezydenta, którzy mówią, że to jest lewicowa konstytucja, jakie są wartości tej konstytucji, że ona jest trwała i kto ma bronić również zasad, o które myśmy jako PSL-owcy walczyli, a nauka w szkołach bezpłatna, gospodarstwo rolne i tak dalej. No panowie, to nie może być, panie redaktorze, tak, że toczy się debata, a będzie debata. A my nie potrafimy bronić obecnej konstytucji i ja uważam za swój święty obowiązek właśnie pokazywanie, że ta konstytucja jest wspaniałą konstytucją, jest kompromisem. No to jak można sobie wyobrazić tę konstytucję, przy tworzeniu której pracował zespół episkopatów Polski na czele z arcybiskupem świętej pamięci już Michalikiem. Można pojechać do Leżajska i muzeum przeczytać, co Michalik pisze, jeżeli chodzi o mój udział. On mój udział i dziękuję. Także to jest jedno wielkie nieporozumienie. Nigdy nie wdałbym się i nie wdam się i nie potrzebuję rad, bo ja organizowałem te, krytykowano mnie między innymi lewica, jak doprowadziłem do spotkania z 16 organizacjami tak zwanego Konwentu Świętej Katarzyny. A jak wynik był pozytywny, to mi chwalono. A więc nie można zakładać przede wszystkim, że my stoimy na boku. Nie. Nie chcę stać na boku, bo wiem, ile nas skosztowało, jaki był okres, żeby pokazywać tą konstytucję, jej dobro, ale jednocześnie mieć świadomość, że są potrzebne zmiany.
1: Czyli powie pan panu prezydentowi, że w ogóle nie zmieniamy nic? Czy może jest coś, o czym trzeba jednak rozmawiać, czy coś trzeba byłoby zmienić?
2: Dopiero debata się zacznie. Na razie nikt nie określił, w jakim kierunku to ma być. I pan prezydent tylko ogólnie powiedział w czasie wystąpienia trzeciego. To dopiero się zacznie. Jak rada się zbierze, jak prezydent przedstawi, jak on widzi koncepcję, to wtedy my mamy prawo się ustosunkować. I tak ja widzę swoją rolę jako obrońcę tej konstytucji, zasad w niej zawartych i przede wszystkim oczywiście udział w tej debacie. Czy trzeba zmienić? Są przykłady, że trzeba w pewnych kwestiach. No proszę
1: jakich,
2: bardzo.
1: Panie marszałku?
2: No proszę bardzo. Panie redaktorze, pierwszy problem. Mamy, w tej chwili wiemy, co jest z Trybunałem Konstytucyjnym i co jest z Trybunałem Stanu,
1: którego pan jest
2: jestem członkiem. No jest sparaliżowana sprawa. Nie można zwołać ogólnego zgromadzenia wszystkich członków, żeby pewne problemy proceduralne i prawne, prawda, przedyskutować, bo pani prezes, która jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, tego nie robi. Błąd pierwszy w Konstytucji. Tak, trzeba zająć się tym i rozdzielić te funkcje. Więc proszę bardzo, pierwszy przykład. Drugi przykład.
1: Jakie kolejne?
2: Mieliśmy dyskusję, jak pan prezydent, prawda, poprzedni, Duda, prawda, stosował akt łaski w stosunku do osób, gdzie nie zapadły prawomocne orzeczenia.
1: Też były różne interpretacje.
2: A no co? I co? Czy cokolwiek zrobiono w tym zakresie? Nic nie zrobiono. A więc, panie redaktorze, jest wiele. Albo dla mnie to jest absurdem, że członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie odpowiadają za swoje czyny przed sądami powszechnymi, tylko przed Trybunałem Stanu, który jest przewidziany do rozpatrzenia spraw zarzutów przeciwko prezydentowi, premierowi, ministrowi.
1: Najwyższej rangi, jeśli chodzi o państwo.
2: A więc wie pan, najpierw trzeba wiedzieć, o co chodzi, trzeba znać konstytucję i przede wszystkim nie uchylać się, jeżeli są takie czy inne poglądy, a ja takich starć, 7 projektów konstytucji, 12 ugrupowań, wie pan, to była, jaki okres był, a więc mówienie, że w ogóle trzeba się dystansować od dyskusji, a ja uczestniczę o naszej konstytucji, która jest wysoko za granicą ceniona, głównie ze względu na warunki, w jakiej myśmy tworzyli. A więc ja, który pracowałem nad tym, prawda, uczestniczyłem w tym wszystkim, mam dziś się uchylać, jeżeli kto by nie organizował tą debatę.
1: Panie marszałku, czy system prezydencki należałoby wprowadzić z takimi zmianami?
2: My w ogóle, ja nie chciałbym się ustosunkować do czasu, dopóki nie będą wyłożone twardo warunki czy propozycje prezydenta.
1: A coś pan więcej wie, jak będą dalej wyglądały prace tej Rady teraz?
2: Nie wiem, nikt nie wie. No panie redaktorze, poza tym ogólnym stwierdzeniem, że ma się zorganizować debatę, nikt nie wie.
1: A czy wyobraża pan sobie sytuację, że koalicja rządząca, zakładając, że jest taki układ sił, nie wiemy oczywiście, jak będzie to wyglądało dalej, kiedy ewentualnie miałyby być jakiekolwiek głosowania, ale do zmiany konstytucji trzeba 2/3 w Sejmie, że mogłaby głosować razem z opozycją za jakimiś zmianami, mogłaby przyjąć jakiekolwiek propozycje
2: od
1: prezydenta?
2: Jeżeli patrzymy na to, że wszyscy chcą uregulowania, że wszyscy dobrze chcą, no to wie pan, to ja widzę wiele takich problemów, gdzie jest problem do końca rozwiązania problemów Trybunału Konstytucyjnego, jest problem, czy to w Konstytucji, czy w ustawach około, na przykład, jakie znaczenie ma ślubowanie, prawda, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No to dyskutuje się i co? Widział pan propozycję, jak to rozwiązać?
1: Ale czy rada jest rozwiązaniem, które może sprawić, że będziemy bliżej tego
2: rozwiązania? Panie redaktorze, rada sama niczego nie sprawdzi. Dopiero rada, według tego, co ja czytam, to ma być przygotowaniem do zorganizowania debaty. Debaty. A w debacie mają prawo uczestniczyć wszyscy. A więc zwalanie czy mówienie, że to rada ma robić, to jest nieporozumieniem. Ja to inaczej rozumiem. Ja rozumiem to, że jest potrzeba wielkiej debaty w Polsce nad konstytucją. To jest prawda. I że w tym powinni uczestniczyć wszyscy. I taką wizję ja będę absolutnie popierał.
1: Mówił były marszałek Sejmu, honorowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Józef Zych, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Bardzo dziękuję panie marszałku za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: Rozmowa dnia Radia Poznań.
3: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze.

0: Reklama.
1: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
6: Poznań, Ogórnicka 263, krown.pl, 609-338-365.
7: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
8: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy.
9: Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
7: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik, 10 kg, 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica, 60 cm, 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama.
15: Radio Poznań.
16: Przyglądamy się sytuacji pogodowej. Dzisiaj w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Kartki.
17: Tak, bo ja mam tutaj notatki. Przepraszam bardzo. To nie deszcz, to kartki. Po rozmowie z naszym synoptykiem zawsze sobie notuję.
16: Dobrze, to ja może zacznę jeszcze raz. W dzień zachmurzenie duże i całkowite na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady deszczu głównie na północy i zachodzie regionu, a po południu na południowym wschodzie regionu możliwe nawet i burze. I co ciekawe, temperatura maksymalna, uwaga, od 12 stopni Celsjusza na północy do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie regionu, czyli widać sporo różnicy w naszym regionie. Wiatr słaby i umiarkowany.
17: I tak jak wspomniałeś, najwięcej popada dziś na północy naszego regionu, chociaż od rana już wiemy od naszej pani synoptyk, że padało i to dość mocno w Lesznie. W Poznaniu coś zaczęło kropić, natomiast jeśli chodzi o ten deszcz, to należy spodziewać się tego, że dziś w ciągu dnia będą takie miejsca w Wielkopolsce, w których nie pokropi ani nie popada, ale jak uspokajają synoptycy, jeśli dzisiaj tam nie dotrą deszcze w ciągu dnia, to na pewno dotrą tam w nocy, a jeśli nie w nocy, to jutro, ponieważ czwartek również zapowiada się deszczowy.
16: To teraz Tom Jones na naszej antenie, teraz się zemszczę tymi kartkami.
17: Dobrze.

0: za 19 minut, godzina 9.
1: Przegląd wieści lokalnych.
0: I od czego zaczynamy?
2: Możemy zacząć od północy naszego województwa. Przenosimy się tam dzięki portalowi asta24.pl. Rezerwat Jezioro Wierzchołek to nowy rezerwat na terenie Nadleśnictwa Złotów. Znajdziemy tam aż 206 gatunków roślin naczyniowych, także cenne mszaki, pachnicę dębową oraz 29 gatunków ptaków. A celem ochrony jest zachowanie torfowisk. Są to torfowiska soligeniczne, też mam tutaj trudne słowa, a także mechowiskowe. Są to takie torfowiska, które są zasilane wodami podziemnymi, wodami gruntowymi, a dodatkowo są bogate w wapń i węglan wapnia. Oprócz samych torfowisk istotnym elementem tego miejsca jest jezioro, jezioro eutroficzne i są to jeziora bogate, jeśli chodzi o biogeny, które też charakteryzują się bardzo bogatą roślinnością, florą. Jakie gatunki, co można znaleźć na terenie nowego rezerwatu Jezioro Wierzchołek? Odsyłam Państwa na stronę asta24.pl.
0: Aleszno24.pl pisze o tym, że policjanci zajmują się sprawą usunięcia i zabrania przez nieznanych sprawców unijnych flag z rynku w Śmiglu. W tej sprawie wpis na Facebooku zamieściła burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak. W dniu rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ktoś postanowił zdjąć i ukraść flagi z naszego rynku. Odkupimy je. Nie w tym problem. Problem w tym, że wielu z nas nadal nie docenia tego, jak wielką wartość ma nasza obecność we wspólnocie. Dla mnie, jako dla Polki, najważniejsza bezsprzecznie jest Polska, ale historia pokazała, że podstawą stabilności jest jedność i współpraca. Przykre, że niektórzy widzą to inaczej. Burmistrz Śmigla podkreśliła, że 22 lata członkostwa w Unii Europejskiej to 1000 kilometrów nowych dróg, miliardy złotych zainwestowane w szkoły, szpitale i przedsiębiorstwa. Napisała też, że to możliwość swobodnego studiowania, pracy i podróżowania po całym kontynencie. I tak samo burmistrz złożyła w komendzie policji zawiadomienie w sprawie zniknięcia tych flag. Postępowanie będzie prowadzone prawdopodobnie z artykułu 137 to kodeksu karnego, który stanowi, kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiem, banderę, flagę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. O tym czytamy na portalu leszno24.pl.
2: Jest godzina 8:43, a to oznacza, że już niedługo na naszej antenie motosygnały pewnie będą ważne dla maturzystów, którzy na ostatnią chwilę jeszcze zmierzają do swoich szkół na egzamin.
0: A przypomnijmy, dzisiaj egzamin z czego?
2: Z języka obcego oczywiście.
0: O, czyli najczęściej pewnie będzie królował język
2: angielski.
0: No dobrze, to w takim razie życzymy powodzenia. Good luck, tak? No mniej więcej w ten sposób. 8:43.

Motosygnał Adam Sołtysiak. Zaczynamy tym razem od krajowej 92 między Kostrzynem a Wrześnią, okolice Nekli. Tutaj prace serwisowe zwężanie i z tego powodu tworzą się na tej trasie korki. To dojazd do Nekli od strony Wrześni. Przygotujcie się tutaj na zdecydowanie wolniejszy przejazd. Tworzą się korki. Korki też na tej trasie po drugiej stronie Poznania, między Poznaniem a Pniewami, przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Kolejka zarówno w kierunku Pniew, jak i w stronę Poznania. Cały czas również sporo zatorów na dojazdach do centrum Poznania, a więc postoicie na przykład na Głogowskiej. Przed Ściegiennego korkuje się trasa katowicka przed rondem Retaje, chociaż korek nieco mniejszy niż pół godziny temu. Nadal zatory na Warszawskiej przed rondem Śródka i później na Estkowskiego, Wyszyńskiego kierunek centrum. W zachodniej części Poznania długie kolejki między innymi na Witosa, na Świętego Wawrzyńca. Poprawiła się nieco tylko sytuacja na Dąbrowskiego przed Polską. Korek rozpoczynał się na wysokości WZ-motów, teraz kolejka nieco mniejsza. Na północy Poznania zatory na Lutyckiej, na Poznańskiej Woli korkuje się Lechicka między Umultowską a Murawą.

0: Już tylko 8 minut, a właściwie niecałe 8 minut dzieli nas od godziny 9. Trzymamy kciuki oczywiście i wysyłamy dobrą energię do wszystkich maturzystów, którzy być może jeszcze zmierzają albo stoją już pod salą i czekają na swój egzamin kolejny już w maratonie maturalnym, czyli na egzamin z języka obcego.
1: Trzymamy kciuki. Ja jeszcze rzutem na taśmę zaglądam do naszej skrzynki SMS-owej i czytamy wiadomość od pana Rafała. Tylko pytanie, jak to interpretować? Bo pan Rafał napisał, że ja preferuję dietę morelową, to znaczy jeść wszystko oprócz moreli.
0: Okej, okay. No dobrze. Mówiliśmy dzisiaj o diecie ciasteczkowej, mówiliśmy o diecie śpiącej królewny. Może być też dieta morelowa albo raczej bezmorelowa. Polecamy Państwu dobór takiej diety, która będzie Państwu najbardziej odpowiadać i takiej, która będzie przynosić dobre efekty, chociaż oczywiście odradzamy takie te najbardziej
1: diety
0: restrykcyjne.
1: Tasiemcowe. Ale jestem bardzo ciekawy, czy kiedykolwiek na przykład dietę śpiącej królewny stosował Sławek Bajew. To pytanie kierujemy bezpośrednio do naszego śpiącego królewicza, który się obudził.
2: Sławku, ty jesteś?
3: Nie do końca. Nie do końca. Dzień dobry. Nie wiem, czym jest dieta śpiącej królewny.
0: To jest taka dieta, Żeby jak najwięcej spać, bo wtedy się nie jest głodnym.
3: A nie, to absolutnie nie. Absolutnie nie. To do mnie nie pasuje.
1: To pytanie numer dwa. Czy kiedykolwiek obudziłeś się, ponieważ byłeś głodny przez sen?
3: Nie kojarzę.
0: Widzisz? Czyli ta dieta...
1: Może działa. To działa.
3: Żebym się obudził z głodu. Ja zapraszam Państwa do lasu. Będzie aktywnie, jak to zwykle w środę. Będzie aktywność umysłowa, jak zwykle w Małej Czarnej z Anią Jaworską. Obydwoje jesteśmy na diecie. Jesteśmy na ostrej diecie.
0: Jakie? Nie zdradzacie.
3: Trzeba słuchać Małej Czarnej.
0: Polecamy Państwu serdecznie od godziny 9 do 11. Sama włączę, jak będę wracać do domu. Być
1: dieta
0: może,
1: Mała Czarna to chyba kaszanka.
3: W Terespolu.
0: Jestem bardzo ciekawa, na jakiej diecie jesteś.
3: W aerozolu.
1: Ania Jaworska, Sławek Bajew. Zapraszamy. Jacek Fol zostaje też z Państwem i dalej będzie audycję realizować, a my dziękujemy za dyskusję na temat diety i za wspólnie spędzony poranek. Anna Skoczek.
0: Franciszek Walery.
1: I Sławku, ja tylko cię też pytałem, ale tak. Ania mówi, że nie, że ona nie stosuje diety skoczka, czyli bułka i banan. Nie, Aniu, tak? Potwierdzasz.
0: Zobacz, ja jestem tu nękana od samego rana tym bananem i bułką.
3: A propos skoczka, tak?
1: Dobra, panie sucharów.
0: Wody.
3: Do Franka pasuje taki suchar.
0: Dziękujemy Państwu. Do jutra.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Hurtownia Butrans poleca szeroką gamę materiałów budowlanych i drogowych. U nas kupisz ceramikę, cement, wapno, styropian, wełnę mineralną, kostkę brukową, pręty zbrojeniowe, kręgi, bloczki betonowe M6, beton towarowy. Ceny promocyjne. Butrans to solidna budowa i spokojna głowa. Poznań, ulica Gnieźnieńska 63. Telefon 876-0609. 876-0609.
3: Art Dom zyskasz spokój na lata. Pompy ciepła i klimatyzację Panasonic od sprawdzonego pro-partnera. Tylko teraz z bezpłatnymi przeglądami przez cały okres gwarancji, nawet 7 lat. Wybierając pompy ciepła od Art Dom, wybierasz spokój i komfort na lata. Szczegóły u doradców www.artdomservice.pl. Konin Ślesińska 7.
4: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss. To wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
7: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
8: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom. Spokojna głowa.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
9: Pożar lasu na Lubelszczyźnie, gaszenie utrudnia wiatr i

0: lotnictwo i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia zlokalizowanych w trudnym, bagiennym terenie.
1: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
2: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
1: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Sąd w Brandenburgii ogłosi dziś wyrok w sprawie Polaka, który śmiertelnie potrącił niemieckiego policjanta. 27-latek uciekał kradzionym autem, potrącił funkcjonariusza uczestniczącego w obławie. Śmierć policjanta wywołała przed rokiem uliczne demonstracje w Niemczech. Podczas procesu przyznał, że jest uzależniony od narkotyków. Tego dnia był pod wpływem przynajmniej 4 odurzających substancji. Za przewiezienie auta do Polski miał dostać 500 euro. Teraz Kalisz. 8 karetka w powiecie kaliskim. Rozwiązaniem lepszym niż przeniesienie takiego pojazdu z Kalisza do Opatówka. Tak uważają uczestnicy naszej kolejnej audycji W Punkt, którą wczoraj nadaliśmy sprzed kaliskiego szpitala. Ratownicy i samorządowcy stwierdzili to wprost, a dyrektor szpitala Wojciech Michalik bardziej opisowo.
3: Obsługujemy również inne powiaty, czy to Pleszewski, czy Ostrowski, i ilość tych wyjazdów poza powiat, można byłoby powiedzieć, że zaczyna się zbliżać do statystyk utworzenia kolejnej podstawy.
0: Odpowiedzialny za rozlokowanie karetek w Wielkopolsce wicewojewoda Jarosław Maciejewski nie chciał jednoznacznie zadeklarować utworzenia kolejnego zespołu.
4: Ja nie ukrywam, że być może rozmowa przyniesie moja w Warszawie jakiś zamierzony efekt, ale na dzień dzisiejszy my musimy podjąć wyzwanie, które pozwoli nam ocenić stan sytuacyjny tego, co mamy w obecnej chwili.
0: Całą naszą audycję w wersji wideo można już oglądać na naszej stronie internetowej. Na koniec jeszcze Kórnik, gdzie dziś rozpoczyna się 2. międzynarodowa konferencja Badania i praktyka w ekologii lasu, organizowana przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Przez 5 dni naukowcy z kraju i zagranicy będą dyskutować o kondycji lasów, od lokalnych zmian siedliskowych po globalne skutki zmian klimatu.
5: W programie znalazły się wystąpienia dotyczące m.in. odporności drzew na suszę i ekstremalne temperatury, znaczenia różnorodności genetycznej, roli mikroorganizmów glebowych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak teledetekcja czy analizy big data. Nie zabraknie tematów bardziej zaskakujących, jak wpływ płci roślin na ich funkcjonowanie, czy pamięć klimatyczna zapisana w systemach korzeniowych. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do młodych naukowców, studentów, doktorantów i badaczy na wczesnym etapie kariery. Oprócz sesji wykładowych zaplanowano warsztaty. Uczestnicy wyjadą także poza salę konferencyjną. W planie jest sesja terenowa w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie teoria spotka się z praktyką w naturalnych warunkach. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
0: To wszystko teraz w wiadomościach za godzinę, m.in. o nowej organizacji utworzonej w Poznaniu przez byłego zastępcę prezydenta miasta.
6: To były wiadomości Radia Poznań.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Miejscami zachmurzenie całkowite popadało w tej godzinie na północy regionu. Dziś opady możliwe głównie na północy i zachodzie. Na południowym wschodzie z kolei po południu może zagrzmieć, ale w ciągu dnia tam będzie ładniej. Teraz na termometrach od 9 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie i tam dziś maksymalnie do 21. Na północy maksymalnie zaledwie 12.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
8: Sport, Grzegorz Hałasik, dzień dobry. Dzisiaj poznamy 2. finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21:00 w Monachium Bayern zagra z Paris Saint-Germain. W zeszłym tygodniu francuski zespół wygrał u siebie 5-4. Przypomnę, że wczoraj do finału, który odbędzie się 30 maja w Budapeszcie, awansował Arsenal Londyn. Tasomix Rosiek Stalostrów Wielkopolski zakończy dzisiaj sezon zasadniczy Ekstraklasy koszykarzy, a czy cały sezon, to się okaże. W ostatniej kolejce zespół z Ostrowa zagra we własnej hali z Górnikiem Wałbrzych. Jeżeli wygra, to awansuje do fazy play-in, czyli baraży o fazę play-off. W przypadku porażki będzie to zależało od wyników innych drużyn. Początek meczu koszykarzy Stali z Górnikiem w Ostrowie oraz wszystkich pozostałych spotkań o godzinie 19:00. Natomiast futsaliści GiEi Malebszy Leszno dzisiaj rozpoczynają play-off. W pierwszym spotkaniu pierwszej rundy zespół z Leszna o 18:00 zagra na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała. Rywalizacja toczy się

0: się do 2 zwycięstw. Drugi mecz w sobotę w Leszczyńskim Trapezie. Ewentualne trzecie spotkanie tamże w niedzielę. A kolejne wiadomości sportowe Radia Poznań przed 16. Zapraszam do usłyszenia.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Mała Czarna.
1: Dzień dobry, deszczowo lekko jest. No i właśnie w takich okolicznościach przyrody zapraszamy na 2 godziny z Małą Czarną. Intensywne, tak jak intensywna jest zieleń za oknami.
2: I jak intensywna jest rzeczywiście Mała Czarna, czyli double espresso. Możemy tak powiedzieć, że jesteśmy takim podwójnym espresso. Dzisiaj rano Ania z Frankiem poświęcili sporo państwa uwagi i swojej uwagi, szukając diet przeróżnych. Ja powiedziałem Aniu, że my obydwoje jesteśmy na diecie. Ania zapytała, jaka ta dieta, a ja powiedziałem, że po godzinie 9 dopiero zdradzimy państwu. Nasza dieta to dieta cud, proszę państwa, to jest dieta cud, czyli tak, Mała Czarna, może być double espresso, cudowne sąsiedztwo, no i to docenianie cudu życia, cudu przyjaźni, cudu miłości. I jakkolwiek to brzmi, myślę, że to...
1: Podwójne espresso i cóż za uniesienie, ale tak, rzeczywiście no, coś w tym jest.
2: Natomiast... Wiesz, no, słowa są duże, ale zaczynamy się bać dużych słów. Takich słów jak, nie wiem, miłość czy przyjaźń. Czy one zanikają, nie wiem, w jakieś biznesowe relacje wchodząc, więc ja doceniam to, co dzieje się tu, teraz, w małym naszym świecie i te nasze relacje z państwem okazały się ważne dla nas i dla państwa. Ja nawiązuję tu jeszcze do naszego spotkania podczas urodzinowego pikniku. Także to jest cud. Cud życia.
1: A co do diety, takiej diety rozumianej dosłownie, to w trakcie programu jeszcze też się wypowiemy. Tymczasem zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Jacek Pol program realizuje, a ze studia najserdeczniej witają Anna Jaworska
2: i Sławek Bajew.

0: Odet i Haj to jedna z naszych nowości w tym tygodniu, 16 minut po godzinie 9. Poprosimy o intelektualny nawóz, kolego redaktorze.
1: A intelektualny gnój, bo to jest nawóz naturalny, a nawóz naturalny to...
0: Ale teraz rzuciłeś po prostu. Ja tu chciałam tak niby mocno, ale delikatnie...
1: No właśnie.
0: Napraszam się sama o takie mocne słowa, ale nie podałeś przypadkiem żadnego rozwiązania.
1: Gnój zwany obornikiem, dobrze, obornik będę mówił teraz już zamiast gnój.
0: Merci.
1: Wiem. Są państwo przecież też i wrażliwi na takie słowa, więc będę się starał takich dosadnych określeń unikać. One nie zawsze elegancko brzmią. Tak, ale oprócz nowości, to w tym tygodniu sporo piosenek Andrzeja Sobczaka, naszego radiowego kolegi sprzed lat. Autora bajek, bo Andrzej pisał bajki, ale autor niezapomnianych przebojów zespołu Lombard, takich, które weszły do podręczników szkolnych. Był autorem bardzo, bardzo wielu audycji radiowych, felietonistą, pracował dla telewizji, świetne programy robił krajoznawcze razem z bratem Jerzym. 31 maja minie 15. rocznica śmierci Andrzeja Sobczaka, bo o nim mówię. I piosenki Andrzeja w tym tygodniu częściej, jak zapowiedział Marcin Rzyski na naszej antenie. A teraz, jak poprosiłaś, intelektualny co?
0: Nawóz.
1: Nawóz, dobra.
0: Wiesz, to może być polifoska. To nie musiało być to, o czym powiedziałeś.
1: Nawóz jest naturalny, pochodzi z naturalnych składników.
0: Bezpośredni chłopak.
1: Z naturalnych składników pochodzi ten nawóz. Rezygnacja z licytacji też z błędem. 7148, wyraz kalambury. Wczoraj bardzo szybko otrzymałem odpowiedź ze Stanów Zjednoczonych. Z Karoliny Południowej, od pani Kasi. I sięgnę po jej pozdrowienia, bo zdaje się, że zawierają jakieś ciepłe słowa skierowane do mamy pani Kasi. Także mamo pani Kasi, niebawem jej słowa na naszej antenie. A tymczasem przypomnę, rezygnacja z licytacji też z błędem. 7148 po wyrazie kalambury.
0: A wiesz, co się wydarzyło?
1: Nie.
0: Właśnie rozwiązałam kalambur.
1: Wow.
0: No zaraz napiszę do ciebie, żeby, wiesz, żeby nikomu nic nie powiedzieć.
1: Pisz, nic nie mów, pisz.
0: To sprawdź, proszę.
1: Dobra.

0: A za chwilę będziemy pilitać i pimpilić, wędrując tym razem nie w lesie, a w Wielkopolskim Parku Narodowym.
1: Tak, ale wcześniej rezygnacja z licytacji też z błędem. To jest kalambur. I świetnie, Aniu, naprawdę. Dobrze, że nie mówiłaś, bo państwo by mogli usłyszeć. Dobrze, że napisałaś. Dobrze napisałaś, naprawdę.
0: A Jacek też rozwiązał.
1: Tak? Mhm. Jacku, nic nie mówiłeś. O ty draniu, bo to się wyrabia.
0: To widzisz? Wstydliwy chłopak.
1: Więcej małej czarnej i zaraz takie rzeczy się dzieją. No więc dobrze, bo powiedziałeś, że do Wielkopolskiego Parku Narodowego ostatnio zdarza mi się częściej, kiedy jadę jakimś innym środkiem lokomocji niż pociąg do Poznania, to przejeżdżam właśnie przez Wielkopolski Park Narodowy i patrzę, jak on się zawiośnił i jak się teraz będzie lecił.
0: No i gdybyśmy tak sobie puścili wodze fantazji i gdyby dopuścić, że w Wielkopolskim Parku Narodowym działa ptasie radio, to niewątpliwie sensacją tej wiosny byłoby pojawienie się właśnie tam nowego skrzydlatego mieszkańca.
1: Tak, bo dotąd go tam nie widziano.
0: Nasza audycja jest po trosze ptasim radiem, dlatego z radością opowiemy o nowym ptasim gatunku w Wielkopolskim Parku Narodowym.
2: Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
3: Dzień dobry Państwu. Po dłuższej przerwie wróciliśmy do Wielkopolskiego Parku Narodowego, tym razem za sprawą pewnego niedużego ptaka. Ze mną ornitolog Parku Narodowego Błażej Nowak. Dzień dobry panu.
4: Witam serdecznie.
3: Oraz Kamil Karaśkiewicz, leśniczy obwodu ochronnego Górka w Wielkopolskim Parku Narodowym. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Panowie, cóż to za ptak powoduje, że tutaj się w pięknych plenerach Parku Narodowego Wielkopolskiego spotykamy?
4: No, ten ptak, z powodu którego się tutaj spotykamy dzisiaj, to muchołówka białoszyja, a spotykamy się, ponieważ jest to w ogóle pierwsze stwierdzenie muchołówki białoszyjej w Wielkopolskim Parku Narodowym, odkąd są prowadzone tutaj obserwacje ornitologiczne.
3: Naprawdę? Aż taką rangę ma to pojawienie się tej wiosny, tego ptaka tutaj?
4: Tak, tak. To jest jak gdyby taki gatunek plus jeden do listy wszystkich naszych ptaków stwierdzonych w parku do tej pory.
3: Pan leśniczy jest z nami, dlatego że to pan kilka dni temu go usłyszał.
5: Tak jest. Natrafiłem na śpiewającego inaczej, jak zazwyczaj muchołówki żałobne się odzywają. Ten osobnik się zupełnie inaczej odzywał i tknęło mnie, że musi to być muchołówka białoszyja. I faktycznie jest to samczyk drugoroczny, jak się okazuje, muchówki białoszyjej.
3: A że drugoroczny, to pan ocenił widząc go czy słysząc?
5: To widząc. Po głosie nie, już ten głos jest jak u dorosłych samców, ale na podstawie jego wyglądu, jeszcze niepełnie wybarwionych, przepierzonych lotek, ubarwienia, stwierdziliśmy, że jest to osobnik ewidentnie drugoroczny.
3: Ten głos, który pana zafrapował, to były gwizdy?
5: Tak, specyficzne gwizdy, dokładnie. Zupełnie inaczej się odzywa jak muchołówka żałobna. I jest to najlepsza cecha odróżniająca od muchołówki żałobnej.
3: Dlaczego pojawienie się tego ptaka jest tak sensacyjne w Wielkopolskim Parku Narodowym? Pytam dlatego, że jak się zorientowałem, ani nie grozi mu wyginięcie, ani nie jest w Polsce rzadkim ptakiem.
4: No, z tym, czy nie jest ptakiem rzadkim, to też tak nie do końca. No, jest dużo, dużo rzadszy niż inne muchołówki, troszeczkę liczniejszy niż muchołówka mała, ale jest to gatunek, który w ostatnich latach coraz bardziej przesuwa swoją granicę występowania w kierunku północno-zachodnim. Także kwestią czasu, jak gdyby było spotkanie jakiegoś śpiewającego osobnika właśnie gdzieś dalej na północ od zwartego zasięgu występowania, który w naszym kraju obejmuje głównie południe, Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i ścianę wschodnią.
3: No niektóre źródła podają, że połowa populacji tego ptaka, tego gatunku, to w Puszczy Białowieskiej żyje.
4: Tak, tak. W niektórych rejonach Puszczy Białowieskiej jest to jeden z najliczniejszych gatunków dziuplaków wtórnych, które występują właśnie w lasach puszczańskich.
5: Pojawienie się tego gatunku u nas jest też potwierdzeniem, że zabiegi ochrony zachowawczej, przebudowy drzewostanu, które od lat Wielkopolski Park Narodowy wykonuje, idą w dobrym kierunku. Nasz park, mówiąc kolokwialnie, dziczeje i to też tej muchołówce na pewno sprzyja. daleko nam do Puszczy Białowieskiej, ale idziemy w tym kierunku, a pojawienie się tego gatunku jest najlepszym tego przykładem.
3: Czyli on potwierdza, że rzeczywiście stopień dziczenia tego kompleksu tutaj leśnego zaczyna mu odpowiadać.
5: Dokładnie tak.
3: To spróbujmy teraz
5: posłuchać jego, tak?
3: Ten głos pierwszoplanowy?
5: Pierwszoplanowy, tu nam się zięba odzywa. Nasz główny bohater troszeczkę odleciał. Odleciał, przeleciał kawałek dalej. Przeleciał kawałeczek dalej. Na razie go nie słychać.
3: Jeszcze.
5: O!
3: Zięba na razie zagłusza, ale pojedyncze gwizdy są takie,
5: tak? Tak jest charakterystyczny dla niego.
3: Ewidentnie. Trochę zawodzące?
5: Tak jest, dokładnie. Takie zawodzące, rzewne. Dokładnie gwizdy. Ewidentnie osobnik, samczyk pilnuje dziupli już od kilku dni, także jest to terytorialny samczyk.
2: Drzwi do lasu.
3: A zgodzą się panowie, żeby tak w dużym uproszczeniu opisać jego wygląd jako pomniejszona sroka?
5: Z dużą dozą wyobraźni.
4: Nie wiem, dlaczego mi bardziej z pingwinem się kojarzy, a nie ze sroką, bo to jednak taki czarno-biały ptaszek jakby w takim czarnym fraku z białą koszulą i z takim kołnierzem wystającym tutaj na szyi. No ale no, jeżeli ktoś ma wyobraźnię, no to można i na srokę go przerobić.
5: Troszeczkę do jaskółki oknówki, jeżeli ktoś mieszka w mieście, te oknówki widać przy blokach gdzieś latające, to może tutaj troszeczkę do jaskółki oknówki bym ją porównał, samczyka przynajmniej, z ubarwienia.
4: Co jeszcze też jest taką ciekawostką w przypadku tego naszego samczyka, muchołówki białoszyjej, to, że w pierwszym dniu, kiedy go tutaj stwierdzono, ptak cały czas też intensywnie śpiewał, wchodził do jednej tej samej dziupli. Co się okazało, do tej dziupli wchodził też drugi ptak, też muchołówka, ale ze zdjęć udało nam się ustalić, że była to samica muchołówki żałobnej. Inny, ale blisko spokrewniony gatunek i tego typu sytuacja dość często ma miejsce w przypadku granicy zasięgu jakiegoś gatunku. Jest tutaj po prostu tak mało osobników tego samego gatunku, że inne osobniki z blisko spokrewnionych gatunków mogą nawet łączyć się w pary i próbować wyprowadzać potomstwo. Powstają takie hybrydy międzygatunkowe, co zresztą u muchołówki białoszyjej właśnie na granicy zasięgu zdarza się nawet dość często.
3: Czyli z tego zauroczenia tutaj ewentualnie obu muchołówek może coś być?
4: Może tak, znaczy my liczymy, że coś z tego będzie, kolokwialnie mówiąc, że będą z tego jakieś jaja.
3: No to ciekawe to jest zagadnienie dla ornitologów, co z tego wyniknie. A właściwie powinno pewno wyniknąć lada dzień, bo to ta pora chyba, tak, na te gody i składanie jaj.
4: Tak, tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że mamy przełom kwietnia, maja. Przyroda nam tutaj wybuchnęła pełnią życia. Mamy coraz więcej owadów, coraz więcej roślin nam się rozwija. Także baza żerowa dla tego typu gatunków też jest bardzo dobra. Stąd zresztą nazwa muchołówki, tak? To jest ptak, który łowi muchy. On głównie żywi się jakimiś drobnymi muchówkami, które łapie w locie. Często przesiaduje gdzieś na eksponowanych gałęziach, na konarach. Czeka na przelatującego owada, łapie go w locie i przysiada z powrotem na to samo miejsce. Także on, ten samczyk, czeka tylko na jakąś muchę, aby ją złowić, ten nasz samczyk muchołówki.
3: A możemy zlokalizować, które drzewo on wybrał, panie Błażeju?
4: Tak, możemy, oczywiście. Jest to ta cienka olcha znajdująca się 15 metrów przed nami. Gdzieś na 10 metrach jest z prawej strony taka dziupla i teraz nawet sam jest przysiadł na tej dziupli. To jest dziupla naturalna, która powstała poprzez wypruchnienie po odłamaniu jakiegoś konaru, jakiejś gałęzi i prawdopodobnie będzie zajęta przez ten gatunek. O, teraz wyleciał, samczyk przeleciał w prawo, usiadł sobie na gałązkach dębu koło tej dziupli i dalej nam tutaj śpiewa. O, to był on, nie?
3: A teraz przeleciał.
4: A to jest właśnie to takie, ten...
3: Ta tutaj na pierwszym planie.
4: Ta olcha tu na pierwszym planie i taki, mówię, na 10 metrach w prawo jest taki najbardziej wysunięty taki sęg jak gdyby.
3: No.
4: I tam jest dziupla, takie naturalne wypruchnienie. I to będzie dziupla zasiedlona najprawdopodobniej przez tego naszego samczyka muchówki.
3: Jak długo będzie zajmował?
4: Ciężko powiedzieć, jak długo będzie zajmował, ale z danych literaturowych wynika, że w kolejnych sezonach bardzo często są zajmowane te same drzewa przez ten gatunek. Czasami nawet te same dziuple są zajmowane w kolejnych sezonach lęgowych, w kolejnych latach. Także jeżeli w tym roku uda mu się gdzieś tutaj zwabić jakąś partnerkę i uda mu się wyprowadzić lęg, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku możemy się w końcówce kwietnia spotkać pod tą samą olchą.
5: Siedlisko, które tutaj u nas wybrał, jest takie typowe dla tego gatunku właśnie. Jest to las liściasty z dużym udziałem starych drzew, dębów. To są olchy, także jest to takie dosyć typowe siedlisko dla tego gatunku.
3: Za spotkanie z muchołówką białoszyją w plenerach Wielkopolskiego Parku Narodowego dziękuję panom Kamilowi Karaśkiewiczowi, leśniczemu obwodu ochronnego Górka w WPN-ie.
5: Dziękuję bardzo.
3: I ornitologowi WPN-u Błażejowi Nowakowi dziękuję również.
4: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
2: Drzwi do lasu.

0: Muchołówka, Białoszyja. Pięknie to brzmi. Sama nazwa jakaś taka dystyngowana. Pan Bogdan Ptasiarz się do nas odezwał, pisząc: dzień dobry, Muchołówka, Białoszyja pojawiła się też na Cytadeli. Więc coś w środowisku takiego się zadziało, że Muchołówka postanowiła do nas powrócić, co jest bardzo miłą i krzepiącą wiadomością.
1: Mogłaby do mnie do chaty wlecieć i zrobić tutaj porządek, bo przylatują i wlatują te owady, których, no, za którymi nie przepadam. Ja bym musiał tak bardzo elegancko powiedzieć. A mam stosowną broń przeciwko tym owadom. Nazywa się to packa i wykorzystuję z lubością. Pozdrawiam Radek ze Śremu. Pozdrawiam ogólnie Wiktor Skoła. Pozdrawiam Inkę, Stach, czyli od Stacha dla Inki pozdrowienia. Pozdrowienia dla całej załogi radia i dla wszystkich kalamburowiczów od Bożeny Spniew. Pani Ania jeszcze, na panią Anię to jeszcze poczekamy. Jest też pan Bogdan z uwagą ornitologiczną, ale to nieco później. Teraz przypomnę państwu, że przedmiotem waszego główkowania dzisiejszego jest rezygnacja z licytacji też z błędem. Tak właśnie brzmi hasło. Rezygnacja z licytacji też z błędem. 7148 po wyrazie kalambury.
0: A teraz, jeżeli komuś nic nie przychodzi do głowy, to radzimy zatopić się w tym wyjątkowym świecie stworzonym przez Tadeusza Dołęgę-Mostowicza.
2: Radio Poznań prezentuje Tadeusz Dołęga-Mostowicz z Nachor. Czyta Maciej Mydlak.
3: Od tego dnia zadomowił się Antoni Kosiba w młynie Prokopa Mielnika. A chociaż nie śmiał się nigdy, a uśmiechał bardzo rzadko, było mu tu dobrze jak nigdzie dotychczas. Roboty się nie bał, rąk ani pleców nie żałował. W gadanie nie lubił się wdawać, to też stary Prokop nic mu nie miał do zarzucenia. Owszem, nawet zadowolony był z nowego parobka. Jeśli zaś niczym tego nie objawiał, to tylko dlatego, że nie leżało to w jego zwyczajach. Antoni Kosiba spełniał wszystkie prace, jakie na niego przypadły. Czy przy stawidłach, czy przy sypce, czy przy wadze, czy żarnach. Gdy coś psuło się, zabierał się do naprawy, a że bystry był widać z natury, miało się w nim wygodną wyrękę. Nieraz klamra pękła albo trybowe koło na osi obsunęło się, a on już wiedział, co trzeba zrobić. Umiał zrobić i obywało się bez kowala i bez stelmacha. Zdolny ty jesteś, Antoni, mawiał Witalis. Znać, że po świecie bywały. A znowu innym razem. Nie taki ty jeszcze stary. Będziesz mądrze Prokopowi służyć, a to patrz, jeszcze i żonę sobie wysłużysz. Olgę wdowę poślubisz. Gadasz sam, nie wiesz co, Antoni Kosiba wzruszył ramionami. Ani im to w głowie, ani tym bardziej mnie. Policha mi to. Dudniło koło młyńskie. Szumiał obfity strumień wody, warczały żarna. Biały pył mączny unosił się w powietrzu, napełniając je chlebnym smakiem. Od świtu do nocy nie brakło zajęcia. Owszem, raczej czasu nie stawało. Za to w niedzielę można było odetchnąć i kości rozprostować. Ale i wtedy Antoni nie starał się zbliżyć ani do wesołej Zoni, ani do natalczynej matki Olgi, chociaż obie go lubiły i odnosiły się doń życzliwie. Najwięcej w czasie odpoczynku przebywał z Natalką. Dzień był do dnia podobny i jemu samemu zdawało się, że już takie zawsze będzie, gdy zaszedł wypadek, który nie tylko wszystko zmienił, lecz i dla rodziny Prokopa Mielnika miał być wielkim zdarzeniem. Stało się to tak. W sobotę, tuż przed zatrzymaniem koła, pękła dębowa piasta. Co żywo należało ją zmocować obręczą żelazną. Prokop przyniósł niemal biegiem narzędzia i Antoni ze 3 godziny pocił się, zanim reparacji dokonał. Ponieważ zaś narzędzia stały ponad wszystko, cenił i trzymał je zawsze przy swoim łóżku. Kazał skrzynię tam odnieść. Antoni wziął ją na ramię i poszedł. Dotychczas nigdy do pokojów nie zaglądał, bo ciekawy nie był, ale i nie miał po co. Czysto tu było nadzwyczajnie. Białe, nakrochmalone firanki w oknach i doniczki z pelargonią. Na wysokich łóżkach piętrzyły się aż po sufit piramidy pulchnych poduszek. Podłoga była czerwono malowana. Antoni cofnął się, by starannie wytrzeć nogi i wszedł. W drugim pokoju zobaczył Wasilkę. Wasilka leżał w łóżku i płakał. Gdy zobaczył Antoniego, zaczął uspokajać się, ale nagle zawołał. Słuchaj, Antoni, ja już nie wytrzymam, lepsza śmierć jak takie życie. Ja ze sobą skończę. Tak mnie już pisano. Nie mów byle czego, spokojnie odpowiedział Antoni. Różne nieszczęścia ludzi spotykają, a przecież żyją. Żyją? Po co? Cóż ja, jak ta kłoda, mam gnić? Po cóż gnić? A co ze mnie? Ani komu, ani sobie. Taki będzie. Leżę tu i wciąż myślę i domyśliłem się. Nie ma innej rady. Zostaw głupstwa, mruknął Antoni, ukrywając wzruszenie. Młody jesteś. I cóż, że młody? Jakaż moja młodość, kiedy nogami o własnych siłach stąpać nie mogę. Żebym stary był, to niech, a to kara boska za grzech ojca. A ja mam za to cierpieć? Za co ja? Ja stryjowi odebrałem jego część? Nie ja, tylko ojciec. Za cóż na mnie to kalectwo?
2: Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Znachor. Kolejne odcinki. Od poniedziałku do piątku o 9.40 i 17.50. Autopromocja. Ewa Płonka. Solistka światowych scen operowych, która święci triumfy w świecie jako Turandot w operze Giacomo Pucciniego z wielkim sukcesem, zadebiutowała w tej roli w La Scali. Aktualnie występuje w realizacji tej opery w Pekinie. Alina Kurczewska rozmawiała z artystką w Mediolanie.
4: W kwietniu 2026 roku miałam tą wielką przyjemność i honor, aby zaśpiewać po 100 latach właśnie na tej specjalnej produkcji, która honoruje 100 lat światowej premiery tego dzieła. I od 100 lat nie było innej Polki w La Scali śpiewającej tą rolę, Turandot, więc to jest dla mnie bardzo specjalny, emocjonalny debiut, nie tylko w mojej karierze, ale też z tego powodu, że jestem Polką.
2: Alina Kurczewska zaprasza na specjalną klasykę muzyczną dziś po 22.05. Autopromocja.

0: Pani Laura o samokontroli nam zaśpiewała. Państwo słuchają Małej Czarnej w Radiu Poznań. No a jak tam główkowanie idzie, to ma na to wszystko regularny podgląd Sławek. Mhm. Więc zapytuję cię, kolego.
1: Tak, chciałem jeszcze do tej samokontroli nawiązać, bo to ważny element życia jest. Chciałem tylko tak podkreślić, żeby nie puszczać tego tak bo to na wielu płaszczyznach jest naprawdę bardzo ważny element. Pozdrawiam słonecznie panią Anię, pana Sławka i fanów Małej Czarnej. Cytat na dzisiaj. Przyjaciele są jak księżyc. Nie zawsze są widoczni, ale zawsze tam są. Czy są tam? Kamil Gibran podpisał się pod taką myślą, natomiast pod Kamilem Gibranem podpisała się pani Ania D., która wyłowiwszy tęże myśl, przesłała ją bez zwłoki na forum radiowe, żeby słuchacze Małej Czarnej usłyszeli, odebrali, przemyśleli i nabrali nadziei na to, że księżyc, mimo iż go nie widać, tam jest, a księżyc to przyjaciel.
0: No, czasem jednak widać.
1: Proszę?
0: Czasem jednak widać, tak mądrze
1: no zauważa. Tak. No i tak z przyjaciółmi tak właśnie jest, że czasami widać, czasami nam po drodze, czasami są za chmurą, czasami po prostu są w nowiu, w pełni, czasami malutko i tak dalej, i tak dalej. To niezła rzecz do pokombinowania. Pozdrawiam serdecznie panią Anię, pozdrawiam wszystkich kalamburowiczów oraz prowadzących, dwoje z Mącznik, podpisuje Jerzy, pozdrawiam prowadzących słuchaczy kalamburowiczów i rodzinkę, Kasia z Drzęczewa się melduje i jeszcze pozdrowienia od zwłaszczy. Będzie więcej tych pozdrowień oczywiście, proszę państwa, jeśli więcej nadeślecie, to znaczy jest jeszcze garstka ich i przekażemy po godzinie 10. Rezygnacja z licytacji też z błędem. 7148 po wyrazie kalambury, tak brzmi hasło. Rezygnacja z licytacji też z błędem.
0: A my usłyszymy się w kolejnej godzinie programu, wspominając pana Andrzeja Sobczaka, a także namawiając państwa do odwiedzenia naszego Fyrtla za sprawą słuchowiska Halotu Łazarz.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Wielkopolska, tu się biega! Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie. Grand Prix to cykl 15 biegów organizowanych na przestrzeni całego roku. 23 maja odbędzie się Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Szósty bieg naszego cyklu. Więcej informacji na www.grandprix-wielkopolski.pl. Projekt finansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
3: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
5: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
6: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
10: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
9: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
6: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
1: Reklama.
11: Motosygnał Adam Sołtysiak. Całkiem nieźle jeździ się w tej chwili po wielkopolskich tranzytach. Korki właściwie tylko tam, gdzie prace remontowe. Tak jest na przykład na drodze z Kalisza do Opatówka, miejscowość Zduny. Tutaj obowiązuje ruch wahadłowy. Podobne problemy na drodze krajowej numer 36. To już droga z Ostrowa w kierunku Krotoszyna, miejscowość Lamki. I tutaj w dwóch miejscach obowiązuje ruch wahadłowy. Spokojniej zrobiło się natomiast na krajowej 92. Niewielkie kolejki tylko przed rondem w Tarnowie Podgórnym na odcinku Pniewy Poznań. Nie ma problemów na 11 z Poznania w kierunku Piły. Przejechać tutaj można całkiem sprawnie. W Poznaniu, w centrum, zakorkowana ulica Królowej Jadwigi przed Wierzbięcicami, kierunek Most Dworcowy. W drugą stronę sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Bez korków przed rondem Starołęka. Niewielka kolejka na trasie katowickiej przed rondem Rataje. Zakorkowana północną obwodnica miasta, przede wszystkim ulica Lechicka.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
12: Józef Zych w Radzie Nowej Konstytucji na naszej antenie tłumaczył, dlaczego się zgodził. Jest nowe stowarzyszenie Poznań Jutra, założycielem znany w mieście polityk. Będzie nowy mural z Chrobrym w Gnieźnie, ale tym razem nie w dresie.
0: Wiadomości Radia Poznań.
12: O 10 w środę 6 maja zapraszam Aleksandra Włodarczyk. Nie jestem wykorzystywany, tak mówi o swoim członkostwie w Radzie Nowej Konstytucji Józef Zych, były marszałek Sejmu i honorowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, przekonywał w rozmowie Dnia Radia Poznań, że przyjął nominację od prezydenta Karola Nawrockiego, ponieważ chce bronić obecnej ustawy

0: Pewne zmiany mogłyby pomóc rozwiązać m.in. kryzys w Trybunale Stanu. Odwołany przez Jacka Jaśkowiaka były zastępca prezydenta Poznania założył stowarzyszenie Poznań Jutra. Jak dowiedziało się Radio Poznań, w jego władzach są także radni Koalicji Obywatelskiej. Więcej na ten temat wie Adam Michalkiewicz.
1: Już po odwołaniu Mariusz Wiśniewski zapowiadał, że będzie aktywny i że wiosną przedstawi, w jakiej formule będzie się to odbywało. Stowarzyszenie jest już zarejestrowane. Wiśniewski został prezesem, skarbnikiem jest radny Tomasz Stachowiak, a w zarządzie m.in. radna Monika Donelska, wiceprezesem były radny Artur Gumny. Na razie nie chcą oni mówić o szczegółach. Według nieoficjalnych informacji inauguracja stowarzyszenia jest zaplanowana w najbliższy weekend i wtedy były zastępca prezydenta Poznania powie, czym nowa organizacja będzie się zajmowała. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań.
0: Wielofunkcyjne boisko przy szkole podstawowej w Szydłowie pod Piłą wypełnili wczoraj uczniowie. Zrealizowano tam akcję Ministerstwa Sportu Trenuj z aktywną szkołą. Gościem wydarzenia była Natalia Madaj-Smolińska, pochodząca z Szydłowa, mistrzyni olimpijska w wioślarstwie, która zachęcała dzieci do aktywności fizycznej.
2: Sport, kiedy chodziłam do Szydłowa, do podstawówki, był dla mnie ogromną szansą do tego, żeby wyjechać gdzieś dalej, zobaczyć coś więcej i przeżyć niesamowite emocje. Przyjechaliśmy ich zmotywować, zachęcić do aktywności, no i żeby się wspólnie razem bardzo fajnie bawili.
3: W naszej klasie bardzo dużo osób lubi lekcje wychowania fizycznego.
0: W ramach akcji uczniowie wczoraj brali udział m.in. w treningu zwinności czy strzelaniu z bezpiecznych łuków. Jaki mural z Chrobrym pojawi się na kamienicy w centrum Gniezna? O tym decydują mieszkańcy w rozpoczętym głosowaniu. Mural ma być pamiątką po ubiegłorocznych obchodach tysiąclecia koronacji pierwszego króla w Gnieźnie. Do końca kwietnia można było zgłaszać do Urzędu Miejskiego swoje projekty. Teraz trzy najlepsze, wybrane przez Miejską Komisję, poddane są pod głosowanie. Mówi rzeczniczka Urzędu w Gnieźnie Monika Fifer.
4: Na wszystkich wiodącą postacią jest Bolesław Chrobry. Na jednym przedstawieniu jest on bardziej taki, powiedziałabym, kreskówkowy. Na innym w takich kolorach bordowo-szarych z takimi paskami. Na tym trzecim chyba najbardziej klasycznie. Tak więc wszystko zależy od tego, jaki gust, który z tych Bolesławów Chrobrych przypadnie Państwu do serca.
5: Jest jakiś w dresie?
4: Nie ma w dresie żadnego.
0: Chrobry w dresie widnieje już na jednym z gnieźnieńskich wieżowców i budzi duże kontrowersje. Na mural z Chrobrym w centrum Gniezna można głosować do 10 maja przez formularz dostępny online. Trwają matury i są już pierwsze decyzje o unieważnieniu egzaminu za wniesienie telefonu komórkowego na salę. Więcej o tym w wiadomościach za godzinę.
6: To były wiadomości Radia Poznań. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Stan powietrza dobry w całym regionie, a na termometrach mamy od 9 do 16 stopni, najcieplej na południowym wschodzie Wielkopolski i tam dzisiaj będzie cieplej, będą przejaśnienia, ale też po południu burze, tam maksymalnie do 21 stopni. Z kolei na północy maksymalnie do 12 i na północy i na zachodzie możliwe opady deszczu. Ciśnienie niskie, ale rośnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Mała Czarna.
1: Zapraszamy Państwa na spotkanie z nami jeszcze przez najbliższą godzinę, w której będzie bardzo gęsto. Między innymi będziemy Państwu prezentować, uwaga, uwaga, proszę zapiąć pasy, nową piosenkę Rolling Stonesów, ale także wspomnimy Andrzeja Sobczaka, bo maj, ostatni dzień maja, to rocznica jego śmierci, tak jak wspominałeś, to już 15 lat od tamtego momentu.
2: Tak, ale też i mamy w zanadrzu kalambur, z którym dzisiaj mogą Państwo się mierzyć i sprawdzać, czy wszystko tam styka. Rezygnacja z licytacji też z błędem. 71-48 po wyrazie kalambury przekazuje z przyjemnością pozdrowienie od Romy, a są to pozdrowienia z deszczowych Kaszub dla wszystkich słuchaczy, dla prowadzących oraz dla Mariuszka. Wiem, że deszczowa pogoda zachęca do zakręcenia się w kołdrę, ale do licha wstawaj, Mariusz. Apel Romy. I jeszcze od Izabeli. Pozdrawiam ulubiony radiowy duet kalamburowiczów, wszystkich maturzystów i ich zatroskanych rodziców. Pozdrawia Izabela. Nie wnoście telefonów na teren, gdzie

0: odbywa się egzamin. Nie ma, przestrzegamy.
1: Nie ma żartów, nie ma żartów, tym bardziej, że te urządzonka są coraz mniejsze i nawet można wnieść coś innego niż telefon komórkowy. Oczywiście można wszystko, natomiast to się po prostu nie opłaca, bo konsekwencje mogą być naprawdę bolesne. Zapraszamy serdecznie, wspierając myślami tych, którzy zdają język obcy nowożytny, także rodziców i rodziny, które przeżywają chyba jeszcze bardziej. Ojej, jak to się przeżywa?
0: Pamiętajcie, jest to po angielsku tak.
1: All right. Jacek Pol realizuje program ze studia. Zapraszają i pozdrawiają Anna Jaworska.
0: Sławek Bajew.
1: No. Właśnie. No to jedziemy. I Rikas teraz będą nam tu grać. To są dynamiczne chłopaki. Siup!

Autopromocja. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Po 17:00 Liliana Skibińska i Maciej Narożny zapraszają na najbardziej pozytywne 2 godziny w eterze. Po 19:00 godzina muzycznego odprężenia z audycją Leżak. Po 20:00 strona B. Gramy nie tylko z kaset. Rozmowy po zachodzie popłyną jak zawsze po 21:00, a po 22:00 zamknięcie dnia z klasyką muzyczną. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Autopromocja.

0: Malinowy król, Urszula i budka suflera. No my pozostaniemy jeszcze w klimacie dawnych lat i wspominania wspaniałego dorobku Andrzeja Sobczaka, którego twórczość jest w tym tygodniu głównym bohaterem i wokół niej skupiamy swoją i Państwa uwagę.
1: I za chwilę do Andrzeja dojdziemy, ale jeszcze obiecałem, że te słowa skierowane do mamy pani Kasi przeczytam, więc pani Kasia napisała, że po chwilowej przerwie kalamburowania, ale mała czarna była codziennie odsłuchiwana, wskakuje z rozwiązaniem. Przy tym pozdrawiam Anię, Sławka, całą załogę Radia Poznań i wiernych słuchaczy. Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia majowym jubilatom z moją mamą Stenią na czele. Trochę z wyprzedzeniem. Kocham cię, mamitka, i dziękuję, że jesteś z samych radosnych, pogodnych i słonecznych dni na kolejny rejs dookoła słońca w zdrowiu i z uśmiechem. Kasia z Karoliny Południowej. Och, Andrzej by się na pewno ucieszył, bo to serdeczny i radosny człowiek był. Andrzej Sobczak, autor, dusza twórcza, niespokojna, pogodna, ale też i taka bardzo konsekwentna. Konsekwentnie Andrzej dążył do swoich celów, do wyznaczanych przez siebie celów. Jak ten tydzień pod znakiem piosenek będzie upływał, no na pewno dobrze.
0: I ze wspomnieniami pani Bolesławy, czyli nazywanej Bolą.
1: Małżonki.
0: Tak jest, Bola Sobczak. Pełna rozmowa godzinna w sobotę po godzinie 17. A dzisiaj fragmencik o skromności, wspólnym słuchaniu muzyki i o tu w imię.
2: Był na topie, przebój za przebojem, śpiewała cała Polska jeden, potem na kolejny i kolejny, to aż się wydaje dzisiaj nieprawdopodobne. Czy w tej całej swojej skromności jednak były takie momenty, w których no, miał tę chwilę takiej dumy z samego siebie, takiego poczucia, że ja tu jestem jednym z kilku największych w tym kraju tak naprawdę, w tym biznesie?
3: Powiem panu, że to było śmieszne, ale Andrzej nigdy nie przyznawał się do tego, że jest autorem jakiegoś przeboju. Taka sytuacja. Jesteśmy w Kołobrzegu, Sylwester. Grają co drugi Sobczaka utwór. I nikt nie wie, że Sobczak jest tutaj i tańczy do swoich utworów. To ja zawsze mówiłam, to jest Andrzej, to Andrzeja, czy coś tam. Nigdy się nie przyznawał. Nawet jeszcze taka sytuacja, że potem przez wiele lat już właściwie do końca życia był producentem bardziej filmowym. Z telewizją współpracował. I do wielu reklam czy filmów używał muzyki od swoich przebojów. Nigdy nikomu z tych zlecających nie przyznał się, że to jego utwór. Nigdy nikomu. Taki był. No.
2: A między wami nigdy nie miał takiego momentu, w którym...
3: To znaczy, powiem panu, że mieliśmy takie wieczory, lubiliśmy być z sobą, lubiliśmy się napić czerwonego wina i słuchać muzyki. Nie słuchaliśmy muzyki Sobczaka. Słuchaliśmy zupełnie innej muzyki.
2: Jakiej na przykład?
3: ZZ Top, Blue Jeans, Dire Straits. Ale ja też, uwielbiam, ale to już inne czasy, Amy Winehouse. Ja po prostu, słuchaliśmy zupełnie innej muzyki, ale też słuchaliśmy, uwielbialiśmy polską muzykę Niemena, Demarczyk. To były, a w ogóle, może dlatego, że wzorem dla Sobczaka, takim wzorem, był Tuwim. On znał całego Tuwima na pamięć. Prawie. On bardzo, nawet jak ten kabaret, ten sztywcik powstał, to pierwszy spektakl był na podstawie tekstów Tuwima. To były Kwiaty Polskie, albo W oparach absurdu, gdzie Tuwim w krótkich takich, zapamiętałam do dziś, odbył się walny zjazd złodziei. Najwięcej było mowy o idei. To były takie krótkie anegdoty. I bardzo, bardzo kochał Tuwima.
2: Ciekawe, czy to faktycznie z tego Tuwima się wzięło, czy może miał jakiegoś jeszcze idola, człowieka, który pisał teksty polskie albo zagraniczne wcześniej?
3: Nie. Tuwim. Tuwim był zawsze wzorem.
0: No świetnie. Zawsze trzeba mieć jakiegoś swojego mistrza, na którym człowiek, chciałam powiedzieć, się wzoruje, ale to nie o to chodzi. U którego się podpatruje o sztukę pisania na przykład.
1: Który jest takim natchnieniem, wiesz, Ani. Ja mogę tylko potwierdzić to, co Bola powiedziała, bo jak poznałem Andrzeja w 1988 roku, to muszę Państwu powiedzieć, że potem przez wiele, wiele miesięcy nie wiedziałem, że to ten Andrzej Sobczak.
0: No a teraz jeden z jego przebojów, do których napisał słowa.

0: Reklama.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
2: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
0: Reklama.
5: Mała Czarna.
6: Pan Rafał napisał, że powiedzenie powiada tak: śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. To najlepsza dieta. Pozdrawiam córeczki, 15-letnią Agatkę i roczną Basię. Rafał Maciejewski podpisuje. Jest też ptak o tej nazwie, napisał pan Bogdan Ptasiarz z Słego Lasu, który zalatuje do Polski. Pozdrawiam prowadzących i kalamburowiczów. Kalambur jest państwu znany. Na wszelki wypadek powiem, że rezygnacja z licytacji też z błędem, a w kamienicy przy Berwińskiego 4, gdzie, proszę państwa, żyją bohaterowie naszego słuchowiska Halo tu Łazarz, też rozwiązują kalambury. Wiem o tym. A czy w tym odcinku będą rozwiązywać? Przekonają się państwo za kilka chwil.
7: Ale najpierw niesamowite dźwięki, na które fani zespołu The Rolling Stones czekali. Nie wiem, jaką dietę stosuje Mick Jagger, ale widać, że jest skuteczna, być może nowa żona i nagrania nowej płyty właśnie powodują, że jest w znakomitej formie. Przed nami zapowiadają...
6: Wysysa z niego.
7: Energię albo utrzymuje przy życiu. Kto wie, w każdym razie nas, fanów przy życiu, utrzymują nowe porcje muzyczne i to jest utwór, który zapowiada nowy album.

0: Radio Poznań przedstawia serial audio Halo, tu Łazarz. Odcinek 23.
1: No to się porobiło, Julia.
2: Romek, trzeci raz czytam to samo zdanie. No nie dajesz się skupić.
1: Mówię, że mamy twardy orzech do zgryzienia.
2: No mamy.
1: No i co my zrobimy z tym Łazarzem?
2: No nie wiem, może poczekajmy jeszcze parę dni.
1: Wsadzanie głowy w piasek nie rozwiąże problemu.
2: Wiem, Romeo, wiem. No ale co mogę? Przywiązałam się.
1: No ja też hultaja polubiłem.
2: No nie rozumiem tylko, dlaczego przez 2 miesiące nikt się na to ogłoszenie nie natknął. No, nie sądzę, żeby wisiało tylko koło szkoły Karolka.
1: Dziwne. No, masz rację.
2: No i tak, wiem. Musimy na ten numer zadzwonić. Może szukają go i się martwią.
1: A jak się nad nim znęcali?
2: No właśnie, no kurczę. Nie wiem. Oj, trzeba jeszcze Wandzie powiedzieć.
1: Pani Pelagia to przecież CIA i KGB. Na bank już wie i jej powiedziała.
2: No, nie wydaje mi się. Wanda od razu by tu wpadła.
1: I tak co chwilę tu wpada.
2: No i?
1: I nic. Tak mówię tylko. Dobra, musimy rozwiązać sprawę psa i tyle.
2: Musimy dzisiaj. Nie, jak dzisiaj będzie jeszcze po staremu. Karolek nie widział ogłoszenia, nadal się Łazarzem opiekujemy. Jest spokój.
1: Kochanie...
2: Wiem.
1: Zwierzak do kogoś należy. Zakładam, że ktoś za nim tęskni. No przecież sama to doskonale rozumiesz.
2: No dobra. Ale to ty informujesz o tym Maciejewską.
1: Aha, znaczy wszystkim ma się zająć Roman Bylina, tak?
2: Tak.
1: Nie, papier, kamień, nożyce.
2: No dobra. No to idę.
1: Powodzenia. Kocham cię.
3: Kogo tam diabli nie są? Pali się czy jak?
2: Cześć, mam sprawę, można? Nie będę niczego owijać w bawełnę. Słuchaj, ktoś szuka Łazarza.
3: Co? Jak to? Kiedy?
2: Karolek od Kaczmarków znalazł ogłoszenie na słupie ze zdjęciem.
3: Co? Gdzie? Na którym słupie? A gdzie też to było wisieć?
2: No, mówię, gdzieś przy szkole.
3: Szkoła. Nie pomyślałam, no.
2: Przyszłam, żebyś wiedziała. Będziemy tam dzwonić dzisiaj.
3: A po jakiego grzyba?
2: No szukają go. Łazarz nie jest nasz.
3: Nie jest? A kto mu życie ratował? Gdzie tyś był ten szuszwol, jak kejter w zimnie po gemylach lotął?
2: O, racja.
3: Co? Co racja? Żeby nie my, to widok mógł 100 razy szkity wyciągnąć. No a gdzie wtedy był ten jego właściciel? No gdzie?
2: No nie wiemy, może w szpitalu, może coś się stało.
3: To nimofa muły, albo znajomków, żeby im stwora na ten czas zostawić?
2: Wanda, ale nie znamy wszystkiego.
3: Rób jak tam chcesz. Ale jokajtra nikomu na poniewierkę nie oddam.
2: Ale nie możesz się tak zacietrzewiać.
3: Wiem swoje i niczego nie mam zamiaru wyjaśniać.
2: Wanda, uspokój się spokojnie. Przecież nie pozwolimy wyrządzić mu jakiejkolwiek krzywdy.
3: Bo ja go tak kocham.
2: Ja wiem, wszyscy tu się do niego bardzo przywiązali.
3: Szkoła, kurka, że też tam nie poszłam.
2: Co? Słucham?
3: Bo ja jakby to może trochę, ale... tak, tylko trochę wiedziałam o tych anonsach.
2: Co? Proszę?
3: Ich była tu wisieć cała wuchta!
2: Nie rozumiem.
3: No, pierwszą karteluszkę szpekłam dobry miesiąc temu, kolerynku. Zaś łaziłam wieczorami po całkiem Łazarzu, zrywałam wszędzie, gdzie były wisieć.
2: Nie, Chryste, no nie wierzę, naprawdę to robiłaś?
3: A co miałam siódka na zatracenie wystawić? Oni go specjalnie wyrzucili, czuję to w kościach.
2: Nie, Wanda, nie wierzę.
3: Bo ty nie wiesz, co to znaczy stracić przyjaciela. Ja już drugi raz tego przechodzić nie chcę.
2: Wanda, no szok. Mnie też nie będzie z tym lekko, ale... No, ale ktoś go szuka.
3: Moja sznupcie kochana. Ja dzisiaj się koło niego położę i będę garować razem z nim.
2: Wanda, ale to znaczy, że ktoś naprawdę chce go znaleźć. Pomyśl, no, jakby twój zniknął na chwilę, nie zwariowałabyś?
3: Ja bym nie zgubiła Kejtra. Podejrzane. A Łazarza nie oddam. Nigdy. Julia, chyba ze z tymi podartymi karteluszkami mnie nie wydasz, co?
2: Nie, no co ty. Nawet rozumiem.
3: Ja z tym istnym godać nie mam zamiaru.
2: Ale co, jeśli tam są dzieci i tęsknią bardzo?
3: No, no widzisz, no widzisz. Czyli lepiej nigdzie nie dzwonić. Dla dzieci lekcja, a dla nas spokój ducha.
2: Wanda, ale tak nie można. Ale niech się Romek dowie.
3: Niech się wykaże, chłop.
2: Tak, tak. On rozpozna, czy dom jest dobry. Zresztą on ma czuje.
3: Ale żeby się nie zgadzał na oddanie, tego nie wybaczę.
2: Wanda!
3: No spójrz tylko w te ślepia. On chce tu być. Widzę to.
2: Dobra, trzeba zagadać z Romkiem.
3: Najlepiej kuć żelazo, póki jest gorące.
2: Jasne. Idziemy do nas.
3: Poczekaj, poczekaj chwilunie. Zostawię tu inolaczki.
2: Jesteśmy?
1: O, Wanda. Dobry wieczór. No, co tam?
3: A co ma być? Stara bida.
1: A Ziutek w domu?
3: Nie, ma drugą zmianę.
1: A, serialowy wieczór znaczy.
2: Rozmawiałyśmy długo o Łazarzu.
1: I?
2: I musimy nawiązać kontakt z tym właścicielem. Musisz go wybadać.
1: Aha, myślałem, że plan już ustalony.
3: Zależy, co to za typ.
2: No właśnie, ty musisz zaaranżować z nim spotkanie.
1: No, no dobrze.
4: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
2: A nie mówiłam, że się zgodzi?
3: I no godaj z nim ostro. Wyczuj, czy dobry chłop, czy go bił.
1: No a jak to będzie kobieta?
3: To jo już ty, afie, naftykom!
1: Dobra, dajcie mi ten numer.
2: Dobra, chyba jest gdzieś w torebce, czy?
3: Nie wytrzymie, zaraz herc, szlak mnie trafi!
2: Wanda, no, uspokój się.
1: No to jedziemy.

0: No i to by było na tyle.
1: I co teraz?
2: O, znak! Próbowaliśmy. Łazarek zostaje.
3: Halo, tu Łazarz. Serial audio Radia Poznań. Wystąpili Małgorzata Łodej-Stachowiak, Oliwia Nazimek, Jan Ignacy Romanowski, scenariusz Jan Strugarek, muzyka Hubert Wińczyk, konsultacje scenariusza Patrycjusz Tomaszewski, koordynacja Anna Jaworska, realizacja dźwięku Paweł Kretkowski. Wszystkie odcinki znajdziecie na Radio Poznań FM oraz platformach streamingowych.

0: to teraz, proszę Państwa, wiadomo, że był kalambur do rozwiązania, ale w ogóle nie związany z kalamburami. Za to z Łazarzem. W słuchowisku Halo, tu Łazarz. Już wiedzą Państwo, że powtórka tego odcinka słuchowiska w niedzielę po południu, a premiera następnego w Małej Czarnej za tydzień o 10.30. Już zapraszamy. Pozdrawiam wszystkich pracowników MPK. To pozdrowienie od Maćka. Ania pozdrawia serdecznie panią Zosię z Psarskich. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, małżonkę Zuzannę, córeczkę Anastazję oraz całą redakcję Tomek z Dopiewa. Pozdrowienia zza biurka są. 31 to też rocznica śmierci mojego taty, ale 19 napisała pani Ania. Pozdrawiam maturzystów, zwłaszcza córkę Anię, Krzysztof z Osieka nad Notecią i jeszcze pozdrowienia dla prowadzących ekipy radiowej, słuchaczy, maturzystów i kalamburowiczów, weekendowym Wingsom oraz chórzystom. W weekend na zjazd się wybieramy. Paweł, w dzień bez diety nie trzymajcie michy. O, tak pozdrowienia zostały przekazane. Drodzy Państwo, nie przypominam zadania kalamburowego, za to powiem Państwu, że z kolegą Jackiem cierpimy, wymieniamy się zresztą objawami tej choroby na tak zwaną dziadozę. Nie to, żebyśmy dziadowali, ale dziadkowali z wielkim zapałem. Oj, wiem, profesor nie będzie z tego zadowolony.
1: Autopromocja.
2: Strzał, jest go! Jest gol dla Lecha Poznań! Leo Bengston, świetne podanie do Pereira, tu podał z prawej strony. 1-0 dla Lecha Poznań.
3: Gol po golu, punkt po punkcie. Lech Poznań zmierza ku Mistrzostwu Polski. Wciąż trzeba jednak walczyć i wygrywać, by na końcu cieszyć się z sukcesu. W 32. kolejce Ekstraklasy Lech Poznań zagra na własnym stadionie z Arką Gdynia. Transmisja meczu na antenie Radia Poznań w piątek 8 maja od godziny 20.30. Do usłyszenia.
4: Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.
1: Autopromocja.
4: Język na zakręcie. Zapraszają Grażyna Wrońska i profesor Jarosław Liberek.
5: Z betonozą się już, można powiedzieć, zaprzyjaźniliśmy. To znaczy walczymy z nią, ale termin się upowszechnił i utrwalił.
6: Podobnie jak słup koza, bo wokół tych różnych miejsc zabetonowanych mamy słupki, jest też, o czym się nieraz zapomina, asfaltoza, bo lubimy tym asfaltem pokrywać. Mówię tak, lubimy, oczywiście to nie my, ale zawsze się ktoś taki znajdzie. Do tej serii wyrazów, które się kończą na oza, doszedł nam kolejny.
5: Billboardoza.
6: Tak, to chodzi o te duże reklamy na takich słupach, które stoją przy ulicy, przy drodze, czasami też są zawieszane na budynkach, na ścianach szczytowych. I jak tego jest za dużo, to ludzie wtedy mówią billboardoza w mieście i nawet są takie specjalne ustawy nazywane krajobrazowymi, które mają zmniejszyć tę billboardozę.
5: Ale sądzę, że nie są zbyt skuteczne.
6: Nie są chyba zbyt skuteczne, a sama nazwa uważam, że jest bardzo trafna, bo tak, betonoza, billboardoza, słupkoza nam
5: wiele,
6: się
5: o co chodzi.
6: Nie podoba. Mamy negatywne skojarzenia, a wynikają one z tego, że w języku polskim mamy ileś nazw chorób, które się na oza kończą. Borelioza, skleroza, neuroza, osteoporoza, paradontoza, dermatoza.
5: No.
6: I do tych chorób możemy dołączyć również billboardozę, betonozę i tak dalej.
5: I walczmy z nimi.
6: I będziemy z tym walczyć. Nasze oczy są bardzo uczulone na billboardozę, tylko zawsze mnie jeszcze zastanawia, może szybko dodam na marginesie, dlaczego mówimy wtedy o krajobrazie miejskim. No niech sobie będzie, ja wiem, że to jest rozszerzenie znaczenia, ale krajobrazy to ja wolę zupełnie inne niż te billboardy.
5: No, zbliża się ciepła wiosna, więc będziemy korzystać z uroków krajobrazowych, niekoniecznie z tej billboardozy.
6: Właśnie.
4: Język na zakręcie.

0: No, my dotarliśmy do końca naszego środowego spotkania. Lechia Nerka, mistrz swoją drogą. Jezu, jak się cieszę z tych malutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Samo życie.
1: Prawdaż. Dobra, no właśnie. Aha, poczekaj, bo się teraz nad tą kieszenią zastanowiłem chwileczkę, czy ja się teraz mam prawo cieszyć, czy nie. Ale odpowiedzi udzielę sobie sam, w swoim sumieniu i sercu. Pozdrawiam prowadzących Małą Czarną i wszystkich słuchaczy Radia Poznań oraz Książę Wielkopolskiego. On to prowadzi stado przed siebie, napisała poetessa. On to prowadzi stado przed siebie, przy boku ona pilnuje stada. Sławek i Ania idą przez program, przed nimi kroczy śmiech i zabawa. Poetessa z buziaczkami, dzięki. Przesyłam serdeczności z fotelu u fryzjera. Pozdrawiam cały Rogoźno, Karolcia z Młynkowa. Już pewnie po tym fryzjerze, bo to było przy jakiś czas temu.
0: Pani Karolcia wyondulowana.
1: A może jeszcze. Pozdrawiam prowadzących Jadwigę Kalamburowiczów oraz wszystkich grzebiących w ogrodowej ziemi. Dziadek Marek z Dominowa. Janusz przesyła pozdrowienia gorące dla redakcji Radia Poznań, dla Ani, Sławka, realizatora, słuchaczy i Kalamburowiczów. Zdzisław melduje się z serdecznościami. Jest też pozdrowienie szczególnie dla żony Ingi od Krzysztofa, ale także z Czempinia. Są to pozdrowienia dla nas, słuchaczy, i dla nas, miłej redakcji. Prowadzących i kombinatorów pozdrawiam. Popadało troszkę wspaniałe powietrze, Aga ze swoim pomysłem, który, jak ma nadzieję, na czarną godzinę się przyda. Jak najbardziej gratuluję serdecznie pomysłu. Państwo co jakiś czas, a zaręczam, że będę jeszcze w tym roku wyjeżdżał, będą mieli okazję popisywać się swoimi wyczynami. Rezygnacja z licytacji, czyli pas, też z błędem ortograficznym, czyli zapisane przez RZ, czyli pasterz. Dzisiaj rzeczywiście pastersko doprowadziliśmy ten program i trzutkę naszych Kalamburowiczów do końca. Zapraszamy na jutro.
0: Zapraszamy razem z Łukaszem Kaźmierczakiem, który z kolei przejmuje antenę po godzinie 11 w Kulturze w Obiegu. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Dzień dobry, ja nie z trzutki kalamburowej, a z trzutki obiegowej.
0: Dobrze, to co będzie na twojej obiegówce?
2: Dziś porozmawiamy o tym, jak można wykorzystać sztukę jako zero waste i zmienić naszą przestrzeń, która wokół nas wydaje się taka niezmienialna, a niekiedy niewiele potrzeba, żeby było pięknie.
0: Czyli będzie zero waste w służbie sztuki?
2: Tak, jest tylko odzysku.
0: Świetnie, zapraszamy bardzo serdecznie po godzinie 11, a my się
1: odmulamy. A my się odmulamy i zapraszamy jutro, bo odmuleni znajdziemy się o godzinie 9 w studiu razem. Dziękujemy
2: odmulę
1: państwu.
2: Odmulę róż.
0: Jacek Pol program zrealizował, jeszcze zostaje przy konsolecie. Do usłyszenia mówią Anna Jaworska.
1: Sławek Bajew, do jutra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss. To wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
2: Art Dom zyskasz spokój na lata. Pompy ciepła i klimatyzację Panasonic od sprawdzonego pro-partnera. Tylko teraz z bezpłatnymi przeglądami przez cały okres gwarancji, nawet 7 lat. Wybierając pompy ciepła od Art Dom, wybierasz spokój i komfort na lata. Szczegóły u doradców www.artdomservice.pl. Konin Ślesińska 7.
3: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom. Spokojna głowa.
0: Reklama.
4: No to sygnał Adam Sołtysiak. Ciąg dalszy niezłych informacji z wielkopolskich tranzytów. W tej chwili co najważniejsze bez wypadków. No a korkowo właściwie tylko tam, gdzie trwają prace remontowe. Tak jest na przykład na drodze z Kalisza w stronę Opatówka. Krajowa 12 zakorkowana i rozkopana w miejscowości Zduny. Podobny problem na drodze z Ostrowa w kierunku Krotoszyna przed miejscowością Lamki koło Ostrowa Wielkopolskiego. W dwóch miejscach obowiązuje ruch wahadłowy. Jeśli chodzi o Poznań, to więcej samochodów przede wszystkim w północnej części miasta, więc na ulicy Lechickiej, odcinek Umltowska Murawa, korek i w jedną i w drugą stronę. Nieźle wygląda ścisłe centrum miasta, bez wielkich problemów w tej chwili na przeprawach przez Wartę. Sprawnie przejechać można nawet Estkowskiego, Wyszyńskiego.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Bulwersująca sprawa z Lwówka koło Nowego Tomyśla. Doszło tam do zabójstwa nastolatki. Kilkunastu tegorocznych maturzystów ma już unieważnione egzaminy. W Rawiczu cyfrowa rewolucja dla mieszkańców.
5: Wiadomości Radia Poznań.
6: O 11 w środę 6 maja Aleksandra Włodarczyk. 13-letnia Wiktoria spod Lwówka koło Nowego Tomyśla została zamordowana. Początkowo śledczy przyjęli, że było to samobójstwo. Najnowsze ustalenia jednak są takie, że doszło do zabójstwa, a samobójstwo zostało upozorowane. W sprawie został zatrzymany 14-latek, potwierdził Radiu Poznań rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Dodał, że po kilku miesiącach badania sprawy śledczy nabrali podejrzeń. Stąd zwrot. Ze względu na wiek zatrzymanego nastolatka, który obecnie ma 15 lat, sprawą zajmuje się sąd dla nieletnich w Nowym Tomyślu. Tam trafiły wszystkie zebrane do tej pory materiały. Sąd wszczął już postępowanie. 15-latek jest w tej chwili w schronisku dla nieletnich. Ciało dziewczynki znaleziono w marcu ubiegłego roku po jednym dniu od wszczęcia poszukiwań.
5: To są wiadomości Radia Poznań.
6: Zakończyła się matura z języka obcego na poziomie podstawowym. Tymczasem kilkunastu maturzystów unieważniono wczoraj.

0: 50 maturzystom, najczęściej za ściąganie, ale też za wniesienie na egzamin telefonu. Rusza wyścig o nowe Centrum Nauki w Poznaniu. Wśród propozycji lokalizacji arena.
1: Park Kasprowicza to na pewno, w otoczeniu zieleni, bo nauce sprzyja zieleni.
0: Co to za nowa inicjatywa i co na to poznańskie uczelnie? O tym powiemy w wiadomościach o 12. Teraz Rawicz, gdzie cyfrowa rewolucja wchodzi do kieszeni mieszkańców. Samorząd uruchomił aplikację M-Mieszkaniec, narzędzie, które ma skrócić dystans między urzędem a codziennymi sprawami lokalnej społeczności.
2: Aplikacja pozwala być na bieżąco z tym, co dzieje się w gminie, a także zgłosić usterkę czy sprawę wymagającą interwencji w kilku kliknięciach. Użytkownicy mogą również korzystać z wybranych usług i ofert lokalnych bezpośrednio z poziomu telefonu. Wśród najciekawszych funkcji znalazła się cyfrowa rawicka karta mieszkańca, dzięki której zniżki i oferty lokalnych partnerów są dostępne od ręki bez szukania plastikowej karty w portfelu. Jak podkreśla burmistrz Grzegorz Kubik, wdrożenie aplikacji to kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnej, otwartej i przyjaznej mieszkańcom gminy. Z Rawicza Bartłomiej Klubś, Radio Poznań.
0: Aplikacja jest bezpłatna i dostępna w popularnych sklepach mobilnych. Wystarczy wybrać gminę Rawicz i zacząć korzystać. Na koniec misja z Poznania do Kamerunu. Wyruszyło w nią wczoraj czworo medyków. Na miejscu będą przeprowadzać zabiegi. W planach przyjęcie co najmniej 150 pacjentów, mówią chirurdzy Andrzej Ratajczak i Bartosz Grzechulski.
3: Będziemy tam operować głównie chorych przepuklinami. Siostra, która jest na miejscu i właśnie takich ludzi zaprosiła.
4: U nas jest zabieg rutynowo przeprowadzany, rozpoznawany na wczesnym etapie. W Afryce nie ma takich możliwości, więc jest to zabieg tak naprawdę ratujący życie.
3: Wiem, że tam nawet z odległych części Kamerunu przyjadą do tego ośrodka.
0: Jak informuje organizator wyprawy Fundacja Redemptoris Missio, w Kamerunie wielu ludzi nie stać nawet na podstawową opiekę zdrowotną. 30% Kameruńczyków żyje za mniej niż 5 zł dziennie.
5: To były wiadomości Radia Poznań.
6: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Jeśli chodzi o temperatury, to region bardzo podzielony, bo dziś chłodniej zdecydowanie na północy. Tam teraz 9 stopni, a maksymalnie dziś 12. Z kolei na południowym wschodzie już prawie 18, a będzie do 21. Poza tym w centrum, na zachodzie i na północy możliwe opady deszczu. Z kolei na południowym wschodzie więcej przejaśnień, ale po południu także burze. Ciśnienie niskie cały czas spada.
6: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Kultura w obiegu.
7: Dzień dobry. Warto czasem, proszę Państwa, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, jak mogłaby wyglądać przestrzeń wokół nas, gdybyśmy naprawdę chcieli uczynić ją ładniejszą. No, wydaje się, że potrzeba do tego Bóg wie jakich wielkich nakładów. Tymczasem, no nie do końca. Czasami wystarczy naprawdę niewielka ingerencja. Nie trzeba niczego wyburzać czy przeprojektowywać wielkich przestrzeni, żeby dokonać wyraźnej wizualnej zmiany. Innymi słowy, chodzi o coś na kształt takiego zero waste w przestrzeni miejskiej. No i właśnie dziś w Kulturze w Obiegu chciałbym, abyśmy porozmawiali o projekcie artystycznym, który zachęca do dyskusji na ten temat, ale jeszcze może bardziej także do konkretnych czynów, właśnie w duchu estetyki odzysku. A dziś do godziny 12 towarzyszą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Jacek Pol.

0: W naszym studiu profesora Agnieszka Meller-Kawa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziękuję
0: pani profesor, ja się bardzo cieszę, że pani przyjęła zaproszenie, bo projekt, który pani realizuje jest, no, wydaje się, że mógł ktoś na to wpaść, ale dla mnie jest on absolutnie innowacyjny. Ja nie wiem, czy ktoś pomyślał o tym, że można zero waste wykorzystać inaczej niż tak, jak sobie wyobrażamy, bo myślimy, mamy przedmioty wokół nas, jakieś drobne rzeczy, z których korzystamy, kupujemy, przetwarzamy, no ale żeby całą przestrzeń, całą otaczającą nas rzeczywistość wizualną zmienić w estetyce zero waste. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy taki wizualny zero waste w Poznaniu to jest realna rzecz?
1: Ja myślę, że jak najbardziej realna, jak najbardziej bardzo potrzebna. I nie chciałabym tutaj, żeby było takie wrażenie, że to ja wpadam na jakąś epokowe odkrycie, że takie coś jest możliwe. To się dzieje, ponieważ widać działania architektów, urbanistów i zieleni miejskiej, że te przestrzenie polepszają się. Jednak cały czas mam wrażenie, że bardzo duże pole jest do popisu, do znalezienia takich różnych miejsc, gdzie potencjał tych miejsc wskazuje na to, że można z nich wykrzesać dużo więcej, co w efekcie będziemy mieli dużo lepszy wizualny odbiór tej przestrzeni, lepszą estetykę, lepszą jakość życia tych mieszkańców i nową wartość użytkową.
0: Bardzo mi się spodobało jedno zdanie, żebyśmy spojrzeli na to w duchu zasady, nie marnujmy przestrzeni, tak jak nie marnujmy przedmiotów. Zobaczmy ją na nowo, niekoniecznie wyburzajmy, czy przeprojektujmy, tylko spójrzmy inaczej na nią.
1: Dokładnie. Chodzi o to, żeby skorzystać z zalet tej przestrzeni, dostrzec to i bardzo dużo w trakcie moich wędrówek po mieście, ponieważ to był punkt startu do realizacji mojego projektu, bardzo często natrafiałam na takie miejsca, które pokazywały, że niewiele potrzeba, żeby tutaj ta jakość była pod
0: My dzisiaj powiemy Państwu o takich miejscach, gdzie naprawdę jeden detal dosłownie zmienia spojrzenie na rzeczywistość. Kilka takich wyczarujemy w przestrzeni miasta. Pani projekt, który pani realizowała, to poważna sprawa, bo to z pieniędzy, z KPO na kulturę. I projekt nazywa się Estetyka Odzysku. Wizualny Zero Waste w Poznaniu, jako się rzekło. Przybliżmy trochę założenia projektu.
1: Dobrze. Założeniem jest inspirować społeczność Poznania, decydentów, społeczność lokalną do tego, żeby inicjować zmiany na rzecz dobrego wyglądu przestrzeni wspólnej. Moja idea jest taka, że ma być to iskra do właśnie takiego wzniecenia woli działań w tym zakresie, albo chociaż takich rozpoczynania drobnych kroków w tą stronę, wzbudzenie dyskusji, szukaniem potencjału tych miejsc i diagnozowaniem ewentualnych problemów.
0: I pani pokazała konkretne takie miejsca, bo to nie jest tylko na zasadzie, poinspiruje troszeczkę, tylko to były kilometry przechodzone po mieście, robione zdjęcia. Potem to było przeniesione do komputera. Cała burza mózgów, żeby zobaczyć, jak można inaczej zobaczyć.
1: Tak, zobaczyć. Efektem jest bank idei, który pokazuje zestaw kilkudziesięciu ujęć przestrzeni Poznania przed, czyli tak jak to wygląda teraz, i po ewentualnych zmianach, czyli po tym, jak tymi relatywnie niewielkimi zabiegami, bo to jest właśnie idea zero waste, że przestrzeń polepszyłyby pewnie ogromne działania architektoniczne, urbanistyczne na ogromną skalę, ale miejmy świadomość, że czasami niewiele trzeba, żeby ta przestrzeń zyskała nową jakość.
0: Ten bank idei to nie jest taka baza alternatywnych scenariuszy, która rodzi się tylko i wyłącznie w głowie artysty, taka idea fix, który mówi sobie, mam fantazję taką, niech to wygląda, nie wiem, na pomarańczowo i będzie odwrócone zupełnie do góry nogami. To nie są rzeczy nierealne, tylko jak najbardziej realizowalne projekty i to niekiedy naprawdę, prawie że na pstryknięcie palca.
1: Dokładnie tak. Chociaż ja tutaj chciałabym podkreślić, że idea jest w zamyśle, miała być uniwersalna. Ja pokazuję w moim banku idei konkretne miejsca, aczkolwiek rozwiązania mogą być stosowane, niekoniecznie dotyczą tylko tych miejsc. One mogą być rozwiązaniem problemów istniejących w różnych innych przestrzeniach Poznania i innych aglomeracji. Także jak najbardziej. I rzeczywiście dobrze jest przejść na poziom jakichś konkretnych przykładów i rzeczywiście to są realne rzeczy typu, podałabym przykład, że zaułków, które okazuje się, że mają w sobie zalążek, mają w sobie piękne widoki na to, coś, co jest w głębi i wystarczyłoby kolorem, kształtem, usytuowaniem, czymś po prostu wydobyć tę noc.
0: Ja takie jedno miejsce znalazłem, bo ten cały pani projekt to jest także oczywiście przekute w konkrety. Jest artbook, są filmy, na których widać te nowe koncepcje także dla Poznania. Mam nadzieję w ogóle, że urzędnicy miejscy nie tylko sięgną i zainspirują się tymi rozwiązaniami, bo one, proszę państwa, są naprawdę gotowym pomysłem na drobne zmiany, ale to trochę jak z tym krokiem człowieka na Księżycu. Mały krok, ale jaki wielki krok dla ludzkości. To te zmiany wydają się bardzo duże. Ten zaułek, o którym mówię, mieści się przy ulicy Koziej z widokiem na Poznańską Farę. Spróbujmy go wyczarować, a o pozostałych opowiemy za chwilę, bo to jest taki piękny fragmencik, którym się pokazuje przed oczami.
1: Dokładnie tak. Jest to, tak jak pan redaktor powiedział, zaułek przy ulicy Koziej, ujęty w bramę, łukowatą bramę,
0: gdzie w głębi,
1: która jest jak najbardziej teraz i zdradza jakby wielkość tego miejsca w przeszłości. Teraz wygląda jak dużo takich czasami trochę zapomnianych miejsc w różnych miastach.
0: Nie bójmy się tego słowa, zaniedbane podwórko nie ma.
1: Tak, no ale użyteczne, ponieważ miejsca parkingowe, śmieci, wiadomo, że to są problemy, które trzeba byłoby rozwiązać, ale jest możliwość rozwiązania tego i rzeczywiście w głębi widoczna jest bazylika, jest kościół. On jest pięknie wykadrowany jakby tym łukiem bramy.
0: I co tam wystarczy zrobić tylko, tam żeby to było widoczne?
1: Tam wystarczy stworzyć miejsce dla interakcji społecznych. Na to, żeby przejść przez ten portal, wejść do innego świata, usiąść, wypić kawę. Czyli meble trochę odsłonić, zarośnić zieleni. Tam zieleni jest i oczywiście w części ona ma zostać. Ale takimi drobnymi zabiegami typu odmalowaniem fasad, które będą swoją kolorystyką nawiązywać albo kontrastować, albo w ramy ubierać jakby tą bazylikę w głębi. Jesteśmy w stanie jakby przenieść się do tego innego świata.
0: A za chwileczkę spróbujemy inne takie przykłady podać, te mniejsze i te większe.

0: Profesor Agnieszka Meller-Kawa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. U nas w studiu cały czas rozmawiamy o wizualnym Zero Waste w Poznaniu, ale to jest oczywiście pomysł na rzeczywistość także dla innych miast. Pani profesor, bo widziałem dużo zdjęć, które pani pokazywała, cały artbook przejechałem. Są miejsca szczególne. Jeżeli państwo kojarzycie ulicę Dąbrowskiego i tak zwany okrętowiec, budynek mieszkalny z pierwszej połowy XX wieku, tak. Pani niewielkim wysiłkiem wyczarowała z tego budynku coś, co nas przenosi w przeszłość. Bardzo tak dynamicznie, nawet bym powiedział.
1: Tak, jest to bardzo piękna kamienica, która w historii architektury zapisała się, w historii architektury poznańskiej. Okrętowiec, jest to, myślę, często zaskoczenie dla poznaniaków, że mamy też taki styl i taki obiekt u nas. I jest to piękne miejsce, które często mijamy, nie zauważamy tego.
0: Powodem taki poszarzały, brudny, nieefektowny.
1: Nawet nie w tym zakresie. Najgorsze to jest to, że na poziomie usługowego parteru, który jako pierwszy widzimy, podchodząc, poruszając się po tej przestrzeni, tam panuje straszny bałagan, taki wizualny chaos. Dotyczy to stolarki, reklam, kolorów. Bardzo duży miszmasz. I ja zdecydowałam, że jeżeli wprowadzilibyśmy ten sam spójną kolorystykę, spójny przekaz wizualny, jeżeli chodzi o określenie tych sklepów, materiały te same, to w tym momencie ta sama kamienica zaczyna przypominać te właśnie kamienice z czasu jej świetności, z początków XX wieku.
0: Taki piękny modernizm.
1: Piękny modernizm, poziomy, układ i możemy ją wreszcie docenić. Myślę, że w tym momencie każdy to zobaczy, jak to wygląda.
0: To jest piękne, dlatego że litery, które zaproponowała pani profesor, nawiązują do stylu Art Deco i tam nawet kebab wygląda, proszę państwa, bardzo artystowsko. To bardzo ciekawe doświadczenie. Kamienicę państwo na pewno kojarzycie, wystarczy sobie to wpisać, a na stronie, którą pani profesor pewnie jeszcze przedstawi, no i wystawie, która towarzyszy pani pracy, będzie można zobaczyć, jak mogłaby ona wyglądać. Niekiedy nie potrzeba wiele, niekiedy wystarczy drobny detal. Są takie uliczki, na przykład na Ostrowie Tumskim, gdzie brakuje dosłownie ławeczki, żeby zmieniała nam się perspektywa.
1: Tak, przykładem może być Ostrów Tumski i ulica Posadzeńgo, gdzie rzeczywiście jest to piękne miejsce, w tle jest widoczna katedra i ta ławeczka, oświetlenie, miejsce takiego wyciszenia od razu polepsza jakość tej przestrzeni. I oczywiście tego typu drobne ingerencje bardzo dużo nam dają, ale w tym moim artbooku i zestawie koncepcji są takie właśnie małe działania, a także zdecydowanie na większą skalę. I jako przykład kolejny to chciałam podać sołtysówkę łazarską.
0: Tutaj po sąsiedzku na Głogowski.
1: Tak.
0: Piękna, od wielu lat. Jakżeż tak. Boli serce, kiedy się patrzy na jej obecny stan.
1: A jak to rzeczywiście dużo dałoby, to mogłaby być wizytówka całej ulicy. I jest to potrzebne, żeby wzbudzić dyskusję. Mam nadzieję, że o tym problemie to wszyscy jakby zdajemy sobie sprawę, ale przywykamy do tego, tak jak na przykład do wyrwy w Kupcu Poznańskim, która jest nieuzupełniona i ciągle mamy tam jakąś budkę. To są tego typu rzeczy, że musimy przypomnieć sobie, że warto do tego dotrzeć.
0: Jest jeszcze takie jedno miejsce, to bardzo krótko, Wunerw na Śródce, który pani sobie wymarzyła, na Ostrówek. To jest miejsce, które odzyskuje swój blask, ale mogłoby jeszcze bardziej być miejscem naszym, przyjaznym, pieszym.
1: Tak, to jest idea jakiejś filozofii życia, Hygge, duńskiej filozofii, gdzie bardziej kładziemy nacisk na społeczne relacje, na to, że pieszy tutaj w tej przestrzeni będzie ważniejszy niż kierowca samochodu i gdzie tworzymy taką fajną przestrzeń do życia, bardzo wysokiej jakości.
0: Niewiele potrzeby. potrzeba trochę przeorganizowania przestrzeni, trochę zieleni, żeby to było takie miejsce, gdzie chce się przysiąść.
1: Tak. Generalnie w tych moich propozycjach to często okazuje się, że niesamowicie odbiór tych przestrzeni się zmienia w momencie, kiedy pojawia się ta zieleń.
0: I wystarczy przystanąć, bo z tym jest często problem, bo nie chcemy przystawać w miejscach, które nam się nie podobają. Jeśli Państwo chcielibyście zobaczyć efekty prac pani profesor Agnieszki Meller-Kawy i inny Poznań, wyczarować go sobie, to zapraszamy. Wystawa jest w tej chwili do obejrzenia w poznańskim World Trade Center.
1: Przy Bukowskiej. To jest centrum konferencyjne przy Targach Poznańskich. Także właśnie teraz jest tam. Była w urzędzie, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Ale jeszcze jest jedno miejsce na stronie w internecie. Też zapraszam.
0: Profesor Agnieszka Meller-Kawa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Taka, można powiedzieć, iskierka nadziei na naszego Poznania. Naprawdę wielkich pieniędzy nie potrzeba, a zmiany są zauważalne.
2: Autopromocja. Lubisz koncerty? Świetnie się składa! Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań.
3: Sponsorem audycji jest organizator koncertu The Watch Place Genesis w Poznaniu 8 maja.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
6: Poznań, Pogornicka 263, krown.pl, 609-338-365.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Światowa Wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
8: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
9: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
8: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
2: Reklama.
10: Wiadomości kulturalne.
11: Jacek Butlewski, dzień dobry. Tylko do końca tygodnia w Kurnickim Zamku można obejrzeć rękopisy Mickiewicza czy Słowackiego. To część wystawy przygotowanej z okazji 200-lecia Biblioteki Kurnickiej. Prezentowane są największe skarby biblioteki, mówi profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
12: Przede wszystkim rękopis trzeciej części Dziadów. To jest dzieło, które z uwagi na delikatny papier, blaknący atrament, pokazujemy naprawdę rzadko. Oprócz tego dzieła autorstwa Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, także Chopina. Ze średniowiecznych dzieł na pewno kodeks Justyniana najpiękniejszy, najwspanialej zdobiony. Oprócz tego niezwykle cenne starodruki. Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Mikołaj Sępszarzyński, jedyny egzemplarz zachowany w zbiorach polskich. No i nasze UNESCO-owe zbiory, czyli to, co jest wpisane na listę UNESCO, uznane za najcenniejsze. Kolekcja braci czeskich, tych braci czeskich z Leszna i kolekcja dotycząca sporu, który toczył Władysław Zamoyski o morskie oko.
11: Ekspozycja w zamku w Kurniku do końca tego tygodnia. Wracamy do stolicy Wielkopolski. Polski Teatr Tańca ogłasza kolejną odsłonę konkursu Jedna strona, jedno spojrzenie, 180 sekund. Prace można zgłaszać do 30 września. Chodzi o dzieła inspirowane szeroko rozumianym ruchem, mówi Anna Koczorowska.
13: Ruchem ludzkim i nieludzkim, najróżniej rozumianym w trzech kategoriach. Jedna strona to kategoria literacka, jedno spojrzenie to kategoria sztuki wizualne i 180 sekund to kategoria filmowa. Czekamy na prace jeszcze niepublikowane. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, nie ma żadnych ograniczeń żadnego typu, jeżeli chodzi o zgłoszenia. No i przewidujemy 3 nagrody Grand Prix w każdej z 3 kategorii, które są nagrodami finansowymi oraz 3 nagrody publiczności również w każdej z kategorii. W ramach głosowania online będzie można wybrać laureatów nagrody publiczności.
11: Zakończenie konkursu pod koniec roku w ramach festiwalu organizowanego przez Polski Teatr Tańca. Opowieść o jednym z najważniejszych kabaretów w Polsce, tym razem od zaplecza sceny. Jutro o godzinie 17 w klubie osiedlowym Krąg w Poznaniu. Wieczór autorski z Tadeuszem Osipowiczem, związanym przed laty z kabaretem Tej. Czwartkowe spotkanie poświęcone będzie jego książce Kabaret Tej z tyłu sceny, mówi Wojciech Wysocki z klubu Krąg.
14: Pan Tadeusz Osipowicz jest kopalnią wiedzy na temat kabaretu Tej. Zna mnóstwo sytuacji, których widz nie mógł widzieć, a my dzięki temu spotkaniu będziemy mieli okazję dowiedzieć się, jak wyglądało przygotowanie do poszczególnych programów, czy sytuacje, które miały miejsce za kulisami.
11: Wstęp na spotkanie jest wolny. Przypomnę, to już jutro o godzinie 17 w klubie Krąg na poznańskim Łazarzu.
2: Wiadomości kulturalne. Kultura na wyciągnięcie ręki.

0: w obiegu.
1: Obraz o długości 8 metrów powstał wczoraj przy ulicy Rycerskiej w Poznaniu. W jego tworzeniu uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami, wolontariusze, nauczyciele oraz przechodnie, bo w plenerową akcję Malujmy Razem na 103 mógł włączyć się każdy. To dlatego wyszliśmy poza ogrodzenie szkoły, opowiada jedna z organizatorek, Małgorzata Strabel, w rozmowie z Małgorzatą Michalską.
2: Wielka różnorodność. Widzę tutaj i kwiaty, i zwierzątka, i słoneczka, i takie obrazy bardzo abstrakcyjne, bo ci poznańscy impresjoniści tutaj się objawili swoje talenty.
3: Widać w tej abstrakcji tą radość, bo są kolory bardzo wiosenne.
4: Tak, tak. To był powód. Poza tym wszyscy się tutaj integrujemy.
5: Miało powstać 103, podobno powstało ponad 200 elementów, które stworzą całość. Były one bardzo różnie tutaj nazywane. Podobno dinozaur powstał, podobno powstał piękny zachód słońca. Te prace dawały przestrzeń do wyobraźni też.
6: Widzę różnorodność, którą uwielbiam, otwartość, różnokolorowość, inność, a jednak coś wspólnego jest w tym.
7: Malujemy na 103. Malujemy na 103, bo jesteśmy przy szkole numer 103, ale pytanie, czy też na 103% malujemy?
8: Na 103 razy 103.
7: A co malujemy może?
8: Malujemy serdeczność, radość, współpracę, życzliwość, bezpieczeństwo, widoczność.
7: I ja widziałam te obrazy i pani widziała te kolaże. Jak one wyglądają dla osób, które ich nie zauważą, tylko usłyszą w radiu? Co tam jest?
8: Przede wszystkim w oczy rzuca się niezwykła paleta barw. Są prawdziwe, trochę szalone, te, które składają się tylko z barw. Niektóre są gotowymi, pełnymi obrazkami, bo nie wiem, czy powiedziałam, ale ten docelowy obraz, który będziemy składać, dopiero składa się z małych kawałków tekturek malarskich, płóciennych. Te tekturki naprawdę wypełniane są bardzo różnie, tak samo jak różni my tu wszyscy dziś jesteśmy. Jest tam żyrafa, jest tam lawendowa łąka, są tam kwiaty, serce, podpisy, ciski dłoni.
7: Przechodząc tam widziałam, że też można te prace kontynuować. Mimo, że one już są namalowane, to można jeszcze od siebie coś dodać, tak żeby one za każdym razem były inne i inne i inne.
8: Dokładnie tak. Żadnej pracy nie uznajemy niedokończonej, bo zawsze jest otwarta i zawsze znajdzie się przestrzeń dla kogoś, kto jest obok. Jest takim zaproszeniem, choć dorzuć coś od siebie, choćby plamę.
7: A jaki jest sam wydźwięk inicjatywy, która pierwszy raz odbywa się tutaj w Poznaniu, poza tak naprawdę podwórkiem szkolnym?
8: Od momentu, kiedy zaczęliśmy pracować nad tym projektem, to czuję ten dźwięk, czuję życzliwość, bo naprawdę każde drzwi, do których pukaliśmy, od razu się otwierały. Wszyscy mówili, że super inicjatywa. Każdy mówi, tak, pomagamy. Plakat dla wydarzenia stworzył, a w zasadzie podarował nam pan Paweł Król, znany plakacista.
7: Czy w inne dni ten obraz będzie wystawiony na zewnątrz?
8: Plan jest taki, że obraz zabieramy ze sobą. Obraz jest nasz, fundacyjny i 103-kowy. Podzielimy się z tym obrazem. Część będzie w zespole przy oddziale Rycerska, a połowa będzie przy ulicy Kanclerskiej.
7: Skąd pomysł, żeby malować w plenerze, a nie w środku?
8: W plenerze, bo my nie chcemy być w czterech ścianach dziś. Wyszliśmy na zewnątrz, nawet nie na podwórko swojej szkoły, które jest bezpieczne, ogrodzone. Nasz zamysł i nasze marzenie było być bezpiecznym tam na ulicy, w takiej tkance miejskiej, w rytmie dnia, z ludźmi, gdzie nie tylko my wychodzimy, żeby się pokazać, ale otwieramy się na innych.
1: A obraz powstał nieprzypadkowo właśnie wczoraj, 5 maja. Obchodzony jest bowiem Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami.
0: Autopromocja. Ewa Płonka, solistka światowych scen operowych, która święci triumfy w świecie jako Turandot w operze Giacomo Pucciniego z wielkim sukcesem, zadebiutowała w tej roli w La Scali. Aktualnie występuje w realizacji tej opery w Pekinie. Alina Kurczewska rozmawiała z artystką w Mediolanie.
9: W kwietniu 2026 roku miałam tą wielką przyjemność i honor, aby zaśpiewać po 100 latach właśnie na tej specjalnej produkcji, która honoruje 100 lat światowej premiery tego dzieła. I od 100 lat nie było innej Polki w La Scali śpiewającej tą rolę, Turandot, więc to jest dla mnie bardzo specjalny, emocjonalny debiut, nie tylko w mojej karierze, ale też z tego powodu, że jestem Polką.
0: Alina Kurczewska zaprasza na specjalną klasykę muzyczną dziś po 22:05. Autopromocja.

0: Evergreen Louisa Armstronga, który tak bardzo konweniuje z tematem naszej dzisiejszej rozmowy w kulturze w obiegu. Jaki ten świat byłby piękny, gdybyśmy jeszcze bardziej chcieli zadbać o jego estetyczny wygląd przy niewielkim wysiłku. A my teraz wracamy do tematu, który sygnalizowaliśmy w dzisiejszym serwisie kulturalnym. Z okazji 200-lecia Biblioteki Kórnickiej w tamtejszym zamku otwarto ekspozycję zatytułowaną Otoczone troską. Prezentowane są na niej największe skarby biblioteki, na co dzień niedostępne dla zwiedzających z powodu ich unikatowości i kruchości. Można zobaczyć m.in. rękopisy trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza czy poematu Beniowski Juliusza Słowackiego, mówi dyrektor biblioteki profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
1: Nasze najcenniejsze i najbardziej unikatowe dzieła, takie, które na co dzień zostają w skarbcu z uwagi na ich delikatność, wrażliwość, ale też cenę. Jest dla nas bardzo istotne, żeby teraz z okazji 200-lecia podkreślić wagę tego wydarzenia i właśnie te najcenniejsze zbiory pokazać. Przede wszystkim rękopis trzeciej części Dziadów. To jest dzieło, które z uwagi na delikatny papier, blaknący atrament pokazujemy naprawdę rzadko, aczkolwiek no to jest klasa zero. Oprócz tego dzieła autorstwa Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, także Chopina, ze średniowiecznych dzieł na pewno kodeks Justyniana, najpiękniejszy, najwspanialej zdobiony rękopis z okresu średniowiecza, rękopis najstarszy, jaki mamy w zbiorach, czyli z IX wieku, starszy niż państwo polskie. Oprócz tego niezwykle cenne starodruki, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Mikołaj Sępszarzyński, jedyny egzemplarz zachowany w zbiorach polskich. No i nasze UNESCO-owe zbiory, czyli to, co jest wpisane na listę UNESCO, uznane za najcenniejsze. Kolekcja braci czeskich, tych braci czeskich z Leszna i kolekcja dotycząca sporu, który toczył Władysław Zamoyski o morskie oko. Ponieważ jest to kolekcja pod kątem wagi takiej patriotycznej w naszym państwie absolutnie unikatowa, niezwykła.
2: Tutaj mamy drugi autograf trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Dokładnie mamy tu 54 karty. Jest tekst wielkiej improwizacji. Rękopis, czyli napisany rzeczywiście ręką samego artysty. Mówimy tutaj o drugim autografie, ponieważ pierw powstał brudnopis. No to jest tak, że no każdy, nawet wielki, tak jak Adam Mickiewicz, no próbuje tworzyć. Poeta tutaj, tak jak wielu artystów tego czasu, po prostu się tym chce podzielić, żeby to był podarek dla bliskiej jemu sercu osoby, jaką była właśnie Klaudyna z Działyńskich Potocka, która była muzą też poetów, artystów w tym czasie. W związku z tym mamy do czynienia z rękopisem, który ma bardzo mało poprawek, jest właśnie takim pięknym oryginałem. I to, że artysta przepisał to swoją ręką, nadal mówimy o autografii, no bo właśnie to jest dukt jego ręki, także rzecz wspaniała.
3: Jak ten autograf znalazł się w zbiorach biblioteki?
2: Jak on się znalazł? No właśnie to, co powiedziałam, dzięki Klaudynie z Działyńskiej Potockiej, który został ofiarowany, ale wiemy, że bardzo wcześnie zmarła Klaudyna, w związku z tym te przedmioty, nie tylko ten rękopis, ale to wszystko, co do niej należało, rzeczywiście odziedziczył jej brat, hrabia Tytus Działyński, i to po prostu zostało. On wielki miłośnik ksiąg, więc to tutaj zostało.
0: O rękopisach romantycznych Mickiewicza i Słowackiego opowiadała starsza kustosz Monika Małecka. Ekspozycja w zamku będzie się zmieniać co kilka dni do końca sezonu. Obecna ta z Dziadami i Beniowskim potrwa tylko do końca tygodnia. Trzeba się śpieszyć, proszę Państwa. Od poniedziałku światło dzienne ujrzą nowe, stare dzieła.

0: tym tygodniu w Kulturze w Obiegu towarzyszy nam Joanna Przygońska, która poleca dziś kluby książki.
1: Dziś polecam Państwu kluby książki. To fenomen chyba ostatnich lat. Kluby książki istniały od dawna, ale wydaje mi się, że pandemia i ten moment, kiedy byliśmy wszyscy pozamykani w swoich domach i skazani wyłącznie na nie rozmowy twarzą w twarz, ale ekran do ekranu, sprawiły, że kluby powstają w wielu miejscach i są oblegane. Zasady są bardzo proste. Czytamy tę samą książkę w umówionym miejscu i czasie. Polecam Państwu zamkowy klub książki, chociaż tak nie do końca, dlatego że mamy tyle osób chętnych, tyle osób, które chciałyby rozmawiać, że właściwie nasza lista pęka w szwach. Uruchomiliśmy teraz drugą grupę. Kluby książki to fantastyczny sposób na to, żeby spotkać się z drugim czytelnikiem, czytelniczką, skonfrontować to, o czym czytaliśmy, z zupełnie odmiennym doświadczeniem. Ja po każdym klubie książki mam ochotę przeczytać tę książkę, o której rozmawiamy drugi raz, bo na pewno zawsze coś przeoczę, przegapię, przeczytam inaczej. To jest jakiś sposób też na spędzanie czasu i poznawanie ludzi w sposób analogowy, którzy są podobni do nas w miłości do literatury, ale zupełnie inaczej ją odbierają. Szukajcie Państwo klubów książki, one są, działają w bibliotekach, w księgarniach, są też kluby w firmach, zakładach pracy. Znam też opowieść o rodzinnym klubie książki. To doskonała okazja do czytania i rozmawiania, do żarliwych rozmów, poznawania nowych osób, a co się z tym wiąże, nowych sposobów lektury i odczytywania rzeczywistości. Polecam gorąco. Joanna Przygońska z Zespołu do Spraw Literatury w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
0: A jeśli ktoś nie ma czasu, możliwości uczestniczyć w takim klubie książki, to zapraszamy do naszego klubu Kultury w Obiegu. Wszystkich, którzy kochają sztukę, muzykę, kulturę w szeroko rozumianych zakresach, zapraszamy do słuchania. My na co dzień praktykujemy kulturę. Chcemy do tego zachęcać także Państwa. To naprawdę jest dobry towarzysz codzienności. A za dzisiejsze towarzyszenie dziękuję Państwu. Jacek Pol, realizujący program, Łukasz Kaźmierczak. Jutro w Kulturze w Obiegu Joanna Dywina. Zapraszam w jej imieniu.

0: pod naszym patronatem.
1: W ten weekend zapraszamy na Festiwal Fotografii Moment, który odbędzie się na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Tegoroczna edycja nosi nazwę Euforia i tak również zatytułowana została główna festiwalowa wystawa fotografii. Poza nią zaplanowano wykłady i warsztaty, konkursy, przegląd fotokastów, premierę książki fotograficznej Moment Napięcie, dokumentującej poprzednią edycję festiwalu. Imprezie towarzyszyć będzie także ogólnopolska wystawa Dzień Dobry w Galerii Sztuki Rozruch oraz wystawa Okręgu Wielkopolskiego SPAW Oczekanie w Galerii Centrum Kultury STD w Gnieźnie. Zachęcamy do udziału w programie Przedsiębiorstwo Fair Play 2026. Jest to inicjatywa dla organizacji, które łączą efektywność z odpowiedzialnością i wyznaczają najwyższe standardy. Takie firmy działające w duchu fair play nie tylko budują silne marki, ale także przyciągają klientów i rozwijają się szybciej. Zapraszamy przedsiębiorców z Wielkopolski do udziału w programie. Więcej szczegółów na stronie organizatora www.fairplay.pl. Tam można również zgłosić swoją firmę.
0: Pod naszym patronatem.
2: Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na 7. edycję festiwalu Fabuły, który odbędzie się od 19 do 23 maja pod hasłem Sztuka pisania, sztuka czytania. Przed miłośnikami i miłośniczkami dobrej literatury 5 dni wypełnionych spotkaniami ze znakomitymi autorami i autorkami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także spotkania, nocne czytania, warsztaty i lekcje dla szkół. Szczegóły na stronie festiwalfabuły.pl.
4: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
5: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
2: Reklama.
6: Motosygnał Adam Sołtysiak. W miarę spokojnie mija dzień na wielkopolskich tranzytach. Na autostradzie A2 sprawny przejazd. Cały wielkopolski odcinek tej trasy wygląda dobrze. Nieźle również na równoległej do autostrady krajowej 92. Korkowo w tej chwili właściwie tylko pod Poznaniem na odcinku między Pniewami a Tarnowem Podgórnym, dokładnie przed rondem w Tarnowie Podgórnym korek dla jadących w kierunku Poznania. Poprawiła się sytuacja na tej trasie na miejskim fragmencie 92 we Wrześni. Tutaj już w tej chwili sprawny przejazd. Prace remontowe i korki niestety na krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Rozkopana też droga z Ostrowa w kierunku Krotoszyna w okolicach miejscowości Lamki. W dwóch miejscach obowiązuje ruch wahadłowy. Jeśli chodzi o Poznań, to tutaj sytuacja się nie zmienia. Korki przede wszystkim na ulicy Lechickiej między Umultowską a Murawą. Spowolniony przejazd czeka Was również w centrum na dojazdach do Kaponiery. Korki również na Królowej Jadwigi. W tej chwili kolejka przed drogą dębińską kierunek Rondo Rataje.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Szokujące okoliczności śmierci nastolatki we wsi w powiecie nowotomyskim. Rusza wyścig o nowe Centrum Nauki w Poznaniu. Skandynawska linia SAS odwołuje połączenia lotnicze także z Łowicy.
0: Wiadomości Radia Poznań.
7: O 12 w środę jest 6 maja. Aleksandra Włodarczyk. 15-latek podejrzany o zamordowanie 13-latki. Wiktoria ze wsi Linie koło Lwówka. Zaginęła ponad rok temu, 3 marca. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach, już 4 marca, jej ciało znaleziono w lesie. Według pierwszych informacji dziewczynka miała targnąć się na własne życie. Dziś poznaliśmy szokujące informacje w tej sprawie. Samobójstwo Wiktorii zostało upozorowane, a podejrzanym o morderstwo jest 15-latek został zatrzymany po ponad roku. Szczegóły zna nasz reporter.
8: Sprawa od początku wydała się śledczym z Nowego Tomyśla podejrzana, dlatego śledztwo przejęli funkcjonariusze z Poznania, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
9: Oni współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
8: 24 marca po ponad roku 15-latek został zatrzymany w charakterze podejrzanego o te zbrodnie. Ze względu na wiek zatrzymanego sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Ze względu na charakter sprawy nie znamy motywu. Wiadomo natomiast, że tych dwoje nastolatków się znało. Pochodzili z tej samej wsi. Andrzej Borowiak nie potwierdza ani nie zaprzecza, że byli parą. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
7: I kolejny temat. Rusza wyścig o nowe Centrum Nauki w Poznaniu. Propozycje

0: blisko tramwaj, blisko autobus.
1: Na posiedzenie komisji przyszli przedstawiciele poznańskich uczelni, którzy wcześniej nie słyszeli o tym pomyśle. Niektórym spodobał się on, inne budują własne placówki. Jakie? O tym więcej powiemy na naszej antenie w audycji Kalejdoskop Wielkopolski po 15.30. A propos nauki, za maturzystami trzeci egzamin dojrzałości na poziomie podstawowym. Nasz reporter rozmawiał tuż po wyjściu maturzystów z sal. Jak było, powiemy w wiadomościach o 13.00. Poważny remont. Po marcowym pożarze czeka budynek Urzędu Miasta i Gminy w Witkowie koło Gniezna. Ogień pojawił się tam na piętrze w pomieszczeniu pod stacji pogotowia ratunkowego nad biurami. Obecnie trwają przygotowania do prac budowlanych, mówi burmistrz Witkowa Krzysztof Szeszorek.
2: Zabezpieczyliśmy dach przed deszczami, robimy dokumentację projektową. Musimy wymienić całe pokrycie dachowe, całą wieźbę dachową plus strop, który oddziela poddasze i pierwsze piętro. Wstępny kosztorys mamy na około 1 000 000 zł. Urząd funkcjonuje tak, jak funkcjonował przed pożarem. Mamy wyłączone 2 pomieszczenia.
1: Według wstępnych ocen strażaków ogień rozprzestrzenił się na więźbę dachową urzędu od klimatyzatora w pomieszczeniach pod stacji pogotowia ratunkowego. Skandynawska linia SAS odwołuje połączenia lotnicze z powodu drastycznych podwyżek cen paliwa lotniczego. Wśród nich są loty, odloty z Kopenhagi do Poznania. W maju skasowanych zostanie 7 takich rejsów. Liczba lotów spadnie z 47 do 40. W podobnej sytuacji są także inne polskie miasta: Gdańsk, Wrocław i Kraków. Łącznie linia odwołuje 1200 lotów.
3: To były wiadomości Radia Poznań. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Im dalej na południe regionu, tym cieplej i ładniej. Mamy teraz na termometrach około 18 stopni w Kole, Lesznie i Kaliszu, w Poznaniu 15, a na północy w Pile 10. I tak będzie do końca dnia, tylko że cieplej. Na południowym wschodzie maksymalnie do 23, na północy do 12. Miejscami może popadać deszcz, zagrzmi na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

0: Ilekroć tu siadam o godzinie 12 z minutami, to się zastanawiam, czy jest sens podawać datę o tej godzinie, to znaczy, czy ktoś jeszcze nie wie, że dzisiaj, na przykład akurat dzisiaj, jest 6 maja, środa, no i 12:09. Przy mikrofonie Rafał Regulski, a audycję realizują Krzysztof Jankowski, Krzysztof Tecław i w tej trzyosobowej ekipie będziemy z Państwem do 13:00. Potem ja się usunę, a przyjdzie tutaj ktoś inny, a panowie realizatorzy zostaną. Zapraszamy do słuchania popołudniowego pasma Radia Poznań, a w tej godzinie rozmawiać będziemy na kanwie tragedii na poznańskich Jeżycach o tym, czy mamy zaufanie do służb, czy mamy zaufanie do policji.
1: Autopromocja. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Po 17:00 Liliana Skiwińska i Maciej Narożny zapraszają na najbardziej pozytywne 2 godziny w eterze. Po 19:00 godzina muzycznego odprężenia z audycją Leżak. Po 20:00 strona B. Gramy nie tylko z kaset. Rozmowy po zachodzie popłyną jak zawsze po 21:00, a po 22:00 zamknięcie dnia z klasyką muzyczną. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków. Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: środku dnia.
1: A dzisiaj w środku dnia poważny temat. Co wydarzyło się w poniedziałkowy wieczór na poznańskich Jeżycach? Nie żyje 40-letni mężczyzna. Według policji przeszkadzał on w innej interwencji. Świadkowie twierdzą jednak, że był przyduszany. Na początek posłuchajmy rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka.
2: Zgłoszenie interwencyjne otrzymaliśmy około godziny 22:18 poprzez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Była informacja, że na ulicy Sienkiewicza znajduje się mężczyzna, który ma przecięte gardło. Tam dyspozytorzy na miejsce wysłali patrole, wysłane także zostało pogotowie ratunkowe. Niedaleko tego wskazanego miejsca rzeczywiście ten mężczyzna został odnaleziony i była mu udzielana pomoc. W pewnym momencie w tym miejscu pojawił się kolejny mężczyzna, który przeszkadzał w tych czynnościach, w tym udzielaniu pomocy temu rannemu mężczyźnie. Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał tych próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność. Policjanci udzielali mu pomocy, była przeprowadzona reanimacja, która okazała się, że była nieskuteczna, nie udało się przywrócić funkcji życiowych tego 40-latka.
1: Wczoraj, czyli we wtorek, a więc dzień po tej tragedii, manifestację przeciwko, jak sami to określili, policyjnej przemocy zorganizowali poznańscy anarchiści. Około 30 osób skandowało przed siedzibą wielkopolskich policjantów takie hasła jak na przykład "Policja morduje" czy "Dość bezkarności policji". Tak motywację protestujących tłumaczył Łukasz Weber z Federacji Anarchistycznej Poznań.
3: Policja morduje! Dotarła do nas informacja o interwencji, która miała miejsce wczoraj około 22 na poznańskich Jeżycach. Tak naprawdę z tych informacji, które gdzieś się pierwsze przedostawały, wyglądało to tak, że została najpierw wezwana pomoc medyczna do jakiegoś mężczyzny, który był gdzieś tam zraniony. Zamiast pomocy medycznej pierwsi pojawili się policjanci. No i rzekomo 40-letni mężczyzna przeszkadzał im w interwencji, przeszkadzał w udzielaniu pomocy tej osobie rannej. Tutaj jakby informacje od świadków były takie, że po prostu interwencja wobec tego 40-letniego mężczyzny zakończyła się tak, że po prostu jego zgonem. No i dla nas to jest po prostu kolejna sytuacja, w której niestety możemy mieć do czynienia z tym, że policja zamiast szybko i sprawnie wyjaśnić tę sytuację, po prostu pierwsze informacje, jakie pojawiły się ze strony rzecznika policji, to były takie, że ten 40-letni mężczyzna właśnie przeszkadzał w interwencji, miał kiedyś konflikt z prawem. Obwinianie ofiary nieudolnej interwencji o to, że kiedyś miała jakiś konflikt z prawem. Co to ma w ogóle wspólnego? Co to ma do rzeczy z tą sytuacją, jaka miała miejsce w nocy? No, absolutnie nic.
1: Zaraz ponownie oddamy głos rzecznikowi Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ale tymczasem inny Andrzej, nasz słuchacz. Dzień dobry panu.
4: No, dzień dobry, witam. No tak się temu przysłuchuję faktycznie tej sytuacji. Powiem tak, że ja raczej staram się unikać sytuacji, w których musiałbym mieć kontakt z policją, bo wiem, że to różnie może się skończyć. Natomiast powiem tak, tych panów z tej organizacji anarchistycznej pomijam, bo to raczej były wypowiedzi takie średnio poważne, ale powiem tak, nauczka z tego wszystkiego jest taka, że jeżeli policja przeprowadza jakieś działanie takie dynamiczne, czyli po prostu tam albo interweniuje w jakiejś sprawie, albo udziela komuś pomocy, tak jak w tym przypadku, albo coś, nie podchodzić, przejść na drugą stronę ulicy, odejść, nie przeszkadzać tym ludziom, bo sytuacja jest dynamiczna. Ten policjant nie wie, czy ten gość, który podchodzi do niego, czy on chce mu pomóc, czy coś wyjaśnić. No, czy go skrzywdzić po prostu tego policjanta z jakiegoś tam powodu. No,
1: sytuacja jest dynamiczna, panie Andrzeju, sytuacja jest dynamiczna, a do tego możemy zakładać, że interweniujący funkcjonariusze, nie żebyśmy ich tutaj tłumaczyli w tej sprawie, ale też działają na pewno w dużym stresie i w jakimś
4: właśnie,
1: też tam...
4: pod adrenalina tam im skacze i tak dalej, i wtedy policjant, no słusznie, bądź niesłusznie, czasami nie ma czasu, żeby się zastanowić, czy ten gość, który tam podchodzi, no nic gruchy, nic pietruchy, że tak się wyrażę, czy on chce mu pomóc, czy go skrzywdzić. Więc na wszelki wypadek, no są różni ludzie, prawda? Więc na wszelki wypadek jakoś go tam się spacyfikować, tak?
1: Mhm. Ja sprawdzałem...
4: Uważam, że no, to wymaga oczywiście wyjaśnienia, czy może tam też nie byli, tam był gościu jakoś no, zbyt ostro pod...
1: A panie Andrzeju, na podstawie oczywiście tego, co wiemy, pewno możemy uznać, że nasza wiedza jest niepełna z pewnością, ale przeczytam panu, bo sprawdziłem, kiedy policjant może użyć gazu pieprzowego i czy panu to się wpasowuje w pana wiedzę, wiem też, że pan jest prawnikiem, ale czytamy, że policjant może użyć gazu pieprzowego jako środka przymusu bezpośredniego w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub mienie, a także w celu przeciwdziałania agresji lub ucieczce osoby zatrzymanej. Zazwyczaj wymaga to uprzedniego wezwania do zachowania zgodnego z prawem.
4: No i podejrzewam, że ta osoba, no ja nie widziałem tego nagrania, prawda?
1: No, pewno tylko policja widziała.
4: Podejrzewam, że no... A z drugiej strony ten policjant, który no, używa tych środków jakoś tego przymusu, ja podejrzewam, że on się jakoś, kurczę, no jednak jakaś refleksja nastąpi, czy on te... Na pewno, bo wiem o tym, że policjanci używają tego ostrzeżenia, że tam przestań robić tak to i tamto, bo inaczej to cię tam potraktuje gazem albo tym paralizatorem, czy czymś innym, nie?
1: I tu jeszcze też za informacyjnym serwisem policyjnym, to co pan właściwie mówił, zanim ja zadałem, zanim przeczytałem w ogóle to o gazie pieprzowym, że może też użyć w nagłej sytuacji, jeżeli atak jest nagły z zaskoczenia, a policjant może użyć gazu bez wcześniejszego wezwania nawet wtedy. To co pan mówił, że...
4: Właśnie, no i mówię, a to jest sytuacja tak... No, to się rzeczy dzieją szybko, nie? Więc ten policjant czasami nie... Więc konkluzja jest taka, żeby po prostu, jeżeli się dzieje taka sytuacja, przejść na drugą stronę ulicy, odejść i po prostu nie, ani nie pomagać, ani nie przeszkadzać. No chyba, że jesteś świadkiem jakimś ważnym, no to wtedy, a wtedy tych policjantów tam jest na pewno zawsze kilku, to podejść do tego, kto stoi najdalej i powiedzieć, słuchajcie, i byłem świadkiem, było tak, tak, tak i tak. I wtedy ten policjant jakoś na pewno nie będzie psikał gościowi gazy.
1: Dziękuję bardzo. To nasz słuchacz, pan Andrzej. Jeszcze odbieram jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
0: Halo?
1: Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy pani.
0: Wie pan co? No nie, ja tego nie mogę słuchać, o tym pan mówi. Mam wrażenie, że ten pan chyba kiedyś był policjantem, że tak zaparte broni. No ja nie mówię, że wszyscy są źli, ale nie chciałby pan wiedzieć, co ja wiem na temat zachowania policji. Ktoś mógł być uratowany, ktoś mógł żyć. Nie mogę dalej.
1: Rozumiem, dziękujemy w takim razie za to, że w ogóle się pani odważyła zadzwonić. Panie Krzysztofie, dzień dobry i potem pan Jakub.
5: No dzień dobry panie redaktorze, no jak pan zadał pytanie na samym początku audycji, no przykro mi to mówić, ale niestety wie pan, no nie mam kurczę zaufania do służb, jeżeli chodzi akurat o policję. Jedynym zaufaniem, które służby najbardziej cenię, to jest oczywiście straż pożarna i wojsko. No jeszcze straż graniczna oczywiście.
1: Ale a pogotowie? No, zapytam pana jeszcze o pogotowie, bo wiem, że im też słupki zaufania społecznego rosną. Więc...
5: wie pan co, no powiem panu tak, no z nimi akurat też nie miałem, że tak powiem, żadnych póki co przykrych sytuacji i tak dalej. Z lekarzami co prawda miałem, ale z ratownikami medycznymi oczywiście, że nie. No ale wie pan, zmieliśmy ileś, wie pan, też spraw, kurczę, nie wiem, chociażby sprawa Igora Stachowiaka i tak dalej, wie pan, gdzie, że tak powiem, no, zamiatano, że tak powiem, winę, mówiąc masłem maślanym, winę winnych po prostu pod dywan, no bo po prostu, wie pan, no bo byli ze służb, kurczę, tak, a moim zdaniem tak nie powinno być, wie pan, no, Też mamy, na przykład, wie pan, też mogę z własnego doświadczenia, wie pan, też powiedzieć, też miałem no, niezbyt fajne doświadczenie, na przykład z drogówką, która próbowała zafałszować, że tak powiem, pomiar z fotoradaru, czy też nie wiem, czy pan pamięta tutaj naszą słynną akcję z tą zbitą szybą, kiedy próbowano się podszczepić kierowcę ciężarówki, tak żeby koszty wymiany przerzucić na niego. Także wie pan, też mówię i też nie generalizując, nie, bo też są w porządku tam policjanci i tak dalej. Wie pan, no też jest kwestia taka, myślę też, wie pan, bardzo wpływająca też przede wszystkim na to zaufanie wobec służby policji. Wie pan, no też zostały obniżone wymagania przy przyjęciach. O tym, wie pan, też się zbyt głośno nie mówi, bo po prostu były braki kadrowe, prawda?
1: Właśnie jak pan tak teraz mówi, to zastanawiam się, czy właśnie ta służba policyjna nie jest najbardziej dotknięta ową chorobą braku kadr po prostu i może to stąd.
5: Wie pan, co myślę, że tak, no bo wie pan, ja to jest oczywiście moje prywatne zdanie, nie? Wie pan, jeżeli ktoś idzie do służb, to wie pan, no powinna być to osoba, wie pan, inteligentna i tak dalej, przewidująca, wie pan, potrafiąca działać w zespole, a niestety mówię, no w moich przykrych doświadczeń, nie wiem, typu wie pan, kontrole drogowe, czy że tak powiem, też tam właśnie interwencje, na przykład kiedyś, wie pan, też policję wezwałem do przemocowca, który, że tak powiem, no, wyżywał się na swojej żonie i dziecku i tak dalej, wie pan, no tu akurat miałem bardzo przykre doświadczenie, że policja, wie pan, zamiast od razu wejść, że tak powiem, interweniować, to najpierw, wie pan, się zajmowała mną, w cudzysłowie, czego ja od nich chcę w ogóle i czego ja po prostu wymagam, także wie pan, no także mówię, też nie generalizujmy, ale no wie pan, no trzeba też przyznać, no, że niestety ten poziom moim zdaniem właśnie w policji właśnie no niestety usiadł.
1: Pan po prostu mówi o swoich doświadczeniach. Dziękuję panu bardzo.
5: Tak, dziękuję.
1: Telefon naszego słuchacza słyszeli państwo sami. No tak to jest, że nasze oceny budujemy na podstawie naszych doświadczeń. Oddam teraz głos panu Jakubowi. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Wie pan, no z tego, co jakby czytałem w internecie i słyszałem w radiu, no to ta osoba poszkodowana miała rozcięte gardło. Jest to, kurczę, zagrożenie życia i jeżeli policjanci udzielają takiej pomocy, tej pierwszej pomocy, tej kwalifikowanej pomocy, no bo muszą mieć taki kurs zrobiony, no to generalnie jeżeli ktoś podchodzi, tak, to ratownik musi najpierw zadbać o swoje bezpieczeństwo. To jest jakby podstawa, bo no może się coś stać, tak? Może ratownik, jeżeli jest niesprawny, no to nie może udzielić pomocy. Kwestia no właśnie tych kamer, czy to było, czy tam właśnie to będzie pokazane, jak ta osoba podeszła, jak zareagowała, bo można wezwać osobę do pomocy, ale to robi ratownik, tak? Jeżeli na przykład, nie wiem, musi zatamować krew, no potrzebuje drugiej osoby, to może kogoś konkretnie wskazać. To jest na szkoleniach każdych. I generalnie no to jest to są takie jakby prawidła. Ja nie mam złych doświadczeń z policją, raczej jako strażak, tam ochotnik współpracowałem z policjantami i no czasami no w różnych przypadkach no policja okazuje się bezradna, bo takie mamy skonstruowane prawo, ale jeżeli oni ratują, jeżeli faktycznie ratowali, kurczę, osobę, bardzo stresowa sytuacja. Jeżeli ktoś, nie wiem w jakim stanie ta osoba potraktowana gazem, podchodziła do policjanta z jakimi zamiarami, naprawdę trzeba było to przejrzeć, dopiero wtedy wydawać jakieś no, opinie, znaczy opinie, no wydawać jakieś decyzje, nie? Bo teraz faktycznie może się okazać, że ci policjanci, jeżeli byśmy wskazali ich, były pokazane twarze, no to byliby na przykład zlinczowani, nie? No bo to jest osoba publiczna, tak? Każdy będzie później, ten policjant, nie wiem, czy jest starym policjantem, czy młodym, jeżeli to była jakaś akcja patrolowa, podejrzewam, że to jest jakiś młody mężczyzna albo młoda kobieta, to co, to teraz będzie stygmatyzowana z tego powodu, jakby ratowała komuś życie?
1: I w ogóle możemy też z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że na pewno ta sytuacja nie pozostawiła ich teraz obojętnymi, na pewno przeżywają to, co się stało.
6: No oczywiście powinni mieć na pewno zagwarantowaną opiekę psychologa, bo już nawet sam fakt, no nie wiem, ratowania komuś życia, czy w ogóle doświadczenia czegoś takiego. Ja nie wiem, ile oni mają lat doświadczeń i tego, no ale człowiek no, nie jest przecież, kurczę, z drewna, tak? Mhm. Jakieś tam emocje na pewno w nim budzą, a tym bardziej, jeżeli jest oskarżony teraz przez jakieś swoje, może nawet nieumyślne zachowanie, o spowodowanie no, czyjejś śmierci, no to się ciągnie, nie? To jest jakiś tam ślad na psychice straszny.
1: Dziękuję panu za ten telefon, panie Jakubie. Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi. Panie Marcinie, proszę o minutkę cierpliwości. Wracamy jeszcze do owej sprawy, wracamy do komentarzy, wypowiedzi rzecznika Wielkopolskiej Policji Andrzeja Borowiaka. Młodszy inspektor Borowiak zapewnia, że, czy informuje bardziej może, że sprawa jest wyjaśniana także przez tak zwaną policję w policji, czyli Biuro Kontroli Wewnętrznej.
2: Tam na miejsce oczywiście wysłaliśmy naszych oficerów Wydziału Kontroli. Byli także funkcjonariusze Biura Kontroli z Warszawy, z Komendy Głównej Policji. Została powiadomiona prokuratura, był także lekarz medycyny sądowej, biegły sądowy, który wstępnie nie określił przyczyny zgonu, natomiast także nie wskazał, aby ktokolwiek przyczynił się do tej śmierci. Wydaje się, że tutaj niezbędne będzie badanie sekcyjne, którego celem będzie ustalenie okoliczności i przyczyny zgonu tego 40-letniego mężczyzny. Dodam, że na potrzeby tych działań związanych z wyjaśnieniem całej tej sytuacji zostały zabezpieczone różnego rodzaju nagrania z kamer monitoringu znajdujących się w pobliżu. Także policjanci mieli kamerki nasobne. Cała ta interwencja została nagrana, stąd też jesteśmy przekonani, że jest to obiektywny materiał, który pozwoli bardzo precyzyjnie i dokładnie określić, jak wyglądała ta cała interwencja i czy policjanci działali prawidłowo.
1: I panie Marcinie, ma pan głos nasz, dzień. Proszę bardzo, i antenę dla siebie.
7: Dzień dobry. No więc ten pan poprzedni zadzwonił, pan strażak, z tego co się zorientowałem. Tak. No i pan tutaj policjant wytłumaczyli chyba jakby cały ten program. Mnie to poraża i niestety to, że zrobiliśmy się facebookowymi, mocne słowo, bezmózgami, którzy wydają wyroki wcześniej niż to wszystko, niż policja, niż służby do tego powołane wyjaśnią. Od razu mamy jakieś głupie domysły, bezpodstawne. Może dla tych wszystkich ludzi, którzy tak stają murem za ofiarą, która tam zginęła, no to powiem tak, ta osoba, z tego co już też wiadomo, była raczej notowana, odsiedział tam parę swoich wyroków, więc trudno się dziwić, no nie modlił, nie ratował swojego kolegi, z uczuciem do niego tam nie leciał, który się tam poderżnął sam, bo to miało być samo okaleczanie, z tego co też tam policja mówiła najprawdopodobniej. Także ta osoba, która tam podeszła, ze całą swoją historią jakby spowodowała to, że już jej teraz nie ma. I na pewno nie błagał o pomoc dla swojego kolegi w słowach, powiedzmy, kościelnych, tylko był agresorem. I rzeczywiście fajnie byłoby, gdyby policja to wszystko udostępniła. Bo troszkę, ja rozumiem, jest to przedmiotem badań teraz, tak? Ale jakieś słowo takie, no tylko, że z drugiej strony, no my sobie możemy tu dywagować, jak gros społeczeństwa.
1: Ale panie Marcinie, rozumiem, że takie swoje wyobrażenie tej akcji teraz opowiada tak, że był agresywny i tak dalej.
7: To, co zostało napisane w mediach, w prasie, to mówię teraz. To, co mówiliście na antenie, to, co było napisane gdzieś na Facebooku waszym i nie tylko waszym, tylko poznańskich mediów, to wszystko o tym mówię. To nie jest moje wyobrażenie. Mnie tam nie było, więc sobie nie wyobrażam, tylko mówię to, co było napisane. A policja, pan Borowek powinien jakby też... Wiem, że to jest jakby teraz badane to wszystko, tak? Te wszystkie zapisy monitoringu, ale wiedzą już, no bo ile można badać coś, co widać, coś, co słychać na tych kamerkach, bo one niosą głos ze sobą, po prostu są filmami.
1: No tak, tak, to prawda.
7: No tak, i teraz mógłby pan policjant powiedzieć, że z dotychczasowych ustaleń nie widać tam żadnego błędu popełnionego przez policję. Jakby uspokajało to sprawę, choć tak jak mówię, przez to, że uwielbiamy tych idiotów, którzy tam manifestowali. To jest dla mnie kretynizm kompletny, bo nie znając sprawy od razu zaczęli się wstawiać za osobą, której też dokładnie nie znali, a gdy tylko pojawiły się dalsze informacje, policja udostępniła, kim była ta osoba, która została tam ofiarą, no to jak gdyby pewnie, że nie można też generalizować, że jak ktoś jest zły, to trzeba go od razu zabić, tak? Ale jak...
1: Myślę, że nie taki był zamiar też policjantów.
7: No, policjantów na pewno nie, tylko w głowach ludzi oczywiście. Miał pan na pewno, przygotowując się do audycji, możliwość poczytania sobie komentarzy w internecie, które pokazują jasno i wyraźnie, że zidiocieliśmy kompletnie, wydając od razu wyrok. I teraz z drugiej strony... Jak można żyć w kraju, gdzie policja faktycznie nie zrobiła nic? Nie wiem, czy rzeczywiście tak działają strasznie, bo ludzie, którzy dostali mandaty za przekroczenie prędkości, to dostali mandaty za przekroczenie prędkości. No więc gdzie tu? Ja też dostałem 2 dni temu mandat za przekroczenie prędkości, pięknie go zapłaciłem i koniec. Sytuacja była nagrana i dlaczego ja mam się... Miałem moje może jakieś argumenty.
1: Ja też kiedyś zapłaciłem.
7: No widzi pan. I tutaj każdy z nas ma argumenty, które do nich nie trafiają. My tak jesteśmy uprzywilejowanym bardzo krajem, jeśli chodzi o nakładanie kar na piratów drogowych i w ogóle na wykroczenia, bo u nas się naprawdę bardzo łagodnie traktuje piratów drogowych i innych przestępców, a teraz wszyscy tutaj robią wielkie halo, że koleś, który nie był święty, teraz nagle zostanie wyniesiony na ołtarze jako ofiara. To jest dla mnie nieporażające. Jeszcze nic nie zostało, bo pan też jeszcze... Robimy audycję, o której po prostu jeszcze i tak o finalnych żadnych decyzji nie ma. Ale już teraz wszyscy i tak wydali wyrok. I co by teraz policja nie powiedziała? To będzie, że tam gdzieś se tam bronią swoich kumpli, tam gdzieś tego. No i to, co mówił pan ratownik, popatrzmy, że ci ludzie, którzy tam, ci policjanci, którzy udzielali pomocy temu pochlastanemu, też są ludźmi, też mają swoje uczucia, też zostali postawieni w takiej sytuacji i zareagowali najprawdopodobniej zgodnie z tym, no bo gdyby było coś niezgodnie, to chyba już by policja powiedziała, mamy pewne wątpliwości, dlatego jest to badane. Prawda? Ale
1: postawmy kropkę, panie Marcinie. Dziękuję panu bardzo za ten wywód. Ja w tym miejscu, zanim oddam głos naszej słuchaczce, zacytuję artykuł 65a Kodeksu Wykroczeń, który został wprowadzony 6 lat temu, w 2020, po to, by między innymi funkcjonariuszom policji zwiększyć możliwości skutecznego wydawania poleceń, na przykład podczas prowadzonych interwencji oględzin itp. itd. A więc brzmienie owego przepisu. Cytuję, kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza policji lub Straży Granicznej na podstawie prawa poleceń określonego zachowania się uniemożliwia lub utrudnia istotnie wykonania czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tu pominę teraz i tylko taka ważna uwaga temu towarzysząca. Polecenie policjanta musi być na tyle czytelne, by osoba wiedziała, jak ma się zachować. Także uniemożliwianie wykonania czynności przez policjanta albo jej utrudnianie może spotkać się z nałożeniem sankcji karnej. Być może tutaj by doszło do tego nałożenia sankcji karnej, gdyby ta osoba przeżyła tę sytuację. Panie Bogusiu, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ja tutaj poprę pana Marcina, bo uważam, że nie może być tak, żeby policjant bał się jakiegoś chuligana, jakiegoś przestępcy. Policja musi być zdecydowana, bo tym sposobem ostrzeże innych, że aha, nie będę przeszkadzał, nie będę utrudniał, bo mnie coś spotka. Myślę, że zamiarem policjanta nie było, że tak powiem, uśmiercić tego pana, tylko chciał go ostrzec. Mam tylko zastrzeżenia, bo nie wiem, jaki był powód tego konkretny, jak on tam przeszkadzał, bo myślę, że była chyba potrzeba użycia przez policjanta tego gazu, prawda?
1: Myślę, że szczegółów się dowiemy niedługo, pani Bogusiu.
8: No bo także takie jest moje zdanie, mandaty nakładać. Mój tato zginął przez kogoś, kto jechał szybko. Myśmy bardzo cierpieli jako dzieci i uważam, że w Polsce są za niskie mandaty. Syn mi opowiadał, w Szwajcarii, w Austrii są takie mandaty, bo był tam, że jak kogoś policja złapie, to do końca życia spłacają te mandaty. I tam dlatego każdy jeździ wolno, w miarę przynajmniej. Znajdą się oczywiście tacy, którzy nie wiem, mają albo dużo pieniędzy, albo coś. Ale uważam, u mnie przez wieś też prują auta setką i więcej. I rzadko kiedy stoi jakiś policjant i kontroluje, bo jest ich prawdopodobnie za mało. Także policja jest od porządku i powinna tego strzec. I ja tutaj nie widzę nic złego w zachowaniu policjanta.
1: Dziękuję, Pani Bogusiu, to nasza słuchaczka. Jeszcze na chwilę, no wiem, niektórym słuchaczom się to nie spodoba, ale wróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszej manifestacji anarchistów. Było ich niewielu, około 30. Porównali, to nazwisko już padło tutaj, porównali też sytuację, czy powołali się na też przypadek Igora Stachowiaka. No ale posłuchajmy jeszcze Łukasza Webera, właśnie anarchisty. Między innymi domaga się on ujawnienia nagrań z przebiegu interwencji.
3: Wiemy, że podobno policjanci mieli kamery, które ma część patroli policji posiada, czyli powinno być nagranie z tej interwencji. Póki co jakoś rzecznik policji nie udostępnia tych nagrań. Jeśli sytuacja byłaby jasna i klarowna, to według mnie nie byłoby żadnego problemu, żeby ujawnić chociaż część nagrania, które by wskazywało na to, że ten mężczyzna rzeczywiście komuś przeszkadzał, a nie, że sytuacja była taka, że po prostu policjanci nie potrafili sobie poradzić z sytuacją, która ich przerosła i niestety skończyło się to śmiercią mężczyzny. My chcemy przede wszystkim przypilnowania tego, żeby ta sytuacja właśnie nie została zamieciona pod dywan, bo niestety w polskim systemie prawnym wszyscy wiemy, jak on funkcjonuje, z jakim opóźnieniem, zanim formalnie sprawą zajmie się prokuratura, zanim zajmie się sąd, mogą minąć miesiące tak naprawdę, albo lata. A tak naprawdę liczą się najbliższe godziny, nagłaśnianie tej sytuacji, wywieranie presji w ten sposób, żeby właśnie policja nie mogła zamieść tej sprawy pod dywan, żeby nie można było przeciągać tych procedur, żeby nie można było doprowadzić do sytuacji, że proste nagrania z interwencji nagle, nie wiem, może znowu zaginą, tak jak było w przypadku Igora Stachowiaka, gdzie wiemy, że na komendzie był monitoring, po paru miesiącach się okazało, że nagrań nie ma, nie są dostępne, więc tutaj też może być niestety też taka sytuacja, że mimo zapewnień, że są nagrania, one gdzieś znikną, więc przede wszystkim chcemy wywieźć presję na policji, żeby po prostu nie traktować tej sytuacji jako zwykłą interwencję, bo to nie jest zwykła interwencja. To nie jest zwykła interwencja, jeśli kończy się śmiercią osoby.
1: Pozwolę sobie na taką delikatną uwagę. Być może Państwo odbiorą ją jako uszczypliwą, ale tak naprawdę, jak słyszymy, anarchiści domagają się tego, aby państwo zadziałało tutaj jawnie, sprawnie i skutecznie. Panie Waldemarze, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Ja tutaj też jestem po stronie takiej, że chyba za wcześnie jest ta audycja i audycja ma dzisiaj na celu, jak gdyby pyta nas pan dzisiaj, czy mamy zaufanie do służb. I nie wiem, czy ta audycja nie podważa tego zaufania, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, w wiadomościach też jest podawane, że na skutek użycia gazu pieprzowego przez policjanta nastąpiła śmierć tego pana.
1: No nie, tak jasno tego i logicznie nie powiązujemy tego. Zresztą.
9: No właśnie, ale tak to jest mniej więcej odbierane. A nie mamy ani sekcji zwłok, nie wiemy, co było przyczyną śmierci. Może zupełnie nie ma to nic wspólnego z użyciem tego gazu pieprzowego, więc troszeczkę za wcześnie chyba jest ta audycja zrobiona. I inna sprawa, że policjanci działają w dużym stresie, nie tylko policjanci,
1: tak,
9: tylko wszystkie służby mundurowe, czy to służba zdrowia, czy służba graniczna, wojsko, służba więzienna, no wszyscy praktycznie. I nikt, kto nie był funkcjonariuszem, nie był na miejscu takich osób, nie może, nie powinien się wypowiadać moim zdaniem, jak to powinno wyglądać, bo nie wiemy, jak zareagujemy w takich sytuacjach, mimo różnych szkoleń, mimo różnych kursów i innych takich. To jest po prostu chwila i żadne szkolenie nie nauczy nas zachowania w takiej sytuacji. Może nam pomóc, ale nas nie nauczy, bo jesteśmy tylko ludźmi.
1: I tak. Proszę, proszę, proszę skończyć.
9: Nie, bo chodzi mi też o to, że nie powinniśmy wydawać wyroków przed tym,
1: Oczywiście.
9: Nie mamy wiedzy pełnej, tak, na ten temat. Więc nie wiem. Ja uważam, że w ogóle ta sytuacja, która się od iluś lat utrzymuje, właśnie tutaj słuchacze też wspominali, ci oszołomi Facebookowi, to nagrywanie interwencji tych policjantów, podnoszenie, jeszcze potęgowanie tego stresu, i to powinno być zakazane. Funkcjonariusz powinien działać w świetle prawa, ale też chroniony powinien być tym prawem. A tak jak tutaj pan Andrzej chyba na początku powiedział, przejść na drugą stronę ulicy, nie przeszkadzać. Obojętnie, czy to jest tak samo, macie doniesienia, jak są wypadki na autostradach czy na drogach, że powstaje drugi wypadek kawałek dalej właśnie przez to, że ludzie gapie, interesuje ich co, czyjaś krzywda, tak? Robią sobie zdjęcia, potęgują jeszcze zagrożenie, i to powinno być wyeliminowane. Tu powinny być jakieś zapisy, które zabraniają takich zachowań, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Panie Waldemarze, bardzo panu dziękuję za ten głos. Również głos powątpiewający, czy audycja odbywa się w dobrym terminie i nie za szybko. Pomyślę sobie o tym. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, to jeszcze o faktach parę zdań. Sekcja zwłok była planowana dzisiaj na godzinę 10:00. Nie znamy jeszcze jej wyników. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak już wczoraj przekazał, że biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci tego mężczyzny. Jako przypuszczalną przyczynę zgonu wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 40-latka, informował wczoraj prokurator Wawrzyniak. No i tak jak już państwo też to podkreślali, tak to jak anarchiści o tym mówili, 40-latek był wcześniej notowany przez policję za rozbój, włamania, kradzieże, groźby, znieważenia i tak dalej. Anarchiści podkreślają, że to nie powinno mieć żadnego związku, jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje. Dodajmy jeszcze, że mężczyzna zmarł na ulicy Mickiewicza tuż przy wejściu do przychodni. Na miejscu palą się znicze, powieszono też zdjęcie zmarłego i przychodzą też znajomi owego 40-latka. Sprawa zaczęła się od wezwania mężczyzny, który miał mieć rany szyi. To też państwo dzwoniący podkreślali. Co wiemy o tej sytuacji? Czy 40-latek znał się z tym człowiekiem, tym rannym, któremu udzielano pomocy? Jeszcze raz rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
2: Mężczyzna, który miał uszkodzoną skórę na szyi, okazało się, że najprawdopodobniej dokonał tak zwanego samookaleczenia. Z tej pierwotnej informacji, która wpłynęła na telefon zgłoszeniowy 112, wynikało, że właśnie w rejonie ulicy Sienkiewicza jest mężczyzna z butelką w ręce, która jest stłuczona, i że krwawi, że jest ranny, że ma widoczne rany szyi. Jak wspomniałem, ten mężczyzna trafił do szpitala, udzielono mu już takiej fachowej pomocy. Obrażenia, których on doznał, nie były śmiertelne. Ze względu na miejsce, w którym to się wszystko wydarzyło, miejsca, gdzie oni mieszkają, okoliczności pewne, które są nam znane, zakładamy, że mogli się znać.
1: Tyle Andrzej Borowiak. I jeszcze mamy jeden telefon. Dzień dobry, pani Tereso.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, ja bym chciała, żeby policja w momencie, kiedy przyjeżdża na interwencję, nie bała się reagować. Ani policja, ani ratownicy medyczni, ani nikt inny. Ludzie, no do choinki, przepraszam, odczepcie się od tych policjantów. To jest działanie w stresie. Ja porównam to do takiej sytuacji. Byłam w szkole, zadzwoniła córka, że druga córka miała wypadek na Gromadzkiej, ja byłam w innym miejscu. Ja działałam w stresie, ja robiłam rzeczy, których bym w życiu normalnie na cześć, może tak powiem, nie zrobiła, bo wpadłam do gabinetu dyrektora, bez proszenia zaczęłam dzwonić, zaczęłam interweniować, i to jest tak ogromny stres, ja sobie nie wyobrażam, co ci ludzie czują. Oni powinni mieć możliwość interweniowania. Jak im ktoś przeszkadza, to do jasnej choinki mają prawo się bronić. I z jakiej racji ktoś tam protestuje, nie wiem, wydaje sądy na policję? No ludzie, oni są po to, żeby nam pomagać, a nie przeszkadzać. A my im przeszkadzamy.
1: Dziękuję pani Teresie.
10: Pozdrawiam, miłego dnia.
1: Dziękujemy bardzo. I jeszcze oddajmy głos szefowi policyjnych związków zawodowych Andrzejowi Szaremu, który jest przekonany, że ci policjanci, o których dzisiaj rozmawiamy, działali zgodnie z przepisami.
11: Z informacji jakie posiadam, wynika z tego, że policjanci postępowali zgodnie z prawem. Ja tam nie dopatruję się zastrzeżeń co do ich zachowania. Potwierdził to rzecznik prokuratury w Poznaniu, jak również rzecznik komendanta wojewódzkiego policji. Rozmawiałem też z komendantem miejskim policji. Według ich wiedzy na chwilę obecną przeprowadzone czynności kontrolne nie potwierdzają błędów popełnionych ze strony policjantów.
1: No i jeszcze pozostańmy przy Andrzeju Szarym, który też zwraca uwagę na to, że w tej sprawie i podobnych tej sprawie potrzeba edukacji.
11: Tutaj edukacja społeczna jest niezmiernie potrzebna. Powinniśmy non-stop informować opinię publiczną, że jeżeli policjant wydaje polecenie, to należy bezwzględnie się do tego polecenia zastosować, bo często później, jeżeli nie ma reakcji ze strony tego, który utrudnia funkcjonowanie policjantów, policjanci są zmuszeni podejmowania różnych działań, również użycie środków przymusu bezpośredniego, a to może w konsekwencji doprowadzić do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, ale to jest w przepisach nam zagwarantowane i myślę, że policjanci muszą szanować obywateli i odwrotnie, obywatel, jeżeli widzi mundur policyjny, powinien się dostosować do poleceń. Jeżeli ma zastrzeżenia co do zachowania policjantów, od tego jest możliwość wystąpienia do komendanta ze skargą na niewłaściwe zachowanie i ewentualnie później ona będzie rozstrzygana przez nasze służby, ewentualnie jeżeli to jest zatrzymanie, może być to kontrolowane przez prokuraturę i przez sąd.
12: Czy pana zdaniem policja powinna upublicznić nagrania z tych kamer nasobnych, które mieli policjanci, tak żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, co się tam wydarzyło?
11: Powiem panu szczerze, nie chciałbym tutaj się w tej sprawie wypowiadać. Materiał jest w dyspozycji prokuratury i tu policja nie ma nic do zrobienia. Jeżeli już ktokolwiek miałby upublicznić te materiały, to właściwym adresatem jest prokuratura, która ma całość materiału i ona powinna zdecydować, czy dla dobra tej sprawy nie lepiej by było upublicznić te materiały. Choć znając rzeczywistość, upublicznienie tych materiałów, jak się znajdą eksperci internetowi, to może się okazać, że zamiast wyjaśnić sprawę, to jeszcze bardziej będzie ona hejtowana i będzie atak na policjantów. Ja bym dał na chwilę obecną sobie spokój z ujawnianiem tego materiału. Niech po prostu prokuratura po sekcji zwłok by szybko wyda oficjalny komunikat, jakie są ustalenia i myślę, to powinno wystarczyć.
1: Tyle Andrzej Szary, szef Związku Zawodowych Policjantów. Ja państwu dziękuję za udział w naszej audycji. Dodam tylko, że materiały reporterskie przygotowali Adam Michalkiewicz, który rozmawiał m.in. z Andrzejem Borowiakiem i Andrzejem Szarym, a także Krzysztof Polasik, który wczoraj był na manifestacji anarchistów. Audycję zrealizował Krzysztof Tecław z pomocą mentalną Krzysztofa Jankowskiego i poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia, dobrego dnia. Bądźcie państwo z Radiem Poznań.

0: środku dnia. Autopromocja.
1: Strzał, jest gol! Jest gol dla Lecha Poznań! Leo Bengston, świetne podanie do Pereira, tu podał z prawej strony. 1-0 dla Lecha Poznań.
2: Gol po golu, punkt po punkcie. Lech Poznań zmierza ku Mistrzostwu Polski. Wciąż trzeba jednak walczyć i wygrywać, by na końcu cieszyć się z sukcesu. W 32. kolejce Ekstraklasy Lech Poznań zagra na własnym stadionie z Arką Gdynia. Transmisja meczu na antenie Radia Poznań w piątek 8 maja od godziny 20:30. Do usłyszenia.
0: Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135, www.centrummedycznestanley.pl.
2: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
3: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
4: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
3: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
0: Reklama.
5: Motosygnał Adam Sołtysiak, ciąg dalszy dobrych informacji z wielkopolskich tranzytów. Korkowo właściwie tylko tam, gdzie remonty, między innymi na drodze krajowej numer 12, droga z Kalisza do Opatówka, miejscowość Zduny, tutaj ruch odbywa się wahadłowo. Drogowcy pracują również na drodze krajowej numer 36, to już droga z Krotoszyna w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Przed samym Ostrowem w miejscowości Lamki w dwóch miejscach obowiązuje ruch wahadłowy. Sprawnie przejechać można autostradą A2, dobrze wygląda też równoległa do autostrady krajowa 92, w tej chwili bez wielkich korków nawet przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Na 11 z Poznania w kierunku Piły też sprawny przejazd bez korków w tej chwili w Obornikach. No a w Poznaniu zakorkowany miejski fragment 92, więc ulica Lechicka między Połabską a Murawą. Lepiej wygląda Lutycka w tej chwili, zakorkowana Obornicka. Tutaj korek przed Chulewiczów, kierunek Suchy Las.
6: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Jest wyrok dla ojczyma Kamilka z Częstochowy. Wyrazy współczucia rodzinie zmarłego pilota przekazał premier. Dziś matura z angielskiego, o wrażeniach zdających już za chwilę.
6: Wiadomości Radia Poznań.
7: O 13 w środę 6 maja, Alicja Lec, zapraszam. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał na 25 lat więzienia ojczyma 8-letniego Kamilka z Częstochowy. To kara łączna za znęcanie się fizyczne i psychiczne od wielu lat i doprowadzenie do śmierci dziecka. Matka została skazana łącznie na 16 lat więzienia za pomocnictwo i przyzwolenie na znęcanie się. Na ławie oskarżonych zasiada także wujostwo dziecka. Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżeni nie stawili się w sądzie. Premier przekazał wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego pilota dromadera, który rozbił się wczoraj podczas akcji gaszenia pożaru w powiecie biłgorajskim. Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego podkreślał odwagę i poświęcenie strażaków i funkcjonariuszy walczących z żywiołem.
8: Ile poświęceń taka sytuacja wymaga od strażaków wojskowych, policjantów, strażników leśnych, wszystkich zaangażowanych w te działania i oczywiście łączymy się, mówię to w imieniu całego rządu i chyba wszystkich tu obecnych, w bólu z bliskimi i rodziną pilota, który bezpośrednio uczestniczył w akcji pilota dromadera i zginął tragicznie. Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach.
7: Prokuratura i specjaliści wyjaśniają okoliczności wypadku. Z pożarem lasu walczy ponad 370 strażaków. Ich działania wspierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
6: To są wiadomości Radia Poznań.
7: 50 młodych naukowców z 16 krajów świata rozmawia w Kórniku koło Poznania o ekologii lasu. Organizatorem konferencji jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie wpisuje się w cykl obchodów jubileuszowych zakładów kórnickich, Instytutu Dendrologii, Szkółek Kórnickich i Biblioteki Kórnickiej. A w Kórniku jest nasz reporter Grzegorz Ługawiak.
9: W sali konferencyjnej miejscowego hotelu widać młode twarze z nawet najbardziej egzotycznych dla nas zakątków świata, co potwierdza lista gości. Są ludzie z Chin, Brazylii, Algierii i wielu krajów europejskich. Łączy ich tematyka działalności naukowej, szeroko pojęta ekologia lasu, czyli dział nauki badający las jako żywy system, ale coś więcej niż tylko zbiór drzew. To raczej skomplikowana sieć zależności między roślinami, ale też w przypadku zoologów zwierzętami.

0: Pierwsza planeta od Słońca.
1: Jeszcze pół godziny temu powiedziałbym w pięknym słońcu, ale minęło pół godziny i dużo się zmieniło tutaj przy parku Wilsona w okolicach Berwińskiego. Pięć, ciemno się zrobiło niemalże. Nawet żartowaliśmy tutaj przed chwilą, że pasmo nocne Radia Poznań o tej porze, ale może w waszym oknie jeszcze tych ciemnych chmur nie widać. 4,5 minuty po pierwszej po południu. Chmury, proszę państwa, bardzo jasne, bardzo piękne niebo dla tych, którzy są fanami The Rolling Stones. Pewnie już wiecie, że Mick Jagger i Keith Richards, mimo że mają przecież łącznie chyba z 1000 lat, nagrali nową płytę i już wiadomo, że ta płyta w lipcu, a piosenka od wczorajszego wieczora jest z nami.
0: Nowość.
1: Mam nadzieję, że jeszcze państwo jej nie słyszeli i to u nas będzie to pierwsze obcowanie. In the Stars, tak to się nazywa. Zespół The Rolling Stones. Wiem, że brzmi to nieprawdopodobnie, ale nowy utwór tego zespołu w roku 2026. Dokładnie 6 maja w tej audycji po raz pierwszy.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lubisz motoryzację i dużo jeździsz po wielkopolskich drogach, to jest to program dla Ciebie.
2: Nowości, zmianę przepisów, informacje o utrudnieniach.
1: To wszystko w Motomagazynku Radia Poznań od poniedziałku do piątku o 15.20.
3: Motomagazynek. Dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych.
4: Partnerem Motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie.
0: Autopromocja.

Pierwsza środa maja sponsorowana przez literkę J, tak naprawdę, w kontekście solenizantów przynajmniej, z dedykacją, którzy pamiętają te sponsorowane ulice sezamkowe, Judyty i Juranda, a także Jakuba, oni wszyscy w czołówce dziś świętujących. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Co powiecie na piosenki Stonesów, na piosenki McCartneya? Gdzie my tu jesteśmy? W połowie lat 60. poprzedniego wieku, no ale taki mamy czas. Nawet Maciej Werk, znany z muzyki industrialowej, napisał wczoraj: co za czasy! Ringo Starr wydał płytę 2 tygodnie temu, Paul McCartney wydaje nową płytę za 3 tygodnie, a The Rolling Stones za miesiąc. Cudowne czasy. Mimo wszystko. No, dla miłośników tych artystów, takich retro brzmień, które wciąż się okazują ponadczasowe. Jak w przypadku Stonesów, narobili zamieszania w internecie. Natomiast bardzo blisko nas, w parku Lisona, inne rzeczy robią zamieszanie. Na przykład ptaszki połączone z fontannami. O! Dobrego popołudnia dla Państwa i jeśli nie będzie u Was padać, gdy już wyjdziecie z pracy, to koniecznie polecamy spacer. Bardzo sympatyczne powietrze jest dzisiaj. Niby nie jest tak ciepło jak w weekend, czy nawet wczoraj, ale powietrze takie miłe w dotyku dla twarzy i miło się spaceruje. No dobrze, dziękujemy fontannom, dziękujemy ptaszkom. U nas przecież atrakcje innego rodzaju, na przykład zaproszenia w bardzo ciekawe miejsca, albo interesujące lektury, konkursy z nagrodami w Radiu Poznań w audycji Pierwsza Planeta od Słońca. To już tradycja i oczywiście dziś nie będzie inaczej. W tej chwili 13:15, ale już za dwie piosenki coś rozpoczniemy w tym względzie i będę czekał na Państwa aktywność w postaci wysyłania SMS-ów. Ale najpierw jeszcze jedna świetna piosenka, tym razem w wykonaniu australijskiej grupy, która w zeszłym roku na Cytadeli porwała do tańca z 20 tysięcy osób. Tak to wyglądało z tych słynnych schodów na Cytadeli, na których stałem podczas trwania tej piosenki. We are the people.

0: Cieszę się, że cię mam. To tak jak my. Cieszymy się, że państwa mamy po drugiej stronie. 13.23. Cztery dziewczyny z zespołu LOR. Ciekawe, na ile lat zostanie z nami ich muzyka, czy za lat 10, 20, 30 nadal będziemy ich słuchać. Tak jak po wielu, wielu dekadach słuchamy utworów Zbigniewa Wodeckiego, czy tych, do których teksty napisał Andrzej Sobczak, nasz artysta tygodnia. Już za kilka chwil mam dla państwa właśnie z panem Andrzejem związaną niespodziankę. Przeniesiemy się w czasy Radia Poznań, jeszcze sprzed Radia Merkury, drodzy państwo. Końcówka lat 80. O czym opowiadać będzie Andrzej Sobczak? Nie o tym, o czym państwo myślą i czego się domyślają, będzie małe zaskoczenie. Ale najpierw chciałbym przypomnieć, że mamy dla państwa podwójne zaproszenia do kina. A zatem bądźcie czujni.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios w Poznaniu, ulica Pleszewska 1, helios.pl.
0: I znowu sobie sprawdzamy, co w Heliosie, w Poznaniu się dzieje dzisiaj. Które filmy prezentowane są częściej od innych? No widać to od razu, gdy otworzy się repertuar. Diabeł ubiera się u Prady. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, osiem, aż dziewięć prezentacji dzisiaj. Dwie już się zaczęły tak naprawdę. Kolejne w kolejnych godzinach. Ostatnio o 21.45. Oczywiście część druga tegoż filmu. Michaelu Jacksonie. Trochę gorszy wynik, ale też niezły w porównaniu do pozostałych. 2, 4, 6, 7 razy. Ostatnia prezentacja, ostatni seans dziś o 20.30. Gdyby ktoś chciał zdążyć jeszcze dziś na którąś z projekcji, no to informuję, że są takie możliwości, a o 20.45 w tym samym miejscu rozpocznie się drugi półfinał Ligi Mistrzów. Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, no i dużo sobie obiecujemy po tym poprzednim półfinale. 5-4, jeden z meczów wszechczasów tak naprawdę ostatnio, więc trochę się obawiamy, czy uda im się utrzymać poziom. 7148, najpierw Radio Poznań, pisane łącznie, tradycyjne pytanie o osobę towarzyszącą. Proszę nam napisać bardzo krótko, dlaczego chcecie kogoś zabrać. No i możecie przy okazji napisać, któż to jest ten ktoś. Wysłanie SMS-a kosztuje złotówkę i 23 grosze z VAT-em. Czekam na państwa krótkie wiadomości tekstowe od tego momentu.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios w Poznaniu, ulica Pleszewska 1, helios.pl.
0: No ale najpierw jeszcze przypomnijmy, że 6 maja obchodziłby swoje kolejne urodziny Zbigniew Wodecki razem z zespołem Mitch & Mitch. Swego czasu koncertował także w Poznaniu nieraz. Ach, pamiętam ten moment, kiedy wspólnie grali w arenie tę piosenkę. Rzuć to wszystko, co złe.

0: Autopromocja. Ewa Płonka. Solistka światowych scen operowych, która święci triumfy w świecie jako Turandot w operze Giacomo Pucciniego z wielkim sukcesem, zadebiutowała w tej roli w La Scali. Aktualnie występuje w realizacji tej opery w Pekinie. Alina Kurczewska rozmawiała z artystką w Mediolanie.
1: W kwietniu 2026 roku miałam tą wielką przyjemność i honor, aby zaśpiewać po 100 latach właśnie na tej specjalnej produkcji, która honoruje 100 lat światowej premiery tego dzieła. I od 100 lat nie było innej Polki w La Scali śpiewającej tą rolę, Turandot. Więc to jest dla mnie bardzo specjalny, emocjonalny debiut, nie tylko w mojej karierze, ale też z tego powodu, że jestem Polką.
0: Alina Kurczewska zaprasza na specjalną klasykę muzyczną dziś po 22.05. Autopromocja.
2: Reklama. Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
3: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
4: Hurtownia Butrans poleca szeroką gamę materiałów budowlanych i drogowych. U nas kupisz ceramikę, cement, wapno, styropian, wełnę mineralną, kostkę brukową, pręty zbrojeniowe, kręgi, bloczki betonowe M6, beton towarowy. Ceny promocyjne. Butrans to solidna budowa i spokojna głowa. Poznań, ulica Gnieźnieńska 63. Telefon 876-0609. 876-0609.
2: Reklama.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Już za chwilę, już za momencik na żywo w Polsce. Ta piosenka między innymi z nowej płyty Tori Amos, która się zbliża do nas. Natomiast na razie zbliżyła się bardzo do mikrofonu Grażyna Wrońska. Witam serdecznie. Mieliśmy rozmawiać o wiośnie i za chwilę będziemy. Natomiast nie mogę nie zapytać o naszego artystę tygodnia dzisiaj, Andrzeja Sobczaka, bo właśnie w związku z naszym spotkaniem przesunęliśmy fragment wywiadu z Andrzejem z roku 88, no to był czas przecież.
1: Znałam Andrzeja Sobczaka, a wczoraj spotkałam się z jego bratem, z Jerzym Sobczakiem, znanym regionalistą i autorem książek, na przykład o Chopinie w Wielkopolsce.
0: Taki zbieg okoliczności. Ja przedwczoraj spotkałem się z żoną, ale no to było zaplanowane.
1: A z wiosną spotykamy się dosłownie teraz cały czas.
0: Cały czas, proszę państwa, jest, ja już pięknie. Nawet nie wiem, na czym się skupić. Jak przychodzę z tego parku Wilsona tutaj o 13, to chciałbym coś wyłuszczyć zwykle, chociaż jedną rzecz. Na przykład...
1: No ale teraz wąchamy bzy, absolutnie, bo to jest taki czas, że one niedługo mogą już stracić tę swoją wielką moc. Podziwiamy kasztany, a na ziemi podziwiamy stokrotki, mlecze, czyli mniszek lekarski. No nie wiem, czy jeszcze kwitną kaczeńce w Parku Sołackim, bo to już jest ewenement, tak się to rzadko zdarza.
0: Czy ten zapach dzisiaj w Parku Wilsona też taki intensywny, to właśnie są bzy teraz?
1: Tak, to teraz są bzy. No a poza tym zaczynają, jest jeszcze glicynia, czyli wisteria, takie wspaniałe fioletowe kiście. Niektóre zupełnie obłędnie kwitną. No rododendrony, azalie. No proszę państwa, tylko się zachwycać i ewentualnie jak czegoś nie wiemy, to spojrzeć do książki. Takiego krajoznawczego, czy jakiegoś botanicznego.
0: Proszę państwa,
1: poradnika.
0: Zachwycajmy się, bo to tak krótko trwa w niektórych przypadkach, prawda?
1: Ja dzisiaj
0: czasem
1: sprawdzę...
0: tydzień, dwa i znikają.
1: Ja za chwilę sprawdzę, co kwitnie nad Cybiną. Tam na pewno będą stokrotki, a co jeszcze, to może przy okazji powiem.
0: Dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich naszych słuchaczy, którzy teraz dzięki tej opowieści może zwrócą więcej uwagi na kwitnące historie, które...
1: Na wiosnę.
0: Tak. Które naprawdę, w zeszłym tygodniu się zachwycałem, co to była
1: rododendrony.
0: Wierzba owocowa taka. Jak to się nazywa? Nie jabłkowa, tylko gruszkowa.
1: Grusza ozdobna.
0: Grusza wierzbowa, wierzba gruszowa, ja już nie wiem.
1: Jak sobie kolega przypomni, to porozmawiamy.
0: Dobrze, w każdym razie już i tak jest za późno, bo te białe, piękne kwiaty już zniknęły po prostu po tygodniu. Dziękuję bardzo, Grażyna Wrońska. A Andrzej Sobczak, o którym też przez chwilę zdążyliśmy rozmawiać, za moment opowiadać państwu będzie o pewnej bajce, to już wam mogę zdradzić, którą wymyślił swego czasu i która biła rekordy popularności w latach 80. Na razie Elvis Presley.

0: 13:44 w tej chwili słuchają Państwo, mam nadzieję, z wielką przyjemnością Radia Poznań. W końcu gramy dla Państwa tak świetne piosenki, trochę Elvisa, trochę Imani, która raz na jakiś czas się z nami kontaktuje, to znaczy my z nią bardziej i rozmawiamy sobie o różnych ciekawych sprawach dotyczących muzyki, ale nie tylko, bo ostatni nasz wywiad z Imani to był tak naprawdę o czymś innym. O tym, że kobiety poczuły się na świecie super silne i teraz jest ich czas i, no i mężczyźni muszą... Ach, nie będę Państwu kończyć, ale można sobie tę rozmowę znaleźć u nas na radiopoznanie.fm. A Imani chciała Was pozdrowić.
1: Hi, this is Imani and you're listening to Radio Poznań.
0: Ach, właściwie to nie było żadnych pozdrowień, tylko informacja, czego Państwo teraz słuchają. Za moment słuchać będziemy Radia Poznań, ale takiego jeszcze sprzed transformacji ustrojowej. Rok 1988. Krzysztof, od kiedy ty tu pracujesz? 9-2. No to byłeś blisko, słuchaj, załapania się na rozmowę. Wojtek Kubiak, Andrzej Sobczak, rok 1988. Po serii wielkich, wielkich, ogromnych przebojów. Przecież z jednej strony dorosłe dzieci, z drugiej strony Daj mi tę noc na przykład, albo Za tobą pójdę jak na bal, albo Smak ciszy zespołu Turbo, również Lombard, Przeżyj to sam, Nie było ciebie tyle lat, albo Przeżyłam z tobą tyle lat. To wszystko są teksty Andrzeja Sobczaka, nawet ta Casablanca słynna, Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom, no i hymn Lecha i tak dalej, przed kolejną rocznicą śmierci Andrzeja Sobczaka przypominamy sobie te wielkie hity, ale też przypominamy sobie inne rzeczy za sprawą naszego wywiadu z żoną Bolesławą oraz mamy dla Państwa, no właśnie, ciekawostkę z archiwów, nie na temat żadnego z wielkich przebojów, ale na temat Karzełkowa.
2: Goszczę dzisiaj w studiu Andrzeja Sobczaka, znanego autora tekstów, a to z okazji nagrania nowej bajki dla dzieci W Karzełkowie wielka susza. Andrzeju, wiem, że masz udział, spory udział w tej bajce. Może byś uchylił rąbka tajemnicy.
3: No cóż, historia bajki W Karzełkowie jest dość długa. Wszystko to się zaczęło sporo lat temu, kiedy powstawała pierwsza część nosząca tytuł w efekcie W Karzełkowie. Ta część pierwsza ukazała się przed 3 laty nakładem firmy Ton Press na kasetach. Ukazało się tego około 50 tysięcy egzemplarzy. Kaseta zniknęła z półek i tak o bajce W Karzełkowie nikt nic nie wie. W związku z tym, w związku z powodzeniem pierwszej części postanowiliśmy napisać część kolejną. Mówię kolejną, dlatego że będą następne. Postanowiliśmy, gdyż rzecz piszemy wspólnie z Kaziem Łojanem, całość zresztą pod kierunkiem Krzysztofa Deszczyńskiego, który na końcu opracowuje cały tekst. Dwa słowa o samej bajce. No cóż, występują w niej znani wykonawcy, bo w roli głównej, w roli Łapciusia występuje Bogdan Smoleń. Znakomicie zresztą uważam sprawdzający się w twórczości dla dzieci. Oczywiście wspaniała grupa Vox, śpiewająca, recytująca, bawiąca się. To jest coś wspaniałego słuchać, kiedy zespół Vox nagrywa dla dzieci. Siostry winiarskie, Andrzej Zaucha i Andrzej Zaorski. I to pokrótce wykonawcy. No rzecz ma niebawem się ukazać, to jeszcze trochę potrwa. Chciałem tylko powiedzieć, że...
2: A właśnie, a kiedy się ukaże? Tak mniej więcej. Z tolerancją do miesiąca, dwóch.
3: Wojtku, wiesz, czy w tym roku nie jeszcze... rozmawiajmy o terminach, bo to są w naszym systemie fonograficznym, to są rzeczy tak enigmatyczne, nigdy nie wiadomo, kiedy to tak naprawdę się ukaże. Natomiast mogę zapewnić słuchaczy co do jednego. Nakład bajki będzie bardzo wysoki.
2: Andrzeju, na zakończenie naszej rozmowy chciałbym cię jeszcze spytać, o czym jest ta bajka?
3: Ja proponuję, abyśmy całość zostawili okrytą zasłoną tajemnicy do momentu ukazania się płyty i kasety. Proponuję natomiast na zakończenie wysłuchanie finałowej piosenki z bajki W Karzełkowie Wielka Susza, z bajki, do której muzykę napisał Zbigniew Górdy. Piosenka finałowa.
0: Andrzej Sobczak z roku 88. Teraz posłuchamy sobie, jak brzmiało Karzełkowo, a za chwilę powiedziane, zapisane.

jestem mądry, bo jestem leśny magister.

0: Powiedziane, zapisane.
1: Was Oberkommando der Wehrmacht.
2: Nachdem die Sowjets an den beiden letzten Tagen.
3: Kończy się II wojna światowa 6 maja 1945 roku. Kapituluje ostatnia baza niemiecka Wilhelmshaven.
4: Zajęcie tej ważnej bazy Kriegsmarine dowództwo frontu alianckiego powierzyło 1. Dywizji Pancernej, którą dowodził generał Stanisław Maczek. Dywizja polska brała udział w operacji normandzkiej, następnie w boju pod Caen, wyzwalała po kolei Belgię i Holandię, aż ostatecznie na początku 1945 roku polscy pancerniacy wkroczyli na teren III Rzeszy i brali odwet za to, co wydarzyło się w 1939 roku.
5: Żołnierze 1. Dywizji Pancernej po 4 latach.
4: Wtedy żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzeni przez pułkownika Stanisława Maczka, nie mogli w pełni wykazać możliwości swoich jako pancerniacy. Wycofali się na terytorium Węgier, potem do Francji, aż w końcu w 1942 roku zaczęła powstawać 1. Dywizja Pancerna.
5: Rozpoczęliśmy marsz bojowy do Polski, ale teraz...
4: I tak w 1945 pancerniacy gromią Niemców, spychają ich aż po brzeg Morza Północnego i finałowo w maju 1945 roku zajmują Wilhelmshaven. Wielka radość wśród pancerniaków, kiedy naprzeciw nich wyszedł niemiecki dowódca z białą flagą, prosząc o kapitulację.
6: Der Vormarsch an allen Fronten war nicht aufzuhalten.
4: I stało się. Polacy zajmują Wilhelmshaven i będą w nim aż do końca 1945 roku pełnić funkcję załogi okupacyjnej. Było to rodzaj odwetu za klęskę września 1939 roku.

0: Reklama.
1: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
2: Art Dom zyskasz spokój na lata. Pompy ciepła i klimatyzację Panasonic od sprawdzonego ProPartnera. Tylko teraz z bezpłatnymi przeglądami przez cały okres gwarancji, nawet 7 lat. Wybierając pompy ciepła od Art Dom, wybierasz spokój i komfort na lata. Szczegóły u doradców www.artdomservice.pl. Konin Ślesińska 7.
3: O, twoja buzia roześmiana. Cena przejazdu Supertaxi gwarantowana. Najlepsza taryfa w mieście i płatność kartą w aplikacji. Wszystko to tylko w Supertaxi. Dzwoń 61 196 22 lub zamów przez aplikację.
4: Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę. 61 196 22 Supertaxi.
0: Reklama.
5: No to sygnałem Maciej Krzywoszyński. Dzień dobry, w miarę spokojnie. W tej chwili na wielkopolskich drogach popołudnie się oczywiście rozkręca, ale nic nie powinno Was zaskoczyć, jeśli chodzi o nagłe zdarzenia, bo takich w tej chwili nie ma. Na autostradzie A2 płynny przejazd na ekspresówkach. Podobnie drogowcy działają na 92 za węzłem Kostrzyn w kierunku Wrześni. Mamy zwężenie i z tego powodu tworzy się korek od strony Poznania w kierunku Wrześni, tuż za węzłem Kostrzyn, czyli na połączeniu 92 i trasy S5. Korkuje się już zjazd z S5 od strony Poznania. Na poznańskim odcinku trasy numer 92 korki na Bałtyckiej, po obu stronach Gdyńskiej, także na Lechickiej przed Umultowską. Zaczyna korkować się w Poznaniu także Niestachowska, kierunek Górczyn. Na po wschodniej stronie Warty najbardziej zakorkowana ulica Jana Pawła II, od strony Śródki kierunek Rondo Rataje. Korki w centrum miasta na zwężonym odcinku ulicy Królowej Jadwigi. Na Krajowej 11 korki mamy w Obornikach w obu kierunkach. Nie ma w tej chwili większego kłopotu z przejazdem na wysokości Rogoźna w Gościejewie. Tam się prowadzone są prace remontowe. Ruch odbywa się na bieżąco. Na południowym odcinku 11 zakorkowana obwodnica Środy Wielkopolskiej do świateł przy Orlenie, kierunek Jarocin.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Służby nadal gaszą pożar koło Biłgoraja. Są wyniki sekcji zwłok 40-latka po interwencji policji w Poznaniu. Śremska policja ma nowego komendanta.
4: Wiadomości Radia Poznań.
6: O 14 w środę 6 maja, Alicja Dat, zapraszam. Oprócz Straży Pożarnej, policja aktywnie uczestniczy w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej koło Biłgoraja. Wykorzystywane są m.in. policyjne śmigłowce Black Hawk, które zrzucają wodę w miejscach trudno dostępnych dla straży. Komendant główny policji Marek Boroń poinformował na posiedzeniu sztabu kryzysowego, że do działającego od rana jednego śmigłowca dołączył kolejny.
7: Od rana pracuje tam nasz śmigłowiec Black Hawk. Do godziny 12 wykonano 23 zrzuty ze zbiorniku typu Bambi. Każdy taki zbiornik to jest 3 tony wody. I od godziny 11.40 do działań został skierowany drugi śmigłowiec, aby wesprzeć tą akcję ratowniczą.
6: Prokuratura w Zamościu wraz z Państwową Komisją do Spraw Wypadków Lotniczych ustalają przyczynę katastrofy samolotu gaśniczego. Wczoraj podczas gaszania pożaru zginął pilot dromadera. Z pożarem walczy 372 strażaków. Nad ranem pojawiły się nowe zarzewia ognia, a całą akcję utrudnia wzmagający się wiatr.
4: Słuchacie wiadomości Radia Poznań.
6: Przeprowadzona dziś sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu 40-latka, który w poniedziałek po interwencji policji zmarł w Poznaniu. Na ciele mężczyzny nie odnotowano obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak poinformował o zleceniu dodatkowych badań histopatologicznych oraz toksykologicznych. Wcześniej biegł sądowy jako przypuszczalną przyczynę śmierci wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Poniedziałkową interwencję policji bada wewnętrzny Biuro Kontroli. Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego, młodszy inspektor Andrzej Szary, jest przekonany, że funkcjonariusze nie popełnili błędu.
8: Z informacji jakie posiadam, wynika z tego, że policjanci postępowali zgodnie z prawem. Ja tam nie dopatruję się zastrzeżeń co do ich zachowania. Rozmawiałem też z komendantem miejskim policji. Według ich wiedzy na chwilę obecną przeprowadzone czynności kontrolne nie potwierdzają błędów popełnionych ze strony policjantów.
6: W poniedziałkowy wieczór policjanci zostali wezwani do innego mężczyzny, który miał się samookaleczyć butelką. Według funkcjonariuszy 40-latek przeszkadzał w interwencji. Jeden z policjantów użył wobec niego gazu pieprzowego. Później mężczyzna zaczął tracić przytomność i mimo reanimacji zmarł. Młodszy inspektor Andrzej Borut

0: Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Na północy Wielkopolski deszczowo, cały region pod chmurami, 20 stopni teraz mamy w Lesznie, Kole i Kaliszu, chłodniej w Poznaniu, najmniej w Pile. Ciśnienie spada, biometr nie sprzyja, może jeszcze dziś mocniej popadać i zagrzmieć.
2: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
3: Pierwsza planeta od Słońca.
4: Szybka jazda seniora już za godzinę w naszym serwisie, a już teraz w naszym serwisie społecznościowym motosygnały na Facebooku o szybkiej jeździe młodego człowieka, prawdopodobnie na ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Nawet film się znalazł adekwatny. Na Zwierzynieckiej, drodzy państwo. Tak więc są już pierwsze zgłoszenia, pierwsi już skarżą wielkopolskiej policji. 15.05 w tej chwili, Radio Poznań, środa, 6 dzień maja, Krzysztof Jankowski, Marcin Rzyski. Kłaniamy się i zapraszamy do wspólnego spędzania czasu. Niektórzy martwią się, że Atletico Madryt odpadło z Ligi Mistrzów i nie będzie znowu w finale, ale nie martwi się przecież trener Diego Simeone. Podobno ma 180 apartamentów w Madrycie. No pół Madrytu należy do niego, więc może teraz do któregoś z nich sobie wrócić i pomyśleć o czymś innym, a niekoniecznie o Lidze Mistrzów, prawda? My pomyślimy sobie o pewnym przeboju z lat 90. grupy Freak Power, to jest Fatboy Slim z Przyjaciółmi.

0: Żywa reklama rock'n'rolla, John Jett, a ja czytam. Wczoraj, słuchając jednej z audycji radiowej dotyczącej dawnych spotów reklamowych, dowiedziałam się, że Radio Merkury, a dzisiejsze Radio Poznań, było jednym z pierwszych, które wyemitowało reklamę radiową. I było to w roku 1927. Kropka Ania z Nowego Tomyśla. Dziękujemy. Co więcej, wtedy to nie było ani Merkury, ani Poznań, tylko przed wojną to jeszcze było Radio Poznańskie z J zamiast I w pierwszym wyrazie. 15.13. Za moment będziemy Państwa wysyłać w bardzo interesujące miejsce.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios w Poznaniu. Ulica Pleszewska 1. Helios.pl.
0: Czyli do kina na ciekawy film, ale jaki to oczywiście się okaże w odpowiednim momencie. Jest z nami pani Halina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Co przerwaliśmy pani w tej chwili?
2: Sadzę kwiatki na balkonie, do doniczek.
0: Ach, życie piękne jest wiosną, prawda?
2: Tak, piękne kwiatki.
0: To tym bardziej nam przykro, że przerwaliśmy, ale rozumiem, że pani spokojnie wróci do tej czynności
2: tak,
0: za chwilę.
2: Z przyjemnością wysłucham tutaj jeszcze informacji dla mnie.
0: Mm-hmm. A jak pani myśli, co to za informacja?
2: Mam nadzieję, że bilety do kina.
0: Bilety do kina dla przyjaciółki Ani.
2: Dokładnie tak.
0: Ale dla pani również oczywiście, żeby było jasne.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Razem się wybierzecie. Może teraz na Michaela albo inne propozycje aktualne, a może później coś latem, a może nawet jesienią, bo do końca października będzie można wykorzystać sobie to podwójne zaproszenie. Pani Halino, to pani wraca do kwiatków, a my wracamy do piosenek, które będą pani przygrywać.
2: Dziękuję bardzo.
0: Na tym balkonie. Cieszymy się, że jest pani z nami, nawet podczas zajmowania się kwiatkami. Kłaniamy się nisko. Dobrej wiosny dla pani i dla pani Ani również. No i przyjemnego seansu.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios w Poznaniu. Ulica Pleszewska 1. Helios.pl.

0: Jeden z największych przebojów ostatnich lat. Lola Younga. Ja patrzę co chwilę za okno i się zastanawiam, czy to już? Czy już pada, czy jeszcze nie pada? A trochę się, oczywiście cieszę na ten deszcz, ale też trochę się go obawiam w tym sensie, że jak już się zacznie, proszę Państwa, to zachmurzenie całkowite, jak zacznie padać, to może nie skończyć przez najbliższy tydzień z tego, co widzę. To znaczy przynajmniej niektóre internetowe prognozy pokazują takie pozbawione słoneczka, szare obrazki, które jutro, pojutrze, popojutrze, pojutrze, pojutrze również i jeszcze nawet także aż do środy następnej dalej nie patrzę. Ale za to kolorujemy Państwu rzeczywistość prezentami, które rozdajemy wam i dużo ciekawych rzeczy się od was dowiadujemy. Na przykład za chwilę dwie Anie się ucieszą. Żona pana Wojtka, Aneczka, która bardzo lubi Genesis i bardzo by chciała na The Watch. No to bardzo proszę. Włoski to zespół. A propos Włoszek z kolei, taki zbieg zbiegów okoliczności, że z kolei od innej naszej słuchaczki dowiedzieliśmy się o jej przyjaciółce Ani z Poznania, którą poznała w Bari we Włoszech. A skoro jesteśmy na południu Europy, to raz jeszcze zaprosimy do Antibes we Francji, gdzie między innymi mieszka Ewa Płonka, która dziś, ta wielka gwiazda światowych scen, jest gościem Radia Poznań. Po 22 zapraszam w imieniu Aliny Kurczewskiej. Tymczasem minęła 15.20, więc znikam i zapraszam na motomagazynek.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Partnerem motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie. Motomagazynek. Dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych. Zaprasza Maciej Krzywoszyński.
2: Zaczynam od tego, co na drogach popadało troszkę w okolicach Poznania, więc uważajcie, bo na mokrych i śliskich, zwłaszcza po świeżych opadach śliskich nawierzchniach, może być kiepskie to popołudnie na poznańskich ulicach. Oby tak nie było. Na razie delikatną stłuczkę mamy na Dolnej Wildzie, kierunek Autostrada 2 i Luboń za ulicą Hetmańską. Tworzy się na tym odcinku korek, kawałek dalej też korek, już związany z normalnym ruchem wylotowym o tej godzinie z Poznania przed węzłem Luboń, przejazd powolny w stronę Puszczykowa i Mosiny. W Poznaniu w północnej części miasta dużo korków na Obornickiej, na Lutyckiej, także Lechicka po obu stronach, Humultowskiej, na Niestrochowskiej, na Witosa. Żadnej promocji nie ma, już zjazd z Alei Solidarności jest zakorkowany. Po drugiej stronie Warty kolejka też z północy na południe, najpierw na Chlonda, potem na Podwalu, Śródka i dalej ulica Jana Pawła II, prawie że do samego Ronda Rataje też zakorkowane. W ścisłym centrum Poznania fatalnie wyglądają Garbary, skrzyżowanie Garbar i Estkowskiego. Powolny przejazd ulicami Roosevelta i Alejami Niepodległości, zwłaszcza w kierunku południowym. Pod Poznaniem na autostradzie 2 płynny ruch, ale na ekspresowej S11 już gęsto przed węzłem Poznań-Zachód. Bardzo źle wygląda przejazd 92, zwłaszcza w kierunku Pniew na obwodnicy Tarnowa Podgórnego. 6 maja obchodzony jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jedną z najczęstszych przyczyn kolizji i wypadków jest zbyt mały odstęp pomiędzy pojazdami. Jazda na zderzaku, szczególnie na drogach szybkiego ruchu, jest niebezpieczna. Nie tylko dlatego, że w razie niebezpiecznej sytuacji nie zdążymy odpowiednio szybko zahamować, mówi instruktor doskonalenia techniki jazdy Jakub Gerber.
3: Kwestie, na które nie zwracam uwagi, im dalej jedziemy, tym mniejsza szansa, że ktoś nam uszkodzi szybę kamieniem, czy maskę, czy uszkodzi auto. Wiele osób na to nie zwraca uwagi, kierowców. Kolejna sprawa, widzimy dalej, jesteśmy w stanie zareagować. No i też ewentualne rzeczy, które leżą na drodze, na asfalcie, jakaś, nie wiem, resztka gumy po ciężarówce, którą kierowca przed nami przejedzie, my będziemy w stanie uniknąć, albo nie, nam to nie wpadnie do auta, bo on to podniesie swoimi kołami. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak próbujemy całe życie utrzymywać trochę większy dystans, czy generalnie trzymać od siebie bezpieczny dystans, a nagle jak jedziemy samochodem, to potrafimy usiąść komuś na zderzaku, bo nam się wydaje, że nie wiem, że w ten sposób go zmusimy do zjechania na prawy pas.
2: Skutki takiej jazdy na zderzaku prawie codziennie widać choćby na autostradowej obwodnicy Poznania. Odległość między pojazdami powinna wynosić tyle, ile połowa prędkości samochodu określona w metrach, czyli mówiąc najprościej, jak się tylko da, jeśli jedziemy z prędkością 100 km na godzinę, to odległość przed autem, które jedzie przed nami, powinna wynosić minimum 50 metrów.
1: Motomagazynek. Jesteśmy też na Facebooku i Twitterze na profilu Motosygnały. Partnerem Motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska, organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs jazdy na autostradzie. Autopromocja. Lubisz koncerty? Świetnie się składa! Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań. Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja. Autopromocja.
4: Reklama. Z Art Dom zyskasz spokój na lata. Pompy ciepła i klimatyzację Panasonic od sprawdzonego pro-partnera. Tylko teraz z bezpłatnymi przeglądami przez cały okres gwarancji, nawet 7 lat. Wybierając pompy ciepła od Art Dom, wybierasz spokój i komfort na lata. Szczegóły u doradców www.artdomservice.pl. Konin Ślesińska 7.
5: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom. Spokojna głowa.
6: Adam? Kopelat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
1: Poznań, Ogórniska 263, krown.pl, 609-338-365.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
10: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy.
11: Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
9: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
4: Reklama.
1: Radio Poznań. Trzymamy rękę na pulsie Wielkopolski.

0: Lubię być z nią. To prawdopodobnie o regionalnej rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu.
1: Kalejdoskop Wielkopolski.
0: Aż się Krzysztof Jankowski uśmiechnął, który realizuje audycję. Wojciech Chmielewski przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. 15.30 minęła. Witamy i zapraszamy na Kalejdoskop. A zaczniemy dziś od dość nietypowej sprawy. Zwykle mówimy o tym, czego ludzie bardzo chcą.
2: Chcemy autobusu, bo to jest bardzo krótki odcinek. Na tym krótkim odcinku jest 15 budynków i około 30 ludzi. 6 osób tylko korzysta, emerytów, z autobusu.
0: No niezwykle ciekawa sprawa z Kalisza na początek za 5 minut. Ludzie nie chcą przystanku. Później dyskusja, czy w arenie w Poznaniu powinno być na przykład muzeum związane z nauką.
3: Centrum nauki na dużą skalę jest możliwe w Poznaniu tylko wtedy, jeżeli się te inicjatywy połączy.
0: Centrum nauki, jak Kopernik, w takim okrągłym, pięknym budynku. Czemu nie? Ale ciekawe, co na to miasto. Po 16 odwiedzimy Piłę, gdzie dziś powitano autobusy wodorowe.
4: Autobus wodorowy prowadzi się bardzo podobnie jak autobus elektryczny i jedne i drugie prowadzi się, myślę, łatwiej niż autobusy diesla.
0: No i to już trzecie miasto w Wielkopolsce, gdzie pojazdy wodorowe w komunikacji miejskiej będą. W naszym programie powiemy także o problemach rodziców dzieci niepełnosprawnych.
5: Cała czwórka naszych dorosłych dzieci wymaga pojenia, karmienia, ubierania, kąpania.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
0: 16.30. Ważne wydanie naszego synoptyka. Dlatego, że idzie ochłodzenie znowu niestety. Jutro zaledwie, no to zależy w którym miejscu w Wielkopolsce, ale na przykład w Poznaniu ma być dosyć zimno, 11 stopni maksymalna temperatura. Taki wypadek przy pracy na jeden dzień. Nasz synoptyk o 16.30 wszystko Państwu powie.

0: Tu Radio Poznań, 15.35. Mieszkańcy niewielkiej ulicy osiedlowej w Kaliszu nie chcą autobusów na swojej ulicy. Skarżą się na hałas i problemy z przejazdem. Przystanek nie ma zatoczki i zatrzymuje się bezpośrednio na wąskiej jezdni. Uważają, że ktoś uszczęśliwił ich na siłę. W tej sprawie napisali nawet petycję do prezydenta Kalisza i liczą, że autobusy znikną z ich ulicy.
1: To są stare ulice, tak zwane wewnątrzosiedlowe. One nie spełniają warunków do tego, żeby jeździł tutaj autobus.
2: Dlatego mieszkańcy ulicy Morelowej na osiedlu Majków w Kaliszu nie chcą autobusów. Przystanek, jak mówią, postawiono wbrew ich woli.
3: Nie chcemy autobusu, bo to jest bardzo krótki odcinek. Na tym krótkim odcinku jest 15 budynków i około 30 ludzi. 6 osób tylko korzysta, emerytów, z autobusu. Postój, który jest przy rogu 23 stycznia i Morelowej, to nie jest przygotowany, nie jest zatoczka autobusowa, tylko normalny taki przystanek.
1: Uważamy, że przystanki, które są po prawej czy po lewej, to jest wystarczająca odległość, żebyśmy my mogli sobie po prostu dochodzić.
2: Mieszkańcy skarżą się, że nie mogą otworzyć okien z powodu hałasu na ulicy. Nie po to nasi dziadkowie budowali domy w spokojnej okolicy, żeby dziś tą okolicę rozjeżdżały autobusy, mówią.
1: Ruch jest bardzo nasilony. Autobusy tutaj jeżdżą, ja czasami nawet z samochodu nie mogę wyjść, bo w jedną stronę jedzie i za chwileczkę jedzie z drugą strony. Kolizja, kwestia tylko czasu.
3: I to jest ulica wewnątrzosiedlowa. Nie ma nawet wymiarów tego typu, żeby mogły jeździć takie autobusy.
2: Petycję podpisali wszyscy mieszkańcy ulicy Morelowej. Na sąsiednich ulicach, choćby na Paderewskiego, takiego problemu mieszkańcy nie widzą.
4: A przecież u nas cały czas tu jeżdżą. No,
5: tutaj wszystkie linie z osiedla Majko przejeżdżają. Nie? Do tego można się przyzwyczaić, nie zwracać się uwagi już. Nie?
4: Bardzo się dziwimy, bo przecież to jest wszystko dla ludzi. Po co to robimy wszystko gdzieś tam w całości, żeby tym ludziom wszystkim było dobrze. MPK tak jest, przejedzie, czy takie auto i będzie przeszkadzać. Bez przesady. No, ludzie w mieście przy głównej mieszkają i co? I też mają powiedzieć, że hałas im przeszkadza.
2: To pierwsza taka sytuacja, kiedy mieszkańcy domagają się likwidacji przystanku na ich ulicy. Zwykle jest odwrotnie, mówi prezes Kaliskich Linii Autobusowych Elżbieta Binder.
6: My jako Kaliskie Linie Autobusowe przygotujemy oczywiście opinię, przebadamy wszystkie możliwości. Przedłożymy Wydziałowi Komunikacji, który w imieniu pana prezydenta jest organizatorem. Natomiast kwestia przystanków, no to jest jakby sieć tych przystanków, a więc jeśli jedzie autobus, no to się dostosowuje miejsce przystanku do miejsca, gdzie najwięcej pasażerów wsiada. To jest transport publiczny, a więc on jest dedykowany dla mieszkańców. Środek transportu w naszym mieście bezpłatny. I każdy by chciał mieć bliższy dostęp, natomiast wniosek jest rzeczywiście zaskakujący. Przeprowadzimy analizę, choć to troszkę na tym etapie wygląda na uszczęśliwianie kogoś na siłę.
0: Ciekawa sprawa, bo może teraz ci, którzy tam mieszkają i korzystają z autobusu, napiszą petycję, żeby wprowadzić zakaz wjazdu samochodów osobowych. No, ciekawy przykład. Może

Państwo by chcieli w tej sprawie, to 61 865 8288. Dodajmy jeszcze tylko, że likwidacja przystanku oznaczałaby zmianę trasy kursowania autobusów i zmiany w rozkładzie jazdy. Ostatnie korekty kaliskie linie autobusowe wprowadziły w listopadzie ubiegłego roku. Dotyczyły zmiany w kursowaniu kilku linii. No a dodajmy jeszcze, to też w materiale wybrzmiało Danki Sienkiewicz, że w Kaliszu dla mieszkańców komunikacja jest za darmo, więc to już w ogóle dziwna sprawa. 618 658 288.

0: 61 865 8 288. Mówiliśmy przed chwilą o Kaliszu, w którym mieszkańcy jednej z ulic nie chcą, żeby tam autobus jeździł, żeby był przystanek autobusowy. No i dzwonią państwo.
1: Wczoraj było dla dzieci chorych o hospicjum, ludzie nie chcą. Boisko na osiedlu przeszkadza. Tutaj słyszę autobus, przystanek przeszkadza. No kochani, nauczmy się żyć obok siebie, jak śpiewał Wodecki, naprawdę.
0: 618-658-288. Może mają państwo jakiś pomysł? No to jak uszczęśliwić wszystkich na świecie, żeby nie narzekali. A może tu się nawet taki pomysł przyda, bo sprawa jest już od miesięcy. Czy Poznań potrzebuje Centrum Nauki na miarę warszawskiego Kopernika? To nowy pomysł na wykorzystanie hali widowiskowo-sportowej Arena. Niedawno władze miasta wycofały się z kosztownego projektu przebudowy i zwiększenia pojemności. Radni z Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych wezwali prezydenta Poznania do powołania zespołu, który zbada możliwość utworzenia takiej atrakcji w stolicy Wielkopolski. Problem w tym, że najbardziej zainteresowani, czyli poznańskie uczelnie, mają własne pomysły. Co z tego bigosu wyjdzie, proszę posłuchajmy w relacji Krzysztofa Polasika.
2: Wszyscy zgadzają się, że takiego miejsca w Poznaniu brakuje.
3: Ten właśnie zasób mamy dość mocno rozproszony. O pewnych dokonaniach naukowych nawet nie każdy wie.
2: Agnieszka Michalak ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz proponuje arenę nie tylko ze względu na sentyment, ale także dobrą lokalizację.
3: Park Kasprowicza to na pewno w otoczeniu zieleni, bo nauce sprzyja zieleń i takie spokojne otoczenie. Bliskie sąsiedztwo dworca kolejowego, blisko tramwaj, blisko autobus.
2: Na posiedzenie komisji przyszli przedstawiciele uczelni, którzy, jak sami przyznali, wcześniej nie słyszeli o pomyśle stworzenia centrum na Łazarzu.
4: Chcielibyśmy, żeby pokazać, zestawić eksponaty takie historyczne, nazwijmy to maszyny, laboratoria, z tym, co oferujemy dzisiaj.
2: Kanclerz Politechniki Poznańskiej Łukasz Kalupa nie mówi o arenie, tylko o dawnym rektoracie na Wildzie. Zbiórka eksponatów już trwa.
4: Uchwała Senatu o utworzeniu tego centrum była podjęta w grudniu zeszłego roku. Wtedy też opuszczaliśmy ten budynek, przenosząc się na kampus Warta. No i pracujemy nad tym dużo wcześniej, ponieważ jeszcze rok wcześniej wpisaliśmy do gminy planu rewitalizacji pomysł utworzenia tego centrum.
2: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu razem z gminą Suchylas pracuje nad Centrum Nauki Impact Morasco, które skupi się na meteorytach.
5: Z tego co słyszałam, tak różne uczelnie budują czy planują budowę swoich własnych centrów nauki.
2: Komentuje dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, profesor Luisa Handszuch.
5: My jako instytut również mamy takie Centrum Edukacji Społecznej przy w nowo wyremontowanej willi przy ulicy Wieniawskiego, natomiast uważam, że takie Centrum Nauki na dużą skalę jest możliwe w Poznaniu tylko wtedy, jeżeli się te inicjatywy połączy. Jeżeli nie będzie to przy jednej jednostce, natomiast jeżeli będzie to wspólna inicjatywa. I pomysł z areną, który został dzisiaj przedstawiony na posiedzeniu komisji, bardzo mi się spodobał.
2: Pytam kanclerza Politechniki, czy wyobraża sobie, żeby ktoś jeździł z areny na Wildę i później na Morasko.
4: Myślę, że jeśli już, to należałoby na to spojrzeć jako komplementarny element. Tak, żeby takie centrum w Poznaniu było w kilku obiektach. My swoje zgłosiliśmy 2 lata temu, uchwała jest podjęta, no i na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że Politechnika jest skupiona na pracy, żeby rzeczywiście centrum powstało.
2: Pozostaje pytanie, czy urzędnicy zgodziliby się przeznaczyć arenę nauce?
6: Dziękuję za wszystkie inicjatywy i nowe pomysły, ale tutaj będę stanowczy i konsekwentny. Arena to sport.
2: Odpowiada wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
6: My potrzebujemy dzisiaj w Poznaniu, i to jest największa potrzeba, właśnie takiej hali na powiedzmy umowne 3,5, ja o tym też często mówiłem, 4,5 do 4,5 tysiąca widzów. Bo kiedy rozmawiam ze środowiskami sportowymi, kiedy rozmawiam z działaczami sportowymi, to oni mówią, że nie potrzebują dzisiaj hali na kilkanaście tysięcy osób. Oni potrzebują właśnie takiej hali, żeby przyszło 3000 widzów.
5: Sam pomysł z tym, żeby to były również elementy parku wykorzystane, jest fantastyczny, bo tam można różne rzeźby. Ja już tam widzę oczyma wyobraźni wielką rzeźbę przedstawiającą DNA, po której można byłoby na przykład wchodzić jak po schodach. Ona ma piękną strukturę, więc można byłoby to wyeksponować.
0: A Stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz koszty budowy nowoczesnego obiektu ocenia na 300, a nawet 600 milionów złotych. To jest, proszę państwa, pytanie, czy burza mózgów powinna się w sprawie areny odbyć, czy jednak stosować myślenie władz miasta, że po prostu sport i koniec? Bo ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, skoro mamy budować w Poznaniu halę większą i profesjonalną, która ma być w zupełnie innym miejscu i ma być na imprezy sportowe, no to takie dwie hale to, ja nie wiem, może nie wiem, tam hurtownia talerzy na przykład w tej arenie, albo nie wiem, może mają państwo jakiś pomysł szalony. Czasami z szalonych pomysłów fajne rzeczy wychodzą, więc może rzeczywiście burza mózgów by się przydała. 618-658-288. Może Basia coś zaradzi. A dzisiaj Zbigniew Wodecki miałby urodziny. Tak, 6 maja się urodziła, a zatem przed Państwem jeden z najwybitniejszych polskich piosenkarzy z Basią.

0: Mieszkańcy ulicy Morelowej w Kaliszu nie chcą, żeby autobus im jeździł pod oknami. No i dzwonią państwo.
1: Dzwonię w sprawie tych mieszkańców, co są przeciwko autobusom. Polecam wyprowadzić się po prostu do lasu, choć nie wiadomo, czy tam nie będą przeszkadzać zwierzęta i szum drzew w zamieszkiwaniu w życiu. Myślę, że niektórzy powinni sami siebie zapytać, czy wszystko ze z głową jest okej.
0: 61 865 8288. Ciekawe, co w sporcie przeszkadza. Dawid Cytrowski.
2: Dzień dobry.
0: Jest coś takiego, co przeszkadza w sporcie?
2: Myślę, że wczoraj kibicom Atletico Madryt przeszkadza to, że
0: przegrali,
2: nie awansowali do finału. To w sporcie zawsze komuś coś przeszkadza.
0: No tak, to słuszne akurat.
2: A dziś wieczorem poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21:00 w Monachium Bayern zagra z Paris Saint-Germain. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu w Paryżu gospodarze wygrali 5-4. W finale, przypomnę, czeka już londyński Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. Magdalinet z AZS-u Poznań przegrała z niemiecką tenisistką Tatianą Marią 0-6 i 3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Rzymie. Z turniejem pożegnała się także Magdalena Frech, która uległa Aleksandrze Iali z Filipin. 0-6, 6-3 i 4-6. Było to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie. W stolicy Włoch wystąpi jeszcze Iga Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los. Tytuł broni Włoszka polskiego pochodzenia Jasmine Paolini. A z turnieju mężczyzn odpadł chwilę temu Hubert Hurkacz, który przegrał z Niemcem Jannikiem Hanfmanem. 7-6, 6-7 i 2-6. W Orlen Basket Lidze Koszykarzy dziś ostatnia, 30. kolejka sezonu zasadniczego. Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 19:00 w Ostrowie Wielkopolskim. Polskim Tasomix Rosiek Stal zagra z Górnikiem Wałbrzych. Ostrowianie nie są jeszcze pewni gry w fazie play-in. Dziś muszą wygrać, żeby mieć pewność gry w dalszej części sezonu. Z kolei koszykarze Oklahoma City Thunder i Detroit Pistons drugą rundę play-off rozpoczęli od zwycięstw we własnych halach. Obrońcy tytułu wygrali z Los Angeles Lakers 108-90, a Pistons pokonali Cleveland Cavaliers 111-101. Teraz to wszystko ponownie o sporcie w Radiu Poznań po 19:00. Do usłyszenia. We'll be right back.

0: Za 4 minuty godzina 16, Radio Poznań. Dzwonię Państwu w sprawie pomysłu, żeby z areny zrobić Muzeum Kopernik, takie naukowe.
1: Ja myślę, że takim miejscem na taką halę nauki, czy tam centrum nauki, byłyby te hale filtrów, które miasto, i tam raczej Aquanet, chce koniecznie sprzedać nad Wartą. To by był doskonały pomysł na to, że w takiej postindustrialnej przestrzeni można różne ciekawe rzeczy prezentować. Ja tutaj jako przykład bym podał miasto Łódź, w dawnych elektrociepłowniach, to się nazywa EC1 i to jest centrum zarówno kultury, jak i właśnie takiej nauki.
0: No tak, ale co w takim razie zrobić z areną? 618658288. Jeśli nie sport, to co?
2: Reklama.
3: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik, 10 kg 92 zł. Tuje szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
4: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
5: Lordzie, witamy na salonach.
6: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
5: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
7: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Wielkopolska, tu się biega! Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie. Grand Prix to cykl 15 biegów organizowanych na przestrzeni całego roku. 23 maja odbędzie się bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Szósty bieg naszego cyklu. Więcej informacji na www.grandprix-wielkopolski.pl. Projekt finansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
10: Motosygnały Maciej Krzywoszyński, miejscami deszczowo, zwłaszcza w okolicach Poznania, więc uważajcie na mokrych nawierzchniach. W tej chwili sporo korku, ale raczej bez zaskoczeń. Na zachodniej obwodnicy Poznania kolejka przed węzłem Poznań Zachód, od wiaduktu kolejowego mniej więcej ten zator się zaczyna. Duże spowolnienie ruchu też na odcinku S11 do Kórnika przed węzłem Borówiec. Duży ruch objazdowy związany z cały czas zamkniętym połączeniem węzła Koninko z podpoznańskimi miejscowościami. Na krajowej 11 jadąc dalej w kierunku Jarocina w korku utknięcie przed Krzykosami. Solidny zator do świateł w kierunku właśnie Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego. Pod Poznaniem korki na obwodnicy Tarnowa Podgórnego dziś mniejsze niż wczoraj, nie jest tutaj najgorzej. W samym Poznaniu bardzo duże korki na mostach w kierunku wschodnim. Hetmańska stoi już od ulicy 28 czerwca Królowej Jadwigi, od samego mostu dworcowego do ronda Rataje. Przejazd także w korku. Solna, Małe Garbary i zwężony most Chrobrego w kierunku Śródki też zakorkowane. W centrum zakorkowane mocno Garbary, praktycznie od Cytadeli do ulicy Królowej Jadwigi. Duże korki w zachodniej części Poznania na Niestachowskiej, na Witosa w stronę południową, a w kierunku północnym Przybyszewskiego i Rejmonta też tutaj niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość.
11: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
12: Są wstępne ustalenia prokuratury po śmierci 40-latka po policyjnej interwencji. Dziś ostatnie pożegnanie Andrzeja Olechowskiego. Stopy procentowe bez zmian.
11: Wiadomości Radia Poznań.
12: O 16 w środę, 6 maja, Alicja Det, zapraszam. Policjanci działali prawidłowo, tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury po poniedziałkowej śmierci 40-latka w Poznaniu. Mężczyzna zmarł po interwencji policji. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak, zaznacza, że postępowanie jest na wczesnym etapie.
13: Nie mamy w tej chwili żadnych przesłanek, aby twierdzić, że doszło do pogwałcenia procedur związanych z obsługą takiego zdarzenia, że te działania podjęte przez policjantów były nieprawidłowe czy w sposób wadliwy, niezgodny z przepisami przeprowadzone.
12: Prokuratura czeka jeszcze na wyniki wewnętrznego postępowania przeprowadzonego przez policję. Śledczy przesłuchali policjantów, którzy uczestniczyli w interwencji, a nagrania z ich kamer nasobnych przejrzał biegły. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy żegnają dziś zmarłego Andrzeja Olechowskiego w warszawskim Wilanowie. Ekonomista, były minister finansów oraz spraw zagranicznych, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej, zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat. Były prezydent Bronisław Komorowski mówił, że Andrzej Olechowski był przede wszystkim człowiekiem kompetentnym.
14: Po tej rewolucji solidarnościowej to nie było częste, aby politykami odpowiedzialnymi za najważniejsze obszary w państwie, bo minister spraw zagranicznych, minister finansów, były osoby nie tylko głęboko fachowe, przygotowane do pełnienia tej funkcji, ale również z taką ogromną umiejętnością pozyskiwania sympatii ludzi.
12: W 2001 roku Andrzej Olechowski był współzałożycielem wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem Platformy Obywatelskiej.
2: Wiadomości Radia Poznań.
12: 70-latek chciał przekupić policjantów. Szybka jazda, nerwowa decyzja i poważne konsekwencje. Tak zakończyła się podróż seniora na drodze w powiecie gostyńskim. Funkcjonariusze patrolowali trasę radiowozem z wideorejestratorem, gdy ich uwagę przykuła Toyota pędząca 105 km na godzinę w obszarze z ograniczeniem do 50. Po zatrzymaniu auta okazało się, że za kierownicą siedzi 70-letni mieszkaniec gminy Jaraczewo. Gdy policjanci poinformowali go o wykroczeniu, mężczyzna postanowił załatwić sprawę inaczej niż przewidują przepisy, mówi Monika Córek z gostyńskiej komendy.
15: Mężczyzna, chcąc skłonić mundurowych do odstąpienia od nałożenia na niego mandatu karnego, wręczył im kilka banknotów 200-złotowych. Policjanci natychmiast poinformowali go, że jego zachowanie stanowi przestępstwo.
12: Seniorowi grozi do 2 lat więzienia, dostał też 3000 złotych mandatu i 13 punktów karnych. Jak ustalili policjanci, nie był to jego pierwszy taki wybryk. Działał w warunkach recydywy drogowej. I na koniec stopy procentowe bez zmian, ale część kredytobiorców będzie płaciła niższe raty. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Eksperci spodziewają się podwyżek stóp w tym roku. Analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski powiedział, że takiej decyzji spodziewają się też inwestorzy.
16: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
12: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. W uroczystej odprawie do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wprowadzony został nowy dowódca, młodszy inspektor Andrzej Boruta. Więcej o nowym komendancie w wiadomościach za godzinę.

0: pierwsze w Wielkopolsce.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

0: 8 minut po godzinie 16. Uważnie Państwo słuchają radia, no i dzwonią Państwo do nas.
1: Z racji tego, że dzisiaj urodziny miałby Pan Zbyszek Wodecki i pięknie zaśpiewał utwór Basia, Basia, ja chciałem życzenia złożyć Panu Zbyszkowi sukcesów na tej nowej arenie tam u góry. No i proponuję piosenkę, jak już ta Basia, to niech wilki zaśpiewają Basię panu Zbyszkowi.
0: No, kto wie, proszę nas słuchać. 618-6582-88.
2: Kalejdoskop Wielkopolski.
0: Przeniesiemy się za chwilę do Piły, gdzie działa stacja wodorowa.
3: Została dostosowana do tego, żeby właśnie można było tankować wodór dla pojazdów ciężarowych, czy dla autobusów i pojazdów osobowych.
0: No i teraz będą z niej korzystały wreszcie autobusy miejskie, które dzisiaj zaprezentowano w Pile. O tym już za minutę. W audycji także postulaty rodziców, którzy mają niepełnosprawne dzieci.
4: Chodzi o to, żeby stworzyć ośrodki od aktywizacji aż po zaopiekowanie.
2: Radio Poznań. Pierwsze w

0: Wielkopolsce.
1: O 16.30 nasz synoptyk, oczywiście zapraszam Państwa. No a teraz zaczynamy od tej dobrej wiadomości. 5 pachnących nowością Solarisów z napędem wodorowym wzbogaciło tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile. To finał trwającego od prawie 10 lat procesu wymiany ponad 40 miejskich autobusów w tym mieście. Pochłonął 120 milionów złotych, w tym jest 100 milionów unijnego dofinansowania. Na prezentacji pilskich wodorowców był Marek Wolski.
2: Są nowoczesne, wyglądają praktycznie jak wszystkie współczesne autobusy miejskie, a ich sercem jest ogniwo wodorowe, które wytwarza prąd. Piła jest trzecim po Poznaniu i Koninie miastem w Wielkopolsce, na ulicę którego wyjadą wielkopolskie wodorowce powstające w Bolechowie.
3: Do Piły nomen omen wjeżdża nowa technologia oparta na wodorze.
2: Mówi Beata Dudzińska, prezydent Piły.
3: Jesteśmy do tego przygotowani pod względem floty, ale też zaplecza.
2: To zaplecze to duża hala dla wodorowców na terenie MZK i stacja tankowania wodoru, która od pewnego czasu działa na jednej ze stacji Orlenu w centrum Piły.
3: Autobus jest taki, jak chcieli mieszkańcy. Zadaliśmy pytanie, jak powinien wyglądać. W wyniku konsultacji wygląda dokładnie tak, jak go zaprojektowali mieszkańcy.
4: Stało się, jesteśmy wodorowi.
2: Tadeusz Majewski, prezes MZK w Pile.
4: Myślę, że bardzo dobrze udało nam się zdywersyfikować nasz tabor. 50% to jest zupełnie zeroemisyjny transport, drugie 50% to jest niskoemisyjny.
5: 8 lat temu powstała taka strategia, której dzisiaj widzimy finał.
2: Mówi poseł Piotr Głowski, jeszcze do niedawna prezydent Piły.
5: To znaczy powolnej, ale systematycznej wymiany w takiej, która będzie powodowała zmianę gigantyczną technologiczną. Dzisiaj naprawdę widzimy końcówkę. To był element wspólnej umowy, że jeżeli będzie wodór w Pile, to będzie jedna z pierwszych stacji wodorowych, również tankowania dla pojazdów samochodowych.
6: Autobus wodorowy prowadzi się bardzo podobnie jak autobus elektryczny i jedne i drugie prowadzi się, myślę, łatwiej niż autobusy diesla.
2: Krzysztof Jędryka, Miejski Zakład Komunikacji w Pile.
6: Łatwość wynika z tego, że te autobusy bardzo równo jadą, bardzo równomiernie przyspieszają, bardzo równomierne hamowanie.
2: Panie prezesie, przejażdżka nowym wodorowcem dostarcza komfortowych wrażeń. A jakich wrażeń dostarcza ten wodorowiec na stacji tankowania?
7: Zużycie wodoru dla tego pojazdu to jest od 6 do 8 kg wodoru na 100 km. Więc to nie jest duże zużycie. Jeżeli chodzi o pojemność systemu, pozwala na bezpieczne przejechanie w każdych warunkach 350 km.
2: I dzięki tej stacji, która znajduje się w centrum Piły, jest też zapewniony swobodny dostęp tych autobusów do tankowania.
7: I to jest, myślę, najważniejsza sprawa, ponieważ dzięki współpracy z Orlenem, no bardzo silnym partnerem, udało nam się spowodować, iż ta stacja wodorowa w Pile powstała. Ona jest własnością Orlenu i została dostosowana do tego, żeby właśnie można było tankować wodór dla pojazdów ciężarowych, czy dla autobusów i pojazdów osobowych.
2: Czy zdarzają się samochody osobowe, które tam tankują?
7: Z tego co wiem, tak.
2: Na pylonie cena 69 złotych, to jest cena za kilogram?
7: Dla pojazdów osobowych, tak, ale nie dla nas. Nas wiąże wieloletni kontrakt i to jest znacząco, znacząco niższa cena.
1: A nowe autobusy wodorowe na ulicę Piły wyjadą za 2 tygodnie mniej więcej. Marek Wolski przygotował tę relację. 13 minut po godzinie 16:00, tu Radio Poznań.

0: Tu Radio Poznań i kolejny temat naszego programu. Cały czas brakuje ośrodków pomocy dziennej, mówili wczoraj po południu przed Urzędem Miasta rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, a przy okazji działacze Poznańskiego Stowarzyszenia Żurawinka. Brakuje takich ośrodków, brakuje dostosowanych toalet miejskich czy opieki dentystycznej. Pretekstem do spotkania był Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami.
1: Bez nas po prostu nie żyją. Bardzo martwimy się o los naszych dzieci.
2: Tak rozpoczęło się wczorajsze spotkanie na Placu Kolegiackim. Od samego początku słychać było jedno hasło. Dzienne placówki wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Tak niewiele, a może i tak wiele oczekują od miasta działacze Stowarzyszenia Żurawinka, mówi Rafał Boruc.
3: Chodzi o to, żeby stworzyć ośrodki od aktywizacji aż po zaopiekowanie, które po 25 roku życia tych ludzi zajmą się nimi kompleksowo, aż można powiedzieć do grobowej deski.
2: Anna Nowak, prezes Żurawinki.
1: Jesteśmy głosem naszych dzieci. Niestety z powodu okołoporodowego uszkodzenia mózgu cała czwórka to osoby niemówiące werbalnie. Cała czwórka naszych dorosłych dzieci wymaga pojenia, karmienia, ubierania, kąpania 365 dni w roku.
2: Dzienne ośrodki umożliwiłyby rodzicom na przykład pójście do pracy w normalnych godzinach. Póki co jest to raczej niemożliwe.
3: W tej chwili pomaga nam szkoła specjalna Zakątek, w której chłopcy są od godziny 9 do 14, ale to jest tylko 5 godzin dziennie. My w sprawom zawodowym tak naprawdę możemy się poświęcić 5 godzin dziennie. Po powrocie, no to już jest, tak powiem, troszeczkę dzień świstaka.
2: Na jednym z transparentów, które trzymali, było napisane, co będzie, kiedy nas zabraknie. Bo jak mówią, nie ma dnia, kiedy by nie myśleli, co się stanie z chorymi dziećmi po ich odejściu. Choć nie pozostaną bez opieki, to trafią do domów pomocy społecznej, a to ich właśnie najbardziej martwi.
3: W dzisiejszej sytuacji, gdyby coś nam się stało, chłopcy trafiliby do DPS-u.
4: Pan się obawia takiego sytuacji?
3: Obawiam się. Takiej sytuacji jesteśmy coraz starsi i wiem, że chłopcom w DPS-ie byłoby źle, ponieważ nie spotkaliby się z odpowiednią opieką.
2: Choć spotkanie odbyło się przed Urzędem Miasta, żadnego jego przedstawiciela na nim nie było. Była wcześniej jednak rozmowa z wiceprezydentem Poznania Jędrzejem Solarskim. Poinformował mailowo naszą redakcję Urząd Miasta.
5: Rozmawialiśmy między innymi o konieczności zwiększenia w Poznaniu liczby miejsc opieki dziennej i całodobowej. Ustalono, że wspólnie z uczestnikami spotkania przeanalizujemy możliwości przeznaczenia gruntu miasta pod budowę wspomaganych społeczności mieszkaniowych. Przeanalizowane zostaną także możliwości poszerzenia oferty wsparcia dziennego, takiego jak na przykład oferuje Żurawinka, aby wyjść naprzeciw potrzebom.
1: Wiem, jak to wygląda w praktyce. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie siada do komputera i w Google'ach wyszukuje wolne miejsce w DPS-ie. Jeżeli jest ono w Biłgoraju, to nie jest ważne, że osoba jest z Poznania. Ona jest po prostu transportowana do Biłgoraju.
0: A Żurawinka działa w Poznaniu od ponad 30 lat. Przez ten czas z pomocy skorzystało ponad 1450 osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Tematem zajął się Kacper Lawiński. Dziękujemy bardzo. 618-658-288. Na razie dzwonią Państwo w sprawie autobusów wodorowych, które dzisiaj zaprezentowano w Pile.
6: Średnia 7 kilo wodoru po 60 zł to jest 420 zł na 100 km. Diesel pali autobus 30 razy 7 zł, olej napędowy to jest 210. To jest różnica 100%, proszę pana. Niech się nie boi ten dyrektor z Piły powiedzieć, ile za ten wodór płaci. Przy tych cenach, które są w tej chwili, jest diesel tańszy dwa razy. 210 na 100 kilometrów, wodorowy 420.
0: No tak, ale autobusy diesla nie są z 80% bonifikatą dostępne. To po pierwsze. A po drugie, ten wodór jest wynegocjowany w stawkach. Wydaje się, w Poznaniu chyba 40 zł kosztuje kilogram wodoru MPK. I dyrektor, jak tutaj był prezes MPK, nie narzeka. Coś w tym musi być, proszę Państwa. 618-658-288, 21 minut po godzinie 16. Tu Radio Poznań, za chwilę informacje dla kierowców, którzy i na diesla, i na benzynę, i na wodór, i na baterie.

0: przyszedł maj, zrobiło się gorąco. Jutro 11 stopni deszcz. A, tak. Maciej Krzywoszyński, proszę Państwa, i rzut okiem na nasze drogi.
1: A na drogach przynajmniej nie najgorzej, to znaczy korków mnóstwo, ale nie ma wypadków i innych nagłych zdarzeń, a to najważniejsze. W tej chwili najbardziej zatłoczona ekspresówka S11, dojazd do węzła Poznań-Zachód i autostrada 2 od węzła Dąbrówka, już bardzo powolny ruch. Korki też na odcinku S11 w kierunku Kurnika przed węzłem Borówiec. Tu z powodem jest duży ruch objazdowy do podpoznańskich miejscowości, bo cały czas trwają prace między węzłem Koninko a samą miejscowością Koninko, ulica Telewizyjna zamknięta. W Poznaniu mnóstwo korków na mostach w kierunku Rataj, czy generalnie wschodniej części miasta, i Hetmańska, i Królowej Jadwigi, i trasa Garbary Śródka, czyli Jastkowskiego, Wyszyńskiego, także most Lecha solidnie zakorkowany, nadal solidnie zakorkowana też zachodnia część Poznania, tu najgorzej na Niestachowskiej, na Widosa i na ulicy Lutyckiej, czyli tak jak wspomniałem, bez zaskoczenia. Jeśli chodzi o trasy krajowe, lepiej niż wczoraj, bo korki na 11 umiarkowane, najdłuższy przed Krzykosami w kierunku Jarocina i Ostrowa.
2: Autopromocja.
3: Jak być lepszym kierowcą i jak unikać kłopotów na drodze? Czym różni się rajd od wyścigu samochodowego? Razem z pilotem rajdowym Jakubem Gerberem podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć samochodem. Pokażemy też, jak wygląda motorsport od kuchni.
4: Pod maską.
3: Magazyn motoryzacyjny Pod maską w każdy piątek po 17 na antenie Radia Poznań.
4: Zaprasza Adam Sołtysiak.
5: Partnerem audycji Pod maską jest Autostrada Wielkopolska. Zarządca koncesyjnego odcinka A2 Świecko-Konin.
2: Autopromocja. Reklama.
6: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
7: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
8: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
7: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
9: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca. Centrum Medyczne i Sklep Ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135, www.centrummedycznestanley.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
16: Strzał, jest gol! Jest gol dla Lecha Poznań! Leo Bengston, świetne podanie do Pereira, tu podał z prawej strony. 1-0 dla Lecha Poznań.
13: Gol po golu, punkt po punkcie. Lech Poznań zmierza ku Mistrzostwu Polski. Wciąż trzeba jednak walczyć i wygrywać, by na końcu cieszyć się z sukcesu. W 32. kolejce Ekstraklasy Lech Poznań zagra na własnym stadionie z Arką Gdynia. Transmisja meczu na antenie Radia Poznań w piątek 8 maja od godziny 20.30. Do usłyszenia.
14: Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.
2: Autopromocja.
17: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
18: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
19: Nasz synoptyk.
1: Lech Buchart, Biuro Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 16.30. Dzień dobry, panie Leszku.
20: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dzisiaj to właściwie powinienem powiedzieć, Kacie, czyń swoją powinność.
20: Można do tego w taki sposób również podejść, ale pamiętajmy, że przed kilkoma dniami mieliśmy tak gorąco taką sytuację, że właściwie do tego, co w tej chwili jest nad nami, no wiele osób zdążyło zatęsknić po prostu. Zwłaszcza, że jeden element jest bardzo pocieszający, aczkolwiek na pewno nie w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli, czyli opady. Pojawiły się opady deszczu. No jak na razie to są dosłownie pojedyncze milimetry, także to jest jeszcze zdecydowanie za mało. No ale biorąc pod uwagę, że taki okres, że tak powiem, no będzie trwał przez jakiś czas, takie pogody, mówiąc delikatnie, przekropnej, że tak powiem, gdzie opady będą się co jakiś czas pojawiały, no to jest jakaś nadzieja, że po prostu ten bilans się może nie wyrówna, ale lekko poprawi. Natomiast to, co nas czeka w najbliższych godzinach czy też dniach, no to rzeczywiście, tak jak wspomnieliśmy, zdecydowanie zwiększa ilość chmur, można powiedzieć, że pochmurno z przejaśnieniami. Od czasu do czasu powtarzają się przelotne opady deszczu, niewykluczone, aczkolwiek nie w Wielkopolsce, jak już to na wschodzie, na południu naszego regionu, możliwe burze. Także gdzieniegdzie te zjawiska się już mogą powtarzać, aczkolwiek jeszcze w takim dość łagodnym wymiarze. Dzisiejsza, znaczy jeśli chodzi o najbliższą noc, temperatura minimalna z uwagi na tą sporą ilość chmur, o której wspomniałem, stosunkowo wysoka, od 6 mniej więcej na północy do 8 stopni na południu naszego regionu, więc zdecydowanie można powiedzieć ciepło przy słabym wietrze właśnie z kierunków, głównie z kierunków północnych. Jak już powiedziałem, w nocy również mogą się powtarzać, będą się powtarzały słabe przelotne opady deszczu. Jutrzejszy dzień na naszym obszarze właściwie większej różnicy nie będzie, czyli znowu pochmurno z przejaśnieniami, powtarzającymi się przelotnymi opadami deszczu, głównie w pierwszej, znaczy ich nieco więcej będzie w pierwszej części dnia. Ta strefa się będzie przemieszczała z południowego zachodu mniej więcej na północny wschód tych intensywniejszych opadów deszczu, ale to też będzie raptem, można powiedzieć, kilka milimetrów. Jutro wiatr nadal stosunkowo słaby, głównie z kierunków północnych, natomiast temperatura będzie niższa od dzisiejszej, dlatego że dzisiaj gdzieniegdzie temperatura dochodziła do 20 stopni w naszym regionie, a jutro możemy liczyć na mniej więcej 13-14 stopni, maksymalnie oczywiście, a więc zdecydowanie wyraźnie po prostu można powiedzieć chłodniej. Aczkolwiek tak jak dzisiaj również i jutro będzie dość duże zróżnicowanie temperatury na dość niewielkim obszarze, bo na południowy wschód od nas temperatura jutro też będzie po 20 kilka stopni. A u nas, no to co powiedziałem, a więc troszeczkę im pozazdrościmy. No i końcówka, w weekend wchodzimy z taką pogodą, generalnie mówiąc, zmienną. Czyli noce z temperaturami rzędu od 4 do 6 stopni Celsjusza, oczywiście minimalnymi. Natomiast no w dzień, w piątek spodziewamy się temperatury w granicach 15-16 stopni. Jeśli chodzi o sobotę, w granicach 16-17, w niedzielę w granicach 20-21. I zdecydowanie w chwili obecnej zdecydowanie najładniej wygląda niedziela, gdzie po prostu najwięcej będzie zdecydowanie najwięcej przejaśnień. W sobotę możliwe opady, a w niedzielę raczej nie.
1: Panie Leszku, dziękujemy bardzo za niedzielę zwłaszcza. A jutro jakoś trzeba ten dzień po prostu przedeszczyć i tyle. Lech Buchert, Biuro Prognoz Instytutu Meteorologii. Dziękuję, do usłyszenia.
20: Do usłyszenia, miłego dnia.
19: Nasz synoptyk.
18: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl

Mamma mia, jak to mówił Bartolini, Bartłomiej, Herbu, Zielona Pietruszka. Pora kończyć, Kalejdoskop. Dziękuję Państwu bardzo. Jutro o 15.30 słyszymy się ponownie. Krzysztof Jankowski zrealizował, Wojciech Chmielewski przygotował, przedstawił, a za chwilkę magazyn Masz Prawo.

0: Masz prawo.
1: Jak co środę o tej porze, nasz magazyn prawniczy Masz prawo. Możecie Państwo nas też oglądać na Facebooku. Przy mikrofonie Krzysztof Polasik. Naszym gościem jest specjalistka od prawa rodzinnego, adwokat Ewelina Taczanowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Sprawy rozwodowe to są chyba to takie jedne z najtrudniejszych, bo tam raz, że jest dużo emocji, dwa, że są kwestie podziału majątku, no dużo trudnej pracy.
2: Tak, dużo trudnej pracy dla sądów, dla pełnomocników, przeżycia dla stron. Procedura też nie jest taka prosta. Wiem, że są przymiarki, żeby ją trochę uprościć w różny sposób. Natomiast rzeczywiście to są jedne pewnie z najtrudniejszych życiowo spraw. To na pewno.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o tak zwanych szybkich rozwodach pozasądowych. Co szczególnego było w tej regulacji?
2: Co szczególnego? No miały przede wszystkim opuścić sądy, prawda? Chodziło tutaj o regulację typu takiej trochę bardziej drogi urzędniczej przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego dwuetapowej. W szczegóły nie będę się teraz wdawać, ale ogólnie chodziło o to, żeby odciążyć sądy w przypadkach rzeczywiście takiej świadomej decyzji małżonków, którzy nie mają, już nie są rodzicami małoletnich dzieci i chcą po prostu oszczędzić sobie może tych emocji czekania na rozprawy, bo to teraz jest jednak często kilka miesięcy obecności na sali sądowej oraz no jakby usankcjonowania swojej decyzji życiowej, która łączy się z tym, że chcieliby zakończyć swoje małżeństwo.
1: Jest weto, więc na razie te regulacje nie wchodzą w życie. Czyli na dziś, jeśli chcemy wspólnie nawet podjąć decyzję, to nie jest to, rozchodzimy się, no to nie jest tak łatwo. Nie wystarczy podać ręki i się rozejść w dwie strony.
2: No zawsze warto podać rękę, natomiast rzeczywiście trzeba udać się do sądu, trzeba złożyć pozew. Oczywiście, jeżeli jest to formuła taka, nazwijmy, uproszczona emocjonalnie, to znaczy w tym sensie, że jesteśmy zgodni w tym, że nie tylko, że jesteśmy zgodni w tym, że chcemy zakończyć małżeństwo, ale chcemy to uczynić w sposób taki rzeczywiście bezkonfliktowy.
1: Zaraz przejdziemy do tych drugich przypadków.
2: To powinno być łatwiej. Natomiast problemem oczywiście jest czas oczekiwania na rozprawy, bo rozprawa nawet jeżeli jest krótka, i sprowadza się właśnie do przesłuchania stron nie mających na przykład małoletnich dzieci, więc nie ma innych aspektów towarzyszących rozwodowi, no to jednak na tą rozprawę trzeba znaleźć czas w harmonogramie, w terminarzu sądu, w decernacie sędziego i tu się właśnie rodzą problemy, które są związane z obciążeniem sądów.
1: Jak długo trwa ten proces?
2: To znaczy, jak długo się czeka?
1: Jeśli mówimy o zgodzie, kiedy jest zgoda co do tego rozwodu, to jak długo to trwa od tej decyzji, można powiedzieć, do rozprawy i zakończenia
2: co do formalności? To znaczy od decyzji czy od złożenia już pozwu do sądu, ponieważ...
1: Jasne, może być decyzja, ale możemy jeszcze zwlekać ze złożeniem pozwu.
2: Tak, bo teraz jak już jest złożony pozew, to w tym momencie już się strony oddają, że tak powiem, w ręce sądu i może być to też okres nawet kilku miesięcy, dlatego że taka jest kolejka w sądach w tej chwili, że często sąd, zanim nawet dotrze do pisma i zorientuje się, że faktycznie jest to pozew, który przynajmniej zapowiada zgodny rozwód, bo oczywiście jeszcze ważne jest, co na to odpowie druga strona, czy potwierdzi taki zgodny zamiar, no to powinien ten termin rzeczywiście być szybszy. Ale jak powiadam, nie zawsze się tak dzieje.
1: A z czego to wynika, że tych spraw jest tak dużo? Czy to są też inne sprawy, które obciążają te wydziały?
2: No przypomnę, że wydziały cywilne, przynajmniej jak mówimy tutaj o sądzie okręgowym w Poznaniu, bo to jest sąd, który zajmuje się między innymi rozwodami, to jeżeli chodzi o wydziały tak zwane pierwszoinstancyjne, no to zajmują się one nie tylko rozwodami, tylko zajmują się ogólnie sprawami cywilnymi. W związku z tym to obciążenie jest spore. No do tego dochodzą jeszcze inne mankamenty, z którymi pewnie też sądy muszą sobie poradzić. Nie będę się teraz wdawała w szczegóły na temat pewnie mniejszej obsady sędziów czy braków sekretariatów, ale ilość spraw rzeczywiście jest spora.
1: Czy pani zdaniem, gdyby jednak te przepisy weszły w życie, gdyby można było no właśnie za pomocą takiego oświadczenia dokonać tego rozwodu, to ten system byłby mocno odciążony?
2: Trudno powiedzieć, bo trudno mi prowadzić taką statystykę. Na pewno jest to jeden ze sposobów odciążenia, ułatwienia przecież nie tylko sądom, tylko właśnie ułatwienia ludziom tej trudnej decyzji, a jednocześnie decyzji, która jest już podjęta, jest ostateczna.
1: Ale
2: jest to jakiś pomysł.
1: Jak pani mówiła i też być może ktoś z państwa jest w takiej sytuacji, zwykle do państwa przede wszystkim przychodzą osoby, które nie są do końca zgodne co do tego rozwodu. I tutaj pewnie też sama materia jest różna, bo czasami nie ma zgody w ogóle co do samego rozwodu, a czasami pewnie do konkretnych kwestii jakich.
2: Tak, no oczywiście taką kwestią zasadniczą bywa kwestia formy rozwodu. prawda? No, byłoby optymalnie, gdyby wszyscy chcieli rozstać się w sposób taki bezkonfliktowy, nie przypisując sobie tego, kto jest za co odpowiedzialny. No ale mamy tutaj konstrukcję winy, która jest sformułowana w przepisach kodeksu rodzinnego opiekuńczego w taki sposób, że odejście od winy, od orzekania o winie wymaga zgody obu stron. Czyli z żadnych innych względów sąd, nawet jeżeli uważa, że byłoby to rzeczywiście dobrym związaniem dla małżonków, może tylko sugerować, może prosić o przemyślenie kwestii długotrwałego procesu z winą, ale tylko decyzja obu małżonków, zgodna decyzja może spowodować, że sąd na podstawie artykułu 57, paragraf 2 kodeksu rodzinnego opiekuńczego zaniecha orzekania o winie. Następną bardzo poważną kwestią, sporną, jest kwestia dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktów. I tutaj rzeczywiście mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, myślę, że nie tylko z mojego, tylko koleżanek i kolegów prowadzących tego typu sprawy, to często jest kwestia, która powoduje to duże przedłużenie procesów, wielowątkowość, przesłuchiwanie świadków, często opinie psychologów. Także to są bardzo trudne tematy.
1: Bo chodzi o to, żeby ustalić też, z kim powinny być te dzieci,
2: tak,
1: i wziąć pod uwagę ich dobro.
2: Przede wszystkim, no tutaj sąd, w tym wypadku okręgowy, rozwodząc małżonków, działa jak sąd opiekuńczy, więc musi kierować się sąd rodzinny, musi kierować się dobrem dzieci, jak najbardziej.
1: Czy później spory też dotyczą tego, chociażby jak często się widywać, to wszystko jest ustalane w trakcie tego procesu?
2: Tak, to znaczy przepis, o którym wspominam, o którym mówię w tej chwili, czy artykuł 58 kodeksu rodzinnego opiekuńczego, przewiduje te kwestie, to znaczy mówi o tym, że sąd będzie ustalał, komu powierzyć, czy ewentualnie pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom do wspólnego wykonywania, czy też powierzyć jednemu z małżonków, już wtedy byłych, czy ustalać kontakty. Znaczy zasadą jest, że sąd orzeka o kontaktach, może odejść od tego rozwiązania, jeśli rzeczywiście są podstawy, jeśli strony o to wnoszą.
1: A jak to jest, jeśli chodzi o majątek?
2: Też jest taka możliwość. Przewiduje ją paragraf 3 tego przepisu. Natomiast znowu tutaj dochodzimy do przesłanki ustawowej, którą jest, no w zasadzie można powiedzieć, zgodne przedstawienie tego podziału, bo tu mówimy o podziale majątku wspólnego. Przepis mówi o możliwości takiej, jeżeli nie przedłuży to postępowania, co de facto oznacza, że to, co przedstawiamy sądowi w ramach wniosku o podział majątku przy rozwodzie, musi być zgodne.
1: Nie chcę, żebyśmy się teraz zamienili w tabloid, ale jak to jest z tą winą? Co może być winą? Co może przesądzić o tym, że to ta osoba, a nie ta, jest odpowiedzialna za rozpad małżeństwa?
2: No tu oczywiście mamy różne możliwości, bo musimy powiedzieć, że pewne kategorie mają charakter obiektywny, natomiast pewne są po prostu gdzieś w umyśle, w mentalności współmałżonka, który uważa, że akurat drugi małżonek czymś się przyczynił. No oprócz takich kategorii emocjonalnych, które pewnie istnieją od wieków, a więc nielojalności małżeńskiej, czy sprzeniewierzenia się w różny sposób, no powiedzmy, czy kwestia naruszeń tych obowiązków, do których się małżonkowie zobowiązują, zawierając małżeństwo.
1: A to jest ta część bardziej obiektywna czy nieobiektywna?
2: No myślę, że jak chodzi o nielojalność małżeńską, czy zdradę, można powiedzieć wprost, no to najczęściej są do tego różne, znaczy stosowane są przez strony przede wszystkim środki dowodowe, które no mają charakter raczej często
1: i wtedy to
2: oczywisty.
1: Jest obiektywne.
2: Tak. Oczywiście kwestia relacji takich między małżonkami emocjonalnych, czy też stosunku jednego małżonka do drugiego, to już jest kwestia bardziej ocenna przez sąd, bo często nie są to rzeczy tak ewidentne, prawda? Czyli tam nieraz małżonkowie przedstawiają jakieś i nagrania i powiedzmy świadków, którzy opowiadają o pewnych sytuacjach rodzinnych i wtedy sąd ocenia, czy te sytuacje na przykład mieściły się w ramach takiego no gdzieś tam normalnego życia codziennego, które nie zawsze jest doskonałe, czy też dają sądowi podstawę do oceny, że dany małżonek rzeczywiście no powiedzmy zasługuje na to, żeby obciążyć go winą. Oczywiście są też przesłanki natury finansowej, nielojalność finansowa, ukrywanie pewnych faktów, na przykład zadłużenia, albo odwrotnie, jakieś inwestycje, o których nie mówiło się. To jest właśnie też kategoria nielojalności, ale takiej bardziej ekonomicznej.
1: A co oznacza dla konkretnej osoby to, że ona jest wskazana jako winna w tym procesie rozwodzenia się?
2: Czy tak, winę trzeba udowodnić. Czyli to jest tak, że powiedzmy, no druga strona może pozostawać bierna i mówić, że nie jest winna i że w tym zakresie bronić się w ten sposób. Natomiast na ogół jednak wymaga to od strony drugiej też pewnej aktywności. No powiedzmy w ten sposób, że jeżeli nawet ktoś proponuje drugiemu małżonkowi rozwód bez orzekania o winie, a drugi małżonek w odpowiedzi na pozew nie zgadza się i właśnie mówi nie, ja uważam, że ty jesteś winien, to wówczas powód czy powódka, czyli osoba, która chciała inicjować ten taki, powiedzmy, zgodny rozwód, jest zmuszona proceduralnie do tego, żeby zmienić swoje stanowisko. Po prostu nie może nadal obstawać przy tej ugodowej formie, tylko musi wejść w spór.
1: A jeśli już ten spór jest w jakiś sposób rozstrzygnięty przez sąd i jest wskazany winny, no to właśnie, co to oznacza dla tej osoby?
2: Czyli mówimy o tym, że w roku sąd uznał małżonka winnego.
1: Tak.
2: No tu mamy, to znaczy tak, ja nie wspominam o, może, znaczy wspominam, ale może pomińmy kategorię taką emocjonalną, bo to jest różnie przyjmowane. Dla wielu osób jest to rodzaj, nazwijmy, satysfakcji, że drugi małżonek został obarczony tą winą. Myślę, że to jest kategoria dosyć taka, no niebezpieczna, powiedzmy, bo to zawsze jest trudne przeżycie. Natomiast ma to też swoje skutki w przepisach prawnych. Tu akurat mówię o artykule 60, paragraf 2 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego, który przewiduje możliwość wystąpienia małżonka, w cudzysłowie nazwijmy niewinnego, o alimenty na swoją rzecz, pod warunkiem, że ten rozwód, który nastąpił z winy drugiego małżonka, również spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji życiowej.
1: To jest magazyn Masz Prawo. Jeśli ktoś z Państwa chce zadzwonić, uzyskać krótką poradę od naszego gościa, to podaję numer telefonu. To jest numer telefonu do Kalejdoskopu 61 8 658 288. Za chwilę wyjdziemy ze studia i można dzwonić. Moim gościem była adwokat Ewelina Taczanowska. Dziękuję za rozmowę. Z Państwem się już żegnam. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: Masz Prawo.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko. Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Doktor Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
6: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Motosygnały Maciej Krzywoszyński. Na początek trasa S5 z Gniezna do Poznania. Utrudnienia między węzłami Czarniejewo a Iwno. W kierunku Poznania mamy blokadę. Pali się bus na miejscu. Służby ratunkowe, między innymi Straż Pożarna. W kierunku Poznania przejazd zablokowany. W stronę Bydgoszczy ruch odbywa się jednym pasem. Odcinek S5 między węzłem Czarniejewo a Iwno. W kierunku Poznania blokada. W stronę Bydgoszczy i Gniezna przejazd możliwy jednym pasem. Poza tym zdarzeniem bez wypadkowych i dodatkowych niespodzianek na wielkopolskich drogach. Korków jeszcze sporo w Poznaniu, także utrudnienia w ruchu tramwajów na Ramowickiej. Nie kursują tramwaje z powodu awarii na wysokości Włodarskiej. Nie ma w tej chwili ruchu tramwajowego. Nie ma też autobusów zastępczych, na co skarżą się pasażerowie. Natomiast jeśli chodzi o korki samochodowe w Poznaniu, nadal bardzo źle wygląda rondo Rataje i rondo Starołęka. W zachodniej części Poznania lekka poprawa na Niestachowskiej, korek maksymalnie od Wojska Polskiego. Bez poprawy na razie na Lutyckiej, bo w obu kierunkach będziecie stali przed przejazdem przy stacji Poznań-Wola. Pod Poznaniem lepsze informacje z trasy S11. Nie ma już korka przed węzłem Poznań Zachód. Nie ma też korka na odcinku S11 z Poznania do Kórnika.
6: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
8: Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą na Lubelszczyźnie. Powiemy też więcej o morderstwie 13-latki pod Nowym Tomyślem, a także o 19-latku, który był postrachem opalenicy.
6: Wiadomości Radia Poznań.
8: O 17 w środę 6 maja, Alicja Dent, zapraszam. Kilkuset strażaków walczy z pożarem Puszczy Solskiej. Akcję utrudnia silny wiatr, jak przekazał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Do tej pory wykonano kilkaset zrzutów wody z samolotów gaśniczych, a działania z udziałem samolotów potrwają do wieczora.
9: Planujemy do zmroku, do kiedy tylko będzie to bezpieczne dla pilotów i na pewno wykorzystamy cały ten czas i wszystkie zasoby, które mamy sprzętowe, żeby jak najwięcej wody dostało się do glewy, która jest bardzo rozgrzana i potrzebuje dużej ilości wilgoci, by ograniczyć pożar i te zarzewia, które są ogromnym problemem ze względu na silny wiatr.
8: Pożar objął około 300 hektarów lasów i nieużytków na Lubelszczyźnie. Podczas akcji doszło do katastrofy samolotu Dromader, w której zginął pilot.
0: To są wiadomości Radia Poznań.
8: Sąsiedzi i najbliżsi nie wierzyli w samobójstwo nastolatki. 13-letnia Wiktoria spod Lwówka koło Nowego Tomyśla została zamordowana. Początkowo śledczy przyjęli, że było to samobójstwo.
10: Do śmierci nastolatki doszło w marcu zeszłego roku. Okoliczni mieszkańcy od początku nie wierzyli we wstępnie przyjętą wersję.
11: Wyciągnięcie jej przez kogoś narzucało jakieś podejrzenia.
10: Najnowsze ustalenia są takie, że doszło do zabójstwa, a samobójstwo zostało upozorowane. W sprawie został zatrzymany 14-latek. Według prokuratury po kilku miesiącach badania śledczy nabrali podejrzeń. Stąd zwrot w tej kwestii. Dla znających 13-letnią Wiktorię sprawa od początku była nieoczywista.
12: Każdy się zdziwił, bo jeszcze w ten dzień uśmiechnięta szła tam akurat na górkę, każdemu powiedział dzień dobry.
10: Zatrzymany nastolatek obecnie ma już 15 lat i dlatego sprawą zajmuje się sąd dla nieletnich w Nowym Tomyślu. Chłopak jest w tej chwili w schronisku dla nieletnich. Jacek Kosiak, Radio Poznań.
8: Może posiedzieć dłużej niż dotąd żyje. 19-latek był pod strachem opalenicy, ale jest już w areszcie i czeka na proces. Odpowie za 17 poważnych przestępstw. Został zatrzymany po rozboju na małoletnim, któremu przemocą zabrał telefon. To rozkręciło lawinę zarzutów. Wśród nich znalazło się m.in. kradzież zuchwała, uszkodzenie ciała osoby małoletniej w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego, a także wielokrotne udzielanie narkotyków osobom nieletnim. Do tego oszustwa internetowe i sklepowe kradzieże. Za wszystkie te czyny 19-latkowi grozi nawet do 20 lat więzienia. Poszukiwana przez policję kobieta wpadła, bo sama wezwała na interwencję policjantów. Do zatrzymania doszło w powiecie kępińskim. Więcej o tym już za godzinę. I na koniec w uroczystej oprawie do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wprowadzony został nowy dowódca. Młodszy inspektor Andrzej Boruta ma ponad 30 lat doświadczenia. Przed śremską komendą jest nasz reporter Grzegorz Ługawiak.
13: Było uroczyście, a właściwie ceremonialnie, bowiem w asyście pocztu sztandarowego, trąbkowego sygnału Słuchajcie Wszyscy oraz hymnu państwowego. Podziękowano dotychczasowemu dowódcy, komisarzowi Mirosławowi Działo, który pełnił obowiązki po dymisji młodszej inspektor Moniki Szymczak. Inspektor Boruta obejmuje jednostkę w trudnym momencie. Zaledwie kilka tygodni po proteście absencyjnym, który doprowadził do przesilenia kadrowego, po miesiącach anonimów i skarg na organizację pracy. Efektem była nagła wizyta komendanta wojewódzkiego i dymisja dotychczasowej dowódcy. Nowy komendant w oficjalnym przemówieniu zapewnił, że będzie szefem otwartym na głos podwładnych, ale wymagającym. Zapytany przeze mnie o to, co będzie zadaniem na tę chwilę najważniejszym, powiedział, że poprawa komunikacji w jednostce. Ze Śremu Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
6: To były wiadomości Radia Poznań.
14: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
8: Deszczowo i pochmurno w Wielkopolsce, od nieco ponad 10 stopni w Pile do 20 w Lesznie, Kaliszu i Kole. Ciśnienie idzie w górę, w nocy możliwe burze, a na termometrach minimalnie od 5 do 10 kresek. Jutro także deszczowo i maksymalnie do 16 stopni.
6: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.
14: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

0: rosną czy jakieś, wiesz,
1: takie do rozsady?
0: Nie wiem, gladiole, to znaczy mi jak nie, że małżonka zasadziła i one rosną normalnie centymetr dziennie.
1: Kiedyś nasadziłam chyba z 80 sztuk, żadna nie wyszła.
0: Ups, to moja znajoma.
1: Ale to chyba były przeterminowane cebulki.
0: Moja znajoma miała jeszcze gorzej, bo mieszka pod lasem i jest fanatyczką tulipanów. Prawie jak z Szybska Wielkiego. Zasadziła 300 i wszystkie jednej nocy zjadła sarenka. I sarenka, myślę, że to by mogła powiedzieć dziś w naszym programie. Tak, to mi się dziś udało. Ale w jedną noc 300 takich tych świeżutkich pędów.
1: Nie leżała gdzieś potem brzuchem do góry?
0: Tego nie wiem, ale co wam się dziś udało, już teraz możecie dzwonić 618-654-654, bo ma być optymistycznie, radośnie.
1: Czyli po amerykańsku.
0: Keep smiling.
1: Take It's fine, care. I'm fine.
0: Yes, they...
1: Wewnątrz drżymy, ale I'm fine i chętnie to I'm fine usłyszymy w Państwa wykonaniu. Potrzeba szukać pozytywów mimo wszystko.
0: Tak, wewnątrz drżymy. Ja nie drżę jakoś. Dawid Podsiadło w dobrą stronę już za sekundę gra i śpiewa, a przypomnijmy, w tej godzinie oczywiście będzie zabawa, która dzisiaj nazywa się Co to za dźwięk, ale to dopiero 17.30. Wcześniej, jeżeli środa, to zielonomy i konkurs z pięknymi roślinkami do wygrania. Widziałaś, tam w portierni stoją takie czerwone kwiateczki.
1: Przyznam się szczerze, że tak szybko wchodziłam, że nawet nie zdążyłam rzucić okiem.
0: No i będzie oczywiście i Znachor, i Ginący Świat Pawła. O 17, już prawie 7, gramy.

0: co mi się dziś udało?
1: 17.10 już na zegarach, więc to stały punkt naszego programu i teraz kierujemy do Państwa pytanie, co się Państwu dzisiaj udało? Drobne rzeczy, wielkie rzeczy, może ktoś wygrał jakąś nagrodę, może ktoś gdzieś dobiegł na czas, może komuś tramwaj nie uciekł spod nosa.
2: No, mówisz tak, jakby tobie uciekł, ale
1: nie,
2: przecież...
1: ale widziałam dzisiaj, czy wczoraj,
2: tramwaj.
1: Mamę z dwójką dzieci, która biegła bardzo długi odcinek, i już trzymałyśmy kciuki z moimi dziewczynami, żeby motorniczy chyba, czy motornicza poczekała i się udało. To już tak, wiesz, było na styku, ale jednak.
2: 61 8 654 654. Piotrze, co tobie się dziś udało?
3: No witam. Mi się dzień zawsze dobry. Udaje wszystko, jak jest Radio Merkury, Radio Poznań. Bo to jak słyszę głos Macieja i wszystkich dziennikarzy naszych, to naprawdę nawet lepiej się pracuje. Udało mi się router w końcu skonfigurować do takiego stopnia, że wreszcie mam nad nim kontrolę, bo coś się z nim psuło, więc nazwijmy to jakiś tam mały sukces. Zawsze małe sukcesy, kilka małych sukcesów, to pewnie jeden duży sukces. Ale naprawdę z wami się naprawdę aż przyjemnie pracuje. Nie czuć tej ciężkości pracy, nawet w poniedziałek.
1: To bardzo miło słyszeć, ale ja chciałam panu osobiście pogratulować, bo wszelkie urządzenia domowe, zwłaszcza router, tudzież drukarka, potrafią psocić i często człowiek już wpada w jakąś irytację, chyba że ma anielską cierpliwość i szuka specjalistów i pomocników.
2: No właśnie, Piotr jest już na wyższym poziomie, bo ja również mi się udało, wprawdzie nie dzisiaj, ale w sobotę skręcić grilla. Ale jak mi się te wszystkie śrubki wysypały, jak się okazało, że to nie może być jeden typ śrubki, tylko do każdej części jest inny typ śrubki i właściwie trzeba by je jakimś mikrometrem mierzyć, która śrubka jest do której podkładki.
1: Z instrukcji nie wynikało prawdopodobnie.
2: Potrzebowałem oczywiście tak zwanej drugiej ręki, trzeciej ręki, ale nie, za ambitny byłem tam. Proszę ciebie.
1: To nie to, co państwo myślą. Ten grill nie przyszedł z Maciejem, ale
2: udało mi się.
1: Rozumiem, że to było traumatyczne przeżycie. Chciało się teraz z siebie wyrzucić. No to ci się udało. Jeśli państwu się coś udało, proszę się z nami tym podzielić. My naprawdę czerpiemy taką też pozytywną energię, słuchając, co państwu dzisiaj wyszło. A też się warto tym pochwalić i o tym głośno powiedzieć, bo wtedy ta radość do nas chyba bardziej dociera.

0: 17.16. Teraz stały punkt programu, drodzy Państwo, dla tych, którzy albo lubią w swoim ogrodzie przebywać, albo lubią podziwiać czyjeś ogródki, albo po prostu lubią rośliny domowe czy zewnętrzne. U mnie w ogrodzie, powiem Ci, jeszcze tak trochę jest łysawo, ale już postęp prac jest bardzo zaawansowany. Jestem teraz w momencie wymyślania roślin, takich na szybko. To ja bardziej doniczki obsadzam ze względu na ziemię i to w ogóle takie dziwne ukształtowanie ogrodu.
1: A u mnie jest dosyć zapuszczony ogród.
0: Angielski tak zwany.
1: Tak można powiedzieć, to znaczy na szczęście jest zielono, bo bardzo dużo mchu się pojawiło, ale w tym roku też niesamowicie dużo fiołków wyrosło.
0: Masz te piękne, malutkie fiołki, które w parkach?
1: Te malutkie fiołeczki.
0: Ojej, uwielbiałam te kwiatki.
1: Same się jakoś zasiały i to jest piękne. Natomiast tak naprawdę dzisiejszy odcinek Zielono mi będzie o pracach związanych z trawnikiem, ale od razu już powiedzmy, że będzie zagadka na końcu od pana Tomasza Talarczyka. No i dzisiaj do wygrania 3 krzaczki azalii japońskich ze szkółek kurnickich. Prześliczne. To są takie drobne kwiateczki.
0: Ciekawa jestem w jakich kolorach, ale w jakich by nie były, będą pięknie wyglądać w
1: takie
0: ogrodzie.
1: Czerwonawe, bo one stoją już. Ty przeleciałaś przez portiernię dzisiaj, a ja je widziałem. Myślałem, że to różyczki takie malutkie, ale śliczne są te krzaczki.
0: Czyli gotowe do zdobienia ogrodu.
1: Tak, dokładnie, bo czasami mamy takie, które jeszcze nie mają żadnych właśnie owocostanów ani kwiatków, bo są za malutkie, a te już są w pełnym rozkwicie.
2: Zielono mi.
3: Witamy Państwa bardzo gorąco, Agnieszka Polacka i nasz ekspert pan Tomasz Talarczyk.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Przy trawniku pracy jest zawsze bardzo dużo. Przez cały sezon praktycznie trzeba się trawnikiem zajmować. Albo wiosną wertykulacja, aeracja,
4: piaskowanie,
3: dosiewanie. No potem przez cały sezon podlewamy, kosimy. Jesienią znowu jakieś zabiegi. To może w ogóle z takiego trawnika zrezygnować.
4: Trawa zawsze wprowadza jakiś taki nastrój do ogrodu. Jest to ładna przestrzeń, można odpocząć, położyć się, ale rzeczywiście wymaga pracy. Co w zastępstwie? To jest uzależnione, jakie mamy stanowisko. Jeżeli mamy stanowisko półcieniste, cieniste, pod drzewami gdzieś, to wiemy, że tam tak czy tak ta trawa nie za bardzo będzie chciała nam rosnąć.
3: To słabiutko tam.
4: Będzie słaby, bo korzenie są konkurencyjne i nam po prostu zagłodzą ten trawnik. W związku z czym, czy tam siać trawę, nie wiem. Można byłoby ewentualnie pokusić się o wysienie łąki. Czyli siejemy nasiona już dopasowane na stanowisko półcieniste i wówczas oprócz nasion trawy, to się nazywa chyba wiejska łączka,
3: czy
4: łąka kwietna. Są różne rośliny dwuliścienne, które powodują, że będzie to darń, bo one się różnie krzewią. W związku z czym można w zależności od stanowiska dobrać sobie takie gatunki, żeby stworzyć taką łąkę.
3: Ale skoro pan mówi, że pod drzewami, pod krzewami, gdzie jest ciemno, gdzie muszą konkurować o pokarmy, trawnik może być zagłodzony, to taka łączka tam wyrośnie?
4: No, będzie lepsze miała warunki, bo tak, trawa jest jedna. Jeden gatunek, jedna odmiana, ewentualnie
3: mieszanka.
4: A jeżeli mamy mieszankę, to te rośliny się inaczej korzenią i wówczas jakoś to będzie inaczej rosło i te rośliny powinny dać sobie radę.
3: No to ja bym prędzej pod takimi drzewami widziała bluszcz albo barwinek.
4: To następna możliwość. Można zastosować rośliny okrywowe. Barwinki, bluszcz, dzikie wino, czmielina, wszystkie te gatunki, które wymagają półcienia czy cienia, pachyzandra, runianka, to na takie miejsca można je sadzić po prostu. Należy tylko pamiętać, że jeżeli to jest pełen cień, to będą problemy z wodą. Drzewa nam będą ciągnąć wodę i te rośliny będą musiały być podlewane, ewentualnie linia kroplująca, która zabezpieczy nam tą wodę, jeśli chodzi o rośliny.
3: Albo konewka.
4: To jest uzależnione od powierzchni po prostu, ale z reguły zakłada się linię kroplującą tylko po to, żeby ta roślina nam się lepiej ukorzeniła.
3: A w miejsca słoneczne?
4: Na miejsce słoneczne mogły być jakieś krzewy na przykład, typu tawuły, czy ewentualnie jakieś rośliny iglaste.
3: Ale to wtedy nie pochodzimy sobie po trawniku.
4: No trochę ciężko byłoby w tym układzie. Opcja jeszcze ostatnio, co można to zauważyć, że kamień się rozsypuje na terenie ogrodu.
3: No to już chyba wolę trawnik.
4: No ja też, ale taka tendencja.
3: No pustynia taka się robi.
4: Ma pani rację, takie piargi się robią. Mhm. Ale no zwolennicy mówią, nie ma roboty, bo się wyłoży całą powierzchnię agrowłókniną, przywiezie się kamienie. Mi to się nie podoba.
3: Nie.
4: Mi
3: nie,
4: to się nie
3: absolutnie
4: podoba.
3: Absolutnie nie. To już wolę wysiać łąkę kwietną, nawet na te słoneczne miejsca. Po łące kwietnej da się jakoś chodzić.
4: No oczywiście. Z tym, że mówię, no to jest kwestia gustu. Kto co lubi.
3: Panie Tomaszu, a ta łąka kwietna, jak już nam pięknie wyrośnie i zakwitnie, ona musi być koszona, tak jak zwykła?
4: Znaczy, z reguły to się robi w ten sposób, że kosi się tą łąkę 2-3 razy do roku. Mhm. Chodzi tylko o to, żeby ona nam się rozkrzywiła po pierwszym koszeniu. I jak zakwitnie, to już nie wyrzucamy tych źbeł, tylko z to ma zakwitnąć, mają nasiona się rozsiać, żeby jak gdyby przedłużyć tą łąkę.
3: Czyli co? Ścinamy?
4: Ale zostawiamy to jako taki zielony nawóz, jak gdyby.
3: To się rozłoży,
4: to się rozłoży, przekorzenie, no i będzie łąka.
2: Zielono mi.
3: Panie Tomaszu, a teraz pytanie, za które nasi słuchacze mogą zdobyć rośliny ze szkółek kurnickich.
4: Czy może być zamiast trawnika łąka?
3: No to już państwo wiedzą. Pytanie jest bardzo proste. Prosimy o odpowiedzi.
2: Zielono mi.
1: Pytanie takie jakby bardziej filozoficzne.
0: Bo to się nazywa słuchanie ze zrozumieniem.
1: Tak, czy może być zamiast trawnika łąka? I teraz tak, numer do SMS-owania 7148 za złoty 23. Najpierw proszę napisać Radio Poznań razem, następnie odpowiedź na pytanie pana Tomasza, no i się przedstawić. Mamy telefon, na żywo tak odbieramy. W jakiej sprawie, kto mówi?
5: Witamy w serwisie SMS.
1: O, to cześć.
0: Serwis SMS, to bardzo dobrze, to taka podpowiedź właśnie, żeby SMS-em teraz wybrnąć z sytuacji, czyli do nas napisać. To była taka podpowiedź, widzisz.
1: 7148, trzy azalie japońskie czekają.

0: snap.
1: Autopromocja.
2: 3, 2, 1.
3: Nieważne, czy kolekcjonujesz medale, czy dopiero kupujesz pierwsze buty.
4: W audycji bez zadyszki zapowiedzi najciekawszych startów w Wielkopolsce, gorące relacje prosto z mety i porady ekspertów.
3: Bez zadyszki. Audycja dla biegaczy w każdy piątek o 14.50.
5: Partnerem audycji bez zadyszki jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
9: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
8: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
8: O, twoja buzia roześmiana. Cena przejazdu Supertaxi gwarantowana. Najlepsza taryfa w mieście i płatność kartą w aplikacji. Wszystko to tylko w Supertaxi. Dzwoń 61 196 22 lub zamów przez aplikację.
9: Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę. 61 196 22 Supertaxi.
6: Reklama.
5: Partnerem konkursu jest Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu, organizator spektakli operowych i baletowych.
10: Co to za dźwięk?
11: No, jest pytanie, czy ty się znasz na balecie?
12: Na balecie? Tak. Powiem ci, że coraz bardziej, wiesz? Coraz bardziej.
11: A czemu?
12: A czemu? Ponieważ obcuję ze szkołą baletową coraz częściej.
11: Jesteś tam wykładowczynią.
12: Nie wykładowczynią, gram, ale przyglądam się bardzo, wiesz? Więc nabieram jeszcze większego szacunku.
11: A to tak z ciekawości, proporcja dziewczynek do chłopców tam w szkole?
12: Zdecydowanie przeważają dziewczynki, no tak, zdecydowanie. Na całą grupę kilkunastoosobową jeden, dwóch chłopców. W zależności od rocznika. Ale są. Oczywiście.
11: 61 o 8.
12: A dlaczego pytasz o balet?
11: Wiesz co, ponieważ mamy do wygrania spektakl baletowy, to znaczy dwa bilety na spektakl baletowy 24 maja w niedzielę o 18 w Teatrze Wielkim. No i to jest tytuł taki: 4 Pastor Leon and Lightfoot Bondara. Powinnaś w takim razie, bo to wybitni współcześni choreografowie. No i 4 wymiary współczesnego tańca dopełnione muzyką szmatkiego.
12: Poszłabym chociażby z czystej ciekawości. Jeśli ktoś choć trochę lubi balet, to myślę, że dobrze jest korzystać z takich okazji.
11: Mamy te dwa bilety. A muzyka Sznitkiego, Góreckiego, Schuberta, Ravela.
12: Trochę miszmasz. Bardzo ciekawy.
11: Myślę, że bardzo to będzie ciekawe. Do tego jeszcze poezja Gertrudy Stein. Świętej Gertrudy Stein. No, jest to dosyć szokujący zestaw. W każdym razie, ja tego Sznitkiego nie kojarzę. Ten Sznitkę to... Ty go znasz?
12: Kiedyś tam coś...
11: Mniej znany Sznitkę. Dobrze.
12: Przechodzimy może teraz do konkursu.
11: Tak, Marcin już jest z nami. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Nie odstawiamy
13: ucha, bo my zaczynamy od zupełnie czegoś innego tradycyjnie.
12: Bardzo
13: od
12: proszę.
13: Suchara przecież.
11: Tylko dobra. Żeby było grzecznie.
13: Nie, już o alkoholu nic tym razem, nie.
11: Musiał to powiedzieć.
13: Nie, alkohol, nie, to przy piątku to się postaram coś takiego. Ale dobra, do tematu. Czyja jest róża w środku lasu?
11: Różewicza.
13: Dobra, nie, dzika róża.
11: Dzika róża.
12: Ja chciałam powiedzieć dzika, widzisz?
11: Ale dobre,
12: jednak
11: dobre.
12: Intuicja u mnie nie zawodzi.
11: Dobre.
12: Teraz i rozum.
13: Oczywiście jak ja balet, to nie wiem, ale balety, to tak, jakbyśmy mieli jakieś bilety na balety.
11: No przecież, szczerze mówiąc, to właśnie tak piszę maile do koleżanki, która zawiaduje tym konkursem tytuł balety.
12: Czy pan się może urodził w lutym?
13: Ale ciepło.
12: A bo dzisiaj ja, czytałam...
13: Jak Fryderyk Chopin, ja dokładnie tego samego dnia.
12: Ja słyszałam dzisiaj, że...
13: 1 marca. Znaczy.
12: Czytałam to blisko, faktycznie. Czytałam dzisiaj, że w lutym rodzą się imprezowicze, więc pan tak jeszcze... Ostatni z tych, którzy mają ten charakter. Ale...
11: Dobrze, teraz wszyscy...
12: Do konkursu.
13: To można powiedzieć, że byłem przenoszony po prostu.
11: Teraz koncentracja, bo dźwięk jest dzisiaj bardzo prosty, ale proszę, teraz wszyscy nastawiają uszu.
13: Ja mam odpowiedzieć, że rozdarliście coś tam?
11: Znaczy... Nie.
12: Dajmy szansę, Marcin, może jeszcze.
13: Nie, przepraszam, dobra, nie. Bo, czyli to powiem, że to była rozdarta koszula na baletach.
11: O, bardzo
12: ciekawie,
11: dobry pomysł.
12: Ciekawie, albo pękające w szwach spodnie przy jakimś szpagacie.
11: Marcinie, nie zgadłeś, ale jest już Piotr, halo.
0: No witam ponownie. Ja obstawiam, że będzie to taśma samoprzylepna. Taka ta do opakowania.
11: Do pakowania.
12: Tu trzeba się dzisiaj chyba wykazać dużą precyzją, jeśli chodzi o dopasowanie gatunku.
0: No to odcinanie taśmy za pomocą taśmownicy.
11: O, to szczęśliwie to... dla naszego konkursu nie jest dobra odpowiedź,
12: ale
11: chociaż oczywiście jesteś bardzo blisko.
12: Będzie próbować.
11: No bo tak, bo chcemy się troszeczkę dłużej zawsze z wami rozerwać konkursem. Jeszcze raz posłuchajmy. No, halo, 661?
1: Halo, cześć. To może jak nie taśma do pakowania, to taka taśma biurowa.
11: A, też czyli skocz tak zwany?
1: Tak.
11: Tak zwana przeźroczysta.
12: Też... Proszę słuchać i odhaczać. Nie. To nie, to nie. To jaka nie. Jeszcze taśma?
11: No właśnie. Halo?
2: Halo, halo? Marcin z tej strony?
11: Dzień dobry,
2: Marcinie.
11: A może
2: to taka szara taśma do pakowania?
11: No, jak ona się też... Taka szara, ja to zawsze, jak pierwszy raz kupowałem ją wiele, wiele lat temu, to mówię, proszę pana, szukam takiej taśmy, co w horrorach i kryminałach zalepiają Amerykanom usta zawsze taką taśmą.
12: A po co ty takiej szukasz, słuchaj?
2: Niezła wizja.
11: Jak ona się też nazywa fachowo? Jaki ma kolor z reguły?
2: Taki ciemnoszary.
11: Szara, tak. Szara taśma się mówi, albo taśma naprawcza.
2: Aha.
11: To jest ona właśnie, i to najpierw jest właśnie odklejanie z tego wałka, a potem to odrywanie. Tak dokładnie nagrałem ten dźwięk. Raz jeszcze sobie go posłuchajmy. O.
2: Aż trzeszczy w uszach.
12: To chyba to dla siebie kupowałeś, bo za dużo gadasz czasami, więc sam jesteś taki ten samonaprawczy.
11: Dziękuję ci bardzo.
2: Cały Maciej,
12: tak. Ale gratulujemy. Czy uznajesz odpowiedź?
11: Ale oczywiście, że tak, właśnie o tę taśmę chodziło.
2: Dziękuję bardzo.
11: Na balet pójdziesz z kim?
2: Z córką.
11: Fajnie, ile ona ma lat?
2: 12.
12: Idealnie.
11: Myślę, że tak.
12: To może być bardzo ciekawe spotkanie. Nie wiem, czy lubi balet i czy w takich klasycznych, tudzież tanecznych filmach.
11: Jak nie lubi, to
2: polubi. Szczerze mówiąc, nie była nigdy, więc chcę ją zabrać pierwszy raz.
11: Doskonała.
12: O, to będzie ważne spotkanie. Pierwsze zawsze jest najważniejsze. Albo się pokocha, albo się nie pokocha.
2: Tak jest. To jest. Pierwszy raz pójdzie z tatą właśnie.
11: Fajnie, super. Dziękujemy. 17:35.
5: Partnerem konkursu jest Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu, organizator spektakli operowych i baletowych.

0: It's a beautiful day, tak chciałoby się mówić właściwie codziennie, ale myślę, że słuchając naszej audycji, taką przynajmniej żywię nadzieję, myślą, czy mówią Państwo właśnie tak sobie, że piękny mamy dzień.
1: Szczególnie, że w Poznaniu przynajmniej się rozpogodziło, bo przecież godzinę temu, może półtorej, taki zresztą sympatyczny wiosenny deszczyk, ale teraz pełnia słońca.
0: Ale powiem Ci, że przeszedł niesprawiedliwie tylko w niektórych miejscach. Słyszałam, że dzisiaj w Gorzowie bardzo padało, ale to już inne województwo i tutaj w okolicach Poznania też są bardziej i mniej zmoczone ulice i chodniki. No, roślinom się to na pewno bardzo przyda, więc dzień po deszczu tym bardziej jest piękny.
1: Ginący świat przed nami to jest program Pawła Czapczyka i dzisiaj o słoniu indyjskim.
2: Ginący świat.
3: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Paweł Czapczyk. W jednej z pierwszych audycji opowiadałem Państwu o słoniu afrykańskim. Przyszła pora na jego kuzyna zamieszkującego kontynent azjatycki, mianowicie na słonia indyjskiego. Słoń indyjski jest mniejszy od swojego kuzyna i taką cechą rozpoznawczą jest to, że ma znacznie mniejsze uszy, czyli nie wachluje się tak nimi okazale jak kuzyn z Afryki. Słoń indyjski klasyfikowany jest w randze trzech podgatunków, mianowicie słoń cejloński, który zamieszkuje Sri Lankę, słoń bengalski i on ma szeroki zasięg występowania, bo spotkać go można w Indiach. Wprawdzie te populacje indyjskie są już obecnie mocno izolowane, mają taki charakter wyspowy, nie komunikują się ze sobą, jest ich coraz mniej. Można spotkać jeszcze słonia bengalskiego w Nepalu, w Butanie, w Bangladeszu, w południowych Chinach, w Laosie, w Kambodży, w Wietnamie, w Tajlandii i w Malezji. Wreszcie słoń sumaczański, który zamieszkuje dwie wyspy indonezyjskie, Sumatrę i częściowo również spotkać go można na Borneo. Słoń sumaczański jest wyodrębniony w randze podgatunku. Niektórzy uczeni nawet chcieli mu nadać status osobnego gatunku. Słoń indyjski jest to gatunek obecnie zagrożony, co jest związane z kurczeniem się jego naturalnych stanowisk występowania. W Indiach około 150 słoni zabija się rocznie, ale też słonie, w związku z tym, że znajdują się pod presją człowieka i nieopatrznie ludzie wstępują na jego tereny, około 200 osób jest zabijanych rocznie przez słoni. W odróżnieniu od swojego kuzyna afrykańskiego, słoń indyjski ma bardzo łagodne usposobienie. Były często oswajane. W dawnych czasach na subkontynencie indyjskim wykorzystywano słonie do walk. One budziły popłoch w szeregach nieprzyjaciela. Słynna szarża każdorazowo wykorzystana słoni niosła śmierć i zniszczenie. Również trzeba o tym wspomnieć, słonie indyjskie wykorzystywano jako narzędzie wykonywanych kar śmierci. Otóż one miażdżyły skazanie. Są bardzo ciekawymi zwierzętami i dorastają aż do 640 cm długości, a ważyć mogą do 3600 kg średnio, przy czym największe, najcięższe słonie miały nawet 6 ton żywej wagi. Nieco mniejszy gatunek od słonia afrykańskiego. Ciosy w przypadku słonia indyjskiego zwykle wyrastają u samców, natomiast u samic spotykane są sporadycznie. Krótka szyja, krępy tułów i małe uszy to są cechy rozpoznawcze tego słonia. Stopa jest zakończona warstwą takiej amortyzującej tkanki chrzęstnej i tłuszczowej. Dzięki temu słonie poruszają się niemal bezszelestnie. One chodzą na czubkach palców swoich, które są zakończone po prostu paznokciami. Mają charakterystyczną, grubą, taką prawie bezwłosą skórę. No ta skóra może mieć aż do 4 cm grubości. A porozumiewają się ze sobą dźwiękami o tak niskiej częstotliwości, że one są niesłyszalne dla ucha ludzkiego. Obowiązuje ścisła hierarchia w stadzie. 8-10 samic tworzy taką zhierarchizowaną grupę, z młodymi oczywiście. Słonie indyjskie też doskonale pływają i bardzo lubią kąpać się w takich błotnistych sadzawkach. Ciąża w przypadku słonia indyjskiego może trwać do 21 miesięcy, przy czym rodzi się zawsze jedno młode. Waży ono zaraz po urodzeniu około 100 kg.
2: Ginący świat.

0: Radio Poznań prezentuje Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Znachor. Czyta Maciej Mydlak.
1: Od tego dnia zadomowił się Antoni Kosiba w młynie Prokopa Mielnika. A chociaż nie śmiał się nigdy, a uśmiechał bardzo rzadko, było mu tu dobrze jak nigdzie dotychczas. Roboty się nie bał, rąk ani pleców nie żałował. W gadanie nie lubił się wdawać, to też stary Prokop nic mu nie miał do zarzucenia. Owszem, nawet zadowolony był z nowego parobka. Jeśli zaś niczym tego nie objawiał, to tylko dlatego, że nie leżało to w jego zwyczajach. Antoni Kosiba spełniał wszystkie prace, jakie na niego przypadły. Czy przy stawidłach, czy przy sypce, czy przy wadze, czy żarnach. Gdy coś psuło się, zabierał się do naprawy. A że bystry był widać z natury, miało się w nim wygodną wyrękę. Nieraz klamra pękła albo trybowe koło na osi obsunęło się, a on już wiedział, co trzeba zrobić. Umiał zrobić i obywało się bez kowala i bez stelmacha. Zdolny ty jesteś, Antoni, mawiał Witalis. Znać, że po świecie bywały. A znowu innym razem. Nie taki ty jeszcze stary. Będziesz mądrze Prokopowi służyć, a to patrz, jeszcze i żonę sobie wysłużysz. Olgę wdowę poślubisz. Gadasz sam, nie wiesz co. Antoni Kosiba wzruszył ramionami. Ani im to w głowie, ani tym bardziej mnie. Policha mi to. Dudniło koło młyńskie. Szumiał obfity strumień wody, warczały żarna. Biały pył mączny unosił się w powietrzu, napełniając je chlebnym smakiem. Od świtu do nocy nie brakło zajęcia. Owszem, raczej czasu nie stawało. Za to w niedzielę można było odetchnąć i kości rozprostować. Ale i wtedy Antoni nie starał się zbliżyć ani do wesołej Zoni, ani do natalczynej matki Olgi, chociaż obie go lubiły i odnosiły się doń życzliwie. Najwięcej w czasie odpoczynku przebywał z Natalką. Dzień był do dnia podobny i jemu samemu zdawało się, że już takie zawsze będzie. Gdy zaszedł wypadek, który nie tylko wszystko zmienił, lecz i dla rodziny Prokopa Mielnika miał być wielkim zdarzeniem. Stało się to tak. W sobotę, tuż przed zatrzymaniem koła, pękła dębowa piasta. Co żywo należało ją zmocować obręczą żelazną. Prokop przyniósł niemal biegiem narzędzia i Antoni ze 3 godziny pocił się, zanim reparacji dokonał. Ponieważ zaś narzędzia stały ponad wszystko, cenił i trzymał je zawsze przy swoim łóżku. Kazał skrzynię tam odnieść. Antoni wziął ją na ramię i poszedł. Dotychczas nigdy do pokojów nie zaglądał, bo ciekawy nie był, ale i nie miał po co. Czysto tu było nadzwyczajnie. Białe, nakrochmalone firanki w oknach i doniczki z pelargonią. Na wysokich łóżkach piętrzyły się aż po sufit piramidy pulchnych poduszek. Podłoga była czerwono malowana. Antoni cofnął się, by staranniej wytrzeć nogi i wszedł. W drugim pokoju zobaczył Wasilkę. Wasilka leżał w łóżku i płakał. Gdy zobaczył Antoniego, zaczął uspokajać się, ale nagle zawołał. Słuchaj, Antoni, ja już nie wytrzymam, lepsza śmierć jak takie życie. Ja ze sobą skończę. Tak mnie już pisano. Nie mów byle czego, spokojnie odpowiedział Antoni. Różne nieszczęścia ludzi spotykają, a przecież żyją. Żyją? Po co? Cóż ja, jak ta kłoda, mam gnić? Po cóż gnić? A co ze mnie? Ani komu, ani sobie. Taki będzie. Leżę tu i wciąż myślę i domyśliłem się. Nie ma innej rady. Zostaw głupstwa, mruknął Antoni, ukrywając wzruszenie. Młody jesteś. I cóż, że młody? Jakaż moja młodość, kiedy nogami o własnych siłach stąpać nie mogę. Żebym stary był, to niech, a to kara boska za grzech ojca. A ja mam za to cierpieć? Za co ja? Ja stryjowi odebrałem jego część? Nie ja, tylko ojciec. Za cóż na mnie to kalectwo?
0: Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Znachor. Kolejne odcinki od poniedziałku do piątku o 9:40 i 17:50.
2: A jest dokładnie 17:56.
3: Już właśnie tak zegar przeskoczył na kolejną minutę. Zastanawiałeś się kiedyś, co jest najbardziej pozytywną rzeczą i najszczęśliwszą, taką, którą wspominamy na koniec życia? Albo od czego zależy?
2: Poważnie.
3: My tu, drodzy państwo, jesteśmy od poważnych spraw. Poważnych też, ale staramy się państwa przekonać do tego w naszej audycji, żeby w naszym paśmie, żeby żyć pozytywnie. Wiesz, przeprowadzono ponoć, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, badania. Nie wspomnę nazwiska niestety profesora, który je prowadził. Pytano ludzi, co jest najważniejszą sprawą, powiedzmy, w życiu i od czego zależy nasze szczęście. Może nie zależy, ale co wpływa na nasze szczęście. I okazało się, że relacje, takie banalne, zobaczyłeś?
2: Na przykład relacja z meczu kolejorza.
3: Tak, na antenie warto słuchać zatem, bo u nas najlepsze.
2: Nie, chyba tak, po prostu
3: my tu z Maciejem
2: kontaktujmy się z
3: mamy
2: sobą.
3: Takie dobre relacje i teraz będziemy starali się państwa także zarazić tym.
0: Autopromocja. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Po 17:00 Liliana Skibińska i Maciej Narożny zapraszają na najbardziej pozytywne 2 godziny w eterze. Po 19:00 godzina muzycznego odprężenia z audycją Leżak. Po 20:00 strona B. Gramy nie tylko z kaset. Rozmowy po zachodzie popłyną jak zawsze po 21:00, a po 22:00 zamknięcie dnia z klasyką muzyczną. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
9: Poznań, Obornicka 263, krown.pl, 609-338-365.
4: Reklama.
10: Na początek dobre informacje z trasy S5. Nie ma już utrudnień po pożarze auta dostawczego między Gnieznem a Poznaniem. Przejazd w obu kierunkach odbywa się normalnie. Auto paliło się na odcinku między węzłami Czerniejewo a Iwno. Była blokada w kierunku Poznania i utrudnienia dla jadących w stronę Bydgoszczy. W tej chwili w obu kierunkach ruch na S5 odbywa się na bieżąco. Złe informacje za to z trasy numer 25. Wyjazd z Konina w kierunku Kalisza, Modła, Królewska. Kawałek od autostrady. Zdarzenie 5 samochodów. 5 osób zostało rannych. Jedno z aut wpadło do rowu. Droga krajowa numer 25 za autostradą A2 w kierunku Kalisza jest w tej chwili zablokowana. Wypadek miejscowości Modła Królewska. Stłuczkę mamy też pod Poznaniem na krajowej 92 w Paczkowie w kierunku Wrześni. Z tego powodu jeden z pasów zajęty i ruch odbywa się powoli. W Poznaniu za to wyraźna poprawa sytuacji. Mieliśmy stłuczkę na rondzie Rataje i spore korki. Teraz już po tym zdarzeniu posprzątane i generalnie wyjazdy z centrum miasta, wylotówki z Poznania też wyglądają dobrze i większych korków nie musicie się obawiać.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
11: Susza w całej Polsce. Na południu służby rozważają zamknięcie lasów. Poszukiwana kobieta wpadła w ręce policji. Za chwilę szczegóły. Poznaniacy narzekają na odór z lakierni Volkswagena.
4: Wiadomości Radia Poznań.
11: O 18 w środę 6 maja, Alicja Det, zapraszam, ale zaczynamy od wypadku na poznańskich Naramowicach. Tramwaj potrącił kobietę na rowerze. Do zdarzenia doszło po 16 na wysokości przejazdu między Jasną Rolą a Łużycką. Poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala. Ruch tramwajowy w obie strony był wstrzymany od przystanku Włodarska do Pętli Błażeja. Tramwaje 3 i 10 kursowały do przystanku Włodarska, teraz powoli wracają na swoje trasy. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Służby w Małopolsce nie wykluczają zamknięcia lasów. To z powodu panującej w regionie suszy i trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. Poinformował o tym wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
12: Tego typu zakazy wydaje się w oparciu o konkretne dane dotyczące poziomu wilgotności. W tym momencie wilgotność ściółki w lesie w dalszym ciągu spada. W związku z powyższym, jeżeli ta tendencja się utrzyma, może zaistnieć sytuacja, w której będziemy wnioskowali o to, aby czasowo ograniczyć wstęp tam, gdzie to ryzyko będzie największe.
11: Leśnicy kontrolują wilgotność podłoża i sytuację w lasach dwa razy dziennie.
4: Wiadomości Radia Poznań.
11: Mieszkańcy skarżą się na odór z lakierni Volkswagena. Firma odpowiada, że ma lepsze parametry niż wymaga prawo. Tematem zajęła się Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Poznania po zgłoszeniach osiedlowych radnych z poznańskiego Antoninka. Fabryka w tym miejscu produkuje dostawcze samochody. Pediatra z pobliskiego Zielińca Edyta Mądry obawia się o swoje zdrowie.
13: To, co było stwierdzone w oparach Volkswagena w 2021 roku, benzen, heksen, aceton, toluen, ksyleny, etylobenzen, to są wszystko substancje rakotwórcze.
11: Zdaniem lekarki chemikalia mogą być szczególnie szkodliwe dla dzieci. Kierownik działu ochrony środowiska Volkswagen Poznań Monika Hajbowicz podkreśla, że zakład używa ich mniej substancji niż wynika z udzielonego im zezwolenia.
14: Farby, które są używane do lakierowania samochodów, to są materiały wodorozcieńczalne. Tutaj mamy mniejsze zużycie tych materiałów o ponad 60% w stosunku do tego, co moglibyśmy używać w naszym pozwoleniu zintegrowanym.
11: Firma co 3 sekundy sprawdza zawartość szkodliwych gazów. Według podanych przez nich danych ich emisja jest 3,5 razy mniejsza niż wymagają unijne normy. Mieszkańcy odpowiadają, że zaprezentowane dane to średnie wyniki, a nie największe wartości z pomiarów. Poszukiwana listem gończym 25-letnia kobieta wpadła, bo sama wezwała na interwencję policjantów. Kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości, bo miała do odbycia karę więzienia za fałszerstwo dokumentów. Do zatrzymania doszło w Słupi pod Bralinem w powiecie kępińskim.
15: Kobieta wezwała na interwencję policjantów, a zgłoszenie miało dotyczyć awantury z partnerem. Po przyjeździe patrolu na miejsce kobieta tłumaczyła funkcjonariuszom, że rozstała się z chłopakiem i do awantury między nimi doszło podczas wyprowadzki. Mówi młodszy aspirant Anita Wylęga, oficer prasowa kępińskiej policji.
16: Funkcjonariusze wylegitymowali kobietę i sprawdzając ją w systemie policyjnym okazało się, że jest poszukiwana listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy celem odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności. Powodem jej problemów z prawem było naruszenie przepisów karnych dotyczących fałszerstwa dokumentów.
15: 25-latka najbliższe tygodnie spędzi w zakładzie karnym. Z Kępna dla Radia Poznań, Daniel Terchała, Radio Sud.
11: Czy sekretarz powiatu Kaliskiego prowadził auto pod wpływem alkoholu? To wyjaśnia policja. Więcej o tym już w wiadomościach za godzinę.
4: To były wiadomości Radia Poznań.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
11: Chmury na zmianę ze słońcem, deszczowo teraz na południu Wielkopolski, temperatury zróżnicowane, około 20 stopni w Kole i Lesznie, 17 w Poznaniu, najmniej w Pile. W nocy także możliwy deszcz, na słupkach minimalnie 5 stopni, jutro do 16 kresek. Jakość powietrza w Wielkopolsce teraz jest dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Wszystko gra. Popołudniówka Radia Poznań.
2: To już 5 minut po godzinie 18. Paweł Kretkowski.

0: trafia gdzieś tam bardzo, bardzo w środek, najszerzej, najszczerzej do naszego serca, taka najbliższa nam, powiedziałabym.
1: No się wszystko okaże. A w tej godzinie jeszcze będzie zabawa Milusińscy, do wygrania nasz kubek Radia Poznań, który ma hasło...
0: Chwyta za ucho?
1: Tak jest. Ja zawsze mylę, czy przyłóż ucho, czy chwyta za ucho. Zależy, gdzie się ucho przyłoży. No i będzie oczywiście z notatnika historyka program z Jackiem Kosiakiem i Jarkiem Burchardem. To o 18.40.

0: Autopromocja. Lubisz koncerty? Świetnie się składa. Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań.
1: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
4: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
5: A ty dokąd chodzisz?

0: Chodzisz po świeże bułki?
1: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
2: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: To ja myślę, że Rolling Stonesi mają jakiś układ z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo to oni będą właśnie grali ten jeden dzień dłużej po końcu świata. Mick Jagger ma 82 lata i mają nowość. In the Stars, The Rolling Stones w Radiu Poznań 18:12.

0: Pozytywka.
1: Ja mam takie przemożne wrażenie, że jednak wokal Micka Jaggera jest już poprawiony przez jakąś sztuczną inteligencję, bo brzmi dosłownie jak u 30-latka.
2: Słuchaj, studyjnie wszystko można zrobić dzisiaj.
1: Ale my nie o takiej muzyce. Witaj, Jacku. Jacek Hałas jest z nami w naszej pozytywce, czyli programie, który pokazuje ludzi z pozytywną energią, z radością
2: dobrze
1: życia.
2: Dobrze właśnie do życia. Dzień dobry przede wszystkim.
3: Dzień
2: słyszymy
3: dobry, witam
2: się
3: serdecznie.
2: No i w głosie od razu słychać, że ta radość jest, więc zapraszamy tutaj gości na antenę i rozmawiamy sobie właśnie o tej radości życia i o pozytywnym podejściu do życia, bo sami chcemy się też czegoś dowiedzieć i nauczyć, zainspirować, o może tak, więc skąd się bierze taka radość w głosie?
3: Chyba to wiele rzeczy na to się składa.
2: Poprosimy kilka.
3: No to chyba jakaś cała ta ścieżka moja życiowa. Myślę, że jakby prowadziła przez takie meandry i zakamarki, które wpłynęły dodatkowo na to, co chyba jakoś mam naturalnie zapisane w genach, czyli taki rodzaj jakby to skłonności mediacyjnej.
1: Ale nie powiedzieliśmy właściwie najważniejszego, bo cały czas mówimy, że od początku godziny, że będzie o pewnej muzyce, ale to nie rock and roll. Jacek jest propagatorem muzyki dawnej, słowiańskiej, tańców tego rodzaju, występuje ze swoją jurtą, czyli takim namiotem w różnych miejscach w Polsce, jeździ oczywiście też po całym świecie. No właśnie, to powiedz krótko, rys biograficzny tak zwany. Jak to się u ciebie wszystko zaczęło?
3: No generalnie rzeczywiście zajmuję się kulturą tradycyjną, szeroko pojętą. Czyli, tak jak mówiłeś, tańce, hulanki, swawole, ale też szukanie archiwaliów, ale też jakby taka społeczna funkcja, czyli spotkania z ludźmi, czyli oprócz koncertów właśnie zabawy, opowieści o tradycji i generalnie to, co mnie interesuje, to jest to są właśnie te pozytywne aspekty kultury tradycyjnej. No, bo ona jest, też ma swoje różne twarze.
2: A pozytywne,
3: rys biograficzny,
2: czyli...
3: pozytywne?
2: Jakie to są te pozytywne? Co jest takiego?
3: To jest przede wszystkim ta funkcja społeczna. Język komunikacji społecznej, taki pozawerbalny, czyli taki język pieśni, język tańca, ruchu, który buduje wspólnotę.
1: Bo z tobą można i potańczyć i pewnie zagrać na twoich instrumentach, chociaż na lirze korbowej to chyba nie dasz nikomu, co? Bo to jest bardzo skomplikowane.
3: Nie, no oczywiście, że daję. zawsze daję popróbować, jak ktoś jest chętny.
2: Ale
3: bo lira korbowa wzbudza duże zainteresowanie, no bo to jest taki endemiczny instrument, no rzadko się po prostu pojawia.
1: Przypomnijmy, Ogniem i Mieczem na przykład Zagłoba grał właśnie w jednej ze scen na lirze korbowej. Bardzo ciekawe. Ja pamiętam, że ty też do akompaniamentu liry korbowej śpiewasz taką pieśń, ona jest funeralna, taka żałobna, o śmierci ogniejącym. Ale to ma być pozytywna rozmowa, więc może nie.
2: To ja bym chciała wrócić, przepraszam, do jeszcze jednej rzeczy, bo ty, Jacku, powiedziałeś, że jakoś ta ścieżka się układała i jakoś nią szedłeś, ale pytanie, no moim zdaniem to się nie dzieje tak bez przyczyny, że jednak taką ścieżkę się obiera. Być może intuicja podpowiada, ale gdzieś chyba musi być jakieś źródło pozyskiwania tej radości. Więc pytanie, czy to są geny, czy to jest wychowanie, czy to jest rodzina, czy społeczność jakaś w młodym wieku?
3: Wiele elementów. Ja myślę, że na pewno ludzie spotkani po drodze. Bo ja nie jestem z wykształcenia muzykiem, tylko plastykiem.
1: O.
3: Skończyłem nawet Poznańską Akademię wiele lat temu. Gdzieś w tym czasie po prostu spotkałem kilka osób na swojej drodze, którzy po pierwsze w ogóle mi otworzyli oczy na istnienie czegoś takiego jak kultura ludowa, bo ja jestem chłopak z miasta. Te spotkania i te podróże i wyprawy, jakieś takie pierwsze zauroczenia, fascynacje zarówno muzyką, jak i ludźmi, których gdzieś tam na wsi poznawaliśmy. To chyba był taki pierwszy impuls. Po drugie, byli też ludzie, którzy nie przeszkadzali jakby w podążaniu swoją ścieżką. No bo jednak jako plastyk na Akademii miałem dosyć, no to dzięki przede wszystkim Jarkowi Kozłowskiemu, profesorowi, u którego studiowałem, miałem dość dużą swobodę w poszukiwaniach. No i myślę, że jakby sprzężenie tych różnych elementów, oczywiście rodzina tak, chociaż nie wywodzę się bezpośrednio z rodziny muzykanckiej, ale moja mama nigdy nie miała nic przeciwko takiej wizji freelancerskiego życia, jaką sobie zbudowałem, czy sobie zbudowaliśmy z moją ówczesną dziewczyną, aktualnie żoną Alicją. No i tu rodzina w tym kontekście, że jakby oboje byliśmy od początku w to zaangażowani i ta nasza rodzina, która no dzisiaj w sumie już jest sześcioosobowa i cały czas też jest jakby jesteśmy powiązani niejako tymi wątkami tradycyjnymi, czyli
2: ja rozumiem, tak słuchając, że to jest taka otwartość, takie akceptacja być może tego, co młody człowiek, czy potem już dojrzały chce robić i to daje radość. Spotkałeś się z akceptacją rodziny własnej.
3: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie
1: żona Alicja, tak, która czasami towarzyszy ci w koncertach, chociaż ma na głowie cały dom, a ten wasz dom to jest drewniana, no nie chcę powiedzieć chałupa, ale...
3: Chałupa. Nie bój się tego słowa.
1: W takim mikrolasku w Przeźmierowie naszej wiosce podpoznańskiej. No i właśnie te malutkie dzieci, które ja pamiętam, bośmy dość dawno się nie widzieli, to ile one już tam mają do szkoły, już chodzą?
3: Najmłodsi właśnie robią dyplom na Akademii Warszawskiej. 25 mają bliźniaki.
1: Tak, ale która to akademia?
3: Warszawie? Akademia Sztuk Pięknych. Rzeźba, projektowanie, architektura wnętrz. Także jakby podążają ścieżką muzyczno-plastyczną naszą. No zobaczymy, co tam dalej z tego będzie.
2: To ja mam jeszcze ostatnie pytanie. Poza muzycznie, co daje tobie radość i co sprawia, że masz dalej takie pozytywne nastawienie do życia? Czy to są jakieś drobne rzeczy, które działają doraźnie, tak ad hoc? Czy to też jest kultywowanie czegoś?
3: Wiesz, to są różne rzeczy. Wędrówka, bo ja mam nomadyczną naturę, więc podróże, spotkania... Ta drewniana chałupa również, no bo to miejsce, które w sumie zbudowaliśmy od zera sami, no z tych kawałków, które przywieźliśmy za mężczyzny. I to miejsce ciepłe i takie pełne dobrej energii, ono też myślę, że jest dla nas ważne w tych okresach, kiedy nie wędrujemy.
1: Jacku, serdecznie ci dziękujemy za to krótkie spotkanie. Ja myślę, że zagościsz na dłużej na antenie Radia Poznań, ale to jeszcze ustalimy. Natomiast ja proszę teraz potraktować to wszystko a rebours, czyli na odwrót, bo jednak muszę, bo wywołałem temat, więc zacytuję pierwszą zwrotkę tej pieśni wenitatywnej, czyli takiej o przemijaniu. Jacek, a może ty właściwie ją może zaintonuj albo powiedz te pierwsze wersety. To jest właśnie pogrzebowa pieśń, ale my pomyślmy na odwrót, słuchając tych słów, czyli o życiu i radości życia. A jak to szło?
3: Chyba myślisz o zegarze, który bije.
1: Tak.
3: Zegar bije, czas płynie jako w rzekach wody, strzeż się nienagrodzonej o człowiecze szkody. Zegar bije.
1: Tak, i to przy akompaniamentu. Trudne słowo.
3: Akompaniamencie.
1: Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. Liry korbowe. Byłem na prywatnym pogrzebie, gdzie Jacek został poproszony i zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie. Pierwszy raz i ostatni w życiu coś takiego mnie spotkało. Raz jeszcze wielkie dzięki i wielkie pozdrowienia dla całej familii.
3: Bardzo Hałasów. Dziękuję. Ja również pozdrawiam was i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i jak obiecałeś, to mam nadzieję do spotkania. No,
1: oczywiście, że tak.
2: Naszym gościem był Jacek Hałas. Bardzo dziękujemy za różne życiowe wskazówki.
1: Z rodziny, która bardzo pozytywny hałas z siebie wydaje.
0: Pozytywka.

0: Milusińscy.
1: 18.30, popołudniówka Radia Poznań i nasza zabawa szalenie popularna.
2: Ja zdradzę, dlaczego się zaczęłam uśmiechać. Ty jeszcze nie wiesz, bo powiedziałeś mi, jakie jest dzisiaj hasło w naszej zabawie. I jak już państwo odgadną, to ja powiem o pewnym moim śnie krótko, który jest dziwny bardzo,
1: Ojej. Powtarzający
2: i związany właśnie trochę poniekąd z naszą zagadką dzisiejszą.
1: My staramy się być tacy pozytywni, to jest świetny pomysł, natomiast akurat dzieci ze szkoły numer 3, podstawowej szkoły w Koninie, i dzisiaj akurat trochę tak, no, o śmierć będzie.
2: Chociaż to nie... No, ale... Dzieci krążą, tak. Poszukując, bo podajemy im po prostu hasło, a one tworzą.
1: Tak, rozwiązanie będzie, myślę, że wielką frajdą dla wszystkich słuchaczy. Posłuchajmy pierwszej.
2: A może zanim część, jeszcze tak? Podamy numer 618-654-654 i będzie do odgadnięcia tytuł piosenki.
1: Tak, którą zagramy na finał, a teraz pierwsza część.
3: Mi się kojarzy trochę z takim, jak są w Warszawie drapacze chmur.
4: Mi się kojarzy z taką jedną bajką, że taki kot właśnie umarł i też jechał.
2: Umarł, ale jechał.
1: Tak, no właśnie.
2: Tak, nie. Zabili go i uciekł.
1: Nieszczęśliwie o tej śmierci. Ale tak, trzeba memento mori, ale jak śpiewał Sojka, memento vitae, czyli pamiętaj o życiu, nie tylko o śmierci, ale też uśmiechaj się do życia.
2: No halo? Gdzieś...
5: Halo, witam z tej strony.
2: Dzień dobry, cześć.
5: No witam. Mi się kojarzy to, jeżeli chodzi o drapacze chmur i tak dalej, windą do nieba.
2: No, ja nie wierzę. Proste. Nie wierzę, po prostu. No, no genialnie, to jest bystry umysł. Bardzo.
1: Ale to posłuchajmy dla frajdy drugiej części wypowiedzi dzieci.
3: Po śmierci się właśnie leci, więc tak
4: jest do uspokojenia, jest taki fajny, ciepły jakby, chwilę odetchnąć, zrelaksować się, no jest taka lekka, taka, no taka fajna, o tak powiem.
1: Ta winda,
2: to albo to niebo.
1: Ale windą do nieba to nie kot po śmierci, tylko przecież Ferdynand, wspaniały nasz pies Ludwika Jerzego Kerna, wyleciał poza hotel windą do góry. Ale tak, oczywiście, słuchaczu nasz kochany, jak masz na imię?
5: Bartek.
1: Czy ty z tą piosenką masz jakieś wspomnienia związane?
5: Bo... Nie, żadnych w ogóle.
1: Bo ona stała się takim wielkim przebojem weselnym w Polsce, a ona tak naprawdę, ta piosenka jest o zniewoleniu, o tym, że...
2: Ale dobrze brzmi, wiesz, to nie każdy słucha tekstu, niektórzy skupiają się na muzyce, tak jak ja, więc czasami bierze się od innej strony piosenkę. Niezmiennie gratulujemy, bo ja bym, przyznam szczerze, nie wpadła na to.
1: Kubek nasz kultowy, Radio Poznań chwyta za ucho, jest twój.
5: Dziękuję.
2: To ja jeszcze tylko dodam, że ten śnie. Sen tak, no jest właśnie. Bardzo dziwny, ponieważ jestem w szklanym budynku dość dużym, coś a la wieżowiec, i wsiadam do windy, tylko ta winda zamiast jechać w górę, ona jeździ po całym budynku, prawo, lewo, góra, dół. Jest to okropne, ponieważ nie ma się na nią wpływu. Być może ktoś, kto czyta sny, byłby w stanie powiedzieć, co to znaczy, ale to jest powtarzający sen co jakiś czas. Już się z niego śmieję, ale jestem taki trochę męczący.
1: Jest taki horror, The Cube.
2: Ale do nieba jeszcze nie jadę, co najważniejsze.
1: Ty do nieba.
2: Myślisz, że mi nie po drodze.

0: Notatnika historyka.
1: 18:38. Radio Poznań.
2: I nadszedł ten, chciałoby się powiedzieć, historyczny moment. Drodzy Państwo, w studiu już z nami oczywiście nasi stali, chciałoby się powiedzieć, bywalcy. Jarosław Burchardt, Jacek Głosiak, więc będzie bardzo ciekawie. Ja się zastanawiam nad tym artefaktem, który jest, bo patrząc na niego zastanawiam się, czy komuś tu będzie bił dzwon, czy będzie to ostatni dzwonek dla kogoś.
3: Zdradziłaś już tu naszą tajemnicę, bo to jest rzeczywiście dzwonek, słychać. Dzięki uprzejmości tym razem nie historyka, a pani Hani z 4 Liceum Ogólnokształcącego, pani Woźnej, która użyczyła nam ten jakże dźwięczny i przyjemny przedmiot. Bo dzisiaj będziemy rozmawiać o maturach. Matury trwają. Kto wymyślił taki egzamin? Czy Francuzi, czy Prusacy, a może Anglicy?
4: W końcu XVIII wieku miasto na południu dzisiaj Polski, czyli Wrocław, Karl von Seydlitz, na usługach wtedy króla Prus, Fryderyka II Wielkiego, otrzymał polecenie, żeby na studia, na uniwersytety w Niemczech, czyli te wszystkie Universität, dostawali się tylko ci, którzy są zdolni. Czyli jak mówią Francuzi, capable pour faire les études, bo wtedy język francuski był językiem, w którym studiowano, nie angielski, tylko mówimy język francuski. Ale że działo się to w Prusach, to należało studiować po niemiecku. I właśnie von Seydlitz wymyślił coś, co dzisiaj nazywamy egzaminem maturalnym, czyli, jak to mówimy, egzaminem dojrzałości, bo maturatis po łacinie oznacza dojrzały. No i mamy tę maturę od końca wieku XVIII w Prusach. A że jest rok 1788, pamiętajmy, państwo polskie wtedy jest po pierwszym rozbiorze. My już jesteśmy po Komisji Edukacji Narodowej.
3: Oświecenie jednym słowem.
4: Tak, la siècle de la lumière. Używajmy francuskiego, bo to wtedy w tym języku wszystkie różne języki będą promowane, francuski przede wszystkim. Oni mają swoje le baccalauréat, tak go nazywają, i to Napoleon stworzył u nich, ale zostawmy Francuzów na razie, skupmy się, bo zapytałeś o maturę, to odpowiadam. Tak więc mamy tę
3: tak
4: maturę.
3: Tak sobie drogą, przepraszam, wejdę ci w słowo, ale dobrze. Czy wcześniej nikt nie próbował egzaminować młodych, zdolnych z dużych miast?
4: Może tak. Jeżeli byśmy się cofnęli, już tak daleko nie chcę, do starożytności, ale średniowiecza, to mieliśmy mistrza, czeladnika, terminatora, no i tego, który tam się miał przyuczyć. No i wtedy, jak już dostawał ten egzamin czeladniczy, no to miał taki fach w ręku i matura nie była mu potrzebna. Bo uniwersytety średniowieczne i później odrodzeniowe to były dla tych, którzy mieli środki finansowe. I pamiętajmy o tym, że nie było czegoś takiego jak weryfikacja wiedzy, tylko tę wiedzę się kupowało i tak było aż do czasu.
3: Tak jak teraz.
4: Czy teraz kupujesz wiedzę?
3: Na Kolegium Humanum?
4: Można powiedzieć, że kupujemy dokument, ale nie kupujemy wiedzy. Wtedy to kupowano wiedzę z dokumentem i to mając na przykład studia na Sorbonie, Oksfordzie, Bolonii. Także nie zapominajmy o naszej Alma Mater w Krakowie, czyli Uniwersytecie Jagiellońskim. No to wtedy ludzie, którzy kończyli Uniwersytet Jagielloński, coś w Polsce, mówimy o Stanach Wyższych, mieli do powiedzenia. Ale trzymajmy się matury, bo to właśnie Prusacy zaszczepili w nas wszystkich obowiązek posiadania dokumentu, certyfikatu, który cię upoważni do tego, że idziesz na studia wyższe. I kontynuując, jesteśmy już na ostatnich nogach Rzeczypospolitej, kiedy już upadamy, ale jeszcze nie upadniemy, no to jest coś takiego jak Komisja Edukacji Narodowej i na ziemiach polskich po roku 1789 pojawia się próba wprowadzenia tego dokumentu jeszcze w żyjącej Rzeczypospolitej. A tak na poważnie, to dopiero...
3: To poważnie wszystko
4: tak,
3: jest
4: tak,
3: chyba.
4: Ale tu mówimy na poważnie o datach, bo tu naukowcy się kłócą, ale to Napoleon rozstrzygnął kwestię. Mamy Księstwo Warszawskie, Departament do Spraw Nauki, Edukacji i w tym departamencie byli tacy, którzy stwierdzili, że przyjmujemy model pruski łamany przez francuski, że język, którym będziemy się uczyć, będzie polski, drugim będzie francuski, o pruskim zapominamy, i 1812 rok, kiedy Napoleon jeszcze nie wyprawił się na Moskwę, mamy lato 1812 roku, a właściwie maj, bo dlatego kasztany kwitną,
3: no tak, młodzież
4: zdaje. Dokładnie, tu się nic nie zmieniło.
3: No to pytanie zasadnicze i krótka odpowiedź. Właściwie dlaczego potrzebna była weryfikacja?
4: Dlatego, że na studiach to wracam do Prus. Fryderyk II, no, a pamiętajmy Fryderyk
3: Ale
4: II Wielki.
3: Ale były próby obejścia tego?
4: Nie było żadnych prób obejścia. Po prostu Fryderyk II Wielki, zwolennik Immanuela Kanta, ówczesnej filozofii opartej na rozumie, i podkreślam to, a nie na kupnie rozumu, bo tego nie można kupić, z tym się człowiek rodzi i ma pewne talenty. Dlatego też należało zweryfikować nie pieniądze, a umiejętności z sprawią, że ten dokument dalszy, czyli na studiach, będziesz miał, będziesz się rozwijał. Trochę pieniędzy było wtedy potrzebnych, bo były tak zwane bursy, trzeba było za te studia zapłacić, ale weryfikacja wstępna. I tu dodam jedną rzecz. Kant dodał świetny przykład. Jak ściągamy wodę z rzeki, to żeby do kranu nie dostały się brudy, należało wprowadzić kratę i tą kratą była właśnie matura, która eliminowała niezdolnych.
3: Dzwonimy, bo już czas na piosenkę.

0: Dzwonek od pani Hani z 4 LO, pani Woźnej, której serdecznie dziękujemy, no bo musimy rozmawiać o maturze i przychodzi druga Rzeczpospolita. Jak mówiła moja babcia, przed wojną matura to była poważna sprawa. Mój dziadek egzaminował na maturze z łaciny. No więc nie było to wszystko takie proste.
1: To mamy wykształcone rodziny, bo moja babka zdawała jeszcze po niemiecku maturę, a polską
0: moja
1: to
0: chyba
1: już...
0: też.
1: A widzisz, no to chwalimy dwa języki, francuski.
0: Tylko, że w zaborze austriackim.
1: No moja pruski, no widzisz. Dogadaliśmy się, maturę mieliśmy przed wojną i matura stanowiła o tym, tak jak powiedziałem w Prusach, o przepustce na studia. Ale sam system edukacyjny w Polsce przechodził szereg reform, jak teraz... Po 30 latach mamy edukację w ciągłej reformie, ale zostawmy współczesność, wróćmy do II Rzeczypospolitej. Po roku 1918 chodziło o ujednolicenie edukacji. Pamiętajmy, trzy rozbiory, austriacki, pruski i rosyjski, należało to skleić w całość.
0: To też wiedza z matury.
1: Czuję się jak na egzaminie. No, jak mi wystawisz ocenę na koniec, to zdam maturę? Nie wiem, ale to za chwilę. Państwo mi wydadzą ocenę, ale dobrze. Mamy te trzy zabory do roku 1932. Było to tak, na chybił trafił. Uda się, nie uda się. Czy ta matura miała być taka, jaką sobie wtedy wyobrażano, i reforma w 1932 była czymś fenomenalnym. No bo stworzono wtedy siedmioklasową szkołę obligatoryjną, ale można było skończyć po szóstej klasie, jeżeli ktoś chciał się uczyć dalej, no to po szóstej klasie szedł do tak zwanej najpierw gimnazjum, które kończył małą maturą. Trwało to w sumie 4 lata, miało się małą maturę, czyli 6 plus 4 i potem było jeszcze 2, tak zwana duża matura. I te dwa dokumenty, które się uzyskiwało, no dawały pracę praktycznie nieograniczoną, bo po małej maturze można było zostać urzędnikiem, można było jeszcze rok postudiować, czy pouczyć się po tym gimnazjum. Zostawało się wtedy bakałażem, czyli nauczycielem. Były to tak zwane trzyletnie licea dla przyszłych nauczycieli, bądź też 2 lata była matura duża i idziemy na studia. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy.
0: Czy ta matura wyglądała tak mniej więcej jak za naszych czasów?
1: Za naszej? Chcesz powiedzieć za twojej czy za mojej? Bo to...
0: Czy wszyscy siedzieli w ławkach? Tak. Były bułki, były kanapki, byli rodzice, byli nauczyciele. Jak to wyglądało?
1: Przed wojną wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo poważnie. Przedwojenna matura to dzisiaj co najmniej stopień doktora, tak bym powiedział, gdyż ilość przedmiotów, które należało zdać. Przede wszystkim patrzymy na przedmioty humanistyczne, języki klasyczne, o których się dzisiaj zapomina. Greka,
0: no,
1: łacina.
0: Właśnie, łacina, no, greka, mój dziadek. Tak.
1: No, właśnie, tu zamierzam to powiedzieć, żeby i podkreślić, że języki, którymi dzisiaj nie operujemy, martwy język łacina, chociaż nie do końca martwy, greka, którą, klasyczna greka, którą należało zdać, była oczywiście...
0: Tak, przyrodnicy czasami używają jeszcze łaciny, ostatnio miałem w nagraniu, jak bocian lekarze. Po łacinie brzmi.
1: Wiem, że po francusku jest sigoń, nie wiem jak jest.
0: No, tam po łacinie podobno.
1: No to już coś wiemy, łacina, tak. Francuski, ale greka też i mówimy o matematyce, przede wszystkim o którą toczono w naszej III Rzeczypospolitej bój. Zdawać tę matematykę, czy nie matematyka, przede wszystkim język polski i języki obce, co najmniej 2 nowożytne. Wybierano przede wszystkim langue française i tutaj ukłon w kierunku tego języka dzisiaj, no niestety, ciągle zapominanego. No i oczywiście język niemiecki jako drugi był język obcy.
0: No i to chyba się przydało w czasie II wojny światowej, kiedy matura była zdawana także w podziemiu.
1: Konspiracyjna, tajna organizacja nauczycielska. To mówimy tutaj o tak zwanej kierownictwie walki cywilnej, gdzie ton był i można było tę maturę zdać. Po wojnie z tajnych kompletów matura była uznawana przez władze Rzeczypospolitej Ludowej. Ale wracając do okresu jeszcze międzywojennego, tu chcę powiedzieć, że niestety ta matura była płatna i o tym należy wiedzieć, że za maturę, za wykształcenie trzeba było zapłacić dość wysokie czesne.
0: No a w PRL-u jak to wyglądało?
1: W PRL-u przejmujemy model jędrzejowiczowski, czyli mamy te 7 klas, dokładnie 7 klas, potem początek lat 60. to jest klasa 8. Mamy 4-letnie liceum, które kończy się maturą, taką jaką my tutaj w studiu chyba wszyscy zdawaliśmy, tak mi się wydaje, maturę z
0: zaraz
1: rodzicami.
0: Tutaj proszę świadectwa tak. Na stół.
1: No, gdybym wiedział, to bym przyjął.
2: Zdawać można.
3: Ja znam.
1: Tak, no, każdy z nas sądzę ma to za sobą. Mieliśmy rodziców, bułki, obligatoryjną matematykę.
0: Ściągi niektórzy mieli.
1: Tak, no nie przyznajemy się, tak, bo ale maturzyści nas słuchają.
0: Funkcjonowało to, tak, prawda?
1: Było, tak, oczywiście, język polski, matematyka, no i potem był język polski ustny, matematyka ustna.
0: To już historia, bo teraz wygląda matura zupełnie inaczej.
1: No dzisiaj nie będziemy mówili, nie będziemy zdradzać.
0: No, ale masz świeże informacje.
1: No tak, inaczej wygląda, bo mamy podstawę niestety, mówię niestety, język angielski jako język obcy, przeważnie wybierany język polski na podstawie, matematyka na podstawie.
0: Kiedyś nauczyciele, którzy nas uczyli, także nas egzaminowali.
1: No, byliśmy w szkole.
0: A teraz jest wymiana.
1: Dzisiaj są komisje od roku 2005, ale zapytałeś, jak to
0: było.
1: To
0: już historia 21 lat.
1: Czas tempu sługi, tak? No ponad, tak. No, ponad 20
0: leci.
1: Lat. Ale niestety mówimy, że ta matura nasza, o której my mówimy, zdawana w szkole, nie tyle z bułkami, ale z tą całą atmosferą, gdzie była ta część ustna, gdzie można było się wykazać swoją wiedzą, a nauczyciele, tworząc komisję, nie tyle słuchali nas, ale zaliczali nam to, co przez 4 lata praktycznie przed nimi mieliśmy. Był to zupełnie inny schemat, rodem z okresu II Rzeczypospolitej. Tu jeszcze warto powiedzieć, nasza matura była zupełnie jest zupełnie inna od tak zwanej francuskiego bakaloriatu, który tam jest, czy też angielskiego z Yellow Level, z którego przyjęliśmy tak zwaną IB International Baccalaureate System, który jest w Polsce, czyli ta matura międzynarodowa, z którą miałem przyjemność przez lat 17.
0: System,
1: pracować. Pracować właśnie, uczyć w tym systemie i uważam ten model całkowicie za sprawdzony i dobry, ale zostajemy przy polskiej maturze, bo na czasie ci, którzy nas dzisiaj słuchają, czyli maturzyści, mają przed sobą jeszcze szereg egzaminów.
0: No właśnie, kiedy historia?
1: Historia 18 maja będzie.
0: Trochę czasu. Tak, niech posłuchają naszych audycji.
1: Tak, mogą się nauczyć z naszych programów. Rano zawsze warto wstać i posłuchać programu, zapowiedzi, co się wydarzyło, a zdarzyło się dużo każdego
0: zdarzyło
1: dnia.
0: Zdarzyło się dziś o godzinie 5:40.
1: I powiedziane, zapisane.
2: No i z notatnika historyka, zawsze w środę o godzinie 18:40. Uchylę rąbka tajemnicy, bo
0: delikatnie zdawałeś jeszcze... maturę z polskiego.
2: O, tak. I wcale nie miałem, pierwszy rocznik, który nie miał obowiązkowej matematyki, tylko mogłem wybrać język angielski, ale teraz zdradzimy tajemnicę, bo dzwonek jest od pani Hani, tak?
0: Tak.
2: Z 4. ELO w Poznaniu. Nomen omen imienia Komisji Edukacji Narodowej, o której wspominaliśmy. No i możemy powiedzieć z Jarkiem jedno, że jesteśmy absolwentami tej czwórki, a profesor Jarosław Burhart naucza historii i w czwórce, i w ósemce aktualnie, ale też
0: ale
2: znajduje...
0: Ale jak matura z historii, to idzie do innego liceum.
1: Tak, nie. Jako egzaminator. Nie,
2: że egzaminator.
1: Dzisiaj akurat byłem w 7. liceum.
0: O, proszę, wymiana.
2: Ty, Jacku, z Nowej Soli. Tak?
0: Nie, w Zielonej Górze.
2: W Zielonej Górze. To było liceum ogólnokształcące, czy...
0: Nie, technikum elektroniczne.
2: Elektroniczne. No, kurczę. Nie domyśliłbym się.
0: Pytania.
2: A Liliana pewnie w muzycznej. Słychać cię, słychać.
3: W muzycznej my mieliśmy tak zwaną maturę dla grup zawodowych artystycznych.
2: Aha.
3: Taka trochę inna.
2: Grupa zawodowa artystyczna. Tak,
3: tak,
2: to się
3: no
2: nazywało.
3: Bo my z zawodu muzycy już byliśmy.
2: No tak.
3: Zdawaliśmy, a jeszcze pytanie, można zdawać, ale niekoniecznie zdać, prawda? Więc my wszyscy zdaliśmy?
2: Ja tak. Znam polski, angielski i historię właśnie zdawałem ustną, a ty, Jacku?
0: Ja zdawałem język polski oczywiście, matematykę i historię.
1: Państwo się zdziwią. Ja zdawałem matematykę rozszerzoną na pisemny, matematykę ustną na ustnym właśnie i fizykę rozszerzoną też na ustnym, język angielski. Z historią nie miałem nic wspólnego. Przypadek stał się, że zostałem.
0: Ja bardzo dobrze wspominam egzamin z historii ustny. Już nie będę wnikał w szczegóły, ale był bardzo udany, ale... Tak jakby przy okazji.
2: To na koniec jeszcze musimy Linianę zapytać, jakie tam u ciebie w szkole specjalistycznej były.
3: No my mieliśmy dwie matury, bo aha, maturę taką ogólnokształcącą i muzyczną, więc aha, u nas długo to trwało, już od marca no do maja trochę.
2: I się zdawało jakiś instrument?
3: Zdaje się instrument, ma się recital tak zwany, czyli koncert wieńczący szkołę, masz egzamin z historii muzyki, z form bądź z kształcenia słuchu, no przedmioty zawodowe po prostu.
2: Jezusie. To o właśnie,
0: kończymy
2: program z notatnika historyka, a przy okazji całą popołudniówkę Radia Poznań, czyli Jacek Kosiak, Jarosław Burhart, Liliana Skiwińska-Szłapka. Ja
3: Maciej
2: już się zapomniałem z tego wszystkiego, jak się nazywam.
3: I Paweł Kretkowski.
2: Paweł Kretkowski. A Ania, nasza słuchaczka, jeszcze jedno zdanie na koniec. Halo, Aniu.
4: Dzień dobry, bo chciałam tylko dorzucić, że ja też zdawałam, kończyłam czwórkę, też zdawałam maturę, tylko że ja w przeciwieństwie do was zdawałam rosyjski na maturze.
2: No, było tak też.
4: I matematykę ustną też miałam wybraną, ale że napisałam na pięć, to byłam zwolniona i tym sposobem miałam jeden egzamin mniej.
2: Dzięki serdecznie, Aniu, za to wspomnienie. Już jest 18.55 i teraz M People.

0: Reklama.
1: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
0: Reklama.
4: Motosygnały Maciej Krzywoszyński, przynajmniej do godziny 20 ma potrwać blokada na Krajowej 25 pod Koninem w Modle Królewskiej, czyli kawałek od węzła autostradowego. Zderzyło się 5 pojazdów, 5 osób zostało poszkodowanych, jedno z aut wpadło do rowu i w obu kierunkach nie ma przejazdu między autostradą A2 a Rychwałem. To Krajowa 25 z Konina do Kalisza. Poza tym zdarzeniem bez wypadkowych utrudnień na wielkopolskich drogach, a ruch już znacznie spokojniejszy, nawet przez Poznań można przejechać na bieżąco, nie ma korków na autostradzie A2, nie ma utrudnień na ekspresówkach w regionie. Jeśli chodzi o krajówki, poza wspomnianą 25, w tej chwili bez utrudnień na 11, 92, także przejezdna sprawnie łącznie z obwodnicą Tarnowa Podgórnego. Mieliśmy jeszcze godzinę temu pokolizyjne utrudnienia w Paczkowie na odcinku między Poznaniem a Wrześniem, ale w tej chwili ruch już powinien odbywać się normalnie.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Na początek więcej szczegółów. W wypadku na Krajowej 25 pod Koninem strażacy z Wielkopolski pojechali pomóc gasić pożar lasu na Lubelszczyźnie. Linie SAS odwołały część lotów na trasie Poznań-Kopenhaga.
5: Wiadomości Radia Poznań.
6: O 19 w środę, 6 maja, Marek Polak, dobry wieczór. Kilka samochodów zderzyło się na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem. Trasa Konin-Kalisz między autostradą A2 a Rychwałem jest zablokowana w obu kierunkach. Służby zawiadomienia o wypadku otrzymały po godzinie 17, mówi Dawid Kałużny z konińskiej PSP.
7: Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do wypadku drogowego z udziałem 5 pojazdów. Łącznie podróżowało nim 9 osób. 4 osoby wymagały udzielania pierwszej pomocy, w tym jedna osoba znajdowała się w stanie cięższym.
6: 2 osoby zabrano do szpitala. Działania służb na miejscu cały czas trwają. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Jak słyszeliśmy w motosygnałach, jeszcze przez co najmniej godzinę policjanci kierują na objazdy. Wielkopolscy strażacy wyruszyli, by walczyć z ogniem na Lubelszczyźnie. Na miejsce jedzie kilkanaście osób z całego województwa. To strażacy wchodzący w skład międzynarodowego modułu GFFF. Działają oni bez użycia ciężkiego sprzętu.
8: Melduje pluton GFFF gotowy do wyjazdu do działań.
9: Zadysponowanych zostało 14 strażaków z 11 powiatów, w tym 3 samochody rozpoznawcze ratownicze typu pick-up z kładami, jak również jeden samochód ciężki wraz z przyczepą.
10: Ta taktyka działania skupia się na tym, żeby tak gasić pożar, czy tak przygotować teren na front nadchodzącego pożaru, by bez użycia wody, bez użycia samochodu dostać się w trudno dostępny teren, na przykład teren górzysty.
8: Dobrze, panowie, wsiadamy do samochodu.
6: Mówili wielkopolski komendant wojewódzkiej PSP Jacek Strużyński oraz rzecznik wielkopolskiej PSP Martin Halasz. Na miejsce zbiórki wybrano konin, ponieważ leży na dogodnej trasie dojazdu. Gdy strażacy dojadą na miejsce, zostaną im przydzielone zadania przez dowódcę akcji. Według raportów ogień objął już około 250 hektarów lasu. Sytuację pogarsza silny wiatr. Czy sekretarz powiatu kaliskiego prowadził auto pod wpływem alkoholu? To wyjaśnia policja. Wczoraj dziś urzędnik przebywa na urlopie. Do obywatelskiego zatrzymania doszło w niedzielę, w długi weekend na stacji benzynowej w Brzezinach. Świadkowie nie dopuścili do dalszej jazdy kierowcy, którego stan wskazywał na upojenie alkoholowe. Kierowca odmówił poddania się badaniu stanu trzeźwości, dlatego pobrano od niego krew do dalszych analiz. Starosta kaliski Jan Adamkusz uważa, że sytuacja wymaga wyjaśnienia i potwierdzenia przez służby do tego upoważnione.
0: Każdy, czy to poseł, czy to urzędnik, jeżeli do takiego czegoś dochodzi, to jest tam na rzecz. Pozwólmy na to, aby to wszystko zostało zgodnie z prawem naszym polskim wyjaśnione przez stosowne służby, a potem przyjdzie czas na refleksję.
6: Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje może ponieść sekretarz. Starosta kaliski podkreśla, że czeka w tej sprawie na wyjaśnienia urzędnika, ale także na dokumenty z prowadzonego postępowania. Na koniec Poznań i odwołane loty z Ławicy do Kopenhagi. Skandynawska linia SAS tłumaczy to drastycznymi podwyżkami cen paliwa lotniczego. W maju nie odbędzie się 7 takich rejsów. W podobnej sytuacji są także inne polskie miasta, Gdańsk, Wrocław i Kraków. Łącznie linia odwołuje 1200 lotów. W Rawiczu cyfrowa rewolucja wchodzi do kieszeni mieszkańców. Samorząd uruchomił narzędzie, które ma skrócić dystans między urzędem a codziennymi sprawami lokalnej społeczności i o szczegółach powiemy w wiadomościach o 20.
5: To były wiadomości Radia Poznań.
11: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
6: Środowy wieczór pochmurny, głównie na północy Wielkopolski, tam też najzimniej, zaledwie 10 stopni, najcieplej w Kolei Kaliszu, jeszcze powyżej 20. W nocy możliwe są przelotne opady deszczu i będzie zimno. Temperatura minimalna od 5 na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. W prognozach na jutro sporo chmur, przelotny deszcz i niska temperatura, ta maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie Wielkopolski.
11: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
12: Cztery minuty po 19:00, sport Dawid Cytrowski, dobry wieczór. Dziś wieczorem poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21:00 w Monachium Bayern zagra z Paris Saint-Germain. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu w Paryżu gospodarze wygrali 5-4. W finale czeka już londyński Arsenal, który wczoraj, przypomnę, wyeliminował Atletico Madryt. W PKO BP Ekstraklasie do końca sezonu pozostały jeszcze 3 kolejki. W walce o Mistrzostwo Polski już nie pomoże Lechowi Poznań Ali Golizadeh, który zerwał więzadła w kolanie i czeka go niemal rok przerwy. Czy w tych okolicznościach kolejarz powinien przedłużać z nim umowę, mówi szef działu sportowego w Głosie Wielkopolskim Radosław Patroniak.
13: Uważam, że ta decyzja nie jest taka prosta, bo to jest zawodnik, który musiałby mieć, jeśli nie najwyższy, no to jeden z wyższych kontraktów w klubie. Z drugiej strony jest taki aspekt moralny tej sprawy. Widzę, że społeczność kibicowska stoi za nim murem, więc też pewnie klub na to patrzy. No i obawiam się, że tak do końca nie wie, co zrobić w tej sytuacji. No moim zdaniem takie wyjście, że klub sfinansuje operację i rehabilitację, no to jest takie połowiczne i no nie do końca dobre wyjście z sytuacji.
12: A dodam, że najbliższy mecz Lecha w piątek o 20:30 przy bułgarskiej

0: pierwszej rundzie miała wolny los. W Orlen Basket Lidze Koszykarzy dziś ostatnia, 30. kolejka sezonu zasadniczego. Wszystkie spotkania rozpoczęły się o godzinie 19:00 w Ostrowie Wielkopolskim. Tasomik z Rosiek Stal gra z Górnikiem Wałbrzych. Na razie koszykarze Stalówki przegrywają 7-9. Ostrowianie nie są jeszcze pewni gry w fazie play-in. Dziś muszą wygrać, żeby awansować. Na koniec jeszcze o Lidze Centralnej Szczypiornistek. Nasz wielkopolski jedynak Enea PR Poznań sezon skończył na 4. miejscu w tabeli, a dokładnie 125 bramek rzuciła najskuteczniejsza w drużynie i druga najlepsza strzelczyni w całej lidze, Krisztina Kubiszowa.
1: Ogólnie przychodziłam tutaj właśnie jak najbardziej pomóc zespołowej, żeby jakoś w przód iść z tą, więc ogólnie zawsze, to jest zawsze ważne, jest bardzo wsparcie całej drużyny. Ja obok siebie miałam bardzo dobre zawodniczki, więc to też wynika z tego, że po prostu łatwiej mi było wtedy, że na to nie byłam sama i ta ogólnie współpraca tutaj myślę, że działa bardzo dobrze i właśnie i z tego to 4. miejsce, które uważam, że w następnym sezonie będzie jeszcze lepsze. Ogólnie jestem zadowolona, bo też przychodziłam tutaj właśnie po sezonie w Elblągu, gdzie za bardzo nie grałam i właśnie też chciałam więcej na to boisko sobie jednak wrócić i tutaj ten czas naprawdę dostałam. Mam nadzieję, że go wykorzystałam.
0: Teraz to wszystko ponownie o sporcie w Radiu Poznań. Jeszcze dziś po 22:00 zapraszam do usłyszenia.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Autopromocja. Ewa Płonka. Solistka światowych scen operowych, która święci triumfy w świecie jako Turandot w operze Giacomo Pucciniego z wielkim sukcesem, zadebiutowała w tej roli w La Scali. Aktualnie występuje w realizacji tej opery w Pekinie. Alina Kurczewska rozmawiała z artystką w Mediolanie.
3: W kwietniu 2026 roku miałam tą wielką przyjemność i honor, aby zaśpiewać po 100 latach właśnie na tej specjalnej produkcji, która honoruje 100 lat światowej premiery tego dzieła. I od 100 lat nie było innej Polki w La Scali śpiewającej tą rolę, Turandot. Więc to jest dla mnie bardzo specjalny, emocjonalny debiut, nie tylko w mojej karierze, ale też z tego powodu, że jestem Polką.
2: Alina Kurczewska zaprasza na specjalną klasykę muzyczną dziś po 22:05. Autopromocja.
4: Leżak.

Dobry wieczór Państwu. W ten piękny majowy wieczór wita Wojciech Chmielewski. Taka pogoda trochę się zrobiła, że przyznam się Państwu, cieszę się, bo popadało i wreszcie trochę można pooddychać pięknym majowym powietrzem. Przyroda też skorzysta na tym, a mam nadzieję, że muzyką pomożemy jej też robić się coraz piękniejszą i coraz bardziej zieloną, także w naszej głowie, żeby się wszystko poukładało. Na początek stary przebój, bardzo stary, z 1990 roku, Pacific 202, a zespół nazywa się 808 State. To jest taki projekt, który właśnie pod koniec lat 80. powstał w Wielkiej Brytanii. Oni nawiązali do instrumentu, do Rolanda TR-808 i właśnie stąd ta nazwa zespołu. No i grali taką muzykę elektroniczną, która już była trochę inna od tego, co wcześniej na przykład robił Kraftwerk, czy też Jean-Michel Jarre. A zatem, no tak, wywołałem Kraftwerk, no to w takim razie też Geiger Counter, czyli licznik Geigera, utwór nawiązujący do radu, do polonu, do tych wszystkich pierwiastków radioaktywnych. Oberwała też w tej piosence trochę Maria Curie Skłodowska, no ale czy słusznie można ją obwiniać za katastrofę różnego rodzaju i bomby. Zapraszam Państwa, Kraftwerk w niezwykle energetycznym utworze Geiger Counter.

Dużo technicznej muzyki, Kraftwerk, Geiger Counter. A teraz wracamy do Dominika Eulberga, którego graliśmy tydzień temu. Wtedy graliśmy Robaczek Świętojański to był. A dzisiaj będzie Ptaszek, który rzadko występuje. Ja przypomnę oczywiście, że Dominik, on bardzo dużo o przyrodzie nagrywa. Znaczy nawiązuje te tytuły przynajmniej do przyrody. I to jest Braun Kelsen, czyli po polsku pokląskwa. Gatunek małego ptaka wędrownego z rodziny muchołówkowatych. No tak, wiosna się zrobiła. Kiedy rano szedłem sobie nad wartą, to powiem Państwu, że ptaki szaleją. Po prostu wszędzie można spotkać kawkę, wszędzie można spotkać kosa. One śpiewają, cieszą się tym, co jest. No i też walczą o przetrwanie niektóre. Tak to jest w przyrodzie. A zatem Braun Kelsen i Dominik Eulberg.

Brown Kelsen, pokląskwa po polsku. Piękny ptaszek, taki brązowawy, z beżowym takim tutaj z przodu jakby śliniaczkiem. Przyroda jest piękna. To jeszcze teraz coś, co znalazłem dla Państwa zupełnie z bardzo odległych archiwów. Felicjan Jędrzejczak i Romualda Jakubczak. Liczy się chwila. Oddajmy się polskiej piosence i zrelaksujmy się na leżaku, bo to jest pięknie zaśpiewany utwór, świetna harmonia. Ja się dziwię, że to nie jest w obowiązkowym zestawie polskiej muzyki.

Liczy się chwila. Felicjan Jędrzejczak i Romualda Jakubczak. No to teraz zmiana klimatu znowu. Ze spokojnego przenosimy się do elektroniki. Giorgio Moroder i Martin Brodeau. To jest nowa wersja starego przeboju Giorgio z 1978 chyba roku. Chase. No to znany motyw muzyczny. I to dobrze brzmi, powiem Państwu. Przecież to ma prawie 50 lat. Pół wieku to ma. I jak się to na nowo przepisze, to całkiem ładnie na tej pięciolinii wychodzi.

co państwo na to? Scalpel, Escape, a wcześniej Giorgio Moroder i Martyr Brodeau. Giorgio Moroder ma już prawie 90 lat, a ten utwór w oryginale pochodzi prawie przed pół wieku. Chase. Na koniec Krystyna Prońko, specjalna okazja. Później bardzo ciekawa rzecz. Flam Ende Herzen i Michael Roder z płyty, która się nazywa Elektronische Musik aus Düsseldorf. Tytuł tej płyty chyba mówi wszystko. To będzie niemiecka elektronika, ale z domieszką dużo sentymentalnej gitarki. Na sam koniec dzisiejszego wydania audycji Leżak. Wojciech Chmielewski, pięknie państwu dziękuję. Po godzinie 20 zapewniam państwa dużo wspaniałej muzyki. Zaprezentuje Beata Chmielewska, a my się słyszymy w środę następną. To będzie, szybko rzucę okiem na kalendarz, 13 maja. Do usłyszenia.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Na początek bardzo trudna akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie. Walkę z pożarem utrudnia silny wiatr. Potem cyfrowa rewolucja w Rawiczu. Senat ustanowił 2027 rokiem Magdaleny Abakanowicz.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 20 w środę 6 maja, Marek Polak zapraszam. Walka z pożarem w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie trwa. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna. Pogorszyła się po południu wraz z nasileniem wiatru.
2: Pożar obejmuje około 300 hektarów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że ze względu na pogarszające się warunki zadysponowano na miejsce dodatkowy sprzęt.
3: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF, ściągane są także dodatkowe odwody.
2: W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Zaangażowano też dwa śmigłowce Black Hawk. O działaniach służb mówił komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
4: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa.
2: Służby spodziewają się, że w nocy sytuacja się nieco uspokoi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Dodajmy, do walki z pożarem na Lubelszczyźnie pojechali m.in. strażacy z Wielkopolski. To największa i najkosztowniejsza inwestycja energetyczna w Ostrowie Wielkopolskim. Efektem mają być niższe rachunki za ciepło.
5: Dziś oficjalnie przekazano wykonawcy plac budowy.
6: Ogłaszamy rozpoczęcie budowy 4 nowoczesnych silników kogeneracyjnych. To największa inwestycja energetyczna w naszym mieście.
5: Mówiła prezydent Ostrowa Beata Klimek. Prezydent podkreślała, że to przedsięwzięcie, które wzmacnia niezależność energetyczną Ostrowa Wielkopolskiego i stabilność systemu ciepłowniczego. Ma też spowodować odejście od węgla i dostosowanie spółki do wymogów klimatycznych, dodaje prezes OZC Mariusz Bolach.
7: Ostateczny efekt, jaki nam przyświeca, to jest raz, że odejście od dużych kosztów emisji CO2, które każda ciepłownia, elektrociepłownia dzisiaj ponosi. Jak wiemy, dzisiaj koszty CO2 wpływają na wysokie ceny ciepła, energii elektrycznej.
5: Inwestycja ma pochłonąć 730 milionów złotych, a sama instalacja ma zostać uruchomiona w grudniu 2027 roku. Donata Sienkiewicz, Radio Poznań.
1: Teraz Rawicz i cyfrowa rewolucja. Samorząd uruchomił narzędzie, które ma skrócić dystans między urzędem a codziennymi sprawami lokalnej społeczności.
8: Aplikacja pozwala być na bieżąco z tym, co dzieje się w gminie, a także zgłosić usterkę czy sprawę wymagającą interwencji w kilku kliknięciach. Użytkownicy mogą również korzystać z wybranych usług i ofert lokalnych bezpośrednio z poziomu telefonu. Wśród najciekawszych funkcji znalazła się cyfrowa rawicka karta mieszkańca, dzięki której zniżki i oferty lokalnych partnerów są dostępne od ręki.

0: taksówki bez szukania plastikowej karty w portfelu. Jak podkreśla burmistrz Grzegorz Kubik, wdrożenie aplikacji to kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnej, otwartej i przyjaznej mieszkańcom gminy. Z Rawicza Bartłomiej Klubś, Radio Poznań.
1: Aplikacja M-Mieszkaniec jest bezpłatna i dostępna w popularnych sklepach mobilnych. Wystarczy wybrać gminę Rawicz i można zacząć korzystać. Senat ustanowił 2027 rokiem Magdaleny Abakanowicz. W przyjętej dziś uchwale podkreślono, że artystka była pionierką nowoczesnej rzeźby oraz twórczynią oryginalnego, rozpoznawalnego na całym świecie języka artystycznego. Magdalena Abakanowicz przez lata była związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Na Cytadeli stoi rzeźba jej autorstwa Nierozpoznani. To ponad 100 wysokich, odlanych z żeliwa figur przypominających ludzkie ciało. Przypomniano, że dzieła artystki prezentowane były w najważniejszych muzeach i galeriach świata, a także w przestrzeni publicznej wielu krajów, przyczyniając się do promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza podjęcie interwencji w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Do tego tematu wrócimy za godzinę.
2: To były wiadomości Radia Poznań. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Przed nami zimna noc, może padać, temperatura minimalna od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. Jutro pochmurno, przelotny deszcz i chłodno, maksymalnie od 11 stopni na północy Wielkopolski do 16 na południowym wschodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
4: Autopromocja.
5: Ewa Płonka. Solistka światowych scen operowych, która święci triumfy w świecie jako Turandot w operze Giacomo Pucciniego z wielkim sukcesem, zadebiutowała w tej roli w La Scali. Aktualnie występuje w realizacji tej opery w Pekinie. Alina Kurczewska rozmawiała z artystką w Mediolanie.
6: W kwietniu 2026 roku miałam tą wielką przyjemność i honor, aby zaśpiewać po 100 latach właśnie na tej specjalnej produkcji, która honoruje 100 lat światowej premiery tego dzieła. I od 100 lat nie było innej Polki w La Scali śpiewającej tą rolę, Turandot, więc to jest dla mnie bardzo specjalny, emocjonalny debiut, nie tylko w mojej karierze, ale też z tego powodu, że jestem Polką.
5: Alina Kurczewska zaprasza na specjalną klasykę muzyczną dziś po 22.05.
4: Autopromocja.
0: Strona

Beata Chmielewska, dobry wieczór. Jak co tydzień zaczyna się strona B w elektronicznym stylu, przyzywamy Słońce, Sun, Caribou oraz energetyczny Circles zespołu Digitalizm, który zaprasza na jesienny koncert. Niemiecki duet wystąpi 24 października w stołecznym klubie Niebo w ramach europejskiej trasy promującej nowy album Optymizm. Pionierzy muzyki elektronicznej działają od ponad 2 dekad, ale ja przypominam sobie, jak pierwszy raz recenzowałam ich muzykę podczas noworocznej audycji w 2011 roku. Wtedy byli świeżo po wydaniu płyty I Love You Dude, na której numerem 3 jest Circles. Na krążku znalazła się melodyjna elektronika i trochę bardziej drapieżny dance punk, razem sporo elektronicznych endorfin. Coś, czego dobrze się słuchało właśnie u progu nowego roku. Jeśli miałabym coś polecić maturzystom na egzaminacyjny stres, mogłaby to być muzyka Digitalizm. Przed wami jeszcze 2 fragmenty z I Love You Dude.

Alice Glass, wtedy jeszcze z Crystal Castles. Piękna dziewczyna w krótkich czarnych włosach i mocnym makijażu. W nowych utworach wyzbywa się bólu z czasów, gdy była w zespole. Padły oskarżenia o molestowanie i przemoc. Teraz wokalistka wychodzi na scenę sama. Jak pisze na platformie X, Crystal Castles było, a Alice Glass jest. O kolejnej silnej kobiecie za chwilę, tuż po Akasha System.

Będę odkrywać razem z Wami Lucy Antunes, francuska perkusistka i kompozytorka działająca zarówno w muzyce klasycznej, jak i współczesnej. Jak przekonamy się za chwilę, ważny jest u niej głos, któremu towarzyszą elektronika i akustyczna perkusja. Lucy pokazuje też siłę kolektywu, gdy gromadzi w imersyjnym doświadczeniu 100 bębnów. Silence to singiel wydany kilkanaście dni temu, w którym brzmią depeszowe echa. Posłuchajcie.

Lucian Tunes, a potem Coloray. Obok Escape Heaven na nowym singlu Coloraya właśnie taki utwór, do którego holenderski producent zaprosił artystkę o pseudonimie Sada. New Disco będzie królowało podczas festiwalu Lago Lago na brzegu malowniczego jeziora w Brandt w Holandii. A Coloray wystąpi na scenie tej imprezy choćby obok Joy Orbisona, to pod koniec czerwca. Strona B do godziny 21, głównie instrumentalnie. Była perkusistka Lucy Antunes. Na bębnach swoje rytmy opiera też DJ z Woodstock Fotej. Muzyk o bujnej za młodu fryzurze podkreśla więź z naturą. To całkiem często spotykane wśród twórców elektroniki. Lubi motywy folktroniczno-ambientowe. Współpracował z latynoskimi muzykami, artystami z Tanzanii, Fotaj i jego Zephyr.

Słuchaliśmy właśnie Foteja. W stronie B jeszcze naukowe podejście do elektroniki. Samuel Szefert zaczynał od gry na fortepianie, potem studiował neurobiologię, uzyskał doktorat z tej dziedziny, po czym poświęcił się komponowaniu i koncertowaniu. Założył też własną wytwórnię jako Floating Points. Występuje od 2015 roku. Tworzy też muzykę do spektakli, w tym baletu i filmów, m.in. japońskiego serialu anime Lazarus. Ja dziś zaprezentuję chyba najlepszy fragment płyty Cascade Fast Forward. Zwróćcie uwagę na niestandardowe podejście do syntezatorów na pierwszym planie. A potem jeszcze fortepianowe, nieco starsze Sea-Watch Floating Points w stronie B, na której kolejne wydanie zapraszam za tydzień. Do usłyszenia, Beata Chmielewska.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Europejski Trybunał potwierdza podjęcie interwencji w sprawie nowych sędziów TK. 5 wodorowych Solarisów wzbogaciło tabor pilskiego MZK Święto Kina w czerwcu w Koninie.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: 21 środę 6 maja. Marek Polak zapraszam. Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza podjęcie interwencji w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. W komunikacie przekazanym Polskiemu Radiu instytucja w Strasburgu wezwała władze w Warszawie do nieutrudniania im wykonywania obowiązków.
2: Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskich władz o, tu cytat, powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich. Jednocześnie poproszono rząd o przedstawienie do 20 maja wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Działania te określono jako środki zabezpieczające, które, jak podkreślono, stosowane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W tym kontekście zaznaczono, że celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczono przy tym, że środki te mają charakter tymczasowy, ale nie przesądzają o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania. Sprawa trafiła do Strasburga po tym, jak 4 nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zostało dopuszczonych do złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim i złożyło je w Sejmie w obecności notariusza. Mimo to nie zostali oni dopuszczeni do orzekania. Wydarzenia te są obecnie przedmiotem śledztwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyroku. Przypominamy, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej ani wykonywania zadań Sądu Pracy. Nie może także zobowiązywać jakiegokolwiek polskiego organu, w tym rządu, do ingerowania w kompetencje najwyższego organu władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, napisano w komunikacie Trybunału. 4 sędziów zapowiedziała, że jutro przyjdzie do pracy.
0: Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
1: 5 wodorowych Solarisów wzbogaciło tabor pilskiego MZK. To finał trwającej prawie 10 lat wymiany ponad 40 miejskich autobusów. Piła jest trzecim po Poznaniu i Koninie miastem w Wielkopolsce, na ulicę którego wyjadą wielkopolskie wodorowce powstające w Bolechowie. To moment, w którym można powiedzieć, że po pile jeżdżą autobusy nieszkodzące środowisku, mówiła podczas prezentacji wodorowców prezydent Beata Dudzińska.
3: Dążymy do tego, żeby można było powiedzieć o pile, że to miasto zielone, kilometry kolejne ścieżek rowerowych i wymiana oświetlenia na chroniące środowisko. No i wreszcie flota, która w całości chroni środowisko, to jest gospodarka, która służy człowiekowi, służy mieszkańcom.
1: Powstała też stacja tankowania wodoru. Połowa z blisko 50 autobusów, którymi dysponuje MZK w Pile, to pojazdy zeroemisyjne. Wśród nich są elektryki i zakupione właśnie wodorowce. Druga połowa to pojazdy niskoemisyjne z napędem hybrydowym i nowoczesne diesle spełniające normę Euro 6. Obserwacje nowego gatunku ptaka w Wielkopolskim Parku Narodowym pochwalili się nam parkowi ornitolodzy. Po raz pierwszy stwierdzili oni pojawienie się muchołówki białoszyjej. Więcej o tym w wiadomościach o 22. Święto Kina w czerwcu w Koninie. Zbliża się 72. OKFA, czyli Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych. Po wstępnej selekcji zakwalifikowano 56 obrazów spośród ponad 250 nadesłanych filmów. Tematyka jest bardzo zróżnicowana, mówi dyrektor festiwalu Paulina Pachulska-Wojdak.
4: Są filmy, które podejmują tematy uniwersalne, ale oczywiście jest mnóstwo filmów, które reagują na to, co się dzieje współcześnie na świecie. Pojawia się temat Ukrainy w bardzo różnych kontekstach. Są filmy związane z epizodami na granicy polsko-białoruskiej. Są filmy związane na przykład z transpłciowością.
1: Przez kilka dni publiczność obejrzy pokazy konkursowe, pokazy specjalne dla dojrzałych widzów, ale i tych najmłodszych. Zorganizowane zostanie także spotkanie z Marianem Dziędzielem. Początek 4 czerwca.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: A w pogodzie? Minimalnie od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. Ta noc będzie nie tylko zimna, może też padać. W dzień także możemy zmarznąć. Termometry jutro pokażą maksymalnie od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie. Do tego sporo chmur i przelotny deszcz.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Autopromocja. Ewa Płonka. Solistka światowych scen operowych, która święci triumfy w świecie jako Turandot w operze Giacomo Pucciniego z wielkim sukcesem, zadebiutowała w tej roli w La Scali. Aktualnie występuje w realizacji tej opery w Pekinie. Alina Kurczewska rozmawiała z artystką w Mediolanie.
5: W kwietniu 2026 roku miałam tą wielką przyjemność i honor, aby zaśpiewać po 100 latach właśnie na tej specjalnej produkcji, która honoruje 100 lat światowej premiery tego dzieła. I od 100 lat nie było innej Polki w Laskali śpiewającej tą rolę, Turandot. Więc to jest dla mnie bardzo specjalny, emocjonalny debiut, nie tylko w mojej karierze, ale też z tego powodu, że jestem Polką.
0: Alina Kurczewska zaprasza na specjalną klasykę muzyczną dziś po 22.05. Autopromocja. Rozmowy po zachodzie.
6: Dobry wieczór, 6 maja o 21.05 w środę. Rafał Regulski przy mikrofonie, Paweł Kretkowski realizuje program i audycję. A gości w studio powitam za chwilę, przedtem tylko postawię takie retoryczne pytanie, bo dzisiaj imieniny mają Judyta, Jurand, Benedykt, Ditta, Jakub, Filip i jeżeli w tej chwili świętują, to ciekaw jestem, na ilu stołach imieninowych są w tej chwili ryby. Jak państwo sądzą, na wielu?
7: Myślę, że nie.
1: Znaczy nie.
6: O rybach będziemy rozmawiać, o spożyciu ryb i promowaniu spożycia ryb w gronie następującym. W ogóle to witam tutaj przedstawicieli Fundacji 1 Uniwersytet. Dobry wieczór oficjalnie.
8: Dobry wieczór.
6: Wiktoria.

0: ciągu roku na jedną osobę.
1: Panie Dariuszu, ale czy w tej średniej pan uwzględnia również odstawanie nasze od krajów, które nie mają w ogóle dostępu do morza, do wody?
0: Tak, bo można spojrzeć na naszych sąsiadów, Czechów, oni nie mają dostępu do wody i mają nieznacznie niższe spożycie niż my.
1: Mhm. Mają dalej do morza, a nieznacznie tylko ustępują nam pod względem dokładnie spożycia tak ryby. A dlaczego spożycie ryb jest takie ważne?
2: Ponieważ ryby mają bardzo dużo korzyści zdrowotnych. Przede wszystkim mają bardzo zdrowe tłuszcze omega-3, które wpływają na wiele procesów w naszym organizmie. Przede wszystkim wpływają na pracę naszego mózgu, na koncentrację, na pamięć. Przede wszystkim też mają dużo białka, które jest pełnowartościowe, jest łatwostrawne, które też nam jest potrzebne oczywiście do spożycia. No i tak naprawdę mogłabym tu rozmawiać z godzinami o tych rybach, a też nie chcę za dużo się wypowiadać na ten temat, ale naprawdę są bardzo dla nas cenne, dlatego też chcemy się odnieść właśnie z tą promocją do osób dorosłych, jak i do młodzieży.
3: No właśnie, jeżeli chodzi o tę promocję, to tutaj Wiktoria też może w zasadzie poprzeć to solidnymi danymi naukowymi. W Polsce to spożycie ryb na jednego mieszkańca w skali roku to jest niecałe 14 kg. I gdy przyjrzymy się innym krajom europejskim, a już w szczególności Skandynawii, i zobaczymy, że tam dostajemy szacunki w stylu powyżej 50 czy 60 kg rocznie na jednego mieszkańca, no to widzimy po prostu, jak na tle Europy słabo wypadamy. Więc tutaj mówimy zarówno o kwestiach zdrowotnych właśnie przez cudowne wartości odżywcze tych ryb, jak i o kwestiach gospodarczych.
1: Mhm. No tak, ale Skandynawia jest oblana wodą dookoła. Można powiedzieć, że te ryby same im na stół wskakują i na talerz.
3: My też mamy bardzo dużo stawów, rzek, miejsc, w których w zasadzie można te ryby rozmnażać i stawów hodowlanych, więc okej, my może mamy mniej dostępu do na przykład wód słonowodnych niż nasi sąsiedzi z północy, natomiast nie brakuje nam jednak nazwijmy to miejsca dostępu, gdzie rzeczywiście można tę rybę zakupić i to bardzo dobrej jakości.
1: Panie Wiktorio, a czy to nie jest tak, że być może jemy mniej ryb, ale znaczy nie być może, bo mówicie, że jemy mniej ryb, że jemy mniej ryb, ale za to jemy czegoś więcej, co też jest zdrowe?
2: Oczywiście, ale jakby dieta powinna być zbilansowana, więc nie dość, że no wiadomo, jemy dużo mięsa i też podnosi się ta nasza świadomość odnośnie spożycia białka. Natomiast tak jak mówię, dieta powinna być zróżnicowana, zbilansowana, więc jakby chociażby to białko nie powinno pochodzić tylko ze źródła takiego jak drób, jak inne mięsa, jak nabiał, ale też oczywiście z ryb, ponieważ ryby naprawdę są bardzo cenne, mają wiele różnych składników, witamin, no, które po prostu poprawiają nasze zdrowie i te ryby też powinny być no, jednym z naszych stałych składników w diecie. Nie tylko od święta, ponieważ no, tak jak jest nasza kultura, to od święta zazwyczaj jemy tylko te ryby, na przykład na Wigilię.
0: Zgodnie z najnowszymi wytycznymi powinniśmy te ryby konsumować przynajmniej 2 razy w tygodniu.
1: Czyimi wytycznymi?
0: Wytycznymi mówimy tutaj o WHO, mówimy tutaj
1: Światowa Organizacja Zdrowia.
0: Tak, Światowa Organizacja Zdrowia oraz o instytucjach naszych państwowych, które też stworzyły wytyczne na podstawie talerza zdrowego żywienia.
1: No dobrze, tak.
3: Ja jeszcze może od siebie dodam. Człowiek uczy się czegoś przez całe swoje życie i również właśnie inicjatywa taka jak Sonar spowodowała, że ja też trochę, nazwijmy tej wiedzy, liznąłem przez czas działania projektu. I my w ramach tego projektu również działaliśmy na różnych, nazwijmy to, przestrzeniach, zarówno i w szkołach, o czym na pewno jeszcze w trakcie tej audycji więcej powiemy, i też właśnie wypuszczamy różnego rodzaju materiały do internetu. Jest nasz podcast Sonar na YouTubie dostępny, gdzie można prześledzić rozmowy z fachowcami, zarówno jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne ryb, jak i kwestie smakowe oraz, nazwijmy to, również właśnie przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego zostali przez nas zaproszeni, żeby co nieco powiedzieli. Ale co, o czym Wiktoria również wspominała, mianowicie właśnie to dobro płynące z ryb, te wartości odżywcze. Podczas jednej z rozmów z również osobą, która jest związana z naszym

0: projektem, czyli dr Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska wspomina o tym właśnie, że na przykład osoby, które chcą związać się ze sportem, powinny jednak w dużej mierze te ryby spożywać, ponieważ jest to łatwo strawialne białko, dużo łatwiej niż na przykład białko drobiowe. Czy też bardzo popularny temat, czyli choroba Hashimoto, która jest chyba najpopularniejszą chorobą autoimmunologiczną, więc również jest bezwzględnie dla osób, które borykają się z tego typu problemami, spożycie ryb bardzo ważne.
1: No dobrze, a w takim razie jak wyjaśniamy to, że Polacy jedzą mniej ryb? Czym to tłumaczymy? Czym to wy tłumaczycie? Co wynika z waszych doświadczeń, drodzy goście?
2: Ja myślę, że taka jest nasza kultura ogólnie. Jakby właśnie też troszkę wynika to z naszej edukacji, że nikt tego nam... Ja na przykład jak byłam uczennicą, czy to w gimnazjum, czy w szkole, wiadomo, gdzieś tam ten temat ryb się przewijał, ale no nie w takiej mierze. No i też to wychodzi pokoleniowo. Wiadomo, kiedyś więcej tych ryb się może jadło, ale no moi rodzice na przykład jakoś też za dużo tych ryb nie jedzą, dlatego też ja nie miałam takiego przykładu w domu. No też z tego względu, że na przykład ryba jest droga i wiadomo, że więcej dostaniemy za tę kwotę mięsa niż właśnie tych ryb, więc myślę, że tutaj głównie wychodzi ta nasza kultura i też te właśnie ta kwestia ekonomiczna.
1: Kiedy mówimy o kulturze, to mi się od razu kojarzy, że rybę pod względem takim bardzo szeroko kulturowo rozumianym, to tak, wierzący, praktykujący katolicy w piątek jedzą rybę, no bo nie jedzą mięsa pochodzenia od zwierzęcego, nie liczące w to ryb. I druga rzecz, no święta Bożego Narodzenia, wigilijny wieczór, no to ta ryba słodka, wodna, czyli karp. I co jeszcze? Takie przyzwyczajenia, takie nawyki pokoleniowe, tak?
3: To ja powiem tak, te nawyki, raczej zaniechania, które wynikają z pewnej z ostatnich lat, 30, 40 może, to jest właśnie zmniejszenie spożycia ryb. Polska ma bardzo głębokie tradycje konsumpcji ryb, bo wynika to z tego właśnie, co powiedziałeś, a mianowicie z dni postnych. W Polsce było ponad 120 dni postnych, jeszcze w XVI wieku, i te ryby były dużo częściej konsumowane. I było tych gatunków, takich najbardziej popularnych, pewnie z 20. W polskich jeziorach żyje ponad 80 gatunków ryb, a jeszcze doliczając do tego morze i te gatunki przybrzeżne, to jest ponad 100 gatunków ryb. Razem z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu właśnie opowiadamy o tych gatunkach, bo zapraszamy do tego też naukowców, żeby powiedzieli, gdzie te ryby, w jaki sposób można je zdobyć. Zapraszamy naszych szefów kuchni, kucharzy z Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników, wędliniarzy, kucharzy z Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu i oni opowiadają, w jaki sposób tą rybę można przyrządzić, bo tak naprawdę o to się rozchodzi. Ryba nie jest obecnie popularna, bo wszyscy uważają, że jest trudna do przygotowania i my ten mit chcemy troszeczkę obalić.
1: Ale powiedziałeś, Dariuszu, na samym początku, że tak naprawdę spożywanie ryby mamy jednak wpisane w nasze DNA. Chociażby mówiąc o ilu dniach postu było, ile dni postu było pretekstem do spożywania ryb w przeszłości.
3: Tak, ryby przyjechały do nas, tak naprawdę hodowla, razem z cystersami. Od XII wieku mamy stawy hodowlane w Polsce i one, te stawy do okresu międzywojennego bardzo prężnie się rozwijały. Mhm. I teraz chcemy trafić do młodych adeptów sztuki kulinarnej, do uczniów szkół branżowych, które kształcą się w kierunku gastronomicznym. I to jest właśnie kwintesencja projektu Sonar, która ma podnieść ich kompetencje i kwalifikacje w tematyce ryb.
0: Ja właśnie jeszcze dodając do kwestii właśnie tradycji spożycia ryb oraz tego, co po prostu obserwujemy w szkołach, które odwiedzamy w ramach projektu Sonar, to jest to, że rzeczywiście wielu uczniów na pytanie, kiedy spożywają ryby, to w zasadzie ten okres świąteczny tylko się przewija, bo nawet jeżeli chodzi o te postne piątki, to już jest coraz rzadsza tradycja, jeżeli chodzi o polskie domy, więc to
2: się zdecydowanie zaciera.
0: Dokładnie, tak, tak, tak. I o tym, o czym Dariusz również wspominał, mianowicie te atrakcyjne sposoby podania to jest też dla nas sposób, żeby dotrzeć do młodych odbiorców, żeby dotrzeć do uczniów szkół gastronomicznych, ponieważ oni mogą znać na przykład rybę tylko w wersji paluszków rybnych, ewentualnie właśnie karp w panierce i na patelnię, ewentualnie sushi. A my pokazujemy, że tę rybę naprawdę można przedstawić, podać w sposób bardzo oryginalny, bardzo zdrowy i dzięki temu zdobywamy ich uwagę.
1: Mhm. Bardzo mocno dobijał się do nas słuchacz, odebrałem telefon. Panie Tadeuszu, minuta dla pana, bo mamy troje gości w studio i chcemy wykorzystać ich obecność w studio.
4: Chciałem powiedzieć, że podziwiam bardzo górali, którzy no, daleko mają do morza, chociaż mają morskie oko, ale tradycje podtrzymują, bo słyszałem nawet taką wersję, że synek góral chciał na Wigilię pieska, a ojciec góral stanowczo mówi: synu, tradycyjnie będzie karp. Także tradycja w narodzie nie ginie.
1: Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, przypomnę, że w naszej audycji gościmy przedstawicieli Fundacji Jeden Uniwersytet, którzy opowiadają o tym, że mało ryb jemy, a powinniśmy jeść ich więcej. Mamy przygotowane trzy piosenki, które wybrali nasi goście. Na początek Wiktoria, tutaj obecna, dietetyczka także, wybrała piosenkę Kacperczyka i Vito Bambino, Mam Talent. Krótko, dlaczego, Wiktorio?
2: Aktualnie jest to piosenka, którą bardzo często słucham w aucie, ale też troszkę ma związek z fundacją z tego względu, że fundacja jest organizatorem juwenaliów, a na tegorocznych juwenaliach właśnie pojawi się Kacperczyk.
1: No proszę, no to takie mamy powiązania.
5: Bo to nie jest

0: Mowy po zachodzie.
1: Na antenie Radia Poznań i rozmawiamy o jedzeniu ryb. Wątpliwość mam taką. Widziałem takie zestawienia, ilustracje bardzo plastyczne, bardzo wiarygodne na temat tego, ile mikroplastiku dostaje się do organizmów ryb pływających w wodach otwartych, nawet w oceanach. Wiem też, że do naszych zbiorników wodnych spływają różne środki ochrony roślin z pól. I tu mam wątpliwość. W tym sensie pytam, czy ryby są zdrowe. Nie względem dietetycznym, tylko właśnie tym takim niezależnym, że tak powiem, od samych właściwości mięsa rybnego.
2: No to tutaj postaram się troszkę rozwiać wątpliwości. Ogólnie też podczas naszych wykładów wspominamy o tym, że te ryby są bezpieczne dla zdrowia, ponieważ no mają one, nie przekraczają po prostu tej dopuszczalnej normy na różne związki, takie jak rtęć, kadm czy mikroplastik. No i też oczywiście jakby inspekcja weterynaryjna, ona bada te wszystkie ryby, i które są potem jakby oddawane do sprzedaży, i one też są bezpieczne. No natomiast wiadomo, że najlepiej kupować je od bezpośredniego sprzedawcy. I tutaj też tacy sprzedawcy charakteryzują się różnymi certyfikatami i też warto sprawdzać te certyfikaty, ponieważ no wtedy mamy pewność, że na pewno ta ryba jest dla nas bezpieczna do spożycia.
3: My, zachęcając młodzież do sięgania po ryby, zawsze mówimy im o tym krótkim łańcuchu dostaw. Jeżeli wśród w naszym otoczeniu, w najbliższych miejscowościach, w powiecie, w województwie znajdziemy producenta,
1: hodowcę,
3: w tym wypadku gospodarstwo rybackie, które dostarczy tą rybę w ciągu kilku godzin, ma sprawdzoną hodowlę, to jest najbezpieczniejszy produkt. Zawsze to będzie najbezpieczniejszy produkt. Później mamy do czynienia także z przetwórcami ryb. Oni dbają też o to, żeby ryba była ze sprawdzonych źródeł. I tutaj mówimy właśnie o rybach certyfikowanych, szczególnie tych, które mają certyfikaty zrównoważonej hodowli, czy ryb pochodzenia, odpowiedniego pochodzenia. I tutaj te certyfikaty gwarantują tą właśnie jakość. I ci producenci, a w ramach naszego projektu współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Przetwórców Ryb, między innymi, które zrzesza producentów, którzy dostarczają ryby najwyższej jakości. Warto po nie sięgać i sprawdzać właśnie te informacje.
1: Rozumiem przez to, że Fundacja Jeden Uniwersytet, którą reprezentujecie, rozumiem, że głównie promujecie spożycie ryb słodkowodnych, tak? Czyli z polskich rzek, stawów, jezior.
3: Tak, jeżeli chodzi o projekty, z którymi trafiamy do młodzieży, to zależy nam na tym, żeby promować te najbliższe nam akweny.
1: Zapytałem o to, bo kiedyś na Wigilii u mnie był Francuz, który oczywiście wychował się na kuchni śródziemnomorskiej, bo z południowej Francji pochodzi. I powiem szczerze, nasz karp nie przeszedł mu przez gardło. Nie przeszedł. On mówi, że czuje tam muł, że to jest ryba po prostu niedobra. I pytanie, czy faktycznie my możemy nie czuć tego, że jest to jednak ryba, mięso ciężkie, nie tak lekkie jak mięso ryby, chociażby z Morza Śródziemnego.
4: Nie chciałbym tutaj w żaden sposób krytykować kuchni, którą masz w domu podczas swoich świąt, ale chyba dużo zależy jednak od przygotowania tej ryby, prawda?
3: Zdecydowanie. My polecamy, jak będziesz miał taką możliwość, sięgnij po filet płat nacinany. To jest karp, który jest co kilka milimetrów nacięty. To powoduje, że ości ryby są małe, a przy smażeniu zostaną wytopione. Poza tym Karp jest najlepszy w okresie właśnie jesienno-zimowym ze względu na to, że jest w takim procesie, że w momencie, gdy temperatura wody się obniży, karp jest mniej aktywny, mniej je. Wtedy się go odławia, przenosi się do basenów, gdzie jest świeża, filtrowana woda przepływowa. On też traci ten posmak mułu i dlatego ten karp najlepiej nam smakuje właśnie w grudniu.
1: Mhm. Czyli to jest kwestia przygotowania po prostu ryby, tak?
3: Dokładnie tak.
4: Tutaj też taką ciekawostkę wspomnę, gdy rozmawiałem z jednym z naszych kucharzy, którzy również aktywnie szkolą młodzież podczas realizacji naszego projektu. Zapytałem go właśnie o kwestię karpia, ponieważ też tutaj statystykami się posłużę. Generalnie 80 czy nawet 90% sprzedaży karpia w Polsce odbywa się w okresie przedświątecznym. I to jest, mówimy tutaj o skali roku, że tutaj w zasadzie przez cały rok konsumenci nie są zainteresowani jedzeniem karpia. I zapytałem właśnie jednego z naszych kucharzy, jakie są dla niego formy, które w jakiś sposób mogłyby zachęcić. I on od razu strzelił pulpeciki. I on przepada za pulpecikami z karpia, podanych w różnych formach i stwierdziłem, że to jest coś ciekawego, intrygującego, co należy przekazywać dalej, że też na przykład nigdy się nie spotkałem z taką formą podania karpia.
1: Ale podanych w grudniu, czy niekoniecznie w grudniu?
4: Niekoniecznie w grudniu, niekoniecznie. Właśnie o tym mówimy.
3: Musimy rozmawiać zawsze z gospodarzem. Gospodarz gospodarstwa rybackiego powie, jaka ryba aktualnie jest na czasie, co warto zjeść, bo pamiętajmy, że mamy różnego rodzaju ryby. Powiedziałeś o przybyszu, przyjacielu z Francji, który ma dostęp do ryb z śródziemnomorskich, z Morza Śródziemnego. To są zupełnie inne ryby. My tutaj w Polsce mamy naprawdę bardzo fajne ryby. Karp jest jednym z tych najbardziej popularnych. Jemy tego karpia około 0,5 kg na osobę rocznie. Patrząc na to, że 2 kg rocznie jemy w ogóle ryb słodkowodnych. Drugą rybą, która goni tego karpia, jest pstrąg. On jest dostępny przez cały rok. Jest zupełnie z innych hodowli. I to też jest około 0,5 kg rocznie. I ten karp jest rybą dużo chudszą niż karp. Kolejne ryby, po które warto sięgać. Sandacz, szczupak. Ale mamy też dużo bardziej popularne ryby. One się nazywają bardzo często przez producentów i przez wędkarzy małocenne gatunki, jak płotka, leszcz. I po takie ryby też warto sięgać.
1: A jak w tym wszystkim wygląda śledź?
3: Śledź nie jest rybą słodkowodną, jest rybą jedną z najbardziej popularnych ryb w Polsce, bo właśnie makrela, śledź, łosoś i dorsz to są takie najbardziej popularne ryby, które konsumujemy.
1: Mhm. Wiktorio, a ty jako dietetyczka, którą rybę byś tak na pierwszym miejscu poleciła? No, z tych słodkowodnych powiedzmy taki numer jeden i ze słonowodnych, chociaż no, wy się koncentrujecie na tych słodkowodnych, tych naszych.
2: Mhm. Ja myślę, że sandacz jest naprawdę bardzo fajną rybą, chociaż niektórzy by się na mnie obrazili, że tego sandacza jest bardzo mała jest hodowla i nie jest tak, jakby nie jest w takiej ilości jak na przykład karp. Natomiast jakby tutaj sandacz myślę, że wygrywa u mnie pod tym względem, ponieważ co też ważne i o czym należy wspomnieć, on ma witaminę D w naprawdę bardzo fajnych ilościach, no, którą przede wszystkim dostarczamy sobie ze słońca. A w okresie, kiedy tego słońca nie mamy w takich okresach jesienno-zimowych, no to tutaj właśnie to tutaj warto w tego sandacza wpleść też, oczywiście przez cały rok, ale w ogóle w tych takich okresach zimowych fajnie go wpleść dodatkowo do naszej diety, żeby tam sobie witaminę D dostarczyć nie tylko z suplementacji, ale także z żywności. Natomiast jeżeli chodzi o te słonowodne ryby, ja na przykład bardzo polecam dorsza, też bardziej z tego względu, że on jest też rybą bardzo lekką, ma mało tłuszczu, przez co jest mniej kaloryczną rybą niż łosoś, więc tutaj Dorsz jest bardzo fajny. Łosoś też oczywiście super, też ze względu na właśnie te kwasy omega-3, no, których na przykład jest więcej niż w dorszu.
1: Mhm. A kiedy wy prowadzicie zajęcia, o których za chwilę więcej powiemy, w szkołach dla uczniów, to macie taki plan ukryty, żeby poprzez uczniów dotrzeć do rodziców też? Czy jednak już stawiamy na pokolenie młode, bo to pokolenie, powiedzmy, średniowiekowe już jest dla ryb stracone?
2: Nie, no oczywiście, jeżeli przedstawiamy młodzieży nasze tutaj, przedstawiamy im w ogóle cały nasz plan i jak to wygląda pod względem tych ryb, no to chcemy, żeby w ogóle byśmy się bardzo cieszyli, gdyby to poszło dalej i gdyby to było przekazywane też tym starszym pokoleniom, dziadkom czy rodzicom i nawet po kolegach, koleżankach i tak dalej, a nie tylko, żebyśmy skupiali się na tym jednym pokoleniu.
3: To ja powiem, że wybór szkół gastronomicznych nie jest przypadkowy, bo uczniowie tych szkół w dużej mierze będą kształtować nasze nawyki żywieniowe. I no to tak. Są przyszli szefowie kuchni, którzy będą prowadzić restauracje i chcielibyśmy, żeby w tych restauracjach tych ryb było więcej.
4: A z takich drobniejszych akcentów już niejednokrotnie się spotykałem z tym, że młodzież zachwycona na przykład daniami przygotowanymi podczas warsztatów kulinarnych po prostu pakowała na przykład do słoiczka trochę zupy rybnej, żeby swoich rodziców również poczęstować, więc być może już jakiś realny wpływ się tam odbywa.
1: Mhm, bo też dodajmy, że zupa rybna nie jedno ma imię, prawda?
2: Oczywiście.
1: Jeden smak. Ja przypomnę, że w studio mamy Wiktorię Kolendę, Dariusza Jańca i Marcina Pietrzakowskiego. A rozmawiamy jako Fundacja Jeden Uniwersytet, którą reprezentują, rozmawiamy o spożywaniu ryb, o tym, jak promują te ryby w szkołach. O tym za chwilę więcej. A tymczasem sięgamy po drugą piosenkę i tę wybrał właśnie obecny tutaj Dariusz Janiec. To Barbara Brońska z pomocą sióstr Przybysz. Tytuł piosenki Rybka. Dlaczego ten utwór? Ale pytanie banalne.
3: No, ze względu właśnie na tą kryptoreklamę, na której nam zależy, żeby wśród naszego społeczeństwa te rybki promować. A to wykonanie jest bardzo ciekawe, między innymi przez współpracę z siostrami Przybysz.

0: Rozmowy po zachodzie.
1: Wiktoria Kolenda, Dariusz Janiec, Marcin Pietrzakowski w studiu Radia Poznań. Rozmawiamy o rybach i teraz powiemy o tym, jak Fundacja 1 Uniwersytet promuje spożywanie ryb w szkołach. To znaczy, wiadomo, że trzeba z uczniami nie tak łopatologicznie, tylko trzeba ich podejść. Jak ich z tymi rybami podchodzicie?
2: Ogółem dziękujemy za zaufanie naszym mocodawcom, bo to jest Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, Polski Związek Wędkarski przy współpracy z Polskim Towarzystwem Rybackim, tym wszystkim organizacjom, dla których te ryby są ważne w różnym znaczeniu, bo to dla wędkarzy ryby są ważne w jeziorach, dla przetwórców ryb pewnie w puszkach, a dla nas ogółem krzewienie wiedzy na temat sztuki kulinarnej, nawyków żywieniowych wśród młodych ludzi, bo takie sobie misje też postawiliśmy kilka lat temu, żeby do tej młodzieży trafić. I jednym z takich elementów, które zauważyliśmy, to jest to, żeby edukatorzy i osoby, które rozmawiają z młodym pokoleniem, były też młode. Dlatego nasi edukatorzy to są osoby świeże po studiach albo jeszcze na studiach drugiego stopnia, żeby też ta przestrzeń, różnica wieku była mała. Jak już mamy do czynienia z osobami starszymi, to chcemy, żeby to były autorytety. Dlatego zaangażowaliśmy świetnych szefów kuchni, którzy nas reprezentują. Ernest Jagodziński, Dawid Wysocki, Łukasz Wawrzyniak, Wiktoria Kaszuba, którzy reprezentują naszą poznańską gastronomię i nie tylko. I potrafią tą swoją pasję do gotowania przekazać dalej. I to jest naprawdę świetnie, jak ogląda się młodzież, która przez półtorej godziny z zaciekawieniem, z pasją słucha i powtarza, pokazuje, bo wszystko rozpoczęło się od tego, że podczas zajęć w jednej z polskich szkół, to była szkoła w Radomiu, zadaliśmy pytanie, ile osób je ryby? Ledwo 10-15% to były osoby, które jadły te ryby, większość z nich sporadycznie, a 80% osób w ogóle nie chciało uczestniczyć w zajęciach z przygotowywania ryb, dotykać tych ryb, wąchać, bo uważały te osoby, młode osoby, że ryby są nieatrakcyjne.
1: Mhm. Młode osoby, czyli w jakim wieku? Nastolatkowie szkół średnich?
2: Tak, to są uczniowie szkół branżowych, które kształcą się w klasach o profilach gastronomicznych, bo to są zarówno kucharze, technolog żywienia.
1: I naprawdę wśród kucharzy były osoby, które się wręcz brzydziły rybami?
2: Dokładnie tak. To jest wyniesione z domu. Niestety to jest wyniesione z domu. Mówimy tutaj o zaniechaniach lat 90., 2000, gdzie był problem z dostępem ryb, a jakby te ryby były, to w sklepach, które nie były w obecnym standardzie. Mhm. Powiedzmy sobie szczerze.
1: I delikatnie.
2: I delikatnie. Pamiętamy, jak w takim sklepie pachniało, albo jak mogło pachnieć. I to jest coś, co zostało. Może nie do końca tym młodym ludziom, ale ich rodzicom. I mówią, i ci rodzice przekazują informację, że ryba śmierdzi. Mhm. A ryba świeża pachnie naturalnym, taką naturą, wodą często. Dlatego my też mamy te skojarzenie z tym mułem.
1: Tak, ale ja znam osoby, które generalnie lubią ryby, tylko nie przepadają za ich spożywaniem z powodu uciążliwych ości.
3: Na to mamy również odpowiedź. Jednym w zasadzie z pierwszych zadań, jakie mają uczniowie podczas warsztatów kulinarnych, jest uczenie się filetowania ryb. I jest to, uważam, znakomite ćwiczenie na sam początek, ponieważ po pierwsze, młodzież musi się przełamać, żeby rzeczywiście tę rybę dotknąć. Musi się nie bać chwycenia za nóż, a dzięki odpowiednim instrukcjom ze strony właśnie naszych znakomitych szefów kuchni radzą sobie, zresztą przyznam szczerze, ja też podczas jednego z naszych szkoleń, gdy mieliśmy po prostu jedną nadliczbową rybkę, to sam spróbowałem i okazało się, że rzeczywiście filetowanie jest całkiem proste.
2: Myślę, że ważne w tym wszystkim jest warsztat i sprzęt. My też dostarczamy szkołom odpowiednie noże, pędzlety, deski, tak żeby te doposażyć te szkoły, bo szkoły nie zawsze są na to gotowe i nie zawsze pracują ze świeżą rybą. Bardzo często do szkół, też ze względów ekonomicznych, trafia na przykład ryba mrożona i uczniowie uczą się na rybie mrożonej. Nam zależało na tym, żeby uczniowie mieli do czynienia ze świeżą rybą, dlatego my przywozimy tą rybę ze sobą. Aktualnie rybę, która aktualnie jest na przykład w połowie, czy to leszcz, czy to pstrąg, tutaj staramy się, żeby ta ryba była jak najświeższa.
1: Czyli uczniów wciągacie w te czynności kulinarne z rybami. Co jeszcze, w jaki sposób jeszcze ich oswajacie z rybami, poza tym na przykład uczeniem filetowania i w jaki sposób jeszcze próbujecie dotrzeć do młodych ludzi z rybą?
3: To ja może opiszę cały proces. Generalnie to wygląda w ten sposób, że nasza obecność w szkole trwa kilka dni i przez pierwsze 3 dni realizacji tego projektu są równolegle prowadzone zajęcia z edukatorkami. Tutaj właśnie między innymi Wiktoria wychodzi na scenę, pojawiają się inne dietetyczki, z którymi współpracujemy, jak na przykład Zuza, Anastazja czy Maria. I w tym samym czasie w pracowniach odpowiednio wyposażonych, w pracowniach gastronomicznych odbywają się szkolenia praktyczne z naszymi szefami kuchni. To trwa przez 3 dni. Setki dzieci, młodzieży, setki uczniów przewijają się właśnie przez te zajęcia. No tutaj też na pewno Wiktoria później potwierdzi, gdy będzie chciała coś opowiedzieć o swoim segmencie, że jednak ten segment edukacyjny jest trudniejszy o tyle, że jest to jednak teoria, którą trzeba w jakiś sposób w interesujący sposób podać tej młodzieży. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty kulinarne, to można powiedzieć, że to jest samograj. Bo w momencie, kiedy tylko właśnie uczniowie przełamią strach przed dotknięciem ryby, przełamią strach przed schwyceniem za nóż, w momencie, kiedy zobaczą, w jaki interesujący, intrygujący wręcz sposób można taką rybę podać, to wtedy pojawiają się dodatkowe pytania. I szczerze mówiąc, w momencie, kiedy te dodatkowe pytania się pojawiają, to widzę absolutny sens tego typu działań. Znaczy, ten sens jest niewątpliwy, tylko że też te metody się sprawdzają, ponieważ rzeczywiście udaje nam się zdobyć odpowiednią reakcję ze strony uczniów. A ostatniego, 4. dnia, gdy jesteśmy w szkole, organizujemy takie duże forum branżowe, czy też nazwijmy to otwarty wykład, ze spotkaniem ze specjalistami. I mamy zarówno tam właśnie przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego, mamy tam również dietetyczki, mamy żywieniowców, przedstawicieli Krajowej Rady Cateringu i Gastronomii. Także jest w zasadzie cała paleta specjalistów, którzy już właśnie na takim właśnie publicznym forum opowiadają o tej dziedzinie.
4: Mhm. Nie tylko opowiadają, ale też w trakcie tego forum jest live cooking, na którym, podczas którego też uczniowie mogą wylosować i też dostają do właśnie spróbowania te ryby, które są tam gotowane akurat na żywo.
1: A pod tym względem właśnie dietetycznym to jak, Wiktorio, tutaj no, słyszymy, że to nie jest zbyt widowiskowe, bo generalnie opowiadasz po prostu, tak? Taki rodzaj wykładu prowadzisz dla młodzieży. Daje się tym zainteresować młodych ludzi?
4: Tak, to zaraz o tym wspomnę. Jeszcze tylko właśnie chciałam wspomnieć o jednej rzeczy, że nie tylko właśnie prowadzimy te warsztaty kulinarne czy te nasze wykłady, ale też podczas przerw można zobaczyć, jak te ryby są przygotowane, chociaż ze względu na to, że mamy takie, jak to się nazywa?
2: Totemy.
4: Totemy, na których właśnie są takie, jest przedstawione wideo, gdzie są te ryby przygotowane w łatwy sposób, też różne dania, którymi uczniowie mogą się zainspirować i odtworzyć w domu.
3: Właśnie dobrze, że o tym wspomniałaś, Wiktorio. Tak, mamy również właśnie utworzoną, to nazwijmy to autorską, ścieżkę edukacyjną, multimedialną. Totemy multimedialne to są takie 4 bardzo duże ekrany podłogowe, można powiedzieć, które przedstawiają obraz w pionie, jak tablet bądź telefon, tylko bardzo dużych rozmiarów. I na tych ekranach wyświetlamy zapętlone sposoby przygotowania ryb, zakup ryb. Czym się sugerować przy zakupie ryb? Więc generalnie każdy uczeń, który chociażby na minutę, dwie się zatrzyma, ponieważ zaintryguje go po prostu sam sposób przekazania tej wiedzy, już coś z tego wyciągnie.
1: A jaka jest w ogóle skala tej akcji edukacyjnej? W ilu to się odbywa w szkołach albo w ilu województwach?
2: To jesteśmy po pierwszym etapie. Mamy za sobą 8 szkół branżowych, ponad 3400 uczniów, bo takie statystyki prowadzimy. Czy to dużo, czy mało, trudno powiedzieć. Przed nami 16 kolejnych szkół, więc liczymy na to, że trafimy do jeszcze 6000 uczniów. Jeżeli łącznie będzie to 10 tysięcy osób i niech będzie 10% naszej skuteczności, to 1000 osób w Polskę pójdzie z większą świadomością o przygotowywaniu ryb.
1: Dodajmy, że w ogóle w tym projekcie uczestniczą pieniądze unijne, więc tutaj też widać, że Unia Europejska kładzie nacisk na to, żeby te ryby na stołach, ogólnie powiem, europejskich były po prostu.
2: Tak, fundusze europejskie dla rybactwa to wydzielony budżet na promowanie ryb, produkcji ryb i to warto zauważyć. To jest jedyny taki fundusz wydzielony z funduszy europejskich dla konkretnego sektora rolnictwa.
1: Czy ty, Wiktorio, jeszcze chciałabyś coś dorzucić do tej swojej roli właśnie w tym edukowaniu dzieci?
4: Tak, chętnie. Ja chciałabym powiedzieć, że to też... Ja nie chcę, żeby to wyglądało jak taki typowy wykład, jak taka typowa 45-minutowa lekcja, na której tylko się siedzi, no jak zazwyczaj uczniowie siedzą w telefonach i tak dalej. Ja tego nie chcę. Ja chcę, żeby to była taka bardzo ciekawa lekcja, na której oni faktycznie będą zainteresowani i też to nie są tylko dane i liczby, tylko my naprawdę chcemy ich zaaktywizować razem z moimi koleżankami, z którymi współpracujemy. No i też mamy różne chociażby quizy, które sprawdzają ich wiedzę zarówno przed naszym wykładem, jak i po wykładzie, więc też przez to chcemy ich troszkę tutaj zmusić do tego aktywnego uczestnictwa z nami.
1: Oglądałem film, którym pokazujecie swoje działania w szkołach, tam mi takie hasło gra Kahoot?
4: Kahoot. To jest taki quiz, gdzie po prostu, to jest troszkę na zasadzie rywalizacji i właśnie też uczniowie zdobywają punkty tam za po prostu odpowiedzenie poprawne na pytanie.
1: Na przykład jakie to są pytania? O co pytacie?
4: No właśnie o te ryby. Na przykład, czy w Polsce spożywa się dużo, czy mało ryb i uczniowie muszą wybrać tak albo nie, albo pytania do wyboru, typu jaka ryba zawiera największej ilości witaminy D, czy właśnie jakie ryby zaliczamy do ryb słodkowodnych, jakie do słonowodnych, więc po naszych wykładach już wtedy uczniowie odpowiadają na te pytania, no i też chcemy właśnie sprawdzić, czy coś zapamiętali z tych naszych wykładów, a dodatkowo ja ze swojego doświadczenia wiem, że takie właśnie quizy, dzięki temu też się lepiej zapamiętuje tą wiedzę, która została przekazana.
1: Tak sobie pomyślałem tak przewrotnie, że naprawdę musiało być źle z tym spożyciem ryb w Polsce, skoro ta branża, najogólniej mówiąc rybna, no postanowiła takie systemowe działania podjąć, żeby przywrócić ryby na polskie stoły. Taka refleksja mi nachodzi, słuchając też was.
3: To są też działania, za które kadra nauczycielska jest nam niesamowicie wdzięczna, bo to też warto podkreślić, że w każdej szkole, w której byliśmy, nie dość, że opuszczamy tę szkołę w poczuciu spełnienia misji, ponieważ uczniowie byli zainteresowani, byli zaangażowani, to jeszcze dodatkowo dostajemy bardzo, bardzo, bardzo pozytywny feedback od nauczycieli i dyrekcji, ponieważ właśnie my wprowadzamy do ich szkoły i do ich zajęć pewnego rodzaju przełamanie, co powoduje większą uważność uczniów niż takie, nazwijmy to, standardowe, rutynowe działania, jakie są ich prowadzone.
2: A może warto wspomnieć, że w tym roku szkolnym byliśmy w zespole szkół w Swarzędzu, byliśmy w zespole szkół w Sierakowie, byliśmy w zespole szkół w Pile, w Pniewach,
4: w Łodzi,
2: w Kielcach. I dwie szkoły w Poznaniu, a mianowicie szkoła na Żniwnej i Szkoła na Podkomorskiej.
1: Tak więc tak się zasiewa apetyt na ryby, że tak powiem.
4: Aż teraz zgłodniałam i chętnie bym sobie tą rybę zjadła.
1: Szczerze. A tak dietetyczkę zapytam, jaką rybę można tak na wieczór przed spaniem spokojnie sobie zjeść?
4: No tak, no jako kolacja, a wiadomo, kolacje tak mniej więcej 2-3 godziny przed pójściem spać optymalnie. Nie wiem, no na przykład takiego dorsza, który jest lekki, to
1: gotowany
4: myślę, że...
1: czy smażony?
4: Nie, no raczej gotowany albo upieczony w piekarniku.
1: Wiktoria Kolenda, Dariusz Janiec, Marcin Pietrzakowski, czyli Fundacja Jeden Uniwersytet, to goście naszej audycji. I pozwolę jeszcze tutaj Dariuszowi, nie, Marcinowi, zapowiedzieć piosenkę, którą on wybrał do tej audycji. Krótko, Marcinie, kto, dlaczego zaśpiewa?
3: Tak jest, tutaj Darek pewnie ze mną się nie zgodzi, ale nie samymi rybami człowiek żyje, dlatego będzie to utwór, który tematycznie nie jest związany i chciałbym naszym słuchaczom zaprezentować utwór zespołu Maisy Star o nazwie Roseblood i na koniec oczywiście też dziękujemy wszystkim słuchaczom, dzięki, że z nami byliście przy swoich radioodbiornikach. Wygooglujcie sobie projekt Sonar, zerknijcie, co robimy na naszych social mediach, zerknijcie na YouTube, ponieważ są to również bardzo ciekawe zarówno filmy instruktażowe, jak i ciekawe rozmowy. Także dzięki za waszą obecność i za chwilę usłyszycie Roseblood wykonany przez Maisy Star.
4: Bardzo dziękujemy, zachęcamy do sprawdzenia, tak jak już Marcin powiedział, życzymy miłego wieczoru i ja tylko szybko wspomnę, że pozdrawiam moją rodzinkę, która pewnie mnie teraz słucha.
1: Paweł Kretkowski zrealizował audycję, Rafał Rygulski poprowadził. Dobrej nocy, a jutro proszę państwa na ryby.

0: Rozmowy po zachodzie. Pod naszym patronatem.
1: W ten weekend zapraszamy na Festiwal Fotografii Moment, który odbędzie się na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Tegoroczna edycja nosi nazwę Euforia i tak również zatytułowana została główna festiwalowa wystawa fotografii. Poza nią zaplanowano wykłady i warsztaty, konkursy, przegląd fotokastów, premierę książki fotograficznej Moment Napięcie, dokumentującej poprzednią edycję festiwalu. Imprezie towarzyszyć będzie także ogólnopolska wystawa Dzień Dobry w Galerii Sztuki Rozruch oraz wystawa Okręgu Wielkopolskiego SPAW Oczekanie w Galerii Centrum Kultury STD w Gnieźnie. Zachęcamy do udziału w programie Przedsiębiorstwo Fair Play 2026. Jest to inicjatywa dla organizacji, które łączą efektywność z odpowiedzialnością i wyznaczają najwyższe standardy. Takie firmy działające w duchu fair play nie tylko budują silne marki, ale także przyciągają klientów i rozwijają się szybciej. Zapraszamy przedsiębiorców z Wielkopolski do udziału w programie. Więcej szczegółów na stronie organizatora www.fairplay.pl. Tam można również zgłosić swoją firmę.
0: Pod naszym patronatem. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
2: Na południu Wielkopolski pojawiają się wyładowania. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Śremska policja ma nowego komendanta, a Wielkopolski Park Narodowy nowego lokatora.
0: Wiadomości Radia Poznań.
2: O 22 w środę 6 maja Marek Polak zapraszam. Pierwsza część nocy może być burzowa w południowej części Wielkopolski. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia. Objęło one powiaty gostyński, kępiński, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski i rawicki. Wyładowaniu może towarzyszyć intensywny deszcz oraz porywisty wiatr osiągający do 65 km na godzinę. Szczegóły prognozy pogody za kilka chwil, a teraz pozostałe wiadomości. W uroczystej oprawie do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wprowadzony został nowy dowódca. Młodszy inspektor Andrzej Boruta to policjant z ponad 30-letnim doświadczeniem. W oficjalnym przemówieniu zapewnił, że będzie szefem otwartym na głos podwładnych, ale wymagającym. Zapytany przez Radio Poznań o zapowiadane zmiany w organizacji służby powiedział, że przede wszystkim musi zapoznać się z materiałami.
3: No, na pewno to jest duże wyzwanie. No, być może ta komunikacja, wszyscy mówią o tej komunikacji, zobaczymy. Muszę najpierw zapoznać się z materiałami, zapoznać się, jaka jest struktura komendy i będę wtedy czynił jakieś kroki, na pewno Państwo się o tym dowiecie.
2: Dzisiejsza uroczystość odbyła się z pełnym ceremoniałem. Inspektor Boruta obejmuje jednostkę w trudnym momencie. Zaledwie kilka tygodni po proteście absencyjnym, który doprowadził do przesilenia kadrowego, po miesiącach anonimów i skarg na organizację pracy. Efektem była nagła wizyta komendanta wojewódzkiego i dymisja dotychczasowej dowódcy. W Gnieźnie koalicja rządząca podsumowała dwuletnią pracę. Jej przedstawiciele wskazywali, że w tym czasie udało się pozyskać 80 milionów złotych funduszy szwajcarskich i ponad 50 milionów złotych z funduszy zewnętrznych. Nowa Lewica i Koalicja Obywatelska mają większość w Radzie Miasta i w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego.
4: Przez dwa lata współrządzenia Gnieznem udało się rozwiązywać ważne problemy społeczne i gospodarcze, mówi przewodnicząca Nowej Lewicy w powiecie gnieźnieńskim Daria Benke.
5: To otwarcie chociażby wczoraj ulicy Wierzbiczany, która została wyremontowana, to podpisana umowa na budowę ronda olimpijczyków, które przez ostatnie lata było zmorą naszego miasta.
6: To 27 dróg w każdej dzielnicy miasta,
4: dodaje prezydent Gniezna Michał Powołowski.
6: Nakładki usprawniły też mieszkańcom poruszanie się, także działania związane z obchodami 2000 rocznicy koronacji królewskiej, które w zeszłym roku przeżywali wspólnie.
4: Za swoje niepowodzenie koalicja uznaje zmniejszanie się liczby ludności, co było powodem likwidacji dwóch miejskich przedszkoli. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań.
2: Zmieniamy temat. Obserwacją nowego gatunku ptaka w Wielkopolskim Parku Narodowym pochwalili się nam parkowi ornitolodzy. Po raz pierwszy stwierdzili oni pojawienie się muchołówki białoszyjej. To dla nas dobry znak, komentuje parkowy leśniczy Kamil Karaśkiewicz.
7: Pojawienie się tego gatunku u nas jest też potwierdzeniem, że zabiegi ochrony zachowawczej, przebudowy drzewostanu, które od lat Wielkopolski Park Narodowy wykonuje, idą w dobrym kierunku. Nasz park, mówiąc kolokwialnie, dziczeje i to też tej muchołówce na pewno sprzyja.
2: Muchołówka białoszyja uchodzi za ptaka charakterystycznego dla Puszczy Białowieskiej. Osobnik, który pojawił się w WPN, to drugoroczny samiec, który znalazł już dziuplę w starym drzewie olchy i intensywnie szuka partnerki. Na razie widywany bywa z przedstawicielką innego gatunku, muchołówki żałobnej. Więcej o tym w najnowszym odcinku naszej audycji Drzwi do lasu. Największy polski przewoźnik powietrzny otwiera nowe bezpośrednie połączenia do Stanów Zjednoczonych i pracuje nad kolejnymi. Dokąd polecą Dreamlinery lotu, powiemy w kolejnych wiadomościach.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
2: A w pogodzie? Noc najcieplejsza na południu regionu, tam do 10 stopni, ale w najbliższych godzinach może popadać i zagrzmieć. Najzimniej na północy, minimalnie piątka. Jutro od 11 stopni w rejonie Piły do 16 w okolicach Kalisza. W prognozach oprócz niskiej temperatury spore zachmurzenie i przelotny deszcz.
8: Sport, Dawid Cytrowski, dobry wieczór. W Monachium trwa rewanżowy mecz półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Miejscowy Bayern gra z Paris Saint-Germain. Do przerwy PSG prowadzi 1-0. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu Paryżanie wygrali u siebie 5-4. W finale czeka już londyński Arsenal, który wyeliminował Atletico Madryt. Magdalinette z AZS-u Poznań przegrała z niemiecką tenisistką Tatianą Marią 0-6 i 3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Z turniejem pożegnała się także Magdalena Frech, która uległa Aleksandrze Iali z Filipin 0-6, 6-3 i 4-6. Było to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie. Z turnieju mężczyzn odpadł Hubert Kurkacz, który przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7 i 2-6. W stolicy Włoch wystąpi jeszcze Iga Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los. Koszykarze TASMX Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski wygrali z Górnikiem Wałbrzych 86-74 w spotkaniu ostatniej 30. kolejki sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Ostrowianie z 10. miejsca awansowali do fazy play-in. W swoim pierwszym meczu zagrają w piątek z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Lotte Kopecki wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania Kobiet. Belgijka została liderką klasyfikacji generalnej. Agnieszka Skalniak-Sujka zajęła 9. miejsce. Katarzyna Niewiadoma była 14., a w generalce jest 11. Na dziś ze sportu to wszystko. Do usłyszenia.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
9: Klasyka muzyczna.
10: Zapraszamy na spotkanie z wybitną polską śpiewaczką Ewą Płonką, która w kwietniu 2026 roku jako pierwsza Polka po 100 latach od prawykonania Turandot Giacomo Pucciniego wzięła udział w spektaklach opery na legendarnej scenie La Scali. Rozmowę z naszą gwiazdą Alina Kurczewska zarejestrowała w Mediolanie po jej występie.
11: Gdyby pani zechciała powrócić do wrażeń z tego debiutu w La Scali, Turandot, 100 lat od wystawienia przez Toscaniniego, ale też 100 lat od występu polskiej śpiewaczki w tej partii.
12: Proszę państwa, to było niesamowite przeżycie, historyczno-symboliczno-polskie, ponieważ w kwietniu 1926 roku właśnie w La Scali odbyła się światowa premiera kompozycji Turandot Pucciniego pod batutą Toscaniniego, sławnego Toscaniniego. A pierwszą kreacją Turandot tej roli, Principessy Turandot, była Rosa Raisa Burstein.

0: Honoruje 100 lat światowej premiery tego dzieła i od 100 lat nie było, tak mi się wydaje, no można to jeszcze to bardzo dokładnie sprawdzić, ale chyba nie było innej Polki w Laskali śpiewającej tą rolę, Turandot, więc to jest dla mnie bardzo specjalny, emocjonalny debiut, nie tylko w mojej karierze, ale też z tego powodu, że jestem Polką i Polko-Amerykanką.
1: Zaraz do tych Stanów dojdziemy, ale ściskała pani rękę pana mistrza Luizottiego i powiedziała o Polsce, o klaskach.
0: Absolutnie, absolutnie. Maestro Luizotti bardzo jest poinformowany doskonale o genezie nie tylko tego dzieła, ale również o takiej historii i doskonale zna tą sprawę, że Rosa Rajsa była Polką. I podczas ukłonów po moim debiucie ścisnęłam rękę maestro i mówię, duch Rosy Rajsy unosił się dziś tutaj nad Falkoszeniko, tutaj w Laskali, był z nami obecny i z takim porozumieniem skinął głową, że też to czuł. Więc no aż teraz nawet jak o tym mówię, mam ciarki. To była niesamowita, bardzo... Ja nawet do końca nie pamiętam, co się wydarzyło podczas tego przedstawienia. Troszkę to był taki szok dla mnie. Zwłaszcza, że było ono dość trudne. Jest w ogóle ta produkcja dość trudna.
1: Proszę przypomnieć nazwisko reżysera.
0: Davide Livermore. Piękna produkcja, proszę Państwa, naprawdę tak symboliczna, która łączy ze sobą stare i nowe, która opowiada o nie tylko takiej płaszczyźnie literalnej, zero-jedynkowej, kim jest Turandot, ale również bardzo daje o sobie znać tym innym warstwom rozumienia tej kompozycji, typu na przykład alegoryczna warstwa historyczno-filozoficzna, transcendentalna, alchemiczna. Przepiękna produkcja. Ja rzadko się spotykam, a śpiewam bardzo dużo produkcji Turandot na świecie, na 3 kontynentach. Bardzo rzadko się spotyka tak wielkie zrozumienie właśnie dla tego, czym jest księżniczka Turandot, nie kim, a czym. I no, dla takiej głębokiej symboliki tego dzieła, ponieważ oryginalnie została ta opowieść spisana przez sufickiego mistrza, filozofa, pisarza Nizamiego w XII wieku. Więc taka troszkę zaginiona ta wiedza o genezie, właśnie kim jest ta księżniczka Turandot, prawda?
2: Doktorat z pianistyki w Stanach Zjednoczonych.
1: Podobno z Agnieszką Ufniarz była pani na konkursie pianistycznym, bo odnosiła pani jako pianistka wielkie sukcesy, u pani profesor Organiszczak. Stanęła pani przed Laskalą i co powiedziała?
0: Agnieszka, również pozdrawiamy ciebie serdecznie. Moja koleżanka od konkursów, tak się wyrażę, we Włoszech na studiach czasem jeździliśmy na konkursy i akurat tak się wydarzyło, że 20 lat temu, proszę Państwa, 20 lat minęło, przed pewnym konkursem poszłyśmy, jak to się mówi, w miasto. No i wracałyśmy bardzo późno, pustki na ulicach. To było w Milano. I ja ponoć, ona mi to przypomniała całkiem niedawno, kiedy się spotkałyśmy w Paryżu. Niedawno debiutowałam tam w roli Aidy, Agnieszka była i mi przypomniała właśnie o tym, że ponoć zaciągnęłam ją w nocy pod Laskalę i zaczęłam się kłaniać, jako bym się kłaniała do publiczności i ją zapewniałam, że to będzie moje przyszłe biuro. Ja o tym zapomniałam i ona mi to przypomniała i ja mówię, jak to jest możliwe, że po 20 latach to się spełnia i nie tylko wiedziałam, że będę śpiewaczką, ale też i czułam, że ta Laskala jest mi troszkę jakby pisana.
1: Co nie przeszkodziło pani w Stanach zrobić doktoratu z pianistyki? To jest przecież ogromny wysiłek.
0: Ogromny wysiłek, proszę Państwa, normalnie trwa taki program od 5 do 7 lat. Ja zrobiłam go w zaledwie 2 lata. To są 4 ogromne recitale nowym, oczywiście repertuarem, w tym jeden z orkiestrą i jeden recital wykład. Do tego przeogromna praca doktorska i jej obrona i multum oczywiście wykładów bardzo specyficznych, bardzo wnikliwych, teoretyczno-filozoficzno-etycznych. No i bardzo, bardzo dużo takiej teorii, której na studiach pianistycznych w Polsce no nie było czasu, ponieważ my się skupialiśmy raczej na właśnie tej praktyce bardziej. W ogóle w Europie czuję, że mam troszkę porównania, że duży nacisk jest na praktykę. Natomiast w Stanach, zwłaszcza na studiach doktoranckich, jest wszystko. Dlatego te studia trwają tak długo, ponieważ jest i praktyka, i teoria. I pisanie, i czytanie. Takim trudnym językiem takich artykułów To było dla mnie najtrudniejsze, żeby właśnie ta bariera językowa, bo to po

0: angielsku, ale z czasem po kilkuset stronach takiego bardzo trudnego filozoficznego języka o muzyce klasycznej z XVIII wieku na przykład, po kilku miesiącach takiej wprawy naprawdę nic nie jest już mi obce i trudne.
1: Marzenia o śpiewie.
2: Oczywiście my tłumaczymy cały czas, dlaczego te odgłosy, bo siedzimy w restauracji La Scala, której normalny żywot się toczy, ale staramy się wpisać w tę tradycję piękną, że jesteśmy tutaj, właśnie w Mediolanie i pani Ewa Płonka opowiada o sobie. A pani Ewo, kiedy nastąpił ten moment, że pani powiedziała jednak ten głos? Nie fortepian, czego pewnie żałuje pani profesor Urganiszczak, ale jednak głos. Kiedy ten moment nastąpił?
0: Miałam 3 lata, mniej więcej, może mniej. Kiedy to obejrzałam w telewizji, ponoć, to mi mama opowiada, taki teatrzyk dla dzieci, w których to pacynki zamiast mówić, śpiewały głosem operowym. Wszystkie inne dzieci, pozostałe dzieci, wybiegły z pokoju znudzone, a ja zostałam zahipnotyzowana i od tamtej pory ja wiedziałam, że ja też tak chcę. I ja pamiętam, co myślałam, że te pacynki brzmią jak anioły z nieba. Że one nie mówią głosem ludzkim, tylko takim anielskim. I jak to się robi? I czy one się tak urodziły? Czy to można wytrenować? Wszystko mnie zaczęło na ten temat interesować. A przecież byłam z małego miasta, gdzie no nie miałam ani opery, ani nikogo w rodzinie, kto by był śpiewakiem. Więc poszłam do szkoły muzycznej na fortepian, ponieważ wiedziałam jakoś intuicyjnie, że jestem za mała, żeby śpiewać. Ale zapytano mnie, dziecko, kim chcesz być w przyszłości? I ja wtedy bardzo zdziwiona, że to nie jest takie oczywiste, odpowiedziałam w kucykach i pewnie bez jakiegoś jednego zęba, że śpiewacką opelową. I nie usłyszałam ani śmiechu, ani kpin, tylko usłyszałam, na pewno tak się stanie. Więc wielki ukłon do nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Prudniku. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ogromne wsparcie, również na wykształcenie. Po czym kontynuowałam fortepian, ale zawsze ten śpiew był w takiej formie troszkę hobbystycznej. Ale jako pianistka, aby otrzymać 2 wydziały od państwa, bo przecież w Polsce studia i szkoły średnie są państwowe, więc aby otrzymać pozwolenie na to, żebym studiowała 2 wydziały, co ja nie pamiętam, żeby się tak zdarzało, zawsze musiałam chodzić, prosić, wybłagać i pytać, a dlaczego nie można 2 studiować na raz wydziałów? Więc mi tłumaczono, ale widziano mój upór i dano mi w końcu takie ultimatum. Dobrze, to musisz zdać egzaminy, musisz się dostać w pierwszej trójce i jako odrobienie musisz akompaniować na wydziale wokalnym jako pianistka. I tak się stało. Więc ja już, odkąd miałam, nie wiem, 16-17 lat, już zaczęłam pierwszy raz akompaniować wokalistom ich lekcje, ich koncerciki, jakieś tam egzaminiki. Więc zostałam jakby wokalnym coachem, pianistką solo oraz śpiewałam oczywiście równolegle w tych swoich programach wokalnych, na tych swoich programach wokalnych. Tak samo się stało ze studiami w Poznaniu, również na 3. roku. Złożyłam papiery na wokalno-aktorski i dostałam się, tak jak wspominałam, wszystkie warunki spełniłam w pierwszej trójce i akompaniowałam potem kolegom. Później, jak pojechałam do Stanów na studia pianistyczne, po roku otrzymałam pełne stypendium na studia wokalne również, bo zdałam tam egzaminy, ale nie udało się doprowadzić do tego. Czułam podświadomie, będę bardzo z państwem szczera, że profesor tam nie byłby po prostu dla mnie odpowiedni, dla mojego głosu. Naprawdę zawsze miałam tą intuicję, niesamowite to jest, uważam. I zachęcam do tego, żeby jej słuchać. No ale jak już pojechałam do Salt Lake City na studia doktoranckie, wzięłam sobie tak zwany minor, czyli related field, i tam już studiowałam sobie spokojnie śpiew i fortepian zarazem.

0: Pomoc pedagoga w drodze do mistrzostwa.
1: Trafiła Pani już na kogoś, kto poprowadził Panią głosowo?
2: Jeszcze nie, ale było coraz bliżej niż dalej. Natomiast nic nie zapowiadało ani kariery, ani nawet tego typu głosu. Bo technika amerykańska jest zupełnie inna niż technika dobra, stara, włoska. Ona ma więcej powietrza w sobie, jest bardziej lekka, jest mniej połączona z ciałem, jest bardziej gardłowa i troszkę mniej niesie i zbudować na takiej technice głos dramatyczny jest troszkę mało możliwe. Ale bardzo doceniam wszystkie starania profesorów z tej uczelni. No ale spotkałam dopiero tak naprawdę kogoś, kto mi ustawił bardzo dobrze fundamenty wokalne w Austin. To jest stolica Teksasu, do której przeprowadziliśmy się wraz z mężem po moich studiach doktoranckich w Salt Lake City. I tam siedząc na tych pudłach, jeszcze nie rozpakowana, schwyciłam za internet i zaczęłam szukać, kto jest najlepszym profesorem śpiewu w tym mieście. I trafiłam na wspaniałego Nikitę Storożewa, który to po usłyszeniu mojego przesłuchania do jego studia, oczywiście już stwierdziłam, basta ze szkołami, już muszę tylko prywatnie, bo nie starczy mi życie na te programy, a mogłabym, ale stwierdziłam, nie, ja muszę przyspieszyć w jakimś przyspieszonym trybie to wszystko z tym śpiewem, zacząć studiować. I tak się stało. W niespełna rok, po 8 miesiącach lekcji, 2 razy w tygodniu, śpiewu, gdzie tylko w zasadzie ustawiał bardzo dokładnie samogłoski i zaczynaliśmy od arii starowłoskich, po prostu wszystko wróciło do podstaw. I ustawił mi ten głos w taki bardziej dramatyczny sposób, który siedział bardziej w zatoce i był połączony z rejestrem piersiowym, przede wszystkim z appoggio, z oddechem, z ciałem. To już było takie bardzo zdrowe śpiewanie, ale dalej jako mezzo-sopran, ponieważ takie głosy jak mój bardzo długo potrafią rozwijać się w tej mniejszej rozpiętości skali, ponieważ inaczej mogłyby sobie zrobić krzywdę, ponieważ jest tak duży ciężar tych wysokich nut, że bez odpowiedniego przygotowania ciała technicznego mogłabym sobie zrobić krzywdę, śpiewając wysokie nuty na nieodpowiednio przygotowanym do tego instrumencie. No czasem niestety to słychać i wtedy mówimy, o, ktoś krzyczy albo... No niestety, z tym krzykiem w operze to jest bardzo przykra sprawa i wracając do tej Turandot...
1: Właśnie chciałam o to zapytać, no że to taka ogromna partia, ale mówi Pani, jak głos leży w tej partii, to jest okej. Okay.
2: Czy to znaczy leży w tej partii? Chodzi o to, że głos musi być do tego predestynowany, do tych partii, jak Turandot, czyli głos powinien być tak, wypełniony w środku rezonansem, a nie pusty. Nie powinno być wolnych przebiegów powietrza w głosie, tylko powinien być wykorzystany maksymalnie, aby stworzyć rezonans dookoła i żeby ten głos był 3D, trójwymiarowy. On musi się błyszczeć, musi mieć środek bardzo mięsisty i wyrazisty i laserowy. To jest nie tylko technika, ale i natura głosu. Jeżeli połączymy te obie rzeczy, to Turandot jest prosta i wtedy możemy ją śpiewać w sposób liryczny. A co to znaczy liryczny? Czyli nie krzycząc, ale to jest dalej to bardzo duże natężenie głosu. Jest to piękny laser, jest to piękna księżniczka, która zstępuje z niebios, aby dołączyć do ludzi i im opowiadać o swoich zagadkach, prawda? Więc estetyka i brak wulgarności, ale to jest tylko możliwe, kiedy głos jest do tego predestynowany i kiedy chcemy donieść każdą nutę w sposób piękny, artystyczny i elegancki do publiczności, a nie wykrzyczeć, kopnąć oddechem, brzuchem, wypuścić w sposób brzydki, przerażający, że ludzie po prostu boją się tej kobiety. Tak nie powinno być.
1: A do tego w duecie miłosnym, w ostatnim akcie, śpiewała Pani z Józefem Ejwazowem, nie po raz pierwszy. Tam trzeba być liryczną, tam trzeba trochę pokazać inną Turandot.
2: Oczywiście, proszę Państwa, takie głosy jak mój muszą umieć wszystko. Musimy mieć góry, środek, doły, musimy być liryczne, dramatyczne i często koloratury, typu w Lady Macbeth czy Nabucco. Więc jeżeli to jest, to możemy sobie żonglować, wybierać te wspaniałe narzędzia, które mamy w swoim zasobie wokalno-artystycznym. I im więcej takich narzędzi, tym większa wolność i dowolność artystyczna w ich wyborze. Czyli wtedy już jest więcej wymiarów w takiej postaci, nie tylko jeden, prawda? I to bardzo rzadko się widzi i to ludzie nie są do tego przyzwyczajeni za bardzo i mało ludzi to rozumie. Ale ludzi, którzy rozumieją śpiew operowy w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo mało. I to nad tym bardzo ubolewam. Zwłaszcza jest problem tak zwanych krytyków, którzy w ogóle nie mają pojęcia o sztuce operowej, w ogóle nigdy nie studiowali ani śpiewu, ani nawet muzyki, a biorą się za coś, czego nie rozumieją. To jest dla mnie karygodne. To potwierdza właśnie ten problem w operze, że ktoś, kto napisze dobre recenzje o złym śpiewaku, utwierdza tego złego śpiewaka i publiczność, i przez to dyrektorów, że to śpiewanie jest prawidłowe, a nie powinno tak być. To jest dla mnie karygodne.
0: Debiut w Nabucco Verdiego na Arena di Verona.
1: Powiedziała Pani o Lady Macbeth, to jeszcze chciałam do tego nawiązać. Brała Pani tutaj udział w próbach, jak śpiewała Anna Netrebko. Czy ta partia tutaj została zaśpiewana w La Scali, czy zaśpiewała ją Pani gdzieś indziej?
2: Zaśpiewałam ją w kilku miejscach. Tutaj w La Scali faktycznie brałam udział w większej ilości prób. Przygotowywałam ten spektakl. Poznałam wtedy oczywiście Davide Livermore, który był osobiście, ponieważ była to nowa produkcja. No i to był czas niestety C19, więc musieliśmy wszyscy nosić takie bardzo mocne maseczki śpiewając, proszę Państwa. To było tak niekomfortowe, bo to był jeszcze w zasadzie ten początek taki i przed wszystkimi próbami, przed każdym wejściem do teatru na salę prób musieliśmy mieć te wymazy. To było tak, niedobrze wspominam ten okres niestety stąd. Ale to wszystko zostało odczarowane i zmieniło się. I teraz ta atmosfera i energia w La Scali jest lekka, piękna, bardzo sprzyjająca. Jestem zachwycona i mam nadzieję na częste powroty.
1: Czego Pani gorąco życzymy. Ale jeszcze wracając do tych wielkich partii, to zaśpiewała ich Pani sporo.
2: I... Na Arena di Verona było Nabucco i to był mój debiut w tej roli. Więc to jest bardzo interesująca historia, ponieważ jak Państwo już wiedzą, nie mam ani profesora już ze śpiewu, ponieważ odkąd opuściłam Austin, aby się przenieść do Nowego Jorku po 8 miesiącach, wtedy właśnie stwierdziłam, że dobrze, zdam do Juilliard School, bo nigdy nie ukończyłam żadnej szkoły muzycznej, żadnego programu. Nie miałam papieru tak zwanego, więc stwierdziłam, dobrze, przeprowadziłam się tuż blisko The Juilliard School i z okien widziałam jego gmach i postanowiłam, dobrze, złożę papiery, dostałam się. I jak już tam przeszłam te perturbacje, zmiany z mezzo-sopran na sopran, której nikt nie chciał mi w zasadzie w tym pomóc, ponieważ nikt nie wierzył, że jestem sopranem. Ja śpiewałam tak bardzo osadzonym głosem i rezonansem właśnie w tej średnicy i ten mój głos był bardziej ciemny i taki kryty. Nikt nie chciał w to uwierzyć, więc musiałam zrobić to sama i faktycznie tak się stało. I moim debiutem w Arena di Verona roli Abigaile w Nabucco przygotowałam ją sama. I nie miałam ani pianisty, ponieważ grałam sobie sama. Nigdy nie przegrałam tej roli ani z pianistą, ani z żadnym profesorem. Pojechałam wprost do areny i nie było prób ani z orkiestrą, ani z chórem, ani z kolegami, ani z nikim, tylko z Nabucco w jakiejś salince, parę godzin. I wpuszczono mnie na scenę i powiedziano tak, tylko uważaj na te konie. Jakie konie? I aha, notabene, przyjedzie Rai Uno i wszystko to nagra i potem to już będzie wszystko w telewizji. A to jest mój debiut roli na Abigaile, bardzo karkołomnej, trudnej, którą przygotowywałam sama i nie miałam prób. I słuchajcie, do dziś we Włoszech leci ta produkcja Nabucco z moim udziałem, z mojego debiutu. Periodycznie ona leci w telewizji tutaj. I było kilka nagrań, pamiętam, z Arena di Verona właśnie Nabucco z różnymi obsadami, ale ja się czuję bardzo wspaniale, że wybrano moje nagranie do tego, aby je do dziś retransmitować we Włoszech w telewizji.

0: Rozwój techniki.
1: A która partia jest najtrudniejsza? Bo zawsze mi się wydawało, że Turandot, że Abigail. Czy jeszcze jakieś takie wyzwania panią czekają? Czy takie były już być może?
2: Jeszcze wiele wyzwań mnie czeka, bo ja mam teraz w planach, żeby rozszerzyć ten swój repertuar o inne role. Nie wiem, czy równie trudne wokalnie, ale każda rola jakby prezentuje inną trudność. Turandot prezentuje trudność w testyturze, czyli zawieszeniu tego dźwięku bardzo wysoko i od początku do końca nie ma ani rozśpiewania, ani wypróbowania akustyki czy głosu. Nie, od razu wchodzimy i po prostu jest wysokie C in questa regia. Dokładnie. Więc role różne prezentują różne trudności. Turandot i Nabucco i Lady Macbeth to są trzy role, do których no, bardzo trudno jest znaleźć no, w zasadzie obsadę, ponieważ to są tak trudne role i wymagają tego specjalnego głosu. A dziś te głosy niestety lżejsze sięgają po te role, którym jest łatwiej wdrapać się na tę górę, którym jest łatwiej operować szybciutko koloraturą zapisaną w tych partiach i ludzie się przyzwyczajają do takiego lżejszego głosu, a kiedy cięższy głos, który jest jednak tym laserowym, ciężkim, okrągłym, mięsistym tonem, coś takiego wyśpiewuje, to ludzie są nagle zdziwieni, że oj, jak to jest możliwe, że to tak łatwo brzmi. Bardzo często mam takie komentarze właśnie, że to brzmi jakby zbyt łatwo, że to coś jest nie tak, że tak łatwo to brzmi w moim wykonaniu, że to coś musi być nie tak. A to właśnie tak jest, że jak się ma ten odpowiedni głos, to nie trzeba pchać, to można sobie pozwolić na sztukę, proszę Państwa, bo to o to chodzi w operze. Opera to sztuka.
1: Zamknięcie i otwarcie frazy.
2: Absolutnie. I to nie jest tylko kwestia fonacji, ale też odpowiedniego operowania mięśniami w środku, wewnętrznymi brzucha, które otworzą pięknie głos równiuteńko i zamkną każdy dźwięk, każdą frazę. Więc to jest taka dbałość o szczegóły, której nauczyłam się właśnie przy okazji moich bardzo wnikliwych studiów pianistycznych, ale może jest to właśnie na odwrót. Może jest to tak, że ja bardzo potrzebowałam takiego wysokiego poziomu artystycznego, żeby dać zadość prawdzie sztuki operowej. To musi być dla mnie najbardziej elegancka forma wypowiedzi muzycznej. Jeżeli coś jest wykrzyczane, puszczone, zbagatelizowane w sposób artystyczny oczywiście, wyrazowy również, ale to każdy ma inne zdanie na temat wyrazu. Natomiast jeśli chodzi o technikę, to nie jest żadna abstrakcja. Jest to bardzo wymierna sztuka, którą można rozpoznać. To jest prawidłowe, to jest nieprawidłowe. A my troszkę zatraciliśmy to. Niestety społeczeństwo na świecie całym zatraciło tą wiedzę o tym i wydaje się im, ludziom, nam, że to jest kwestia gustu albo opinii. Nie, to nie jest kwestia gustu lub opinii. To jest bardzo wymierna sztuka. Żeby ją rozpoznać, to należy mieć bardzo głęboką wiedzę. Nie tylko historyczną, ale również praktyczną.
0: Plany wagnerowskie.
1: Na razie widzę, że krąży pani wokół repertuaru włoskiego. Czy Wagner leży w pani z dalekich planach?
2: Bardzo dobre pytanie. Debiutowałam w operze Wagnera, Tannhäuser, Royal Opera and Ballet w Londynie kilka lat temu. Śpiewałam partię Wenus, ale nie leżała mi ta partia tak zwanie wokalnie, ponieważ była zbyt niska. Ona jest taką partią pomiędzy tak zwanym zwischen i ona nie dawała mi możliwości rozwinięcia się wokalnego, więc kiedy moje potrzeby artystyczno-wokalne nie są spełnione, to nie mam przyjemności i uważam, że to nie jest rola, w której potrafię pokazać swoje przymioty. Ale zdecydowanie uważam, że partia na przykład Zenty we Fliegen der Holländer, jak w Latającym Holendrze Wagnera, jest czymś, na co już zaczynam po prostu rzucać tak zwanym okiem i bardzo mi leży. Muszę przyznać, że to jest partia, do której możliwe, że nie muszę się nawet rozśpiewywać. Jest ona jak najbardziej w moim zasięgu tu i teraz. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe role Wagnera i nie tylko Wagnera, ale i Straussa, Ariadna w Naxos. Bardzo z ogromną przyjemnością sięgnęłabym do tej roli. Ale jeśli chodzi o inne role Wagnera, ja się zawsze obawiam tylko jednego. Próby. Próby, ponieważ niestety w operach, w teatrach operowych, próby nie są dla śpiewaków, tylko dla produkcji, a często próby dwa razy dziennie, kiedy musiałabym prześpiewać całą partię, na przykład Izoldy dwa razy dziennie, no to by mnie to zabiło po dwóch sezonach. Więc jeżeli sięgnęłabym po Wagnera, to najpierw musiałabym zobaczyć grafik prób po prostu.
0: Niewymienialne struny.
1: Poruszyła Pani bardzo istotną kwestię. Oszczędzanie głosu. Reglamentowanie siebie, że tak powiem. Każdy ma na to inną receptę, ale trzeba wiedzieć, jak poczynić, żeby długo śpiewać i z sensem śpiewać.
2: Absolutnie. To jest nasza własna odpowiedzialność w dzisiejszych czasach. Niestety, bo kiedyś było tak, że dbały o to teatry operowe, dyrygenci, a dzisiaj no jest produkcja, która musi być odpowiednio przepróbowana przez chór, statystów, dyrygenta, orkiestrę, mniejsze role. I ta na przykład przykładowa Toska musi śpiewać 3 razy dziennie całą partię, tylko dlatego, że jakiś tam kamerdyner zapomniał przynieść klucza w odpowiednim miejscu. No niestety, no, proszę Państwa, no takie są realia teraz w operach. Ja nie godzę się na takie. Zdarzyło mi się, że w niektórych teatrach operowych właśnie była taka niemądra organizacja. Ja już tam nigdy nie wrócę, ponieważ jeżeli ktoś nie wie, jak mądrze zarządzać teatrem operowym, to będzie miał wyniki takie, a nie inne. Czyli artystów, którzy są zmęczeni wokalnie. To już nie jest tak piękne, tak świeże, tak uwznieślające. To jest po prostu rzemiosło dla mnie. Ja nie śpiewam opery, aby być rzemieślnikiem, tylko żeby być artystą, który jest inspirowany podczas każdej próby, a nie przymuszany podczas każdej próby. Więc proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, żeby nie mordować nas tak bardzo, bo to nie służy niczemu dobremu. My musimy być zaopiekowani, zrozumiani. Głos ludzki jest tak delikatnym instrumentem, jest tak precious. Jest
1: niewymienialnym.
2: Tak niewymienialnym niestety. Nie mogę sobie zmienić strun, jak mi pęknie. Więc moja w tym odpowiedzialność, że jeżeli spotykam mało odpowiedzialne zarządy teatrami operowymi, to albo zgłaszam, a jeżeli to jest spotykane z wielką niechęcią, to nie wracam. Czasem niestety płacę chorobą, ponieważ no, każdy instrument jest inny, mój jest dość delikatny, ale ponoć te delikatne są najbardziej złożone, dlatego i najbardziej może i piękne. Tak mi mówiła pani profesor Pakulska, pozdrawiam. Więc w moim to leży i interesie, i w mojej gestii, bo teatry operowe rzadko dbają o to niestety już.
0: Fenomen polskich wokalistów.
1: Pani Ewo, na czym polega ten polski fenomen? Ja się cały czas nad tym zastanawiam, jak oglądamy czy programy La Scali, czy Metropolitan Opera, czy innych teatrów operowych, to ciągle śpiewa ktoś z Polski. Ja już nie mówię o Kurzach, Beczale czy Koniecznym, ale przecież jest ta galeria śpiewaków, którzy się w tej chwili kapitalnie realizują. A ja tak bardzo chciałam z Panią rozmawiać, bo Pani tak funkcjonuje już w obiegu, ale w obiegu polskiej, takiej przeciętnej osoby, która się interesuje, jeszcze za mało. I dlatego zrobię wszystko, żeby Panią przybliżyć. A na czym polega ten fenomen?
2: Dziękuję. Wie Pani co, kilka kwestii. Wydaje mi się, że jesteśmy pomiędzy wschodem i zachodem, troszkę pomiędzy północą też, więc my mamy bardzo interesujący język, bo nie jest to aż tak głęboki w gardle rosyjski. Ale nie jest to też tak bardzo più avanti italiano. Jest to pomiędzy i to jest piękne, kiedy nasz naturalny, rodzimy język pomaga nam stworzyć przestrzeń, która jest potrzebna do pięknego dźwięku, ale też mamy te unforgiving spółgłoski bardzo z przodu. To nam pozwala śpiewakom właśnie utrzymywać ten głos z przodu na tak zwanej masce. Więc mamy i przestrzeń, i przód, i chiaro, i scuro, i głębie, i maschera, i avanti. Więc to jest, wydaje mi się, numer jeden. Dwa, no kolory naszych głosów są bogate ze względu na właśnie tę pomieszankę genetyczną, różnorodność genów. No i oczywiście wydaje mi się, że podejście też, taka etyka zawodowa ponieważ, no wiadomo, Słowianie bardzo są znani z pracowitości, z rzetelności, ale jesteśmy bardzo zwesternizowanym słowiańskim narodem, że tak się wyrażę, czyli z po prostu centralnej Europy. I to jest nasza, no, przewaga troszeczkę nad innymi nacjami, ponieważ mamy same dobroci ze wszystkich stron. I jeżeli taka osoba młoda zwłaszcza będzie nastawiona na międzynarodowe jakby nie tylko i sposoby kształcenia typu stylistyka, wypowiedzi muzycznej czy nawet i sama technika wokalna, ale i możliwość komunikacji kulturalnej i dyplomatycznej na takich międzynarodowych scenach, co często jest trudne w aż takich zderzeniach kulturowych, prawda? Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś faktycznie będzie studiował za granicą, bo będzie jeździł za granicę, żeby zobaczyć, jak to działa, wydaje mi się, że to jest wielka przewaga wtedy, bo otrzyma tę informację również zwrotną. Jak to powinno być, co działa, co nie działa, na ile możemy pozwolić sobie na bycie bardzo bezpośrednim, a na ile musimy zachować tą dyplomację, prawda? Bo jednak jakby nie było, jesteśmy jeszcze takim dość świeżo upieczonym krajem, jeśli chodzi o tą zachodniość, bo dopiero od 1989 roku, prawda? Więc to moje pokolenie właśnie, jako chyba pierwsze miało tą możliwość wyjeżdżania za granicę, żeby studiować. No i po mnie już mamy całe pokłosie tego otwarcia, runięcia tego muru. I to są takie piękne rezultaty. No, nic tylko trzymać, kochani, za nas kciuki. No i życzyć powodzenia.
0: Wspomnienie pedagogów Akademii Muzycznej w Poznaniu.
1: Być tak jak pani teraz wśród najlepszych, bo w La Scali nie śpiewają inni, to ta ogromna satysfakcja. A czy nie ma wpływu na to także trafienie na właściwego profesora? W końcu Piotr Beczała musiał wyjechać też z Polski, żeby gdzieś tam trafić na swojego. No, a Ola Kurzak ma mamę, więc to jest trochę inna sytuacja. Ale jednak pani też mówi, że trzeba gdzieś, no, mieć ten autorytet, który pchnie gdzieś dalej.
2: To znaczy tak, ja uważam, że nie ma takiego czegoś jak łód szczęścia. Dla mnie to jest jakiś zabobon. Co to znaczy łód szczęścia? Żeby spotkać profesora, prawda? Łód szczęścia jest wynikiem naszej orientacji w terenie. Czyli jeżeli ja idę do profesora, który czuje, że mi zrobi krzywdę, to uciekam i szukam takiego, który nie zrobi. Więc jak to niektórzy profesorowie mówią, że ci śpiewacy operowie muszą mieć te dwie szare komórki włączone. Musimy mieć rozeznanie, intuicję i czuć, co jest dobre dla nas, co nie. No i przede wszystkim inteligencję. Ja nie wyobrażam sobie, żebym stanęła przed profesorem, rozłożywszy ręce i powiedziała: ucz mnie. Przecież to nie jest niczy ani obowiązek, ani i rola. Prowadzenie tak, podpowiadanie tak, wsparcie tak, ale całość edukacji i powodzenia, zwalanie na barki profesora, to jest dla mnie spychoterapia. Jesteśmy sami i powinniśmy czuć się sami odpowiedzialni za poszukiwanie czegoś, co będzie rezultowało wspaniałymi wynikami. A jeżeli to nie rezultuje, przepraszam, moja angielszczyzna jest, wkrada się do polskiego języka. Jeżeli to takie są, inne są rezultaty niż pożądane, no to musimy szukać dalej, ale do tego, aby to rozstrzygnąć, co jest pożądane, a co nie jest pożądane, potrzebna jest inteligencja i rozeznanie, i zainteresowanie, i chęć, i wola, i ambicja, i pracowitość, i tak dalej, i tak dalej.
1: I chyba miała pani szczęście co do Krystyny Pakulskiej, bo zawsze była powszechna opinia o niej, że nie, ona nie psuje głosu.
2: Nie, dokładnie. Wspaniała pani profesor, która, proszę państwa, ja miałam takie obawy, że mimo, że ja przecież nie wiedziałam, że kiedykolwiek będę mieć naprawdę szansę na karierę, ale czułam, że pani profesor Pakulska nie tylko mi nie zepsuje, ale i pomoże, no oczywiście, że pomoże. No i ja się nawet bałam sama rozśpiewywać, więc zawsze chodziłam do pani profesor, żeby mnie rozśpiewywała, bo wtedy wiedziałam, że ten głos jest wsadzony w odpowiednie tory i dopiero wtedy będę mogła nim operować w sposób bezpieczny, bo jako taki młody, nieopierzony śpiewak, wszystko jest tak nowe, dzikie, nierozpoznane, ten teren, nasze ciało, my jeszcze nic nie rozumiemy. I pani profesor Pakulska właśnie zawsze potrafiła nas tak balsamicznie, miękko, jedwabiście rozśpiewać, że czuliśmy, nie czuliśmy żadnej presji, żadnego ścisku. Wszystko było bardzo naturalne, więc jestem bardzo wdzięczna. Ale tak jak wspominałam, ja bardzo chciałam studiować u pani profesor Pakulskiej i nie wiem, czy to jest kwestia szczęścia. Ja czułam, że tak jest, ja wiedziałam, że tak jest, więc mojej takiego uporu, żeby właśnie u niej studiować.
0: Sentymentalny powrót do Poznania.
1: Czy ten Poznań nosi pani w sercu ciągle?
2: Cały czas, to jest moja alma mater. Ja miałam tych uniwersytetów, konserwatoriów i szkół bardzo wiele, ale to jest moja pierwsza i najważniejsza uczelnia. I zawsze chętnie powracam myślami do wszystkich uwag, które pani profesor Oganiszczak i Pakulska mi mówiły. I nie tylko, bo również studiowałam u pani Górskiej. Wspaniała pianistka, wspaniała osoba. Wspaniale dopingowała nas, studentów, żeby właśnie porządnie się przygotowywać do tych lekcji. Taka bardzo dobra szkoła, bardzo mi się to podobało i dalej podoba i pozdrawiam. Inni profesorowie, wszyscy bardzo ciepli, bardzo mi. Ja wchodziłam do szkoły o 6 rano, wychodziłam o 22. Ja tam po prostu spałam, mieszkałam, żyłam, miałam swój kącik, gdzie robiłam swoją herbatkę w plastikowym garnuszku i chodziłam, ćwiczyłam nocami, dniami. Ja nie byłam obijającym się studentem. Dla mnie ta akademia to było wszystko. Życie nie istniało poza, ja tylko szłam spać i w zasadzie od rana do nocy spędzałam w akademii. No i oczywiście ostatnie moje spotkanie z publicznością w Poznaniu było, kiedy grałam koncert fortepianowy Lista A-dur z Filharmonią Poznańską.
1: Pozdrawiam w imieniu dyrektora Nentwiga, który mi powiedział, ty spytaj, czy myśmy przypadkiem nie grali dyplomu z panią.
2: Graliśmy, oczywiście, że graliśmy dyplom. Wtedy pamiętam, był taki konkurs na najlepszy koncert w akademii pośród dyplomantów i ja wygrałam ten konkurs, miałam tą przyjemność, żeby zagrać z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. To było wielkie wydarzenie dla mnie i faktycznie tak było, ale to było moje ostatnie spotkanie w 2005 roku. To ile to lat? 21. To troszkę lat minęło. Patrzcie mi państwo. W każdym razie pamiętam, że to było ostatnie moje spotkanie z publicznością poznańską.
1: No to czas na następne. Jakby pani otrzymała zaproszenie i odpowiednim, że tak powiem, kontekście została pokazana, to co by pani na to powiedziała?
2: To wydaje mi się, że wszystko zależy od mojego bardzo napiętego grafiku i mój agent, moja agencja wie więcej niż ja, więc terminy, terminy, terminy.
1: Bogato ma pani zaplanowany ten i następny rok?
2: Bardzo bogato. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że moja kolejna produkcja, za 2 tygodnie lecę do Chin. Po raz pierwszy w Chinach, chociaż w Azji już kilkukrotnie występowałam właśnie w Parku Turandot, w Tokio pod maestro Papano i w Seulu pod batutą maestro Domingo i Hosekura. Teraz jadę do Chin i uwaga, reżyserował będzie Jackie Chan. Bardzo to jest interesujące, ponieważ zastanawiam się, czy jego ruchy, których będzie uczył, będą dotyczyły również Turandot. Czy będę poproszona o wykonywanie jakichś niesamowitych ruchów. Bardzo jestem ciekawa. Będę się komunikować z państwem przez moje media socjalne, także proszę nasłuchiwać. No potem oczywiście Berlin, Don Carlo, potem znów Turandot, tym razem na Sardynii, no i w Seulu, w Korei Południowej ponownie, po czym naprawdę 2 tygodnie wakacji i nowy sezon się zaczyna.
0: Artystyczna codzienność i niespodziewany występ w Turandot z Roberto Alanią.
1: Towarzyszy nam dzisiaj także pani małżonek. Johan. Przylecieliście razem z Nowego Jorku. W Nowym Jorku mieszkacie?
2: W Stanach mamy 2 rezydencje, w New Jersey i w Miami Beach. Natomiast w Europie też jest taka potrzeba, żeby mieć jakąś metę tak zwaną, ponieważ nie jest to możliwe, żeby przyjeżdżać na 2-3 dni przez Atlantyk, więc mieszkamy na południu Francji, w Antibes. Jesteśmy sąsiadami z Alanią i Kurzak.
1: Cudowne Antibes, byłam.
2: I czasem się spotykamy i plotkujemy na temat świata opery.
1: A dzisiaj Roberto na Instagramie informował, że dzisiaj śpiewa.
2: A ja śpiewałam z nim przed ostatnie przedstawienie, podczas którego po drugim akcie mój obecny tenor zakontraktowany, żeby ze mną śpiewał te przedstawienia, Angelo Villari, niestety zachorował w trakcie i zadzwoniono po Roberta Alania, który tutaj ponoć bliziutko w hotelu gdzieś mieszka, i wyskoczył z wanny i wskoczył w trzeci akt. Oboje byliśmy zszokowani, ale po złapaniu oddechu ja się bardzo cieszę, ponieważ to był mój pierwszy raz, kiedy spotkaliśmy się właśnie z Roberto na scenie. To było niezapomniane przeżycie.
1: Masz arię Kalafa zdołał zaśpiewać.
2: Absolutnie. Prosto z wanny na Nessun Dorma.
1: Proszę Państwa, ja bym mogła jeszcze bardzo, bardzo długo, ale Pani Ewa śpiewa jeszcze spektakle w La Scali, a śpiewaczki nie można tak bardzo wykorzystywać, więc ja serdecznie dziękuję, że Pani znalazła czas na tę rozmowę, że mogłyśmy poplotkować.
2: Moja absolutna przyjemność, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: O Poznaniu i ja zrobię wszystko, żeby nazwisko Ewy Płonki było wymieniane w panteonie polskich śpiewaków w tej chwili, bo absolutnie Pani na to zasługuje.
2: Dziękuję pięknie, chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że wyszła książka Pani Anny Dębowskiej, w której to opisuje tak zwanych śpiewaków eksportowych, w których to zamieściła również moją w wielkim skrócie oczywiście historię, moją drogę, kariery. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, no są dostępne w Empiku, może sobie poczytać. Bardzo ciekawie napisana książka. Pozdrawiam panią Annę.
1: Ona pisała o tej Turandot wyborczej.
2: Wielkie wyróżnienie, setna rocznica od prapremiery tego wielkiego dzieła tutaj w La Scali. Pierwszą Turandot na świecie była Polka, po 100 latach kolejna Polka. Kochani, nasz naród jest rozsławiany w świecie, oby tak dalej.
1: Moim gościem Aliny Kurczewskiej w rejestracji w Teatrze La Scala była pani Ewa Płonka. Serdecznie dziękuję za to spotkanie, no i pozdrawiamy publiczność polską. Czekamy na panią.
2: Dziękuję pięknie i mam nadzieję do zobaczenia. Pozdrawiam państwa serdecznie.
3: W wykonaniu Ewy Płonki słuchaliśmy arii Visi d'arte, Visi d'amore z Toski Giacomo Pucciniego oraz fragmentu arii Abigail z Nabucca Giuseppe Verdiego. Po spektaklu 14 kwietnia w La Scali solistka była nagrodzona ogromnymi brawami i odniosła wielki sukces. A tak Stowarzyszeniem Orkiestry pod dyrekcją Nicola Luisottiego zaśpiewała sławną arię In questa regia. I tak mediolańską klasykę kończymy tym wykonaniem. Za uwagę dziękuję Państwu, Alina Kurczewska.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Na początek nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-latki spod Nowego Tomyśla. Angielski był śmiesznie łatwy, mówili dziś maturzyści. U nas także o nowej trasie lotu do USA.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 23 w środę 6 maja Marek Polak zaprasza. Sąsiedzi i najbliżsi nie wierzyli w samobójstwo nastolatki. 13-letnia Wiktoria spod Lwówka koło Nowego Tomyśla została zamordowana. Początkowo śledczy przyjęli, że było to samobójstwo.
2: Do śmierci nastolatki doszło w marcu zeszłego roku. Okoliczni mieszkańcy od początku nie wierzyli we wstępnie przyjętą wersję.
3: Wyciągnięcie jej przez kogoś narzucało jakieś podejrzenia.
2: Najnowsze ustalenia są takie, że doszło do zabójstwa, a samobójstwo zostało upozorowane. W sprawie został zatrzymany 14-latek. Według prokuratury po kilku miesiącach badania śledczy nabrali podejrzeń. Stąd zwrot w tej kwestii. Dla znających 13-letnią Wiktorię sprawa od początku była nieoczywista.
4: Każdy się zdziwił, bo jeszcze w ten dzień uśmiechnięta szła tam akurat na górkę, każdemu powiedział dzień dobry.
2: Zatrzymany nastolatek obecnie ma już 15 lat i dlatego sprawą zajmuje się sąd dla nieletnich w Nowym Tomyślu. Chłopak jest w tej chwili w schronisku dla nieletnich. Jacek Kosiak, Radio Poznań.
1: Kolejne wiadomości. Angielski był śmiesznie łatwy, mówili dziś maturzyści 25 ELO w Poznaniu. Za nimi trzeci egzamin. Zmierzyli się z językiem obcym nowożytnym. W zdecydowanej większości był to angielski. Poziom jest zdecydowanie za niski, mówili maturzyści naszemu reporterowi.
5: Freestyle. Od początku my widzieliśmy, jaki mamy plan na to, 100%.
6: Ja się spodziewałam, że będzie łatwo.
7: I było łatwo.
6: Tak.
8: I tak na podstawowej maturze jest po prostu trochę za niski poziom.
1: W kolejnych dniach maturzyści zmierzą się z egzaminami rozszerzonymi. 50 młodych naukowców z 16 krajów uczestniczy w Kórniku w konferencji poświęconej ekologii lasu. Organizatorem jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Jak mówi jego dyrektor, profesor Andrzej Jagodziński, choć uczestnicy konferencji zajmują się różnorodnymi dziedzinami badań lasu, to ich referaty zawierają pewne wspólne słowa kluczowe.
9: Wszędzie natomiast występują takie łączące słowa kluczowe. Ekologia, las, ochrona różnorodności biologicznej, zagrożenia wynikające z działalności człowieka, skutki tychże zagrożeń, no i oczywiście troska o stan lasów w przyszłości.
1: By znaleźć się w gronie zaproszonych, trzeba było wykazać się dorobkiem naukowym. Dziś swój dorobek prezentowali naukowcy z Kórnika, jutro mówić będą goście. Zaplanowano również warsztaty i zajęcia w terenie. Największy polski przewoźnik powietrzny otwiera nowe bezpośrednie połączenie do Stanów Zjednoczonych. Dreamliner lotu jest w drodze do San Francisco. Przebywający w Waszyngtonie minister infrastruktury zapowiada kolejne połączenia.
10: Minister Klimczak spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem transportu USA Seanem Duffym. Jeszcze dziś leci do San Francisco, między innymi na spotkania związane z uruchomieniem nowego połączenia lotu.
11: Ale już polskie linie lotnicze LOT pracują nad kolejnymi połączeniami Waszyngton, Boston, Dallas, Houston.
10: Klimczak wyraził przekonanie, że wysokie ceny paliwa lotniczego spowodowane wojną w Iranie nie wpłyną znacząco na opłacalność nowego połączenia.
11: Nasi eksperci w locie zawsze tego typu decyzje poprzedzają dokładnymi badaniami i analizami.
10: San Francisco to pierwsze nowe amerykańskie miasto w siatce lotu od czasu uruchomienia połączenia z Miami w 2019 roku. Lot obsługuje także Chicago, Los Angeles, Newark i Nowy Jork. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Kilkaset osób protestowało przed rosyjskim pawilonem w Biennale w Wenecji. Sprzeciwiają się powrotowi rosyjskich artystów i przedstawicieli Kremla na jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. W wiadomościach o północy więcej na ten temat. Będzie także o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pogoda zaczęła sprzyjać strażakom.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: A noc w Wielkopolsce zimna z jednocyfrowymi wskazaniami temperatury nad ranem. W najbliższych godzinach deszcz i możliwe burze na południu regionu. Czwartek będzie pochmurny z przelotnymi opadami. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
12: Klasyka muzyczna.

Słuchaliśmy etiudy Gismol z opusu 25 Fryderyka Chopina, którą zagrała Tiania Oliu. Alina Kurczewska zaprasza Państwa na godzinę z chińską pianistką, która zajęła 4. miejsce na 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w 2025 roku. Aktualnie pianistka jest studentką profesor Katarzyny Popowej-Zydroń w Poznańskiej Akademii Muzycznej, gdzie nazywana jest popularnie Marysią. Właśnie ukazała się płyta wydana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, zawierająca jej konkursowe nagrania. Jak pisze w książeczce Stanisław Leszczyński, Tiania Oliu, która 17 urodziny obchodziła w dniu pierwszego koncertu laureatów, należała do najmłodszych uczestników konkursu. Liu, nie tylko ze względu na swój wiek, była dla wielu słuchaczy, zarówno na sali, jak i online, faworytką tego konkursu. Udowodniła, że dysponuje wyczuciem stylu chopinowskiego, w szczególności jednego jego aspektu – błysk

Jania Oliu zaprezentowała walca Estur op. 18 Fryderyka Chopina, który znalazł się w jej programie konkursowym. Swój recital w drugim etapie pianistka otworzyła Andante Spianato i wielkim polonezem Estur op. 22. I ponownie sięgam do słów Stanisława Leszczyńskiego z książeczki dołączonej do płyty. Dzieło obszerniejsze i szerzej potraktowane niż większość tanecznych utworów Chopina powstało z połączenia dwóch części napisanych w latach 1830 i 1834. Drugą, skomponowaną jako pierwsza, otwiera potoczysta introdukcja, którą pianistka oczarowała słuchaczy. Wprowadzenie utrzymane jest w dość wolnym tempie, a skontrastowanie tego dyptyku zbudowanego z arpeggiowego wstępu i ekstrawertycznego tańca wydaje się być kwintesencją muzycznej osobowości Chopina. A my posłuchajmy, jak utwór interpretuje także młoda rasowa chopinistka Tiania Oliu.

Było to Andante z pianato i Wielki Polonez Estur op. 22 Fryderyka Chopina. Słuchaliśmy konkursowego nagrania chińskiej pianistki Tianyao Liu. Jej występ w drugim etapie także zawierał preludia op. 28 kompozytora. Z tego cyklu wybrała 6 ostatnich. I znowu cytuję Stanisława Leszczyńskiego. Otwierając ten cykl, 19. preludium podkreśliła kontrast pomiędzy tym etiudowym, niemal pełnym światła utworem w Estur ze swoistą miniaturą marsza żałobnego, jaką jest 20. preludium c-moll. Podobnie zestawiła interpretacyjnie nokturnowe w wyrazie i urodzie 21. preludium b-dur z bardzo żywym 22. w tonacji g-moll. A słodycz i subtelność 23. preludium F-dur były jak cisza przed burzą porywczego, finałowego 24. preludium D-moll. Gra Tianyao Liu.

W wykonaniu Tieni Oliu słuchaliśmy ostatnich 6 preludiów z cyklu z opusu 28 Fryderyka Chopina. Wielkie uznanie zdobyła pianistka wykonaniem wariacji B-dur opus 2 na temat La ci darem la mano z Don Giovanniego Mozarta. Utwór w stylu Brion z 1827 roku kompozytor zadedykował swemu przyjacielowi Tytusowi Wojciechowskiemu. Prawykonania Chopin dokonał w 1829 roku w Wiedniu. Po publikacji utworu Robert Schumann napisał sławne słowa. Panowie kapelusze z głów, oto geniusz. Należą one do najsłynniejszych cytatów w historii krytyki muzycznej. Posłuchajmy wariacji na temat z Don Giovanniego Mozarta w interpretacji Tieni Oliu.

Tak podczas przesłuchań 19. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie Tiania Oliu zagrała wariację B-dur na temat La ci darem la mano z Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza Mozarta. I na zakończenie prezentacji albumu pianistki wydanego przez Instytut imienia Fryderyka Chopina jeszcze posłuchajmy Mazurka Astur z opusu 59. I tym utworem żegna Państwa Alina Kurczewska.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Trwa dramatyczna walka z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Strażakom wieczorem zaczęła sprzyjać pogoda. W finale Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem Londyn. Mieszkańcy Gniezna decydują, jaki mural powstanie w centrum miasta.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O północy jest już czwartek, 7 maja. Marek Polak, zapraszam. Wiatr ucichł i jest szansa, by skutecznie podjąć kolejne działania gaśnicze, informują strażacy działający na miejscu pożaru lasu w Puszczy Solskiej. Do tej pory jedną z wyraźniejszych przeszkód w skutecznym gaszeniu rozległego pożaru był porywisty wiatr, który wzniecał kolejne zarzewia ognia. Teraz widać wyraźnie, że jego siła osłabła, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przebywający w sztabie kryzysowym w miejscowości Osuchy.
2: Jest jakiś tam silny podmuch wiatru, który powoduje kołysanie się drzewa, czy tak jak powodował rozpalanie tych zarzewi ognia. Ciągłość działań ratowniczych jest realizowana na bieżąco. Nie jest tak, że robi się ciemno, zabieramy zabawki i wracamy do domu. Więc cały czas to pożarzysko jest dozorowane. Te zarzewie ognia, które się pojawiają, są dogaszane.
1: Wieczorem z żywiołem w Puszczy Solskiej walczyło ponad 450 strażaków. Kolejni dojeżdżają. Pojechała tam m.in. grupa z Wielkopolski. Powierzchnia objęta pożarem aktualnie szacowana jest na około 500 hektarów.
0: Sport w Wiadomościach Radia Poznań.
1: Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym wyjazdowym meczu półfinału zremisowali z Bayernem Monachium 1-1. W pierwszym spotkaniu francuski klub zwyciężył 5-4. Broniący tytułu paryżanie w finale Ligi Mistrzów zmierzą się z Arsenalem Londyn, który wyeliminował Real Madryt. Darmowe szkolenia dla poznaniaków na targach Protega. Weźmie w nich udział nawet 120 osób. Wydarzenie poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej odbędzie się w dniach 20 i 21 maja na międzynarodowych targach poznańskich. W przyszłym tygodniu Urząd Miasta poda szczegóły i ogłosi nabór dla mieszkańców. Pieniądze na ten cel przekazała wojewoda Wielkopolska. Jaki mural z Chrobrym pojawi się na kamienicy w centrum Gniezna? O tym decydują mieszkańcy w rozpoczętym właśnie głosowaniu. Ma być pamiątką ubiegłorocznych obchodów tysiąclecia koronacji pierwszego króla w Gnieźnie. Z nadesłanych projektów komisja wybrała trzy, które poddano pod głosowanie mieszkańców, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Monika Fifer.
3: Na wszystkich wiodącą postacią jest Bolesław Chrobry. Na jednym przedstawieniu jest on bardziej taki, powiedziałabym, kreskówkowy. Na innym w takich kolorach bordowo-szarych z takimi paskami. Na tym trzecim chyba najbardziej klasycznie. Tak więc wszystko zależy od tego, jaki gust, który z tych Bolesławów Chrobrych przypadnie Państwu do serca.
1: Na mural z Chrobrym można głosować do 10 maja przez formularz dostępny na stronie miasta. Kilkaset osób protestowało przed rosyjskim pawilonem na Biennale w Wenecji. Sprzeciwiają się powrotowi rosyjskich artystów i przedstawicieli Kremla na jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. W akcję zorganizowaną przez europosła Bartłomieja Sienkiewicza włączyli się artyści z kilku krajów Europy Środkowej, a także Ukrainy.
4: Protestujący przypominali, że Rosja wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia, aby szerzyć swoją propagandę, a pozwolenie nawet na chwilowe otwarcie rosyjskiego pawilonu na Biennale jest skandalem.
5: Chodzi nam przede wszystkim chyba o to, żeby zakłócić to otwarcie, żeby zakłócić tą słodką atmosferę, picie wina, czy jak słyszałam też wódki w rosyjskim pawilonie.
6: Ja chcę zwrócić uwagę, że między rosyjskimi czołgami, rosyjskimi rakietami, dyplomacją a sztuką nie ma żadnej różnicy, ponieważ to są wszystko instrumenty państwa rosyjskiego.
4: Europoseł Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział walkę o odebranie unijnej dotacji na Biennale. Co roku wydarzenie jest wspierane kwotą 2 milionów euro przez Unię Europejską. Manifestujący osobom wchodzącym na rosyjską wystawę przypominali, że tylko wczoraj w wyniku rosyjskich bombardowań w ukraińskich miastach zginęło 20 osób. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: A rosyjski pawilon zostanie zamknięty w sobotę tuż przed otwarciem Biennale dla szerokiej publiczności.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: A w pogodzie? Przed nami zimna noc w Wielkopolsce, na południu regionu może też popadać i grzmieć. W dzień ma być pochmurno z przelotnym deszczem, temperatura maksymalna od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie. Dobranoc.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Radio. Aktywny wieczór. Pozytywną energię przesyła Leszek Łukomski.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy tę noc postanowili spędzić z nami i z Radiem Poznań. Zapraszam na radioaktywny wieczór i to taki, który będzie miał przesłanie i to bardzo, bardzo naukowe. Dlaczego? No dlatego między innymi, że właśnie rozpoczęły się matury. Za nami egzaminy pisemne z polskiego, z matematyki i języka obcego współczesnego. Ale jeżeli byśmy mieli tak połączyć te trzy rzeczy naraz, no to bardzo bym chciał zrobić dzisiaj korepetycję z matematyki, który to język właśnie matematyczny, to jest ten współczesny język międzynarodowy. To nie jest język obcy, to jest język wspólny, dlatego że chyba wszyscy posługujemy się tymi samymi cyframi, posługujemy się tymi samymi pojęciami matematycznymi i nie potrzeba specjalnie dużo słów, żeby wyjaśnić pewne rzeczy właśnie taką drogą matematyczną. A do tego jeszcze będą oczywiście akcenty polskie związane z muzyką i matematyką. Tak jest, kochani. Takie trochę korepetycje, no już chyba pewnie nieco spóźnione. Chociaż jak ktoś na przykład zdecydował się na maturze wybrać rozszerzoną matematykę albo, co jeszcze ważniejsze, na przykład zdawać jako dodatkowy przedmiot muzykę, no to myślę, że coś jednak będzie na rzeczy, żeby nadstawić

matematyczny. I właśnie o tym będzie mowa. Zaczęliśmy nieprzypadkowo od utworu grupy Queen, We Will Rock You, czyli w takim dowolnym tłumaczeniu rozkołyszemy was, rozbujamy, czy też może po prostu dajcie z nami czadu. O, tak też możemy to jakoś delikatnie przetłumaczyć. No właśnie, i okazuje się, że ten utwór nieprzypadkowo jest takim naszym motywem przewodnim programu, dlatego że Brian May z grupy Queen wyjaśnił, że tutaj też zastosował pewien model matematyczny, a dokładnie chodzi o to raz, dwa, trzy, czyli tup, tup, klask, tam, tam, tam. To, co się przewija przez cały utwór i co nadaje rytm właśnie utworowi We Will Rock You, został oparty częściowo o liczby pierwsze. Tak jest. No to posłuchajcie, to jest cytat. Brian May opowiedział o tym tak. Wpadłem na pomysł, że jeżeli zrobimy to wystarczająco dużo razy i nie użyjemy żadnego pogłosu ani niczego, to mogę stworzyć dźwięk, który zadziała. Mieliśmy dużo szczęścia. Pracowaliśmy w starym, nieużywanym kościele w północnym Londynie, a on już miał przyjemny dźwięk. I leżał tam jakieś stare deski, ale wydawały się idealne wręcz do tupania. Więc poukładaliśmy je i zaczęliśmy tupać. I tak czy inaczej brzmiało to świetnie, ale będąc fizykiem powiedziałem, załóżmy, że 1000 osób to robi, co by się działo? No i pomyślałem, cóż, słyszałoby się ich tupanie, słyszałoby się też niewielki efekt, który wynika z odległości, w jakiej się od siebie znajdują. Więc dodałem wiele indywidualnych powtórzeń, nie echa, ale pojedyncze powtórzenia w różnych odległościach, a odległości były liczbami pierwszymi. Teraz, znacznie później, ludzie zaprojektowali maszynę do tego, ale to właśnie wtedy tak zrobiliśmy. Kiedy nagrywaliśmy każdy utwór, dodawaliśmy do niego opóźnienie o określonej długości i żadne z opóźnień nie było harmonicznie powiązane, więc nie ma na nim żadnego echa. Ale dźwięk klaskania rozchodzi się po stereo, ale też jakby rozchodzi się z odległości od siebie, więc po prostu czujesz tak, jakbyś był w środku dużej liczby tupiących i klaszczących. No i ten efekt został uzyskany, owszem. I jak sami słyszycie, matematyka tutaj w tym bardzo, bardzo pomogła. No to dobrze, zanim powiem więcej na temat tych matematycznych inspiracji dla muzyków, kompozytorów i to przez całe wieki, a właściwie można powiedzieć od starożytności, bo to działa w dwie strony. Bo i matematycy, ci na przykład starożytni tacy jak Pitagoras, lubili właśnie muzykę i lubili się posiłkować muzycznymi eksperymentami przy swoich kalkulacjach, czy też przy wymyślaniu różnego rodzaju twierdzeń matematycznych, tak również i odwrotnie to działało, że muzycy bardzo często stosują reguły matematyczne, pewnego rodzaju algorytmy, tak to nazwijmy, do komponowania utworów. No dobrze, no to teraz posłuchajmy takiego utworu, który jest też w pewien sposób matematyczny, bo mistrzem w wykorzystaniu tego i przekuwaniu na pewnego rodzaju dźwięki będące później no, bardzo, bardzo dobrze odbierane przez słuchaczy jest nie kto inny jak Jack White. Tak jest, The White Stripes. Pamiętacie na pewno ten zespół, właściwie duet. Słuchajcie, tam przy bardzo ograniczonej liczbie instrumentów potrafili na żywo wyczarować niesamowite rzeczy. Grająca na perkusji no, wówczas żona Jacka White'a i on, grający na gitarze i na basie, po prostu robili coś niesamowitego, o czym świadczy chociażby chyba jeden z największych przebojów The White Stripes, czyli Seven Nation Army. No to niech będzie taki utwór trochę z dedykacją dla tych naszych maturzystów, no bo jeżeli ten utwór przyjął się jako celebracja strzelenia gola na stadionie i to ważnych goli na dużych imprezach, no to niech to będzie też taka celebracja zdanych egzaminów dla maturzystów. Trzymamy mocno kciuki za nich. No to White Stripes już teraz, a później, pojawią się klasycy absolutni, czyli grupa The Beatles.

Absolutny klasyk Here Comes the Sun, czwórki z Liverpoolu, czyli grupy The Beatles. To też jest przykład takiego matematycznego podejścia do struktury utworu. No właśnie, a propos słońca, no to zaświeciło nam pięknie i pogrzało w majówkę. No i mam nadzieję, że będzie nam towarzyszyć już teraz częściej i bardziej regularnie, no bo w końcu to już taka bardzo zaawansowana wiosna jest, prawda? I już zbliżamy się wielkimi krokami do lata. Tak więc dobrze, ale jeżeli mówimy o tych matematycznych inspiracjach, no to wydawałoby się, że specjalistami w tej kwestii będą te narzędzia sztucznej inteligencji, prawda? No bo to przecież logarytmy, bo to przecież różnego rodzaju właśnie jakieś takie zasady matematyczne rządzą tą AI-em i no niestety to tak nie wygląda. Okazuje się, że AI w tej chwili na tym etapie, który jest, bardziej posługuje się czymś, co bym nazwał kopiuj wklej, a właściwie tak, najpierw rozpoznaj, co jest najpopularniejsze, później kopiuj, wklej i spróbuj z tego złożyć jedną całość. No i dlatego te utwory, które są komponowane na przykład przez AI, no to nie są jakieś wybitne dzieła. W każdym razie myślę, że próby czasu nie przetrwają. O tym mówiliśmy kilka miesięcy temu. Była audycja na temat tego, jak można się dać nabrać, jak na przykład AI potrafi stworzyć utwór, który na przykład był wykonywany w duecie przez dwóch zupełnie różnych artystów, z czego na przykład jeden jest już dawno po drugiej stronie tęczy. No i generalnie o tym, że no nie ma co się dawać aż tak bardzo nabierać. Ale jeżeli mówimy o tych matematycznych tropach w muzyce, można znaleźć ich bardzo wiele. Sama partytura jest niczym innym, jak tylko matematycznym odwzorowaniem reguł rządzących daną kompozycją. To musimy o tym wiedzieć. Można tam znaleźć długość poszczególnych dźwięków, ich wysokość, relacje, struktury powstające między nimi, a nuty to tak naprawdę tak jakby były cyferki. Jeżeli mamy kod zero-jedynkowy na przykład przy programie, tak, tutaj nuty odgrywają nieco podobną rolę właśnie w muzyce. Matematyczne reguły wyraźnie widoczne są, zwłaszcza w muzyce klasycznej. I tutaj jako przykład dajemy piątą symfonię Beethovena, bo jej pierwsze cztery nuty to jest wzór, tak jak w matematyce, który przekształcamy, wkładając w niego różne funkcje, co daje nam też różne wyniki. No przekonajcie się sami, już teraz.

I co? Wyraźnie było słychać, prawda? Że to tu-tu-tu-tu, czy też jak niektórzy mówią, odgłos, kiedy to śmierć puka do drzwi i tak podobno Beethoven to gdzieś zinterpretował. No właśnie, to jest powtarzający się motyw, pewien wzór, pewien taki motyw, który daje możliwość rozwinięcia w różne strony, ale zawsze się powtarza. No i tak samo też było z innymi utworami i z innymi kompozytorami. Jednym z takich najbardziej znanych kompozytorów w historii muzyki, który bardzo przykładał rolę do strojenia instrumentów, do właśnie wykorzystywania matematycznych wzorców, powtarzających się motywów, był Jan Sebastian Bach. Wystarczy wspomnieć jego fugę D-moll 565, która połączona z tokatą, no jest jednym ze znanych utworów oczywiście tego kompozytora, ale też można zauważyć pewne schematy matematyczne w jej strukturze po prostu. Tak więc może teraz malutka próba.

I znów tutaj słychać ten wyraźny motyw, który się powtarza, który później duplikuje, odpowiednio przetwarzany na różne rodzaje dźwięków. No po prostu towarzyszy nam tak jak ten początek Piątej Symfonii Beethovena. Tak więc i Bach, i Beethoven, ale też i Mozart świetnie sobie radzili właśnie z tymi różnymi wyzwaniami takiej matematycznej wizji swoich utworów. O, tak bym to powiedział. A właśnie, jeżeli chodzi o wybitnych matematyków, czyli właśnie na przykład Mozarta, przejrzystość i prostota jego muzyki, a z drugiej strony to, że ona wciąga, wynika z tego, że Mozart dogłębnie rozumiał, kiedy wprowadzać jaką permutację, jaką różnicę we wzorze, jakieś zaskoczenie, tak żeby to nie było po prostu monotonne. Mistrzem zaskoczenia był też XIX-wieczny kompozytor muzyki klasycznej Richard Wagner. Jego słynna opera Tristan i Izolda dosłownie rozbiła system. Inni kompozytorzy zaczęli się głowić, co tam właściwie stało się w tych nutach. Niewielu rozumiało, o co mu chodzi, no ale jednak brzmiało to w sposób bardzo nowatorski jak na tamte czasy. No dobrze, ale teraz przejdźmy do tych czasów starożytnych, bo już starożytni Grecy wykorzystywali wiedzę matematyczną w tworzeniu muzyki i innych dzieł sztuki. Żyjący 500 lat przed naszą erą Pitagoras badał drgania strun i współbrzmienie dźwięków, czego wynikiem był m.in. obowiązujący do dziś podział oktawy na 12 części. I tutaj wyznacznikiem piękna według na przykład greckich poetów, którzy starali się wprowadzać do swoich wierszy pewien rytm, tym wyznacznikiem właśnie również i w muzyce stał się rytm. Mamy komórki, które się powtarzają albo nie. To wprowadza nas w pewien taki trans, zaczynamy inaczej odczuwać czas, słyszeć go za pomocą liczb. I tak właśnie myśleli ci starożytni filozofowie czy matematycy, tacy właśnie jak Pitagoras. Matematyczne zasady rządzą również komponowaniem bardzo popularnych piosenek opartych na powtarzającym się schemacie. Zwrotka, refren, zwrotka, refren. Wpadające w ucho przebojowe melodie zazwyczaj mieszczą się w ramach 4 lub 8 taktów. Jest tam bardzo ścisła symetria. Z perspektywy dyrygenta można odnieść takie wrażenie, że pojawia się problem w przekonywującym przekazaniu muzyki, kiedy jest ona inna i kiedy ma na przykład 5 lub 11 taktów. No i wtedy można się nieźle pogubić. W związku z tym ta symetria i ta powtarzalność jest pewną taką cechą bardzo pozytywną, jeżeli chodzi właśnie o brzmienie muzyki i o te matematyczne wzorce wykorzystywane. Ba, mało tego, matematyka ma ogromny wpływ na mózg ludzki. Tak, zostało to wyjaśnione przez naukowców. Badania wykazują, że słuchanie muzyki wywiera niezwykle pozytywny wpływ na opóźnienie zmęczenia, rozwój kreatywności i rozwijanie zdolności zapamiętywania. Także to chyba też ważna informacja dla maturzystów, którzy się po nocach uczą do egzaminów. Tak więc dobrze, jakby im jakaś taka muzyka odpowiednio przygotowana towarzyszyła w tym. Kto na przykład był takim mistrzem? No oczywiście nie kto inny jak Wolfgang Amadeusz Mozart, który na przykład potrafił skomponować takie utwory jak koncert fortepianowy A-dur numer 23 czy koncert skrzypcowy D-dur numer 4. I to są takie utwory, które tutaj przebadano, wpływają bardzo pozytywnie na rozwój mózgu i na prawidłowy sposób jego funkcjonowania. Już od najmłodszych lat na przykład, puszczając taką muzykę, można spowodować, że ten mózg u niemowlęcia rozwija się bardziej tak jakoś prawidłowo niż w innych przypadkach. No dobrze, ale teraz może znów wróćmy do muzyki, zagrajmy coś, co by nam się kojarzyło właśnie z takimi muzycznymi wyzwaniami, ale takimi, które gdzieś oparte są na tym matematycznym wzorcu. No to proszę bardzo, może odrobina jazzu, Dave Brubeck i Take Five idealnie się do tego nadają, a później przygrzejemy. Grupa Tool i ich utwór Lateralus jest idealnym przykładem, jak z riffu powtarzalnego zrobić coś takiego jak na przykład Piąta Symfonia Beethovena.

0: Radio. Aktywny wieczór. Pozytywną energię przesyła Leszek Łukomski.
1: Teraz was może troszeczkę zaskoczę, jeżeli powiem, że ten utwór, który przed chwileczką wybrzmiał, czyli utwór grupy Tool, był oparty w swojej kompozycji na ciągu Fibonacciego. Tak, tak, poczytajcie, co to takiego i dlaczego akurat właśnie muzycy Tool postanowili z niego skorzystać. A Aphex Twin to taki zespół muzyki, powiedziałbym, mocno elektroniczno-klubowej, ma też tak w swoim dorobku utwór nazwany Equation, czy też Formula, bo jest to taki utwór, który trwa 5,5 minuty, a fale dźwiękowe, które wyświetlają się na przykład na różnego rodzaju odtwarzaczach, potrafią stworzyć obraz twarzy. Tak, to po prostu odpowiednie równanie matematyczne, które zostało zaklęte w dźwięki. No, troszeczkę boję się wam puścić to, bo to dość taki, powiedziałbym, kontrowersyjny sposób przekazywania muzyki, ale jednak warto odnotować, że i takie próby w świecie muzycznym następują. A co jeszcze, jeżeli chodzi o matematyczne klimaty? No więc okazuje się, że działa to też w drugą stronę, dlatego że wybitni matematycy, tacy jak chociażby Albert Einstein, też bardzo korzystali z muzycznych inspiracji. Dajmy na to, sam Einstein był znany z tego, że grał na skrzypcach, a do tego bardzo lubił twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta, bardzo właśnie ją też cenił pod względem matematycznym. Można więc śmiało uznać, że osoby słuchające muzyki i grające na instrumentach są w stanie dużo lepiej przyswajać sobie wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Właśnie matematyka, fizyka, tutaj też jest to wszystko powiązane. No i jeszcze chcielibyśmy wspomnieć o czymś takim, co ma, myślę, znaczenie, jeżeli chodzi właśnie o to połączenie tych dwóch ważnych dziedzin, jaką jest i matematyka, i muzyka, bo okazuje się, że istnieje coś takiego jak geometria kompozycji. Niektórzy kompozytorzy świadomie lub nieświadomie starali się, żeby ich kompozycja miała pewien taki kształt lustrzany niejako, czy też kształt, który jest pewną symetrią. No i okazuje się, że w większości tych utworów, szczególnie tych, które zdobyły dużą popularność, jest to wyraźnie, wyraźnie zauważalne. Tak więc gdyby tutaj rozpisać różnego rodzaju wykresy czy coś takiego, no to każdy utwór właśnie tak skomponowany miałby odpowiednią amplitudę i odpowiednie wykresy funkcji, które pokazywałyby właśnie to wszystko naocznie, no tak można powiedzieć, że wręcz graficznie. Są jeszcze też muzyczne łamigłówki. To właśnie jest coś takiego, że ja tak jak matematycy potrafią sobie mocno utrudnić życie, wymyślając różnego rodzaju zagadki, różnego rodzaju nie do prawie że udowodnienia teorie różnego rodzaju, czy różne, czy też prawa matematyczne. No a później tutaj każdy stara się jakoś stanąć na wysokości zadania i zmierzyć się z tym. Tak samo jest właśnie z muzyką, bo okazuje się, że zagadki muzyczne to jest bardzo popularna forma rozrywki i to już od wieków. Zabawy te nazywano niegdyś sztuczkami niderlandzkimi, gdyż zazwyczaj pojawiały się one w twórczości kompozytorów z tamtego regionu. Polegały na przykład na tym, że klucz zapisywano w postaci znaku zapytania, co powodowało, że utwór można było odczytać na kilka sposobów. Popularne też było zjawisko gematrii, wykorzystujące w kompozycjach liczby, które odpowiadały kolejnym literom alfabetu. No i generalnie takimi rozrywkami zajmowali się także i poważni kompozytorzy, tacy jak Haydn czy Mozart. No ale dobrze, teraz byśmy przeszli może do nieco innego tematu, bo chcielibyśmy wam powiedzieć o zespole, który w tej chwili robi ogromną furorę, który stał się pewnym takim wyznacznikiem nowych trendów. Ten zespół nazywa się, no i teraz tu będę miał mały problem, bo nazwa jest bardzo francuska, a u mnie z francuskim na bakier, ale będę się starał jak tylko potrafię. Proszę, żeby ci, którzy znają francuski, za bardzo się nie śmiali. Engine de Poitrine. Tak jakoś mi to wyszło. W każdym razie jest to kanadyjski duet, który nie tylko gra muzykę no, niezwykle oryginalną, a właściwie można powiedzieć, że taką bardziej dekonstrukcję muzyczną, ale również ma odpowiedni image, czyli ten wygląd sceniczny, bo kryją się ci członkowie tego duetu za takimi maskami z długimi nosami, mają swoje pseudonimy, jeden jest Krn, drugi jest Klek, no i pochodzą z Quebecu, czyli z Quebec to jest ta część Kanady właśnie francuskojęzyczna, no i stworzyli sobie wizerunek międzygalaktycznych podróżników, którzy tak bardzo pokochali ziemskiego rocka, że postanowili właśnie temu gatunkowi się oddać. Ich orężem jest tak zwany mat rock, czyli matematyczny rock, skrajnie trudna w odbiorze sztucznej inteligencji mikrotonalność. No właśnie, i tu się pojawiają te matematyczne czary. Co to takiego? W ich przypadku sprowadza się to do używania dźwięków pomiędzy tradycyjnymi progami gitary. Podczas gdy AI, tak jak mówiłem, te algorytmy starają się opierać na matematycznej powtarzalności i 12-tonowej skali, to muzyka Engine de Poitrine jest dla nich absolutnie nieczytelnym kodem. Dzięki polirytmii i nieregularnym metrom duet ten zmusza nasz umysł do pracy, której algorytm, naśladujący wyłącznie to, co już zostało przez ludzi stworzone, nigdy nie potrafiłby przewidzieć. Czyli tutaj nie można powiedzieć, że najbardziej lubimy te dźwięki, które już doskonale znamy, bo ten duet wprowadza pewien taki wręcz chaos, ale przede wszystkim wyzwanie właśnie do umysłów słuchaczy. No to posłuchajmy.

0: To jest najbardziej radio. Aktywny program w Poznaniu.
1: Obiecałem maturzystom i nie tylko im, że będziemy dzisiaj łączyć matematykę, muzykę i język polski. No to może z tym językiem trochę mniej, bo tekstu po polsku za bardzo nie będzie, ale będzie za to muzyka w wykonaniu polskiego artysty, którym jest Leszek Możdżer. To absolutny fanatyk takiego matematycznego spojrzenia na muzykę. No i nagrał on, no co prawda nie z polskimi artystami, ale ze swoimi dobrymi znajomymi Larsem Danielsonem i Zoharem Fresco, album Beamo. Przy nagraniu tego albumu Leszek Możdżer wykorzystał 3 fortepiany, każdy inaczej nastrojony. Szczególnie ten, który został nastrojony w tym stroju dziesiątkowym, brzmi, no powiem wam, chwilami tak, że aż zęby czasami bolą przy słuchaniu. Miałem okazję posłuchać w sali ziemi podczas koncertu tego trio właśnie tego materiału z płyty Beamo, no ale tłumaczenia Leszka Możdżera podczas koncertu właśnie o tych matematycznych niuansach mówił bardzo ciekawie, no to było coś naprawdę, naprawdę ciekawego. No to na koniec w takim razie podejście bardzo matematyczne ze strony Leszka Możdżera, grającego na 3 fortepianach, jednym nastrojonym na 440 Hz, drugi na 432, a trzeci w tym systemie dekafonicznym, czyli dziesiątkowym. Utwór nazywa się The Time.

0: Minęła pierwsza. Prognoza pogody dla Wielkopolski. Czwartek w naszym regionie będzie pochmurny. Temperatura minimalna nad ranem od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany. Wschód słońca 5:10, zachód 20:27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 16 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 32 minuty. Jest czwartek, 7 maja.
1: Tu Radio Poznań.

0: Drugą godzinę naszego radioaktywnego wieczoru rozpoczęliśmy od wielkiego przeboju grupy Yes, Owner of the Lonely Heart, którego producentem był ten, który chyba z matematyką był absolutnie za pan brat. U niego wszystkie nutki się zgadzają i każda jest w swoim miejscu. To, co tutaj było bogactwem muzycznym, wyczarowanym przez Trevora Horna, bo o nim oczywiście mowa, no to było właśnie zaprogramowane, wymyślone i odpowiednio rozpisane z matematyczną precyzją. Tak więc tu nie ma żadnego chaosu, tylko jest po prostu fantastyczne, muzyczne, pozytywne szaleństwo. No dobrze, a właśnie jak z tym szaleństwem u naszych podróżników, którzy no chyba w mniej skomplikowany świat dzisiaj się zanurzą. Czas teraz na wynurzenia Mateusza i Szymona, bo teraz to jest dobra godzina na...
1: Podwójne doładowanie. Muzyczną energię przekazują Mateusz Wojcieszak i Szymon Kandulski.
2: Przy mikrofonach kwiat jednej nocy,
3: Mateusz Wojcieszak
2: i zgnilec pospolity Szymon Kandulski. Zaczynamy podwójne doładowanie w Radiu Poznań, a zaczniemy od pilskiej formacji, która od lat zajmuje miejsce w ścisłej czołówce moich ulubionych polskich zespołów. Panowie łączą gitarowe brzmienie z nowofalowym klimatem. Martwy kwiat, który już za momencik, to jedna z bardziej refleksyjnych kompozycji, choć na pewno nie jest to balada, na mowa oczywiście o zespole The Cats.

Którego ci brak przed metą na krok. Jestem jak zbity pies, którego nikt już nie chce znać. Jak papierosa żar rzucony na wiatr.

0: dzisiaj, nieco bardziej już od progu studia, Szymon, jakoś tak bardziej wyjątkowo pachniesz.
1: Nie mam zdania.
0: Dobra. Kwiaty, kwiaty. Przygotowując, przyznam szczerze, znalazłem sporo materiału. No i co tutaj wybrać? No i padło. Padło na Natalię Przybysz i kwiaty ojczyste. Z jednej z najważniejszych płyt dla artystki.
1: Kwiaty ojczyste i piosenki też będą ojczyste, bo umówiliśmy się, że w przypadku dzisiejszego tematu nie będziemy poszukiwać poza granicami, tylko właśnie takie nasze.
0: No i w związku z tym taki wybór. Sama artystka przyznaje, że każda z piosenek z tego albumu jest dla niej wyjątkowa, ma wartość sentymentalną i każda ma swoje jakieś intymne wspomnienie.

0: No tu jesteśmy zobowiązani, myślę, wspomnieć, że ten utwór jest reinterpretacją Kwiatów Ojczystych, które wykonał Czesław Niemen z panem, który się nazywał
1: Tadeusz Kubiak. Ale warto też dodać, że piosenka często wykorzystywana, między innymi także Krzysztof Zalewski swoją interpretację tego utworu.
0: On dosyć często chyba czerpie z Niemena.
1: No, lubi, ale też pasuje ten jego wokal i podejście do muzyki.
0: A przed nami jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek zespołu Mysłowic. Deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Pochodzi z albumu Miłość w czasach popkultury i do dziś uchodzi za ikonę polskiej alternatywy. I to właściwie tyle, co miałem do powiedzenia.

0: Lubi pan tradycyjne wykorzystanie instrumentów? Takie, że bierzesz i grasz, nie kombinujesz.
1: No tak.
0: Taki cel.
1: Czyli bierzesz i grasz. Tak.
0: W zasadzie po to one są. Przeniosę nas teraz w takie tradycyjne granie, w granie z lat 60., takie bitowe troszeczkę i premierowo na antenie Radia Poznań.
1: A jakie to jest nietradycyjne wykorzystanie instrumentów?
0: To takie, kiedy masz gitarę, ale stukasz w nią, a nie szarpiesz za struny. To takie, kiedy...
1: Jesz z talerza do perkusji.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, kiedy tak wykorzystujesz instrumenty perkusyjne chociażby, albo w trąbkę nalewasz jakiś płyn, żeby ona bardziej bulbu...
1: Keith Moon kiedyś nalał wody do Flor Toma swojego w perkusji i rybki tam pływały, jak nagrywali program w BBC.
0: Czyli można nietypowo wykorzystywać.
1: Faktycznie, no jest to nietradycyjne wykorzystanie instrumentów.
0: No ale wracając, przedstawię za momencik premierowo na antenie Radia Poznań zespół Kwiaty, zespół, który pochodzi z Gdańska. Utalentowani, młodzi zdobyli między innymi nagrodę na ogólnopolskim konkursie piosenek Grzegorza Ciechowskiego. Mają na swoim koncie dwa albumy długogrające, no i ciekawy singiel, który jest rearanżacją Arktyki zespołu Republika. W każdym razie na dziś wybrałem coś z płyty Porcelana.
1: I co ciekawe, panowie?
0: Panowie i pani Maja.
1: Panowie i pani grają na instrumentach zgodnie z przeznaczeniem, co jak się okazuje, nie jest wcale takie oczywiste.

0: Leszku, poprosimy jeszcze o odrobinę twojej cierpliwości, bo na koniec będą kobiety, a kobietom się chyba nie odmawia. A w zasadzie to nie będą kobiety, tylko Piotr Bukartyk, ale w utworze o kobietach. Kobiety jak te kwiaty. A my dziękujemy.
1: Mateusz Wojciechowski.
0: Szymon Kandurski. Cześć.
1: Do usłyszenia.

Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem po to, by małżonkę namówić na co nieco małe. No, chy!

0: No to podwójne doładowanie mamy za sobą. Panowie jak zawsze odlecieli, ale na szczęście wylądowali, więc jest szansa, że kolejnego doczekamy się za tydzień. A u nas, wracając trochę do tych matematycznych wzorów muzycznych, będzie coś, co by się wydawało tak na prosty rozum zaprzeczeniem wzorów matematycznych, czyli muzyczna improwizacja z gatunku jazzowego. No właśnie, czy tak jest na pewno? A to się przekonamy o tym już za chwilę, ale najpierw nasyćmy się czymś wyjątkowym. Przed nami kompozycja Quincy Jonesa, kolejnego genialnego artysty, kompozytora i producenta muzycznego. No i będzie to opowieść o kamieniach milowych muzyki jazzowej. Posłuchajcie.
1: A tribute to the Birdman, the father of Birdland, a masterpiece of release, the horns, words, and the musical great salute the late. Mentor, inventor of a sound that dates back from bebop to pop and pop to hip-hop. Refuse the times of jazz and rhymes and got Kumo D and Big Daddy Kane to bring on the legends, Kane hit the name.
2: I kick a rap too, but you can relax.

0: I'm gonna be her now.
1: Radio. Aktywny wieczór. Dobrym humorem promieniuje Leszek Łukomski.
2: Oj, pięknie to zabrzmiało, pięknie, ale okazuje się, że również i w jazzie, czyli muzyce improwizowanej, synkopowanej, takiej, gdzie na koncertach każdy z muzyków ma swoje, no czasami 5, a czasami nawet i więcej minut, żeby wykazać się absolutnym kunsztem, też są pewne zasady rządzące właśnie tym światem, tymi kompozycjami, te powtarzające się motywy, jak chociażby właśnie w tym utworze Birdland, który zakończył to przedstawienie przez Quincy'ego Jonesa, raperów oraz muzyków współpracujących z tym genialnym, nieżyjącym już niestety kompozytorem ten utwór. No właśnie, Birdland, czyli utwór skomponowany przez Joe Zawinula i Wayne'a Shortera, czyli Weather Report, też oparty na tym samym motywie, który się powtarza, który rozpędza niejako ten właśnie wyjątkowy kawałek muzyki. No i tak to wygląda i w jazzie, i w każdym innym, bo wracając do tych matematycznych inspiracji, trzeba pamiętać, że w muzyce kluczowe są interwały, czyli odległości między dźwiękami, które oblicza się w oparciu o stosunki matematyczne. Na przykład oktawa to podwójna częstotliwość i to każdy wykształcony muzyk umiejący czytać nuty i pisać kompozycję doskonale wie. Co jeszcze jest ważnego? No oczywiście rytm. Wzory rytmiczne można analizować przy użyciu teorii zbiorów i ciągów, co pozwala na tworzenie złożonych kompozycji. Tak, kochani, to nie tylko bum, bum, bum, ale to też pewnego rodzaju wykresy, czy też teorie zbiorów i ciągów. No i skale. Budowa skal opiera się na progresjach liczbowych, co umożliwia tworzenie harmonijnych melodii. Jeżeli będą źle dobrane skale, no to po prostu utwór nie będzie brzmiał odpowiednio tak, jak powinien. Wraz z rozwojem muzyki, nawet w średniowieczu pojawiały się formy notacji muzycznej, co pozwalało na bardziej precyzyjne odwzorowywanie dźwięku. Wtedy właśnie zapisywano, niemal wykorzystując matematyczne zasady do określenia wysokości dźwięków, zapisywano nuty, zapisywano wartości czasowe, no i ta matematyczna struktura stała się podstawą dla późniejszych systemów muzycznych, które obowiązują do dzisiaj tak naprawdę. Tak więc i Pitagoras, i Bach, ale też i Stockhausen, albo będący takim no, współczesnym odpowiednikiem kompozytorów tych dawnych, Steven Reich, też wykorzystują te różne ważne elementy, takie jak chociażby teoria chaosu, gdzie muzycy eksperymentują z nieprzewidywalnymi strukturami dźwiękowymi, które można opisać matematycznie. Stosowana jest także tak zwana analiza Fouriera, czyli kodowanie dźwięków, ich analiza w celu lepszego zrozumienia struktury harmonicznej. Kochani, to brzmi strasznie skomplikowanie, więc ja już może poprzestanę na tym. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że natknąłem się na taką bardzo ciekawą pracę domową. Tak, kochani, no bo to nie jest ani magisterka, ani doktorat. Pracę uczennicy szóstej klasy szkoły podstawowej Julii Grzybek. Chodzi do szkoły podstawowej imienia Emilii Podojskiej w Grajowie. No i pod opieką magister Agnieszki Żak-Haraburdy napisała pracę zatytułowaną Co ma piernik do wiatraka, czyli co ma muzyka do matematyki. Wiecie, jakie to jest naprawdę ciekawe. Jeżeli będziecie mogli, to wygooglujcie sobie koniecznie, przeczytajcie całą. Ja wam może za chwilę kilka fragmentów przytoczę, bo naprawdę opisane jest to bardzo zrozumiałym i bardzo ciekawym językiem. Ale teraz zagramy sobie utwór formacji, która na tej matematycznej precyzji opiera, no a właściwie opierała, można powiedzieć, całą niemal swoją twórczość. To grupa King Crimson, Robert Fripp, a także Andrew Bellew, czy też chociażby grający na basie Tony Levin, no to są mistrzowie precyzji. Oni z dokładnością do setnych części sekundy potrafią dźwięki umiejscowić w tym właśnie fragmencie, w którym powinny się znaleźć. No to proszę bardzo, no to może zagrajmy coś, co akurat idealnie pasuje do nocnej pory w Radiu Poznań. Przed nami Epitaf.

0: Najbardziej radio. Aktywny program w Poznaniu.
1: Przyznałem się wam, że inspiracją do dzisiejszej tematyki radioaktywnego wieczoru były matury, to tak, to z jednej strony, a z drugiej strony praca domowa uczennicy szóstej klasy Julii Grzybek z Grajowa, która w swoim opracowaniu Co ma piernik do wiatraka, czyli co ma muzyka do matematyki, wyjaśniła i to w sposób bardzo szczegółowy, ale zrozumiały właśnie jak się ma ta jedna dziedzina do drugiej. Już sam wstęp do tej pracy, tutaj wam zacytuję, matematyka to królowa nauk. W myśl słów Arystotelesa jest miarą wszystkiego. Starożytni Grecy uznawali muzykę za sztukę wywodzącą się z matematyki. Analogie i związki między muzyką i matematyką zostały dostrzeżone przez wielu wybitnych filozofów, matematyków, jak i muzyków. Ja, będąc uczniem klasy szóstej szkoły podstawowej i piątej klasy szkoły muzycznej, również dostrzegam wiele podobieństw pomiędzy tymi dwoma dyscyplinami nauki. W związku z powyższym, na bazie swoich i innych doświadczeń, w tej pracy spróbuję wykazać bliski związek muzyki z matematyką. I jeszcze jedno zdanie, które warto dodać, bo Julka napisała, że do napisania tej pracy zainspirował mnie filmik pod tytułem Kaczor Donald w krainie matemagii, który poruszał kwestię muzyki i matematyki. I tak jak Julka została zainspirowana filmikiem z Kaczorem Donaldem, tak ja zostałem zainspirowany jej pracą, z której można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, między innymi o odcinkach w muzyce i w matematyce, bo wszystko mierzymy w odcinkach, tak, w matematyce, ale również i w muzyce, bo te odcinki to odległości między dźwiękami nazywane interwałami. Jest sekunda, mała, wielka, seksta, jest tryton, czyli kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona i wiele, wiele innych. Muzyka też jest matematyczna, ponieważ jej podstawowe zasady opierają się na fizyce dźwięku. Julka opisała oczywiście również tych naukowców, o których wspominaliśmy, czy to Pitagorasa, czy Alberta Einsteina. Wspomniała również o tym, że Haydn i Mozart, znani muzycy, grali w grę matematyczną polegającą na układaniu kolejnych taktów melodii w zależności od wyników rzutu kośćmi do gry, a Arnold Schönberg podsumował związek pomiędzy liczbami a dźwiękami, który nazywany jest dodekafonią, czyli systemem komponowania, w którym należy użyć 12 dźwięków w taki sposób, aby każdy pojawił się w serii, ale żaden się nie powtórzył. Tak więc no, tutaj naukowcy mieli swój wkład. Do tego jeszcze jest kilka słów na temat muzycznej geometrii, czyli tego, w jaki sposób kompozycja układa się niejako na tej pięciolinii. Ważnym wykorzystaniem takiego urządzenia, które zarówno w muzyce, jak i w matematyce odmierza czas, jest metronom, wynaleziony przez zegarmistrza Johanna Melzela w 1815 roku. Z jednej strony odmierza on jednostki czasu, czyli sekundy, a z drugiej strony daje poczucie rytmu muzykom, czyli podstawową jednostkę metryczną, ósemkę w trakcie 3/8 i ćwiartkę w metrum 2/4. Wielu kompozytorów, w tym m.in. Ludwig van Beethoven, bardzo często używało metronomu do oznaczania tempa swoich utworów. Tak więc Julka po prostu udowodniła, że muzyka to siostra matematyki. Nawzajem się świetnie uzupełniają, a ich poznawanie daje wiele radości. Tak więc nie ma co rozdzielać na przedmioty ścisłe i przedmioty inne, bo to wszystko jest ze sobą powiązane, a jeżeli ktoś potrafi to tak zrozumieć i opisać, jak właśnie szóstoklasistka, to naprawdę z wielką przyjemnością się tego czyta. Tak więc polecam, Co ma piernik do wiatraka, czyli co ma muzyka do matematyki, praca domowa Julii Grzybek. Znajdźcie w internecie i poczytajcie, bo naprawdę, naprawdę warto. A na koniec wspomniany już współczesny kompozytor Steven Reich i jego Piano Face, czyli utwór, który dokładnie odzwierciedla wszystkie matematyczne wzory użyte przy kompozycji. Ale wcześniej będzie taki trochę może żart muzyczny albo piosenka z przymrużeniem oka zespołu, który też stara się być niezwykle nowoczesny, kreatywny, wręcz awangardowy chwilami, no ale też używać tych matematycznych wzorców. Chodzi o grupę Radiohead i o utwór 2 plus 2 równa się 5. Czy aby na pewno? A to przekonajcie się sami. Ja pięknie dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że nie było to zbyt trudne ani dla maturzystów, ani dla naszych słuchaczy. I zapraszam już za tydzień. Postaram się was nieco mniej naukowo angażować. Do usłyszenia, mówi Leszek Łukomski. Dobranoc.

0: Minęła druga.
1: Prognoza pogody dla Wielkopolski. Czwartek w naszym regionie będzie pochmurny. Temperatura minimalna nad ranem od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany. Wschód słońca 5:10, zachód 20:27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 16 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 32 minuty. Jest czwartek, 7 maja.
2: Tu Radio Poznań.